days. And in time may go.

must get a new alibi. I stay at home and ask myself, who is she?

0: Polskie Radio Dzieciom dla rodziców.
1: S-O-U-L Steppin', S-O-U-L Steppin'.

Our love is here to stay. Not for all year, but ever and

mieszkanie, tu ściana, tu mieszkamy. Tu mieszkanie, tu ściana, tu mieszkamy. Tu mieszkanie, tu ściana, tu mieszkamy. Ale jakby spojrzeć z boku. Tu mieszkanie, tu ściana, tu mieszkamy. Wszystko jakby marny plastik.

Tu mieszkanie, tu ściana, tu mieszkamy. Tu mieszkanie, tu ściana, tu mieszkamy. Tu mieszkanie, tu ściana, tu mieszkamy. Ale jakby spojrzeć z boku,

0: namiot.
1: O czym warto pamiętać, pakując plecak na wyprawę?
2: W jaki sposób zabezpieczyć się przed atakiem kleszczy, mrówek czy komarów?
1: Wszystkie te informacje znajdziecie
0: w poradniku młodego odkrywcy.
2: Bo zanim wyruszymy w drogę, należy wszystko dobrze zaplanować.
0: Razem z nami wędrujcie dzikimi szlakami.
2: Wszystkie odcinki poradnika znajdziecie na stronie podcastypolskieradio.pl.
1: Do zobaczenia w polskich parkach narodowych. Pa, pa!
3: Niezapomniana przygoda trwa!
4: Autopromocja.
5: Dzień dobry, mówi pani Literka. A mówi do was, drogie dzieci, pani Literka w dniu waszego święta, bo dziś przecież jest Dzień Dziecka. A zatem czas na to, żeby powiedzieć coś w ogóle o słowie dziecko. Czy wiecie, skąd się ten wyraz wziął? Słyszeliście kiedyś o tym? No to posłuchajcie, jeżeli nie wiecie. Otóż słowo dziecko wiąże się z wyrazem, uwaga, uwaga, doić. Znacie takie słowo, doić? Słyszeliście może o tym, że się doi krowę, prawda? Tak dzisiaj mówimy. Ale kiedyś, dawno, dawno temu, wtedy, gdy powstawało słowo dziecko, wyraz doić znaczył karmić piersią. I przecież wiecie, a jeśli nie wiecie, to czas się dowiedzieć, że małe dzieci, takie malutkie, takie bardzo, bardzo małe, takie, które jeszcze nie umieją chodzić, właśnie są piersi mamy, bo w tych piersiach jest mleko i małe dzieci właśnie jedzą mleko. A zatem dziecko, gdybyśmy tak spojrzeli na historię tego słowa, to ktoś karmiony piersią, taki mały człowiek karmiony piersią. Ładna historia słowa? Oczywiście, że ładna. Co jeszcze warto wiedzieć, jeśli chodzi o słowo dziecko? Ano, ciekawa jest historia tego, jakie inne formy ten wyraz przybiera. Dzisiaj mówimy tak, że jest jedno dziecko, ale dwoje dzieci. A kiedyś mówiono jedno dziecko, dwa dziecka, trzy dziecki. Śmiesznie? Dla nas dzisiaj śmiesznie, prawda? Możecie tych form używać, ale chyba tylko w zabawie. Dwa dziecka, trzy dziecki. Tak kiedyś mówiono. Dziś dwoje, troje dzieci. A czy wiecie, że kiedyś było też jeszcze inne słowo dziecki? I taki dziecki to był urzędnik jakiegoś księcia albo króla, który dostarczał rozkazy i pilnował, żeby poddani wykonali te rozkazy. Taki urzędnik nazywał się dziecki. I co on robił? Dzieckował, to znaczy zbierał pieniądze od tych, którym król albo książę kazał je wypłacić. Dzisiaj tych słów już nie mamy. Tego dzieckiego ani tego dzieckowania nie ma w naszym języku polskim. Ale warto wiedzieć, że kiedyś takie słowa były. Oczywiście nie miały one nic wspólnego z dzieckiem ani z dziećmi. A w dniu waszego święta, drogie kochane dzieci, życzę wam, żebyście zawsze były uśmiechnięte i żebyście zawsze miały ochotę na zgłębianie tajemnic języka polskiego. Do usłyszenia!

Dzień dobry, mówi pani Literka i właściwie powinnam tak trochę chytrze się z wami przywitać. Chytrze, bo będzie dziś rozmowa o lisie. A wiadomo, że lis jest chytrym zwierzęciem. A co to znaczy chytrym? Skąpym? Nie, akurat tutaj nie o to chodzi. Lis jest zwierzęciem chytrym, to znaczy takim przebiegłym. Lis wie, czego chce i zrobi wszystko, żeby to osiągnąć, nawet podstępem. Ale mimo tego, że to jest odcinek o lisie, nie będę naśladowała lisa, bo żadnych podstępów tutaj z wami nie stosuję. Warto tylko wiedzieć, i to jest mój cel, jak język polski mówi o lisie. A mówi właśnie tyle, że to jest zwierzę podstępne. Bo czasami na przykład mówimy, że ktoś ma lisi krok albo lisi chód, czyli ktoś tak bardzo ostrożnie idzie, krok za krokiem, noga za nogą, tak jakby ktoś się właśnie skradał, bo lisy często się skradają. Po co? Po to, żeby ukraść to, co chcą ukraść. Ale mówimy też czasem o lisiej ostrożności, czyli o takiej dużej ostrożności i to jest chyba dobra cecha. Lepiej być ostrożnym niż nieostrożnym. Czasami też mówimy, że ktoś ma lisie spojrzenie, czyli takie przebiegłe. Tak jakby ktoś nas chciał tym spojrzeniem swoim przewiercić na wylot. Bo lisy, chyba zwierzęta nieufne, podejrzliwe, tak jakby chciały sprawdzić, czy ktoś je oszukuje, czy nie. Ponieważ tak właśnie język polski opisuje lisa, mamy jeszcze inne obrazowe powiedzenia. Czasami mówimy, że ktoś jest chytry jak lis, czyli bardzo przebiegły. I mówimy czasem, że ktoś jest farbowanym lisem. I wcale nie chodzi o to, że ktoś sobie przefarbował włosy. Farbowany lis to ktoś fałszywy, nieszczery, udający podstępnie kogoś innego. Czy znacie jakiegoś farbowanego lisa? Mam nadzieję, że nie. Ale proponuję, żebyście porozmawiali o tym, jakie naprawdę są lisy i czy to, co język polski o tych zwierzęciach mówi, to, jak myślicie, prawda czy nieprawda? Możecie też wymyślić różne scenki dotyczące lisa i odegrać właśnie rolę tego zwierzęcia. Powodzenia i do usłyszenia!

Dzień dobry, mówi pani Literka. Proponuję wam rozmowę o pewnym trudnym słowie. Trudnym, ale przydatnym. To słowo na dzisiaj to czerw. Znacie je? Nawet jeśli nie, to myślę, że z czymś się wam czerw kojarzy. Komu się z czym kojarzy? Mówicie, że z czerwcem i bardzo dobrze, bo tak właśnie jest. Nazwa miesiąca, który teraz mamy, czyli nazwa czerwiec, pochodzi właśnie od słowa czerw. No tylko pytanie, co to jest ten czerw? O czym trzeba myśleć, gdy mówimy czerw? Mówicie, że o czymś czerwonym? Trochę tak i trochę nie. Czerwie nie są czerwone same w sobie, ale z nich można zrobić czerwoną farbkę. No to co to są te czerwie? Wiecie? To są takie, uwaga, uwaga, robaki. Robaki, które się zajadają zepsutymi jabłkami, gruszkami, marchewkami i jeszcze innymi różnymi owocami, które są nadgnite, czyli takimi, których my byśmy jeść nie chcieli. Ale czerwią one bardzo, bardzo smakują. Co jeszcze trzeba o tym czerwiu wiedzieć, czyli o słowie czerw, no i o robaku, który się nazywa czerw? Trzeba wiedzieć, że gdy używamy tego słowa w zdaniu, to zawsze tam się powinno pojawić takie miękkie wi, czyli nie widzimy czerwia, interesujemy się czerwiem, a nie na przykład czerwem. Myślimy o czerwiu, wszędzie musimy usłyszeć miękkie wi i to znaczy, że dobrze użyjemy tego wyrazu w zdaniu. Proponuję zatem, żebyście wyobrazili sobie, jak te czerwie mogą wyglądać, a może kiedyś je widzieliście. Pomyślcie o jakimś zepsutym owocu, który kiedyś zdarzyło się wam zobaczyć i gdy przypomnijcie sobie takiego małego, białego robaczka, to właśnie będzie czerw. Mały, biały robaczek, ale robaczek, z którego się robi czerwoną farbkę. Więc porozmawiajcie o czerwiach i może o różnych czerwonych rzeczach, ale też możecie pomyśleć i porozmawiać o tym, co się robi w czerwcu, czyli w miesiącu, który nazywa się tak dzięki czerwiom. Powodzenia i do usłyszenia!

Dzień dobry, mówi pani Literka. Witam was, drogie dzieci z podróży po Polsce i chcę opowiedzieć o dwóch miejscowościach, które odwiedziłam. Właśnie wczoraj w nich byłam. I te miejscowości to Jeziorna i Włoszczowa. Znacie te miejscowości? Może tak, a może nie. Ale chcę powiedzieć o czymś ważnym, związanym z tym, jak się te nazwy zachowują w zdaniach. Czyli, mówiąc inaczej, jak używać tych nazw w zdaniu, jak mówić o tych miejscowościach. Co jest dla nich ciekawego, typowego? Wyglądają trochę tak jak zwykłe słowa, bo na przykład jeziorna może być woda, czyli woda w jeziorze, ale też właśnie jeziorna to jest miejscowość. Tylko inaczej postępujemy, gdy mówimy o jeziornej wodzie, a inaczej, gdy mówimy o miejscowości. Trzeba po prostu pewną rzecz zapamiętać, pewne triki językowe, czyli takie sztuczki językowe. Zapamiętajmy, że nazwa jeziorna, nazwa miejscowości Jeziorna odmienia się tak samo jak słowo wanna, czyli jedziemy do wanny, jedziemy do Jeziorny. Jesteśmy w wannie, może mieszkamy nawet w wannie i mieszkamy w Jeziornie. Przyglądamy się wannie i przyglądamy się Jeziornie. Łatwe? Pewnie, że łatwe. Tylko wystarczy zapamiętać tę właśnie rzecz. Jeziorna tak jak wanna. A nazwa Włoszczowa jak się odmienia? Bardzo prosto. Tak jak słowo budowa. Czyli nie ma budowy, nie ma Włoszczowy. Przyglądam się budowie, przyglądam się Włoszczowie. Mieszkam na budowie i mieszkam we Włoszczowie. Proste? Oczywiście, że proste. Tylko właśnie trzeba zapamiętać tę sztuczkę. Włoszczowa jak budowa, jeziorna jak wanna. Skoro to już wiecie, na pewno poradzicie sobie sami z takimi dwiema nazwami. Jabłonna i Wschowa. Jabłonna odmienia się tak samo jak jeziorna, czyli tak jak wanna, a Wschowa, taka miejscowość, odmienia się tak samo jak Włoszczowa, czyli tak jak budowa. Poćwiczcie to na zdaniach, które sami ułożycie o tych miejscowościach. Powodzenia i do usłyszenia! Polskie Radio Dzieciom.

Pewna żaba była słaba, więc przychodzi do doktora i powiada, że jest chora. Doktor włożył okulary, bo już był cokolwiek stary. Potem ją dokładnie zbadał, no i wreszcie tak powiada.

wraca żaba od doktora. Myśli sobie, jestem chora. A doktora chora słucha. Mam być sucha, będę sucha. Leczyła się żaba, leczyła. Suszyła się długo, suszyła. Aż wyschła, także po troszku. Została z niej garstka proszku. A doktor drapie się w ucho.

Słuchacie Polskiego Radia Dzieciom.

0: trzymać się.
1: Autopromocja.
2: Nie wiesz, co robić po szkole? Spędź z nami popołudnie w radiowej świetlicy. Ułożymy muzyczne puzzle, porozmawiamy o pasjach i zainteresowaniach, a nasi goście podpowiedzą Wam, jakie zajęcia dodatkowe możecie wybrać. W naszej radiowej świetlicy nie będziecie odrabiać lekcji. Tutaj czeka Was dużo dobrej zabawy i fantastycznej muzyki. Radiowa świetlica poleca się Waszym uszom od poniedziałku do piątku, od godziny 16 do 18. Na program zaprasza Marta Powałowska.
1: Autopromocja.
3: Dzień dobry, mówi pani Literka. Proponuję Wam dziś rozmowę o pewnym ważnym słowie. Chodzi o wyraz wytrwały. Znacie ten wyraz? Na pewno znacie, bo założę się, że wszyscy albo prawie wszyscy jesteście wytrwali. Myślę, że wszyscy tacy jesteście. To jest dobra cecha być wytrwałym, bo co to znaczy wytrwały? O kim tak powiemy, że jest wytrwały? O kimś, kto chce coś osiągnąć, ma jakiś cel i stara się robić wszystko, żeby do tego celu dotrzeć. Nawet jeśli po drodze są jakieś przeszkody. Na przykład chcecie zbudować najwyższą na świecie wieżę z klocków. No i co robicie najpierw? Planujecie sobie pracę. Czyli wiecie, że trzeba najpierw zgromadzić jak najwięcej klocków i to klocków takich, żeby do siebie pasowały, prawda? Bo z klocków niepasujących do siebie wieży zbudować się nie da. Więc gromadzicie klocki, klocki pasujące do siebie. Potem staracie się układać wieżę jak najwyższą, jak najwyższą. Ale na pewno każdemu z Was zdarzyło się kiedyś, że wieża się rozsypuje. Nagle załamuje się i upada w połowie. No i teraz jak się zachowa ktoś wytrwały? Czy się podda?

O nie! Ktoś wytrwały pomyśli sobie, trudno, teraz się nie udało, ale kiedyś na pewno się uda. Zaczynam od nowa. Idę do przodu. No i ten ktoś wytrwały jeszcze raz spróbuje zbudować taką wieżę. A gdy i za drugim razem wieża się przewróci, bo klocki się rozsypią, to ktoś wytrwały się podda? O nie! Ktoś wytrwały jeszcze raz spróbuje zbudować wieżę, tylko może sobie pomyśli tak, a może by tak trochę inaczej zacząć budowę. Może popełniłem albo popełniłam jakiś błąd. Więc ten ktoś wytrwały cały czas pamięta o tym, dokąd zmierza, jaki ma cel i jeśli napotyka jakieś niepowodzenia, to stara się tak zmieniać sposób pracy, żeby do tego celu dojść. Więc może ta wieża, którą budujemy, powinna mieć szerszą podstawę. Może wtedy się nie zawali, jak myślicie? No i temu komuś wytrwałemu kiedyś na pewno uda się zbudować bardzo, bardzo, bardzo wysoką wieżę. Wyższą niż wszystkie inne wieże dotąd zbudowane. Dzięki czemu to się uda? Dzięki wytrwałości. A zatem wytrwałym naprawdę warto być. Wytrwałym, czyli inaczej mówiąc, cierpliwym, nieugiętym, konsekwentnym, niestrudzonym. Proponuję, żebyście porozmawiali właśnie o wytrwałości. Czy wytrwałość jest dobra, czy w każdej sytuacji? Co można robić, żeby ćwiczyć w sobie wytrwałość? Powodzenia i do usłyszenia!

Dzień dobry, mówi pani Literka i mówi do was pani Literka trochę przestraszona, bo wiecie co? Niedaleko zobaczyłam wilka i bardzo, bardzo się przestraszyłam, bo przecież te wilcze oczy, wilcze kły i wilcze pazury to chyba jest coś strasznego. We wszystkich bajkach słyszę o tym, że wilcze pazury

0: Skóry, kły i oczy są okropne. No to chyba miałam prawo się przestraszyć, prawda? A wy też boicie się wilków? Wszyscy się boimy. Tylko pytanie, czy na pewno trzeba się tych wilków bać? Gdybyśmy słuchali tylko tego, co język polski nam podpowiada, oj, to musielibyśmy się bardzo bać wilków. No bo tak, mówimy czasem, że ktoś ma wilczy apetyt, czyli ogromny, ogromny apetyt, tak że mógłby zjeść konia z kopytami, a nawet kilka koni. Mówimy też czasem, że gdzieś panuje wilcze prawo, czyli tak naprawdę nie ma prawa, tak naprawdę nie ma żadnych zasad. Ktoś robi, co tylko chce, nawet krzywdzi innych. I to się nazywa wilcze prawo. Mówimy też czasem, że komuś wilkiem patrzy z oczu, to znaczy ktoś tak groźnie spojrzał, tak jakby wilk. Ten groźny, groźny zwierz się na nas spojrzał. No i od razu takiego spojrzenia możemy się przestraszyć. Ale czy na pewno wilki takie są? Chyba nie, chyba nie. Bo czasami takie różne opowieści, którymi ktoś nas straszy albo sami siebie nimi straszymy, to są bajki o żelaznym wilku, czyli bajki o jakimś okropnym niebezpieczeństwie, którego tak naprawdę wcale, wcale nie ma. Gdybyśmy porozmawiali z leśniczymi albo naukowcami, którzy badają wilki, to dowiedzielibyśmy się, że to wcale nie są takie okropne, groźne zwierzęta, jak o nich mówi język polski. Choć może lepiej nie wywoływać wilka z lasu, czyli może lepiej nie prowokować losu takim przewidywaniem czegoś, czego nie chcemy. Proponuję, żebyście porozmawiali o tym, w jakich bajkach występują wilki. Może wymyślicie różne scenki do wilków, różne scenki, w których wilki mogłyby wystąpić. I może porozmawiacie o wilkach, używając poznanych dzisiaj powiedzeń. Tylko pamiętajcie, to są jedynie powiedzenia, a nie prawda o tych zwierzętach. Powodzenia i do usłyszenia!
1: Tak, może to już jest czas, żeby tu razem z nami.

0: nie wiem już, jak można bez ciebie.
1: Jak można
0: tyle szczęścia i radości dajesz nam.

udało, bardzo chcieliśmy, żeby ci się podobało. Tyle jeszcze jest przed nami, tyle do zrobienia mamy. Przecież dobrze wiesz, wszystko to dla ciebie jest. Cały świat na głowie stanął, żeby wszystko się udało, bardzo chcieliśmy.

Dzień dobry, mówi pani Literka. Proponuję wam, drogie kochane dzieci, rozmowę o kilku nazwach miejscowych w Polsce. I dzisiaj chciałabym wam powiedzieć o takich nazwach jak Mokra, Sucha. Pomyślicie, że chyba pani Literka zwariowała, co? Otóż nie zwariowała. Może tak sobie pomyśleliście, dlatego że mokra albo sucha może być na przykład ścierka, albo spódnica, albo koszula, albo chustka. To prawda. Albo też mokra lub sucha może być sierść naszego zwierzęcia domowego. To wszystko prawda. Ale oprócz tego mamy takie miejscowości w Polsce. Jedna miejscowość nazywa się Mokra, a druga miejscowość nazywa się Sucha. No i teraz jaka zagadka językowa się z tym wiąże? Ano taka. Jak te nazwy miejscowości zachowują się w zdaniu? Czy tak samo jak te nasze zwykłe wyrazy mokra, sucha, ścierka? Tak, właśnie tak samo. A zatem dokąd jedziemy? Do mokrej. I tak samo do suchej. Przyglądamy się której miejscowości? Mokrej się przyglądamy. I tak samo suchej. A którą miejscowość widzimy i kochamy i lubimy? Mokrą, suchą. Interesujemy się też mokrą albo suchą, czyli tymi miejscowościami. No i myślimy o mokrej i o suchej, bo gdzie mieszkamy? W mokrej i w suchej. Łatwo? Pewnie, że łatwo. Wystarczy sobie pomyśleć o tym, jakie mamy te nasze zwykłe słowa. Mokra, sucha, ściereczka, koszulka, sierść psa na przykład. Proponuję, żebyście sami już wykonali ćwiczenie, takie samo ćwiczenie z nazwami istebna, limanowa. One się odmieniają zupełnie tak samo jak te nasze zwykłe wyrazy, na przykład mokra albo sucha. Istebna, tak jak mokra. Nie ma mokrej, nie ma istebnej. Limanowa, tak jak mokra. Nie ma mokrej, nie ma limanowej. A jak będzie dalej? To już na pewno sami wiecie. Powodzenia i do usłyszenia, tylko dodam takie słowo. Wiecie, dlaczego warto wiedzieć, jak te nazwy się odmieniają? Choćby po to, żeby dobrze mówić, gdy już tam się znajdziemy w tych miejscowościach. Więc już naprawdę powodzenia i do usłyszenia.

Dzień dobry, mówi pani Literka. Zapraszam was do rozmowy o pewnym dziwnym wyrazie, który brzmi szuwary, szuwary. Znacie ten wyraz? Szuwary. Może znacie, może niektórzy z was znają, ci, którzy mieszkają nad jeziorem jakimś. Bo szuwary właśnie rosną blisko jeziora. Czym są te szuwary? To są takie zarośla, czyli krzaki, które rosną wzdłuż jeziora, okalają jezioro. I te zarośla to są takie rośliny nie byle jakie. Muszą to być zarośla dość wysokie. Wysokie trawy, albo trzciny, albo oczerety. I w tych zaroślach łatwo się schować. Szuwary są wysokie. Gdybyśmy posłuchali, jak ten wyraz brzmi, szuwary, to może usłyszymy w nim szum wiatru. I bardzo dobrze, jeśli tak się stanie, bo właśnie nad jeziorami często wieje wiatr i te szuwary szumią. Może stąd się właśnie wzięła ich nazwa. Co rośnie w szuwarach? Przede wszystkim oczerety. Ładny wyraz, bardzo ładny. Oczerety to są takie rośliny charakterystyczne właśnie dla szuwarów. Oczerety mają ciemnozielone łodygi, bardzo, bardzo, bardzo wysokie i w ogóle nie mają liści. Ale te łodygi wyrastają, wyrastają wysoko ponad głowy, nawet dorosłych. W szuwarach rosną też trzciny, czyli rośliny na takiej wysokiej łodydze i z charakterystycznym kwiatem na górze. To wszystko są rośliny szuwarowe, ale ciekawostka, szuwarów nie należy mylić z szarawarami. Mamy też taki wyraz szarawary. Wiecie, co to są szarawary? Takie spodnie, których nogawki kończą się pod kolanem, a te nogawki właśnie przypominają prawie sukienki, prawie spódnice. Są takie bufiaste. Więc szuwary to nie są szarawary. Szuwary są nad jeziorem, w szuwarach rosną oczerety i trzciny i szuwary szumią. Szarawary też mogą szumieć, ale szarawary nosimy na sobie, bo są to bufiaste spodnie. Raczej chłopcy chyba w nich chodzą niż mężczyźni. Proponuję, żebyście porozmawiali jeszcze o innych skojarzeniach z szuwarami i szarawarami. Powodzenia i do usłyszenia!

0: Autopromocja.
1: Jak to się dzieje, że z takiego małego nasionka wyrasta taka wielka fasola? To chyba musi być jakaś magia.
2: Nie żartuj, Michasiu. To nie żadna magia, tylko natura. No i trochę cierpliwości.
1: W podcaście Zaczarowany ogródek Smoka i Misia sprawdzimy, co takiego dzieje się pod ziemią, kiedy zasadzimy nasionko.
2: Dowiecie się, jak rośliny piją wodę, skąd wiedzą, gdzie jest góra, a gdzie dół.
1: I do czego roślinom potrzebne są pszczoły.
2: Właśnie.
1: Miś Michaś
2: i Smogadaś
1: zabiorą was do ogrodu pełnego niespodzianek,
2: gdzie nauka spotyka się z wyobraźnią
1: i odrobiną magii. Do usłyszenia!
2: Pa, pa!
0: Autopromocja.
3: Dzień dobry, mówi pani Literka. Zapraszam was do rozmowy o tygrysie, czyli strasznym zwierzu, chociaż przepięknym. Wiecie, jak wyglądają tygrysy? Przypominają koty, ogromne koty, bo są to dalecy kuzyni tych naszych kiciusiów domowych. Tygrysy są ogromnymi kotami, ogromnymi. Żyją w lasach tropikalnych, no i są niestety bardzo niebezpieczne, ale są za to przepiękne. Mają kolor taki rudo-pomarańczowy i czarne oraz białe paski na całym ciele. Te paski są największą ozdobą tygrysów. Do tygrysów trzeba czuć respekt. To znaczy, trzeba je szanować. Nawet wtedy, gdy idziemy do zoo i tam tygrysy oglądamy. Pamiętajcie, lepiej zbyt blisko nie podchodzić. Nie bez przyczyny mówi się o kimś, kto jest drapieżny, waleczny i taki niebezpieczny, że to jest właśnie tygrys, bo takie są też te zwierzęta. Ale możemy czasem powiedzieć, że ktoś jest papierowym tygrysem.

tygrysem. Jak myślicie, co to znaczy papierowy tygrys? Kto to taki? Dobrze się domyślacie. To jest ktoś pozornie silny, czyli wydaje się silny, wydaje się groźny, ale tak naprawdę wcale silny ani groźny nie jest. Papierowy tygrys to ten, kto raczej się wycofuje z walki, niż brnie do tej walki. Czasami mówi się też azjatycki tygrys. Wiecie, o co chodzi? Może wiecie, ale to jest dość rzadkie powiedzenie, zwłaszcza w języku dzieci. Otóż azjatycki tygrys to na przykład Chiny, albo Korea, albo Japonia. Wiecie, co to są Chiny i Korea i Japonia? To takie kraje. Kraje, które się bardzo szybko rozwijają. To znaczy szybko stają się coraz bogatsze i coraz silniejsze. Tak jak tygrysy są takie dynamiczne. Nikt ich nie może zatrzymać w tym rozwoju. I o tych krajach właśnie mówi się, że to są azjatyckie tygrysy. Skoro już wiecie, jakie są tygrysy i wiecie, jak się zachowywać, gdy w pobliżu jakiś tygrys by się nagle znalazł, to proponuję, żebyście pomyśleli teraz o różnych scenkach, w których tygrys może wystąpić. A może pomyślicie o sposobie oswojenia tygrysa, czyli o takim sposobie postępowania z tygrysem, żeby nie był tak groźny, jak jest w rzeczywistości. Możecie porozmawiać o swoich cechach tygrysich, czyli o takich cechach, które macie i które sprawiają, że jesteście podobni do tygrysów, a może nawet przebierzecie się za tygrysy. Powodzenia i do usłyszenia!

Dzień dobry, mówi pani Literka. Zapraszam Was na odcinek poświęcony etykiecie językowej, czyli grzecznemu mówieniu, grzecznemu rozmawianiu. Dziś o potakiwaniu, czyli o takich zachowaniach, gdy chcemy pokazać, że się z kimś zgadzamy. Ktoś coś powiedział, my myślimy tak samo i powinniśmy potaknąć. No i teraz jak to robić? Jakie mamy słowa do potakiwania? Przychodzą Wam jakieś do głowy? Pierwsze słowo – tak. Na przykład ktoś mówi – dziś pada deszcz. Tak. Tak, masz rację. Tak, to prawda. To prawda. Właśnie, zgadzam się. Trudno zaprzeczyć. W rzeczy samej, niewątpliwie, nie mogę się nie zgodzić. Całkowita racja. To wszystko to są słowa, które służą nam do potakiwania, czyli pokazywania, że się z kimś zgadzamy, że mamy takie samo zdanie. Czy przychodzi Wam do głowy jeszcze jakiś wyraz,

którym często ludzie potakują? Słyszę, co mówicie. Ktoś podpowiada, że to słowo dokładnie. Tu bym się nie do końca zgodziła. Słowo dokładnie jest świetnym słowem, gdy chcemy powiedzieć, że na przykład na tym drzewie jest dokładnie 20 586 listków. Wtedy dobrze użyliśmy słowa dokładnie, czyli gdy pokazujemy, ile dokładnie czegoś jest, wtedy słowo dokładnie pasuje. Ale do potakiwania nie. Czyli na przykład Małgosia mówi: jajka na miękko są pyszne na śniadanie. To wtedy kolega albo koleżanka nie powinien odpowiadać dokładnie. Nie, bo nie chodzi o dokładne liczenie, tylko chodzi o potaknięcie. Więc jak wtedy odpowiedzieć? Tak, masz rację, zgadzam się, uważam tak samo. I jeszcze inne słowa mamy do potakiwania. Proponuję, żebyście właśnie wymyślili sobie jeszcze inne, różne wyrazy, którymi możecie pokazać, że się z kimś zgadzacie. A potem wymyślcie 5 różnych sytuacji, gdy ktoś coś mówi, a inna osoba się z tym pierwszym kimś zgadza. Użyjcie różnych słów do pokazania tego, że właśnie z kimś się zgadzacie. No i przy okazji przećwiczycie poznane dzisiaj słówka. Powodzenia i do usłyszenia!

Dzień dobry, mówi pani Literka. Zapraszam was na odcinek, w którym będzie okazja do poćwiczenia buzi i języka. Wiecie po co? Oczywiście, że wiecie. Po to, żebyście ładnie, poprawnie wymawiali głoski, wyrazy i całe zdania. Doskonale wiecie, że na początku trzeba zrobić rozgrzewkę, więc tylko przypomnę, co tą rozgrzewką jest. Przede wszystkim oddychanie głębokie, szerokie ziewanie, wysuwanie języka i kręcenie językiem różnych kółek i naśladowanie konika. Dzisiaj jeszcze przyda się ćwiczenie, w którym powinniście kręcić brodą we wszystkie strony i trzymać przy tym język nisko, tak jakby język był ciężki i opadał wam na dno buzi. Kręćcie wtedy brodą kółka w prawo i w lewo. A gdy już to zrobicie, to posłuchajcie takiego oto wierszyka i później spróbujcie go powtórzyć. Oto ten wierszyk. Osa, kąsa, wąs, alfonsa, mops się na kęs, keksa, dąsa, pląsa, senny maks, bez kasku, śląska, gąska, kląska w lasku. Wiecie, o czym ten wierszyk jest? Może nie bardzo, prawda, na początku, bo tyle tutaj jest ons i ens, czyli takich zbitek głosek, które łatwo wymówić wtedy, gdy się dobrze pokręci brodą. Ale wytłumaczmy sobie ten wierszyk. Osa to wiecie, taki owad. Kąsa, czyli gryzie wąs pewnego pana, który miał na imię Alfons. Mops to taki pies i co ten mops robi? Na kęs keksa się dąsa, czyli tak trochę się gniewa, trochę grymasi na kawałek, na gryz keksa, czyli ciasta z rodzynkami. W tym wierszu występuje jeszcze senny Max. Max to jakiś mężczyzna albo chłopiec, no i on jest senny, czyli chce mu się spać. Ale mimo to, co ten Max senny robi, pląsa, czyli tańczy. Tańczy bez kasku, czyli bez ochraniacza na głowę. A oprócz tego Alfonsa, Maxa, Mopsa i oprócz osy mamy jeszcze w wierszu gąskę, czyli małą gęś. Gąskę śląską, czyli mieszkającą na Śląsku, w pewnej części Polski. I co ta gąska robi? Kląska w lasku. Kląska, czyli śpiewa tak jak słowik. W lasku, czyli w małym lesie. Oj, chyba dziwna historia, prawda? Ale proponuję, żebyście powtórzyli ten wierszyk raz, dwa albo trzy nawet razy. Na pewno wasza pani pomoże wam i wcześniej ten wierszyk zapisze. Więc powtórzcie ten wierszyk kilka razy, a potem odegrajcie tę scenkę z podziałem na role. Ktoś może być osą, ktoś Alfonsem, ktoś mopsem, Maksem i wreszcie gąską. No i na koniec może urządzicie zbiorowe kląskanie, czyli śpiew słowika. Powodzenia i do usłyszenia!

Dzień dobry, mówi pani Literka i zapraszam was, kochane dzieci, w podróż po Polsce, a tak naprawdę w podróż po różnych nazwach miejscowości, które mamy w Polsce. Proponuję wam dzisiaj bardzo, bardzo ciekawe dwie nazwy. Może słyszeliście o tych miejscowościach? Chodzi o nazwy Końskie i Międzyzdroje. Może nawet tam mieszkacie. Jeśli tak, to na pewno będziecie wiedzieli, jak te nazwy zachowują się w zdaniach. Ale przecież wcale nie musicie mieszkać w tych miejscowościach. I dlatego właśnie powiemy sobie, jak te nazwy odmieniać, czyli jak ich używać w różnych zdaniach naszych. Nazwa Końskie, z czym wam się kojarzy? Z końskimi kopytami, bardzo dobrze, bo prawdopodobnie od tego się właśnie wzięła. Tylko teraz pytanie, czy Końskie, nazwa miejscowości Końskie, to jest tak jak to końskie jedno kopyto, czy tak jak te różne końskie kopyta, jak myślicie? Dobrze myślicie, chodzi o kilka kopyt, czyli Końskie to są te końskie, tak jak te końskie kopyta. W związku z tym mieszkamy gdzie? W tych końskich, tak jak w końskich kopytach się zakochaliśmy. Pamiętajmy, nazwa miejscowości Końskie, tak jak te końskie kopyta. Tak samo ta nazwa zachowuje się w zdaniach. A co z nazwą Międzyzdroje? Czy to jest to Międzyzdroje, czy te Międzyzdroje? Te Międzyzdroje, tak jak zwoje, czyli takie zwinięte na przykład kawałki sznura. A zatem jedziemy do Międzyzdrojów, tak jak do zwojów, przyglądamy się Międzyzdrojom, tak jak zwojom i mieszkamy w Międzyzdrojach, tak jak zwojach. Jak zauważyliście, jak już teraz pamiętacie, i nazwa Końskie, i nazwa Międzyzdroje to są nazwy z tak zwaną liczbą mnogą. I tak samo jest z nazwą miasta Kielce. Na pewno więc poradzicie sobie z odmianą tej nazwy. Kielce, tak jak Końskie i tak jak Międzyzdroje.

0: Przećwiczcie odmianę tej nazwy miejscowości. Powodzenia i do usłyszenia!
1: Hollet!

skrzydeł nikt nie poleci. Każdy, kto lata, ma skrzydła. Zgodzicie się ze mną, dzieci? Potrzebny też kawał śmigła. Gdy śmigło zacznie się kręcić,

0: Autopromocja.
1: A, B, C, a może do re mi? Zapraszam na wyjątkowo zgrany podcast pod tytułem Alfabet Orkiestry. Koncertowo nauczymy Was nie tylko muzycznego alfabetu, ale przede wszystkim usłyszycie, jak orkiestra przygotowuje się na spotkanie ze swoimi słuchaczami i jak brzmią poszczególne instrumenty. Poznacie wybitnych muzyków i najpiękniejsze fragmenty muzyki poważnej, a zabiorę Was tam, gdzie nikt spoza orkiestry nie może wejść i zdradzę Wam pewne sekrety. Zapraszam na stronę podcasty polskieradio.pl. Marta Kawalec i
2: Orkiestra Polskiego Radia.
3: Pozdrawiamy!
0: Autopromocja.
4: Dzień dziecka!
5: Dzień dziecka!
4: W Polskim Radiu Dzieciom.
5: Dzieciaki przejmują antenę.
4: My tu rządzimy.
5: No!

0: Poranek w Polskim Radiu Dzieciom. Dzisiaj wyjątkowy. Witamy Was bardzo serdecznie. Martyna.
1: A ja?
0: I Filip. I kto jeszcze dzisiaj w studiu?
1: A jeszcze...
0: Kto to siedzi przy mikrofonie numer 3?
1: Ja!
0: A jak ty masz na imię, nasz gościu?
1: Ola!
0: Cześć, Olu. Miło cię widzieć. Jesteś pierwszy raz u nas w radiu? Tak sobie wyobrażałaś Polskie Radio Dzieciom? A podoba ci się tutaj? A co ci się podoba najbardziej? Opowiemy naszym słuchaczom, jak to studio wygląda. Tu na ścianie mamy obrazki, prawda?
1: A co to?
0: A co jest na tych obrazkach?
1: Takie coś.
0: Zupełnie jak w naszej piosence, wiesz? Mamy taką piosenkę. Takie coś. I na tych obrazkach jest Kulfon i Monika, na przykład. I są inne stworzonka. Jest Misio, zobacz, ma taki kolorowy szaliczek. I on jest bardzo podobny do twojego Misia. Tylko twój jest bez szaliczka, prawda? Olu, a jak twój miś ma na imię?
1: Misio Ptysio.
0: Misio Ptysio, ty mu dałaś takie imię?
1: Mhm.
0: A skąd ten miś się wziął?
1: Przyszedł stamtąd.
0: A przyjechał też z tobą z twojego mieszkania, z twojego domku?
1: No tu z tego mieszkania, od tego.
0: Ach, to jest tu nasz radiowy miś?
1: Mhm.
0: Naprawdę? Ja go wcześniej nie zauważyłam. Może dlatego, że on jest taki malutki. A podobają ci się jeszcze inne stworzonka u nas w studiu? Bo my mamy więcej pluszaków, prawda?
1: Taki niedźwiedek mi się podoba.
0: Który ci się podoba?
1: A ten jeszcze.
0: Ten misio w takim niebieskim kubraczku? Podać ci tego misia, Olu? Tak? Dobrze, to ja szybciutko wstanę i spróbuję sięgnąć po tego misia. Idziemy po misia. Ciach, ciach i misio.
1: Ciach.
0: Ciach i misio wskoczył do Oli. I teraz dwa misie sobie razem siedzą i mogą rozmawiać o różnych sprawach. A powiedz, Olu, jak ty się

0: dzisiaj masz?
1: Dobrze, ja jakoś żyję się po trochu.
0: A powiedz, wyspałaś się dzisiaj?
1: Tak.
0: A śniło ci się coś ładnego?
1: Tak.
0: A opowiesz nam, co ci się śniło?
1: A gdzie ty jesteś?
0: Ja jestem po drugiej stronie i bardzo dobrze cię widzę. A ty mnie widzisz?
1: Mhm.
0: Bo my mamy tu taki okrągły, duży stół w studiu, prawda?
1: Tak.
0: Jest dużo mikrofonów, jest kilka krzesełek i my siedzimy naprzeciwko siebie, tak żebyśmy się właśnie dobrze widziały. Bo jakbyś siedziała tutaj, Olu, po drugiej stronie...
1: Chciałabym po drugiej stronie.
0: Chciałabyś po drugiej. No to może za chwilę się przesiądziemy i sprawdzimy, jak to jest przy drugim mikrofonie. Co ty na to?
1: A dlaczego druga pani zniknęła?
0: Druga pani zniknęła za szybko. To jest pani Marta, która też prowadzi audycję w Polskim Radiu Dzieciom, wiesz? I pani Marta się pojawi też w tym studiu i też będzie prowadziła dzisiaj audycję razem z dziećmi. Bo w Polskim Radiu Dzieciom jest kilku dziennikarzy. Tak, chcesz do mnie? To ja proponuję, żebyśmy włączyły piosenkę. Taką piosenkę pani Natalii. Pani Natalia będzie śpiewała takie coś, takie coś, takie coś. A ty podjedziesz tutaj bliżej mnie na krzesełku. Zgoda? Zgoda?

0: A teraz z Olą, która dzisiaj pięknie nam w radiu różne rzeczy opowiada, sprawdzamy, czy działa mikrofon numer 2. Olu, powiesz coś do mikrofonu? O, jest, działa. Słychać wszystko dobrze w radiu?
1: Tak.
0: Słychać, cudnie. Olu, a powiedz, ty przyniosłaś dzisiaj coś specjalnego do radia, prawda? Jakąś książeczkę?
1: Tak. No, mogę ci pokazać.
0: No bardzo bym prosiła. Ja jeszcze nie widziałam takiej książeczki.
1: To jest dla maluszków.
0: Dla maluszków? A co w tej książeczce jest? A ona jest taka pluszowa, milutka, prawda? Mięciutka. Mogę pogłaskać? No dziękuję ci bardzo. O, jaka pluszowa. Jak miło się przytulić do takiej książeczki można. A ja chyba znam takiego zwierzaka. To jest lisek?
1: To jest panter.
0: Naprawdę? To ja go chyba jednak nie znałam, ale on ma coś fajnego na głowie.
1: To jest panterowe.
0: Co to jest?
1: Panterowe.
0: A, takie panterowe tło?
1: O!
0: O, i byłoby fik. Nasze krzesła są bardzo wywrotne. Trzeba na nie uważać. Tak?
1: No nie uważam.
0: No właśnie, jak się kręcimy, to można zrobić fikołka. Trzeba się bardzo pilnować, trzymać krzesełka i stołu. Trzymasz się mocno? No wiesz, trochę jak na karuzeli.
1: No jak na karuzeli.

0: No właśnie.
1: To chop, siup.
0: Olu, a tutaj coś jest w środku w tej książeczce. Co to jest? Takie tu.
1: To jest jakieś piszczące.
0: Piszczące? A spróbujemy pisnąć? Mhm. Ciekawa jestem, czy to działa. O! Rzeczywiście mogę też spróbować?
1: Mhm.
0: Dobra. Fajna piszczałka. Ale ta piszczałka to jest piszczałka misia. Bo na tej stronie książki jest misio, prawda?
1: Tak, a tu żyrafa.
0: Żyrafa, misio. Ty znasz wszystkie zwierzaki?
1: Mhm.
0: A jakiego zwierzaka lubisz najbardziej?
1: Wszystkie dinozaury wyginęły.
0: O, wyginęły, niestety. A chciałabyś, żeby dinozaury chodziły po ulicach?
1: Tak! Nie, tylko po chodnikach i po krawcach.
0: No tak, po ulicy nie wolno chodzić. Nawet jak się jest dinozaurem, to trzeba się stosować do przepisów i chodzić po chodniku. A który dinozaur najbardziej ci się podoba?
1: Pterodaktyl.
0: Pterodaktyl? A który to jest dinozaur? Pterodaktyl? To jest ten latający?
1: Tak.
0: Wołasz mamę? A jak twoja mama ma na imię?
1: O, mama.
0: Mama, po prostu. Zawołamy mamę do studia?
1: Mhm.
0: Dobrze.
1: Mama!
0: Mamo, to wołamy mamę do studia.
1: Mamo, witamy do studia.
0: Zapraszamy mamę do studia i witamy mamę. Dzień dobry, witamy mamę. Włączymy mamie mikrofon. Olu, co ty na to? Tak, dobrze. To ustawiamy mamie mikrofon ciach. Taki mikrofon z cyferką 3.
1: Zapalą ci światełka.
0: O, właśnie. Zapalamy mamie światełko przy mikrofonie.
1: Mhm.
0: Ciach, zapaliło się, sprawdzisz? Skontrolujesz sytuację? Świeci się? Bo ja nie widzę, mikrofon mi i komputer wszystko zasłania. No, zaświeciło się światełko, rzeczywiście. To teraz możemy zapytać...
1: A ja mam si.
0: Teraz możemy mamę zapytać, czy mamie się podoba w studiu.
2: Tak, podoba
3: dzień dobry,
2: ci
3: jest
2: się?
3: Bardzo pięknie, dzień dobry. Kolorowo, tak jak powinno być w Dniu Dziecka.
0: A mama też będzie dzisiaj świętowała Dzień Dziecka? Bo dorośli to też dzieci w zasadzie. Olu, zgadzasz się czy nie?
1: Tak.
0: No przecież też mają rodziców, też są dziećmi. A powiedz, Olu, czy ty masz jakieś marzenie w Dniu Dziecka?
1: Mhm. Ja bym chciała...
0: Co byś chciała, kochanie?
1: I jakąś inną piosenkę.
0: Dobrze. Z radością wybiorę ci jakąś inną piosenkę. A jaką byś chciała piosenkę usłyszeć? Może o jakimś dinozaurze?
1: Tak.
0: Tak?
1: I o fruwa, o pterodaktylu.
0: O pterodaktylu. Zaraz sprawdzimy, czy my mamy taką piosenkę o pterodaktylu. Jest na przykład piosenka o diplodoku, o plejozaurze.
1: I jak się... O diplodoku.
0: O diplodoku, dobrze. To zagrajmy w takim razie piosenkę o diplodoku. I po piosence wrócimy do rozmowy. Zgoda?
1: Mhm.

0: Specjalne wydanie Poranka w Polskim Radiu Dzieciom. Dzisiaj, drodzy słuchacze, audycję prowadzi Ola. Ola się teraz zapatrzyła na naszego fotografa Piotrka, który przyszedł zrobić zdjęcie. I Ola pozuje, więc ja chyba będę komentowała po prostu to, co się tutaj dzieje w studiu. Mamy taką pozę, ręka w górę, ciak. Ola, ty lubisz, jak robi się tobie zdjęcia? Czy nie? Mhm. Lubisz? A lubisz potem zdjęcia oglądać?
1: Tak.
0: Oglądasz czasami z mamą? Jak wyglądałaś, jak byłaś na przykład tycia, jak byłaś takim małym bobaskiem?
1: Tak.
0: I podobają ci się takie zdjęcia, jak jesteś takim bobasem?
1: Tak. Tycia, tycia,
0: tycia. Bobasy są malutkie.
1: Ja jak to tycia, tycia.
0: No tycie takie są najpierw, ale ty to już jesteś duża. Ile masz lat?
1: 3 lata.
0: Już masz 3 lata? Naprawdę? A chodzisz do przedszkola?
1: Tak.
0: I co tam słychać w przedszkolu? Co się robi teraz w przedszkolu?
1: Uciekają mi dzieci.
0: Uciekają ci dzieci w przedszkolu?
1: Tak, bo nie chcą się z nieba ze mną bawić.
0: A wiesz, czasami mogą mieć może zły dzień. Różnie to bywa. A w co ty się lubisz bawić w przedszkolu?
1: Wszystko.
0: Jakie macie zabawki?
1: No różne.
0: A twoja ulubiona zabawka to jaka?
1: Dinozaury.
0: Bo ty jesteś fanką dinozaurów. Pterodaktyle, tak?
1: Tak.
0: I diplodoki, wszystkie.
1: Wszystkie, to lubię.
0: To dobrze, że w przedszkolu macie dinozaury.
1: I ja bym chciała też innego dinozaura.
0: A jakiego byś chciała mieć?
1: Ja bym chciała takiego fruwającego.
0: A są takie dinozaury, które potrafią fruwać? Takie zabawki? Bo ja jeszcze takiego nie widziałam.
1: Jest taki duży, taki plastikowy zabawkowy.
0: Aha. A można go na przykład włożyć pod wodę?
1: Nie.
0: Nie można? Nie działałby wtedy?
1: Nie, bo tam są baterie.
0: A, rozumiem. No tak, jakby się baterie zalały, to już koniec. Dinozaur by nie mógł się poruszać.
1: O tak, fruwa.
0: Tak? Takie ma skrzydełka?
1: Mhm.
0: Fajnie by było zamienić się w takiego dinozaura i sobie tak wysoko pofrunąć. Wszystko byśmy widziały z góry, prawda?
1: Ja jestem taki nisko fruwający dinozaur i fruwam do dziadka, o tak.
0: A daleko twój dziadek mieszka?
1: Tak.
0: Długo trzeba tak frunąć, żeby dofrunąć do dziadka?
1: On jest kilometry, ale można u niego fruwać na spacer.
0: Ach, to dziadek musi mieszkać w jakimś pięknym miejscu, jak chodzicie na spacery razem. Lubisz chodzić na spacery?
1: Tak, Radomsko jest fajne.
0: A, ja wiem, gdzie jest Radomsko. Wiesz, że mój pies przyjechał do mnie z Radomska? Naprawdę, ja znalazłam...
1: Dlaczego?
0: Naprawdę, bo tam jest takie schronisko dla piesków. I ja tam znalazłam mojego Tobiasza. I pojechałam po niego do Radomska właśnie i Tobiasz przyjechał ze mną do Warszawy. I teraz mieszka w Warszawie. Tobiasz to jest mój piesek. Taki nieduży, czarny, ma taki biały krawacik. A ty masz jakieś zwierzątko?
1: Ja mam czarnego leszka bez krawaciku.
0: Bez krawaciku. Jest cały czarny. Futerko ma. Mój też ma futerko, tylko taki, wiesz, krawacik ma z takiego futerka. To znaczy ma taką jakby pręgę tutaj.

0: I ona jest w kształcie krawata. Dlatego ja mówię, że on ma taki krawacik i że jest bardzo elegancki.
1: Ale mój piesek Leszek nie ma krawaciku. Ale tylko mam pianę w Radomsku, bo mam liściową kulę, co pachnie liść.
0: Tam jest taka góra liściowa? Liście ładnie pachną. Ja bardzo lubię zapach liści, szczególnie jak pada deszcz. To wszystko ładnie pachnie i kwiaty pachną.
1: A ja lubię takie dmuchawce, żeby dmuchać i kwiat, i mam rowerek różowy.
0: No to piękne. Ja mam niebieski rower.
1: A ja mam różowy.
0: A powiedz, twój różowy rower ma dzwonek?
1: Ma, ale nim zadzwoniłam i powiedziałam z grogi na pierogi.
0: To bardzo dobrze. Trzeba ostrzegać wszystkich, jak się jedzie rowerem, prawda?
1: Tak.
0: Dzwonek się przydaje.
1: Z grogi na pierogi.
0: A jeździ ktoś z tobą jeszcze drugim rowerem na takiej wycieczce?
1: No, oczywiście mama chce kupić rower swój, ale chciałabym rolki takie.
0: Aha, a próbowałaś kiedyś jeździć na rolkach?
1: Kiedyś próbowałam, ale ostatecznie mnie kupi z Miką.
0: Aha.
1: Z myszką Miki.
0: Z myszką Miki. Lubisz myszkę Miki?
1: Jak na karuzeli się kręci.
0: Chyba zaraz sprawdzimy, jak się to krzesełko kręci, jak odsuniemy się od mikrofonu. To może posłuchamy piosenki kolejnej. Olu, co ty na to?
1: Ichtiozaurze.
0: Boję się, że nie mamy piosenki o ichtiozaurze. A czy zaakceptujesz piosenkę o dinozaurze Pimpusiu?
1: Tak.
0: Wiesz, że jest taki dinozaur Pimpuś? Ja nie wiem, jak on wygląda, ale może sobie zaraz wyobrazimy. No to posłuchajmy. Niech dinozaur Pimpuś wskoczy na listę. Ale jest uparty, nie chce wskoczyć. O, może spróbujemy tak.

Cicho sieć. Pan dinozaur mocno śpi, nie obudzi go już nic. Śpi jak kamień, żadna strata.

0: Ola się potrafi świetnie bawić w chowanego. Tak się okazało. Tak się schowała, że z mamą jej tutaj wcale nie widziałyśmy przez chwilę. Ale już jest z powrotem. Olu, masz jeszcze tą książeczkę, którą dzisiaj przyniosłaś? Poczytamy trochę dzieciom?
1: Mhm.
0: A od czego zaczniemy? Bo nie powiem.

0: Powiedziałyśmy wszystkiego. Tam na różnych stronach są różne zwierzaczki, a my powiedziałyśmy tylko o żyrafie. Prawda?
1: Jakiej żyrafy?
0: No tam żyrafa jest. Mówiłaś, że jest żyrafa. Jest?
1: Mhm.
0: A tam jest jedna duża, druga mała żyrafa. To jest chyba mama żyrafa i żyrafiątko malutkie.
1: A tu jest liść.
0: A, to jest liść. Ja myślałam, że to jest ogon jakiegoś zwierzaka. A to jest listek.
1: A to był list.
0: A, to dobrze, bo on był na tej stronie, na której jest żyrafa. Żyrafy lubią liście, prawda? A po co żyrafa ma taką długą szyję?
1: Bo to jest tak niby krąbka. Ja chcę chwilę pofruwać.
0: Chcesz jeszcze pofruwać? A powiedz, jakbyś mogła polecieć gdzieś teraz, to dokąd chciałabyś polecieć?
1: Do ciebie.
0: Do mnie? To chodź, polecisz tutaj do mnie, naokoło stołu, żeby była ciekawsza droga. Ola leci jak pterodaktyl zupełnie, ale ty wysoko potrafisz ręce podnosić. A w przedszkolu też tak ćwiczycie?
1: Nie.
0: Nie?
1: Niestety umiem fruwać jak pterodaktyl. Wszystkie dinozaury wiedzą, że fruwałem, ale nie wszystkie. Ale tylko wszystkie są diplodoki, wszystkie inne są też.
0: A, słyszycie, są dinozaury, które latają i są takie, które nie latają, tak, pani profesor? Bo my tu mamy ekspertkę od dinozaurów. A chcesz powiedzieć coś do mojego mikrofonu?
1: Nie, ja zaglądam z dziurki.
0: Zaglądasz tutaj do mnie, no bardzo mi miło, że tu zaglądasz.
1: Ja chwilę sobie poryłam.
0: Bardzo się cieszę, że ty tak pięknie tu potrafisz fruwać. To może my się nauczymy czegoś.
1: Dinozaury.
0: Mhm. A co takie dinozaury robiły na przykład po śniadaniu, jak myślisz?
1: Wychodziły na spacer.
0: Aha. A jak już przyszły ze spaceru?
1: To zjadły kolacyjkę, bo już była noc.
0: A co dinozaury jedzą na śniadanie i na kolację? To zależy pewnie od dinozaura. A jak my byśmy przyrządziły najpyszniejsze śniadanie dla twojego ulubionego dinozaura, to co by się pojawiło na talerzu? Masz
1: rybka.
0: Jakiś pomysł? Rybka?
1: Mhm.
0: Lubisz? Ty też lubisz jeść rybki?
1: Mhm. Mhm. Tata mi przywieźła.
0: A co jeszcze położymy na talerzu oprócz rybki?
1: Jeszcze jakiegoś lwa.
0: Lwa? Dla dinozaura? Myślisz, że dinozaur by zjadł lwa? Może by się zakolegowali z takim lwem?
1: I go zjadł.
0: No, w świecie zwierząt to różnie bywa. Czasami jedne zwierzaki zjadają drugie. Taka sytuacja. Ale wtedy, kiedy żyły dinozaury, to chyba nie było lwów. Jak myślisz? Ja nie widziałam chyba lwa wtedy w takim świecie, jak oglądam czasami filmy o dinozaurach. A ty oglądasz?
1: Tak.
0: Lubisz różne bajki?
1: Ja niestety nie mam takich bajek.
0: O, dinozaurowych. Jest taka bajka zatytułowana Pradawny ląd i tam są różne dinozaury. Bardzo fajna. Jak będziesz miała czas, to polecam, żebyś sobie obejrzała.
1: Ja będę mieć w zabawkowym pokoju z dinozaurami pokój. I będę mieć wszystkie dinozaurowe pokoje.
0: Olu, wiesz co, ale jak chcesz nam opowiedzieć o dinozaurowym pokoju, to musisz mówić do mikrofonu, bo żadne dzieci nas nie usłyszą, wiesz? Chodź tu, przyjdziesz do mnie na kolanka i opowiemy o dinozaurach dzieciom?
1: Do swojego.
0: Do swojego, no właśnie, bo tu każdy ma swój mikrofon. Słusznie. Wdrapujemy się na krzesło karuzelowe.
1: I będziesz się kręcić.
0: No ale jak mówimy do mikrofonu, to nie możemy się kręcić, bo nie będzie nas słychać. O, i teraz możemy mówić, jak ten twój pokój dinozaurowy będzie wyglądał.
1: Ja wszystkie dinozaurowe pokoje lubię.
0: Mhm.
1: I będę mieć cały pokój. I ja lubię dinozaury. Całe pokoje.
0: A ściany też będą dinozaurowe? Będziesz miała taki pokoik?
1: Tak.
0: Mhm. A łóżko w kształcie dinozaura?

0: Co jeszcze mogłoby być takie niby, dinozaurowe?
1: Niby z daszkiem byłoby i z drzwiczkami.
0: Naprawdę? To piękne. Z takim daszkiem nad głową dinozaurowym?
1: Tak. Aha. Wszystkie dinozaury będą wystawać głowami do mnie.
0: Ach, żeby mogły na ciebie patrzeć, a ty na nie, tak?
1: Tak. I będą tam zabawki, książeczki, taka półka niby.
0: Aha, i na tej półce książki o dinozaurach?
1: Tak.
0: Czyli wszystko dinozaurowe, a taka lampka obok łóżka, żeby można było czytać wieczorem książki?
1: Tak.
0: Też w kształcie dinozaura?
1: Tak.
0: A dywanik na podłodze?
1: Tak.
0: Dinozaurowy? Co jeszcze mogłoby być w kształcie dinozaura?
1: I to tam będzie przywoził na ochociany Lego.
0: Ty lubisz budować z klocków?
1: Tak.
0: A są takie klocki dinozaury?
1: Są.
0: Ja jeszcze takich nie widziałam.
1: Ale też zbuduję też Gabi domek.
0: Gabi domek? A kto to Gabi?
1: To jest, co oglądałam, ale teraz nie może. Ale teraz nie oglądam.
0: Aha, ale Gabi to jest taka opowieść filmowa? To jest bajka o Gabi? Kto to Gabi?
1: To jest taka dziewczynka niby.
0: Ach, rozumiem. I Gabi jest taką dziewczynką jak ty? Jest przedszkolakiem?
1: Nie.
0: A co ona robi?
1: Taka przyjaciółka z kotką.
0: Ona ma kotka? Ta Gabi?
1: Kotki. Wszystkie kotki. Wszystkie. Pandusia, wszystkie kotki.
0: Naprawdę? I ona jedna się wszystkimi kotami zajmuje?
1: Tak.
0: To jest strasznie trudne chyba mieć tyle kotów i się nimi zajmować.
1: I ma domek taki. I wychodzi z nim na spacer.
0: Z kotami na spacer? I te koty jej słuchają? Jak wychodzi z nimi? Naprawdę? Ja mam kota i mój kot mnie w ogóle nie słucha, wiesz? W ogóle moja Felka by nie poszła ze mną na spacer. Jakbym poszła z nią na spacer, to zaraz by uciekła.
1: Jak to uciekła?
0: No tak myślę. Bałabym się ją wyprowadzić na spacer, bo ona się w ogóle nie słucha, ani trochę. Mój Tobiasz, pies, się słucha, ale kot wcale. Może ja się powinnam nauczyć jakiegoś opiekowania się takim kotem od Gabi na przykład. Jak mówisz, że Gabi wszystkie koty słuchają? Ona jakoś rozmawia z tymi kotami?
1: Tak!
0: A w jaki sposób można rozmawiać z kotem?
1: No nie!
0: Wiesz, może są jakieś sposoby na rozmowę z psem albo z kotem?
1: Jak chcę tam zaglądać.
0: Zobacz, ile osób się pojawiło za szybko. Wszyscy tu do nas zaglądają. Chociaż tam jest bardzo ciemno, ale ty masz znakomity wzrok. O, ja Filip do nas teraz macha. Chciałabyś zajrzeć za szybkę? To posłuchamy piosenki, a w międzyczasie zajrzymy za szybkę. No i ja spróbuję może włączyć tę piosenkę o dinozaurze Pimpusiu wreszcie. Co ty na to, Olu?
1: Ja zawołałam ich na imprezkę tą.
0: Tu do nas, na imprezę? Robimy tu imprezę?
1: Zawiesiłam lampę.
0: Bardzo dobrze, to jest świetny pomysł. Impreza na Dzień Dziecka.
1: I tutaj.
0: Pomysł znakomity.
1: I wszystkie robię przeszkody.
0: Dobrze, to ja proponuję, żebyśmy posłuchali teraz piosenki, bo Ola szykuje tutaj imprezę w studiu i zobaczymy, co się będzie działo po piosence o dinozaurze Pimpusiu.

0: No wreszcie nam się udało o tym dinozaurze Pimpusiu. Bo on nam się schował, a teraz już wskoczył do piosenki. Olu, my nie przeczytałyśmy jeszcze całej książki, a już czas nas goni i może jeszcze zajrzymy i opowiemy naszym słuchaczom, co w tej książce można znaleźć. Bo tam jest jeszcze taki, oprócz zwierzaków, to widziałam na przykład lusterko. Przyjdziesz tutaj do mnie z książeczką? A, chcesz pokazać gościom za ścianą. I za szybką. I Filipowi. Filip się aż za głowę złapał. Ile tam ciekawych rzeczy jest w tej książce. Bo są różne zwierzaki. Filip, możesz się nawet przejrzeć w lusterku. Wyobraź sobie, przeglądałeś się już dzisiaj w lusterku? Mówi, że nie będzie się przeglądał. Boisz się lusterek? Nie ma się czego bać. Ola, a ty lubisz się przeglądać w lusterku?
1: Zrobiłam zdjęcie w tym lusterku.
0: Zrobiłaś Filipowi zdjęcie? Pokaż, jak wyszedł na zdjęciu. Chodź, przybiegnij tutaj, zobaczymy, jak Filip wyszedł na zdjęciu.
1: No właśnie, jakoś tak.
0: Jakoś? Ojejku, co tu jest na tym zdjęciu? Co tu widać?
1: Tu widać głowy.
0: Głowy widać Filipa. Filip, Ola zrobiła ci zdjęcie, masz najładniejsze zdjęcie na świecie. O, jak się uśmiechnął teraz. Dzisiaj będą się pojawiały zdjęcia w naszych mediach społecznościowych, możecie zaglądać.
1: Jaki uśmiechnięty.
0: Tak, no uśmiechnięty rzeczywiście. No nikt mu takiego ładnego zdjęcia nie zrobił, muszę ci powiedzieć. Olu, jak ty, do tej pory. Że dobrze, że przyjechałaś dzisiaj do naszego studia. A co ty będziesz dzisiaj robiła?
1: Ja ci zrobiłam zdjęcie.
0: Ola chyba będzie fotografem w przyszłości, tak czuję. Ola? A chodź tutaj do nas i powiedz, co ty będziesz robiła, jak wyjdziesz dzisiaj z radia?
1: Będę płakała.
0: Co będziesz robić?
1: Płakała.
0: Płakała? Czemu?
1: Bo chciałam tu zostać.
0: A, bo chcesz zostać dłużej. No to troszkę mi przykro, że... Może to jakoś spróbujemy załatwić. Tę sprawę, jednak myślę, że wiesz, Dzień Dziecka może być całkiem fajny, nawet później bez radia. Wybierasz się gdzieś? Masz jakieś plany? Czy to jest niespodzianka? Może mama ma jakąś niespodziankę?
1: Ja zaglądam do jajka.
0: Tam jest jakieś jajko? Pokaż. A, to jest takie jajko pisanka dyndające na sznureczku. Podoba ci się?
1: Tak.
0: Takie wielkanocne jajko zostało w studiu. Ale jesteś spostrzegawcza, my w ogóle nie zauważyliśmy tego jajka wcześniej.
1: Ja mamie podam.
0: Pokażesz mamie to jajko? No pięknie. To może zapytamy mamę, co wy będziecie dzisiaj robiły? Idziecie do przedszkola?
1: Idziemy.
0: Tak? A może w przedszkolu czekają na ciebie jakieś niespodzianki?
1: Tak.
0: I prezenty? Tak myślę. W przedszkolach dzisiaj pewnie będą się odbywały różne wspaniałe uroczystości, a ty jesteś tak wystrojona, jakbyś szła na prawdziwą imprezę. Jaką masz piękną spódnicę balową.
1: Mi jest gorąco w tej.
0: No bo jak człowiek biega, to

0: zaraz się człowiekowi gorąco robi, prawda?
1: Tak, ja rozbieram bluzę.
0: No właśnie,
1: ja
0: zdejmij
1: nie
0: sobie
1: chcę
0: bluzę.
1: Być w bluzie.
0: No pewnie, jak gorąco, to trzeba bluzę zdjąć. Ja widzę, że ty potrafisz o siebie zadbać. Taki rezolutny trzylatek. Oluś, a ty chciałabyś kogoś pozdrowić dzisiaj do mikrofonu?
1: Widzisz, jakie mam psi patrolowe?
0: To jest psi patrol? Mhm. Oglądasz bajkę o psim patrolu?
1: Właśnie nie.
0: Nie? A znasz jakiegoś pieska z psiego patrolu?

0: jedzonko.
1: Mhm. Dla tych piesków? Czy dla kogo?
0: Dla mnie.
1: Ach, dla ciebie, ale jestem gapa. A ty jadłaś dzisiaj już śniadanie?
0: Jadłam.
1: To bardzo dobrze.
0: Ale teraz nie jem.
1: No teraz nie, bo teraz jesteś w radiu. A ja ci życzę dzisiaj, żebyś miała piękny dzień dziecka, taki szalony, bo on się tak dzisiaj chyba trochę szalenie zaczął. A jaką piosenkę wybierzemy? Jaką byś chciała piosenkę na koniec?
0: Ja chcę tego aniołka.
1: My tu mamy aniołka? Ola, to co nóż odkrywa jakieś nowe rzeczy w studiu, których ja nie miałam pojęcia. Chyba muszę się dokładnie przyjrzeć. To może w takim razie na koniec zagramy piosenkę. Na przykład.
0: Jaką?
1: No właśnie, jaką?
0: Ja będę
1: jaką byś chciała?
0: Tutaj grać.
1: Może o królewnie Zosi? Co ty na to?
0: Tak.
1: Tak? To gramy piosenkę o królewnie Zosi. Dziękujemy bardzo Oli, że dzisiaj była z nami. To była wielka przyjemność ciebie poznać. Wpadniesz jeszcze kiedyś do nas? Ola, przyjdziesz jeszcze kiedyś? Dobrze, to jesteśmy umówione. Piątka, ciach! I gramy piosenkę o królewnie Zosi. Bardzo ci dziękuję.

0: Dzień Dziecka w Polskim Radiu Dzieciom trwa. Pierwszy dzień czerwca, dzień wyjątkowy, a nasza reporterka Julka Rozbiecka postanowiła porozmawiać z dziećmi na temat plusów i minusów bycia dzieckiem. No, ja takich minusów w ogóle nie widzę, no ale sprawdźmy, co na ten temat sądzą troszkę młodsi.
1: Fajnie jest być dzieckiem, bo rodzice dużo rzeczy nam kupują, no i możemy się bawić z młodszymi albo starszymi dzieciami.
2: Jednocześnie wszystko ma swoje plusy i minusy. Bycie dzieckiem to jest plus, że tak jakby ma się wszystko pod dostatkiem, ma się rodziców, ma się przyjaciół, jak się z dorosłym, to nie ma się ograniczeń, można robić, co się chce. Minusy, że ma się dużo ograniczeń i że rodzice rządzą. To są minusy, jak się jest dzieckiem. Ogólnie to w byciu dzieckiem jest więcej plusów niż minusów, tak samo jak w byciu dorosłym.
3: Jak się jest dzieckiem, to nie można być zawodowym piłkarzem i to nie jest fajne.
4: Bycie dzieckiem jest fajne, dlatego że nie trzeba łazić do pracy codziennie. A szkoła jest fajna.
5: Można wiele zrobić, można się pobawić, można wyjść na dwór, można się pobawić ze swoim zwierzakiem.
6: Byciu dzieckiem można się dużo rzeczy jeszcze nauczyć. Można się nauczyć jeździć na rolkach, deskorolce, a w dorosłym to już tak nie za bardzo. I się ma pracę.
2: Jak dzieci chodzą do szkoły, to ogólnie to jest plus. Chciałbym jeszcze powiedzieć coś o byciu dzieckiem. Jak jest się dzieckiem, to na przykład nie można kierować autem. To jest akurat minus. Plusy są takie, że ma się więcej czasu, zabawy. Rodzice czasem dużo czasu poświęcają dla ciebie, bawią się z tobą. Możesz mieć siostrę. Jak ci jest smutno, to na przykład siostra cię pocieszy, albo pies, albo mama, albo tata. I to jest fajne.
0: Ile plusów dzieci znalazły bycia dzieckiem? A ilu dorosłych chciałoby?

0: by się cofnąć w czasie, żeby wrócić do tych dziecięcych lat. No może do tego wątku, choć przez chwilę nawiążemy z Emilką, która będzie prowadziła audycję po godzinie 10. A wy, drodzy słuchacze, gdybyście chcieli się z nami skontaktować i porozmawiać z Emilką, to oczywiście jest taka możliwość. Wystarczy do nas zadzwonić pod numer 22 645 20 55. Można też do nas napisać, jeżeli macie ochotę. Dzień Dziecka w Polskim Radiu Dzieciom rządzi się swoimi prawami. Dzisiaj to dzieci prowadzą przez cały dzień audycje i je współtworzą, a my, dziennikarze, tylko towarzyszymy, włączając mikrofony. Gdybyście mieli też jakieś muzyczne marzenie, to z radością je spełnimy, więc proszę do nas telefonować albo pisać.
1: Ty masz mnie za głupią dzikuskę, lecz choć cały świat zwiedziłeś, zjeździłeś wzdłuż i wszerz, i mądry jesteś tak, że aż słów

0: Autopromocja.
1: Ciśnienie w oponach?
2: Sprawdzone.
1: Hamulce?
2: Naoliwione i sprawne.
1: A kaski i odblaski?
2: Gotowe i błyszczące.
1: A zatem Miś Mok, bezpieczna brygada gotowa do akcji.
2: Razem wyruszamy, aby nieść pomoc wszędzie tam, gdzie jesteśmy najbardziej potrzebni.
1: W szkole, na basenie czy na ruchliwej ulicy?
2: Zawsze pomożemy w twojej okolicy.
1: Rzecz to bardzo ważna, o bezpieczeństwo dbamy.
2: Na nasz bezpieczny podcast z Misiem zapraszamy.

0: słuchajcie nas na stronie. Jaka to była strona?
1: Poczekaj. O, już sobie przypomniałem. podcasty.polskieradio.pl.
0: Tak, podcasty.polskieradio.pl. Zgadza się. Słuchajcie.
2: Autopromocja.
3: Dzień dziecka. Dzień dziecka. W Polskim Radiu Dzieciom. Dzieciaki przejmują antenę. My tu rządzimy. No.
4: Dzień dziecka w Polskim Radiu Dzieciom. Pierwszy dzień czerwca. Dzieciaki przejmują antenę i właśnie teraz to się wydarzy, proszę Państwa, bo w studiu pojawiła się Emilka. Witam Cię, Emilko, serdecznie. Możesz już teraz głośno powiedzieć do mikrofonu.
5: Cześć, mam na imię Emilka.
4: Ile masz lat?
5: Mam 8 lat i jestem uczennicą pierwszej klasy.
4: Chodzisz do szkoły w Warszawie?
5: Tak.
4: A dlaczego?
5: Nie, do Ząbek.
4: To bliziutko.
5: Tak.
4: A długo dzisiaj jechałaś do radia?
5: Tak.
4: Oj, dzisiaj wyjątkowe korki w Warszawie. Tak. Jakieś straszne zamieszanie na ulicach. Powiedz, moja droga, skąd pomysł, żeby poprowadzić audycję w Polskim Radiu Dzieciom?
5: Bo mama nam powiedziała właśnie...
4: Że jest taka możliwość?
5: Tak. I nam się właśnie spodobało i chciałyśmy pójść. Mhm. I właśnie jestem tu.
4: A myślisz, że to dobry pomysł?
5: Tak.
4: Ten nasz, radiowy? My też się bardzo cieszymy, bo Polskie Radio Dzieciom jest dla dzieci, jest dla was. I dla nas jest najważniejsze to, żebyście się dobrze czuli w radiu i żeby te audycje, które pojawiają się na antenie, wam się podobały i was przyciągały do radia. A ty słuchasz na co dzień Polskiego Radia Dzieciom?
5: Tak, jak rano jeżdżę do szkoły i po szkole, jak wracam.
4: A co ci się najbardziej podoba w radiu?
5: Wszystko mi się najbardziej podoba, wszystko lubię.
4: Jesteś u nas pierwszy raz w studiu?
5: Tak.
4: Tak sobie wyobrażałaś radio, jak słuchasz nas codziennie?
5: Nie, w ogóle inaczej sobie wyobrażałam, że jest.
4: A powiesz troszkę o tym swoim wyobrażeniu? Co sobie myślałaś?
5: Że taki będzie różne takie właśnie też pokoje. Aha. I będzie po prostu właśnie też takie mikrofony. I że ktoś będzie po prostu tak nagrywał. Tak będę sobie wyobrażałam.
4: No, mikrofonów mamy kilka w studiu. Rzeczywiście, gdyby teraz pojawili się jacyś goście, z którymi chciałabyś przeprowadzić wywiad, to moglibyśmy posadzić ich przy którymś z mikrofonów. A teraz przyszła wycieczka, która przyjechała do Polskiego Radia i będzie przysłuchiwać się naszej rozmowie. Czasami tak się dzieje, że są goście właśnie za szybą, tam gdzie siedzi sobie wydawca. Dzisiaj jest to Filip, no a czasami zaglądają tutaj do nas, do studia. A powiedz, Olu, czy ty już Emilko, czy ty już myślałaś o tym, kim chciałabyś zostać w przyszłości?
5: Nie, jeszcze nie. Ale chyba myślę, że zostanę budowniczym albo w fabryce zabawek.
4: Jakie piękne marzenia. Chciałabyś budować jakieś konkretne budynki? Mieszkalne czy...
5: Bardziej tak architektem.
4: Aha. Trudne zadania.
5: Tak.
4: Architekt ma, żeby tak zaprojektować budynek, żeby był wygodny, funkcjonalny, no i piękny, prawda? Dzisiaj przyniosłaś mnóstwo wspaniałości do studia, bo muszę wam powiedzieć, że Emilka jest naprawdę bardzo profesjonalnie przygotowana do roli prowadzącego. Ma przygotowane każde wejście antenowe. Ja jestem pod ogromnym wrażeniem. A jak myślałaś o prowadzeniu audycji, to co najpierw wpadło ci do głowy? Jakie tematy, o których chciałabyś opowiedzieć?
5: O Londynie i o Lego.
4: A dlaczego Londyn akurat?
5: Bo po prostu mi się podobało, jak byliśmy właśnie w Londynie. Było fajnie.
4: Czyli ty już jesteś po swojej pierwszej wyprawie do Londynu.
5: Tak.
4: I co z tego Londynu przywiozłaś? Oprócz wspomnień? Zdjęcia?
5: Tak, zdjęcia to tak. I takie różne też pamiątki.
4: A tak mocno zapisał ci się Londyn w sercu, że chciałabyś wrócić?
5: Tak, fajnie było.
4: No to tego ci oczywiście życzę. Drodzy słuchacze, Emilka przygotowała dzisiaj piękną planszę ze zdjęciami. To jest

taka mapa, która mam nadzieję będzie też dla Was inspiracją, jak polecicie do Londynu i będziecie chcieli znaleźć jakieś wyjątkowe miejsca, no to już za momencik moc takich inspiracji i pomysłów od Emilki popłynie, więc czekamy także na Wasze pytania, bo czasami dzwonią do nas dzieci, pewnie o tym dobrze wiesz, prawda? Jeśli słuchasz radia. Więc ja pozwolę sobie przypomnieć numer telefonu do studia, gdybyście chcieli też podzielić się jakimiś wrażeniami dotyczącymi jakiegoś pięknego zakątka świata, może właśnie Londynu, to będziemy tu na Was czekały. 22 645 20 55 to jest numer telefonu do studia, a już za chwileczkę pani redaktor Emilka zabierze nas do tego pięknego zakątka świata. No i zobaczymy, jaki będzie ten pierwszy przystanek. Ja jestem bardzo ciekawa. Posłuchajcie piosenki, a my wracamy za kilka minut.

0: Dzisiaj w studiu Polskiego Radia Dzieciom wyjątkowy gość, Emilka, która jako pani redaktor w Dniu Dziecka dzisiaj prowadzi audycję i zabiera nas w piękną podróż. Podróż do Londynu. Emilka dzisiaj, moi drodzy, przyniosła taką wielką planszę, więc ja teraz będę takim trochę stojaczkiem i będę pokazywać. W radiu niewiele widać, więc będziemy musiały naszym słuchaczom trochę więcej na ten temat opowiedzieć. Więc ja już pani oddam głos i zaraz mam nadzieję, że nam się to uda. Ja tutaj rozłożę za momencik planszę. O, proszę bardzo. Pani redaktor, od czego zaczynamy naszą podróż? Dokąd pani chciałaby nas zabrać? Może jakiegoś zdjęcia? Kochani, ja patrzę na planszę, na której są przyczepione zdjęcia Emilki w bardzo różnych miejscach i różnych sytuacjach. O, które zdjęcie jest twoim ulubionym?
1: Wszystkie chyba.
0: Aż trudno się zdecydować.
1: Tak.
0: A w którym miejscu czułaś się najlepiej i do którego chciałabyś wrócić? Takie miejsce numer jeden.
1: Chyba do tego sklepu z klockami.
0: I tutaj wiążą nam się dwa tematy, których Emilka jest fanką, bo wspominałaś o tym, że jeden temat to są klocki, a drugi tak. Londyn, prawda? Masz dużo klocków w domu?
1: Tak, dużo.
0: I to są jakieś konkretne zestawy? Co lubisz budować? Najbardziej? Domki właśnie?
1: Tak.

0: Lubię domki budować. Mam szkoły, przedszkola.
1: Czyli można powiedzieć, że to się też wiąże z twoją pasją, tak, taką architektoniczną. A opowiesz naszym słuchaczom, co jest na tym klockowym zdjęciu, na tej twojej wielkiej planszy pięknej?
0: Jest auto z klocków. Mhm. Też jest wielki sklep z klockami. I Big Ben cały z klocków.
1: Naprawdę? To jest Big Ben z klocków?
0: Tak.
1: Ja myślałam, że to ten prawdziwy. Wygląda wspaniale. Kochani, wy może nie wiecie, ale w tym samochodzie, o którym Emilka opowiada, bo to jest taki samochód jeden do jednego, prawda?
0: Tak.
1: Takiej wielkości jak prawdziwy. Emilko, ty sobie w nim siedzisz?
0: Tak.
1: W środku?
0: Tak.
1: A kto ci towarzyszy?
0: Oliwia, moja siostra.
1: A jakie macie piękne czapeczki. Takie nietypowe, to są takie w zasadzie...
0: Królicze uszy.
1: Królicze uszy. Bardzo, znaczy wyglądają na bardzo przyjemne i takie pluszowe i milusie.
0: Tak.
1: I to też jest taka pamiątka z Londynu? Te królicze uszy?
0: Nie, to już miałyśmy kiedyś.
1: Czyli one z wami pojechały do Londynu.
0: Tak.
1: Aha. A powiedz, czy w takim samochodzie klockowym jest wygodnie?
0: Tak, jest tak jak w prawdziwym.
1: A siedzenia też są zbudowane z klocków?
0: Tak. Wszystko jest w nim z klocków.
1: Niesamowite. I te klocki w ogóle nie uwierają, jak na nich siadamy?
0: Nie.
1: Samochód imponujący. A co jeszcze można było w tym miejscu zobaczyć zbudowane z klocków?
0: Właśnie ten Big Ben. Był też ludzik z klocków. No i klocki. Mhm.
1: A próbowałaś później po powrocie do domu, do Polski też zbudować coś na wzór tego, co widziałaś w Londynie?
0: Nie, nie dałam rady.
1: Trzeba by było mieć bardzo dużo klocków pewnie, prawda? Mhm. Ale miejsce rzeczywiście wyjątkowe i dla fanów klocków wymarzone. A kolejny przystanek w Londynie, twój taki ulubiony, poklockowym?
0: To też sklep z M&M'sami. Były tam dużo M&M'sów, takie wielkie tuby i można było sobie wziąć. I były też takie M&M'sy duże, plastikowe, które sobie przechodzą przez pasy. Zrobiłam z nimi sobie zdjęcie.
1: Ach, ja teraz patrzę. Kochani, to są dwa zdjęcia. Na jednym zdjęciu jest Emilka, na drugim pewnie siostra Emilki, tak? Mhm. Wielkie te M&M'sy, ale wy chyba byłyście dużo młodsze niż teraz.
0: Tak, byłyśmy.
1: Bo bardzo się zmieniłyście. Myślę, że jak teraz stanęłabyś obok takiej figurki, no to pewnie dosięgałabyś jej do oczu, mniej więcej. Piękne są te zdjęcia. Tych zdjęć jest oczywiście dużo, dużo więcej, więc ja proponuję, żebyśmy wróciły do rozmowy po króciutkiej piosence. Masz ochotę, Emilko, zachęcić słuchaczy, żeby do nas dzwonili? Spróbujesz?
0: Dobra.
1: Bardzo proszę. Czyli podajemy numer telefonu do studia, a numer, ja ci podpowiem, 22
0: 600
1: 45 20 55. Są tacy słuchacze, którzy ten numer dobrze znają, ale są też nowi słuchacze, którym a czasami trzeba ten numer przypomnieć.
2: Gdy Tessie oraz Nodi mają coś ochotę zjeść
3: i do smaków ulubionych jeszcze

0: Piosenka z Nodiego. Znasz taką bajkę? To taka bajka sprzed lat. A jakie bajki ty lubisz, Emilko? Oglądasz czasami bajki?
1: Tak, oglądam, tylko nie pamiętam, jak się po prostu nazywają.
0: A to nie szkodzi. Czasami nam różne ulatują wiadomości z głowy, ale mi się wydaje, że ty lubisz chyba też czytać książki.
1: Tak,
0: lubię. Dzisiaj przyniosłaś taki swój stosik. Ja jestem bardzo ciekawa tych książek, bo nie znam tej serii. Jeszcze o niej nie słyszałam, a bardzo lubię poznawać nowości, więc może na chwileczkę odłożymy naszą tubę z opowieściami o Londynie w środku i zerkniemy na te książki. Powiedz, o czym to jest seria?
1: O Trzęsi Portkach. To jest szkoła, która właśnie nazywa się Trzęsi Portki. Szkoła Trzęsi Portków. I tu są dzieci, które mają jakieś różne przygody.
0: A ci bohaterowie, którzy są na okładce? Bo to są różne zwierzaki, prawda?
1: Tak.
0: Tutaj na jednej z części jest pies w takiej pelerynce, super bohatera.
1: Ale nie zawsze są zwierzaki.
0: Na drugiej widzę kota, ale jest też sporo dzieci. I one mają przygody?
1: Tak.
0: W tej szkole? Fajna jest ta szkoła?
1: Tak, fajna.
0: Chciałabyś do takiej szkoły chodzić?
1: Tak.
0: No co tam się dzieje? Na przykład?
1: No, że na przykład tutaj w Super Psie znaleźli takiego psa, który sobie latał po podwórku.
0: Aha.
1: I chyba, nie pamiętam jego imienia, ale on powiedział, że to super pies, no i się z nim bawili.
0: Aha. I ten pies potem przychodził też do szkoły?
1: Tak. Ale nie był uczniem. Bawili się po prostu z nim na podwórku.
0: Emilko, a ty jak mogłabyś zmienić coś w swojej szkole, to skorzystałabyś z takiej okazji?
1: No.
0: Co można by było zmienić, żeby było fajniej, ciekawiej?
1: Na przykład by było więcej rzeczy na podwórku.
0: A, czyli lepiej zaprojektowane te podwórka.
1: Tak. Mhm.
0: A jak ty byś była taką panią architekt, teraz dorosłą Emilką, i miałabyś wpływ na to, żeby zmienić otoczenie twojej szkoły, to co byś chciała tam wybudować na przykład dla uczniów?
1: Taki domek na drzewie też, żeby był.
0: Świetny
1: jakiś
0: pomysł.
1: Żebyśmy nie jechali autokarem na WF, to jakiś jeszcze sala, żebyśmy tam mieli WF.
0: Czyli taka hala sportowa?
1: Tak.

0: Lubisz WF? Lubisz ćwiczyć?
1: Tak, lubię.
0: No to już, jak słyszycie, z każdą minutą coraz lepiej się poznajemy. To już wiem, że Emilka uwielbia Londyn, tak? Klocki Lego.
1: Tak.
0: Książki. Przyniosła dzisiaj swoją ulubioną serię, tak?
1: Tak.
0: To twoja ulubiona. A książki czytasz najczęściej może o jakiejś określonej porze dnia, czy to nie ma znaczenia? Zabierasz czasami też na wakacje, w podróż?
1: Tak, zabieram.
0: I co jeszcze ci towarzyszy? Bo ja na przykład czasami zabieram swoje, zwierzaki, to zawsze. Ale zdarzało mi się zabierać jakieś ulubione przedmioty. Wiem, że dzieci zabierają na przykład pluszaki ukochane, tak, i zabawki. Ty też?
1: Tak, ja zawsze biorę pluszaki. Nie ma takiej podróży bez choć jednego pluszaka.
0: A masz takiego swojego ukochanego, bez którego nigdzie się nie ruszasz?
1: Tak.
0: Kto to
1: taki? Kokosa. To taki piesek.
0: Aha.
1: I soczka też. To misio.
0: A masz jakiegoś prawdziwego zwierzaka?
1: Też nie mam, niestety, ale bardzo bym chciała.
0: A jesteś wielbicielką jakich zwierząt?
1: Psów.
0: Ja też psy uwielbiam, no ale wiemy dobrze, że psy to jest duża odpowiedzialność, prawda? No i żeby zaopiekować takiego czworonoga, no to trzeba mieć pewnie odpowiednie warunki i plan dnia i wszyscy domownicy muszą w tym uczestniczyć. Nie taka prosta sprawa. A poza tym z psem wyprawa do Londynu byłaby już trochę trudniejsza.
1: No tak.
0: I lot samolotem. A masz już plany na najbliższe wakacje? Bo do wakacji coraz bliżej?
1: Nie. Rodzice coś tam wybierają, ale ja jeszcze nie wiem nic.
0: A twój taki wymarzony kierunek, gdybyś dzisiaj mogła wybrać sobie bilet w biurze podróży, dokąd tylko zechcesz?
1: Nie wiem, to gdzieś, gdzie będzie można robić co tylko się chce.
0: Aha.
1: Że będzie tak dużo fajnych zabaw, wszystko będzie za darmo, ale wątpię, czy takie coś jest.
0: Czy takie miejsce istnieje na naszej planecie? Och, ale to by było cudne. No myślę, że w Dniu Dziecka możemy sobie dzisiaj takie miejsce wyobrazić i stworzyć, bo dlaczego nie? A jak ty będziesz w przyszłości architektką, to może takie miejsce wyczarujesz dla wszystkich dzieci. No to może spróbujemy, Emilko, takie miejsce wymyślić, jak ono by wyglądało i co tam można by było znaleźć.
1: Okej.
0: Takie najpiękniejsze. To ja proponuję, byśmy się zastanowili wszyscy, bo może będziecie chcieli do pomysłów Emilki też dorzucić swoje. A gdyby ktoś chciał na przykład narysować takie wymarzone miejsce, to też będziemy czekać na wasze prace. Przypomnimy numer telefonu do studia?
1: Tak.
0: Początek to 22
1: 645
0: 20
1: 55.
0: Zapraszamy.

0: Wracamy do rozmowy. Dzisiaj w studiu pani redaktor Emilka, która opowiada nam o swoich pasjach i też współprowadzi audycję. Bardzo się cieszę, bo to jest wielka przyjemność i powiem ci, Emilko, że sobie fantastycznie radzisz. Ja jak pierwszy raz usiadłam przed mikrofonem, to się bardzo bałam i wszystko mi się plątało. A tobie nic się nie plącze. Tak jakbyś urodziła się, była stworzona do tego, żeby siedzieć przy mikrofonie. A za naszą szybką, gdzie siedzi wydawca audycji, czyli Filip, pojawili się goście. Goście, którzy przyjechali z wycieczką z Suwałk. A Suwałki to jest moje ukochane miasto, do którego ja zaglądam wakacyjnie. Szkoła numer 9. Kogo pozdrawiamy ze szkoły numer 9?
1: Czwartą A, czwartą B i C.
0: Tak jest. Bardzo serdecznie was pozdrawiamy. Cieszymy się, że jesteście z nami. No i mam nadzieję, że to będzie taki niezapomniany Dzień Dziecka. Jak wrócicie do domu, to proszę świętować cały czas, nieustająco, bo Dzień Dziecka mógłby trwać trochę dłużej, prawda? Nie tak. Tylko jeden dzień. Chociaż w tym roku to tak wyjątkowo się zadziało, bo za nami weekend, więc można było zacząć już świętować w weekend. A ty co robiłaś? Odpoczęłaś troszkę?
1: No, tak.
0: Mhm. A dzisiaj jakie masz plany, oprócz tych radiowych?
1: No nie wiem, bo zawsze w Dzień Dziecka to były niespodzianki i nic, ja z Oliwią nie wiedziałyśmy, więc nic nie wiem.
0: A, czyli niespodzianki cię czekają. Lubisz niespodzianki?
1: Tak, lubię.
0: Ja też
1: uwielbiam. Tylko nie mogę się ich doczekać. Mhm.
0: Fajne są takie zaskoczenia. To życzę ci dzisiaj dziesiątków cudownych niespodzianek. A wracając do tego pomysłu na takie miejsce wymarzone dla dzieci, to co tam miałoby się znaleźć, żeby dzieci czuły się szczęśliwe? Co ty byś chciała, żeby się znalazło w takim miejscu? Jakbyś tak sobie wyobraziła siebie? Co ci sprawia największą frajdę i największą
1: jakiś
0: przyjemność?
1: Jakiś basen cukierków.
0: Czyli różne smakołyki.
1: Tak,
0: aha. Czyli baseny, a plac zabaw?
1: Też. Taką wielką salę zabaw, żeby tam wszystko było.
0: A masz swój ulubiony plac zabaw, Emilko?
1: Tak, wszystkie w pobliżu mi się podobają.
0: Wszystkie. A na placach zabaw, jak się pojawiasz, to najpierw dokąd pędzisz?
1: To zależy, co jest, ale tak to czasami na huśtawki, jeśli są wolne, a czasami to po prostu czekam, aż będą wolne, na jakieś różne konstrukcje.
0: Takie wysokie konstrukcje, na które na przykład trzeba się wspinać?
1: Tak, tak.
0: Ja też takie bardzo lubię i jak byłam mała, to lubiłam też bardzo zjeżdżalnie, takie zakręcone, jak najdłuższe. A dużo jest teraz takich placów zabaw i są też, też zupełnie nowe, prawda?
1: Tak.
0: Więc dorośli też się głowią, dwoją i troją, żeby wymyślić takie sprzęty, które będą się dzieciom najbardziej podobały. A przy twojej szkole jest jakiś plac zabaw?
1: Tak, jest blisko. Też niedawno wybudowali. Mhm. I jak nie mieliśmy w piątek WF-u, to tam poszliśmy. Mhm. Na ten plac zabaw blisko szkoły.
0: No na placu zabaw też można poćwiczyć,
1: tak.
0: Prawda? Są też takie miejsca, w których w ogóle można tylko ćwiczyć.
1: Tak,
0: takie mini siłownie, które powstają gdzieś w okolicach miast albo na osiedlach. No i to bardzo dobrze, także popieramy. Bo oczywiście zdrowe ciało, zdrowy duch, więc trzeba ćwiczyć, żeby dobrze się czuć. A tobie zdarza się czasami zaczynać dzień od ćwiczeń?
1: Tak, czasami mi się zdarza. Z kuzynką czasami rano ćwiczymy.
0: To podziwiam. Podziwiam cię, Emilko, bo ja nie mogę się zmobilizować. Już tyle czasu sobie obiecuję, że będę wcześniej wstawać i ćwiczyć. No i jestem mało konsekwentna. A mam taki pomysł, ponieważ ty jesteś znakomicie przygotowana, a ja jeszcze nigdy nie byłam w Londynie. Jestem bardzo ciekawa tych twoich opowieści, żebyśmy jeszcze może na momencik do tego wróciły.

0: Miałabyś ochotę?
1: Dobrze.
0: Bo, drodzy słuchacze, jeżeli słuchaliście Emilki od początku, to wiecie, że Emilka była w takim miejscu, w którym są wielkie konstrukcje z klocków Lego na przykład. Cudowne. Można sobie usiąść w takim wygodnym, jak się okazuje, klockowym samochodzie. Można też ruszyć do takiego miejsca, gdzie są pyszne smakołyki. Ale oczywiście Londyn, jak ja sobie myślę o Londynie, a jeszcze nigdy nie byłam, to kojarzy mi się z czerwonymi budkami telefonicznymi i z wielkimi autobusami piętrowymi. Naprawdę tak jest w Londynie?
1: Tak, jest. Jechaliśmy w jednym piętrowym autobusie i byliśmy też w budce telefonicznej, która w sumie chyba nie działała.
0: Ach, czyli to była tylko taka atrakcja do podziwiania, tak. Taka budka.
1: Tak, ale można było tam wchodzić. Udawałyśmy, że do kogoś dzwonimy też.
0: A co jeszcze widzimy na tych zdjęciach przyczepionych do tej wielkiej makiety?
1: Sklep z pamiątkami królewskimi.
0: Aha, i co w takim sklepie można sobie kupić?
1: Takie pluszaki królewskie, jakieś pamiąteczki, czyli magnesiki, bryloczki, kubeczki.
0: To jest ten sklep tutaj na dole?
1: Tak.
0: A wy sobie coś przywiozłyście z tego sklepu z siostrą?
1: Chyba nie.
0: A tutaj, na samym dole, co to za centrum dowodzenia?
1: Zapomniałam jako na imię.
0: To jest chyba samolot, jakiś wnętrze samolotu?
1: Tak, w samolocie. Byliśmy, pani stewardeska nas zaprosiła tam, gdzie prowadzi pilot i mogłyśmy tam usiąść.
0: Naprawdę?
1: Tak.
0: Myślę, że to jest marzenie wielu słuchaczy.
1: Bo dałyśmy im rysunki, porysowałyśmy i za to nam pozwoliły wejść właśnie do kabiny.
0: Coś wspaniałego. Kochani, można, jak słyszycie, podróżując, spełniać takie marzenia. No to może, skoro dzisiaj jest Dzień Dziecka i różne marzenia się spełniają, to zagramy piosenkę małego TGD o Dniu Dziecka właśnie. Nie mam siły na oczy nasz, bo mnie potwornie boli twarz. Zespół Małe TGD pojawił się na liście ulubionych piosenek Emilki. Tak, Emilko? Lubisz ten zespół?
1: Lubię.
0: A lubisz chodzić też na koncerty? Zdarza
1: Lubię,
0: ci się?
1: Lubię, ale mało chodzimy i tak. Dawno, bardzo dawno nie byliśmy, tylko rodzice chodzą.
0: A gdybyś miała okazję pójść na koncert małego TGD, to skorzystałabyś z takiej okazji?
1: Tak, na pewno.
0: No, mam nadzieję, że my jako Polskie Radio Dzieciom wytropimy taką trasę koncertową zespołu małego TGD i jak tylko będziemy coś więcej wiedzieć, to cię poinformujemy, gdzie można ich spotkać. No to może posłuchamy tej zapowiedzianej piosenki. Dzień Dziecka i zespół TGD.
1: Małe TGD.
0: Tak jest.
2: Dzień, dzień, dzień, dziecka, dzień, dziecka, dzień, dzień, dzień, dziecka, dzień.

0: poranku Polskiego Radia Dzieciom. W studiu dzisiaj Emilka, która nas zabiera w różne piękne miejsca. Emilko, ja po twojej wizycie to sobie chyba zaplanuję taką podróż do Londynu kiedyś, w czasie urlopu, bo tak pięknie opowiadasz o tych różnych miejscach. Wy nie widzicie takiej planszy, którą Emilka przygotowała, może potem ona się pojawi na naszym radiowym Facebooku, żeby wszyscy mogli zobaczyć i sobie zanotować, dokąd warto się wybrać. No i w zasadzie już Emilka o wielu atrakcjach opowiedziała, bo opowiadała i o miejscu, gdzie są piękne klocki i smakołyki i budki telefoniczne czerwone, oczywiście. Piękne autobusy, które nam się z Londynem też kojarzą. No i mamy tutaj jeszcze takie niespodzianki, które przykuwają uwagę chyba wszystkich dzieci, które kochają zwierzaki. Czyli oceanarium.
1: Tak.
0: Emilka mówi, że tam są prawdziwe pingwiny. Naprawdę?
1: Tak, prawdziwe pingwiny. Też nie wierzyłam, jak zobaczyłam i fajnie tak pływały pod wodą.
0: A wyglądały na zadowolone?
1: Tak.
0: Mam nadzieję, że tam szczęśliwe są w tym oceanarium.
1: Raczej są.
0: Mhm. Sporo tych pingwinów. A jeszcze jakieś inne zwierzaki można zobaczyć w oceanarium?
1: Tak, były jeszcze meduzy, żółwie, rekiny, rybki Nemo. Dużo tam różnych podwodnych zwierząt były. Rozdymki też.
0: Rozdymki są wspaniałe. W ogóle świat oceaniczny jest taki ciekawy i myślę, że jeszcze nie wszystko odkryliśmy, ludzie, że jeszcze dużo, dużo przed nami.
1: Jeszcze płaszczki też były. Aha. Dużo było tam zwierząt takich morskich i niektóre były straszne, niektóre nie.
0: Mhm. Strasznie wyglądały te niektóre?
1: Tak.
0: Tak? A taki najstraszniejszy stwór, którego się można było przestraszyć?
1: Rekin, on tak po prostu zębami tak się uśmiechał dziwnie. To było najstraszniejsze.
0: Rekin rzeczywiście ma taki uśmiech, który może budzić strach. Tak nie wiemy, czy on się uśmiecha do końca, czy nie. Złowrogo wygląda.
1: Ja nie chciałam na niego patrzeć i przy nim, bo była taka ławeczka i inni tam siedzieli, a ja nie chciałam, bo on tak, jak nikt nie patrzył, to on tak robił, że je kogoś, ale nie jadł go.
0: A, czyli tak łypał i otwierał paszczę. A, to zbój jeden w oceanarium w Londynie. Słuchajcie, taki rekin mieszka, jak się okazuje. Emilko, a ty myślałaś o tym kiedyś, a może miałaś okazję, żeby nurkować?
1: Nie, nie miałam.
0: Jeszcze nie.
1: W takich morzach różnych? To tak, ale tam nie było zwierząt.
0: Jasne.
1: Może rozumiem. Tylko meduzy były.
0: Ja na zdjęciach widzę teraz, kochani, i pingwiny piękne, o których Emilka opowiadała. I żółw jest chyba, tak?
1: Tak.
0: Podwodny. No ten żółw to wygląda uroczo. Wcale nie wygląda, jakby był groźny.

0: wspaniały. No i tutaj mamy strzałkę też do zdjęć z Muzeum Historii Naturalnej. Ja teraz te zdjęcia może spróbuję wyeksponować Emilce, żeby mogła opowiadać o tym, co widziała. O, na przykład tu mamy takiego wielkiego stwora.
1: Wieloryb, który był co prawda plastikowy. Z góry można go było zobaczyć i z dołu. I tak wygląda chyba prawdziwy wieloryb, jak tam.
0: Czyli on jest tak w takim rozmiarze 1:1.
1: Tak. Mhm.
0: Czyli jak stajemy obok takiego wieloryba, to jesteśmy naprawdę malutcy.
1: Tak. On jest taki wielki, a my tak cycyci.
0: Dokładnie. Była kiedyś taka historia o panu Maluśkiewiczu i wielorybie.
1: Tak.
0: I można było sobie wtedy wyobrazić, że ten Maluśkiewicz to jest naprawdę tyciuni, a wieloryb jest ogromny. No i można to też zobaczyć w Muzeum Historii Naturalnej. I mamy tu jeszcze drugie zdjęcie.
1: Dinozaura, który jest podobny do żywego, ale to też chyba jest plastikowy. Mhm. Ryczał się, ruszał.
0: Poważnie?
1: Tak, tak. Można było na niego patrzeć, no. Mrugał oczami też. Mhm.
0: On jest taki kolorowy. Nie wiem,
1: światła,
0: czy to światła
1: tam były.
0: Tak
1: światła.
0: Działały na niego pewnie.
1: Światła.
0: Aha. I tutaj wokół tego dinozaura jest pewnie zbudowane takie jego naturalne środowisko, w którym
1: tak.
0: sobie mieszkał.
1: Drzewo, które jest od niego, on jest wyższy od drzewa. No prawie wyższy. Ale też jak ten wieloryb, to tak samo był z tymi dinozaurem.
0: Aha.
1: Że też był taki giga.
0: Rozumiem. Czyli skoro w Muzeum Historii Naturalnej są tak wielkie eksponaty, to znaczy, że to musi być jakiś wielki budynek.
1: Tak, był rzeczywiście duży.
0: Mhm. Emilko, a jak dużo czasu trzeba mieć, żeby zobaczyć te wszystkie wspaniałości, o których ty dzisiaj opowiadasz?
1: No, chyba godzinka albo dwie.
0: Aha, czyli trzeba sobie tak zaplanować podróż do Londynu, żeby to wszystko rozłożyć w czasie, żeby na spokojnie móc zobaczyć.
1: Ale te wszystkie rzeczy?
0: Tak, tak, te wszystkie miejsca. Ile trwała ta twoja wyprawa?
1: No, byliśmy tam 4 dni i no w 4 dni wszystkiego akurat nie zobaczyliśmy, ale większość tak.
0: Czyli trzeba by było wrócić do Londynu, żeby zobaczyć te kolejne wspaniałości. A na twojej podróżniczej liście są jeszcze jakieś inne miejsca, które chciałabyś odwiedzić?
1: Tak, są jeszcze, ale...
0: Dokąd chciałabyś się wybrać?
1: Jeszcze raz do Włoch, bo fajnie, ale do innego miejsca, bo byliśmy w namiotach. Do Bułgarii, bo były fajne tam. Były takie 3 dziewczyny, takie, które z nimi się bawiłyśmy. Do Bułgarii najbardziej bym chciała wrócić.
0: Czyli jak słyszę, wy jesteście taką podróżującą rodziną.
1: Tak.
0: No, podróże są wspaniałe. Możemy poznawać nowe miejsca i nowych ludzi. A jak dzisiaj będziesz spędzała Dzień Dziecka? Jeszcze tego nie wiesz, bo niespodzianki cię czekają, ale wracasz do szkoły?
1: Nie, dzisiaj nie.
0: Dzisiaj Dzień Dziecka, czyli wolne.
1: Tak.
0: A lubisz swoją szkołę?
1: No tak, lubię.
0: A do której klasy chodzisz?
1: Do 1A.
0: Czyli tak naprawdę dopiero się zaczyna ta twoja przygoda ze szkołą?
1: Tak.
0: A jest coś, co byś zmieniła? W lekcjach na przykład? Bo niektóre dzieci mówią, że chciałyby, żeby przerwa trwała 45
1: dłużej,
0: minut, a lekcje trwały tylko 15.
1: Tak.
0: A masz ulubione przedmioty w szkole? Ulubione zajęcia?
1: Tak, właśnie. Ten WF.
0: Aha.
1: No i tylko WF najbardziej lubię. Informatyka troszkę jest niefajna.
0: No, czasami przedmioty też się zmieniają, albo zmieniają się nauczyciele, są jakieś inne wymagania i za tym też idzie zmiana naszych różnych zainteresowań, więc wszystko przed tobą, jak jesteś dopiero w 1 klasie, to mam nadzieję, że będzie się dużo dobrego też działo.

0: było w szkole i że będą tak organizowane lekcje, żebyś ty była zaciekawiona i żebyś chciała chodzić do szkoły, no bo jak coś budzi naszą ciekawość, to chętniej bywamy w takich miejscach, prawda?
1: Tak. Mhm.
0: Drodzy słuchacze, posłuchamy teraz piosenki. Do rozmowy z Emilką wrócimy za kilka minut. Gdybyście chcieli opowiedzieć o tym, jak wy świętujecie Dzień Dziecka, bo widzę, że Emilka w swoim scenariuszu też ma takie pytanie. Może Emilka będzie chciała taką rozmowę z wami przeprowadzić. To zapraszamy was bardzo serdecznie do telefonowania do studia pod numer 22
1: 645
0: 20
1: 55.

0: Dzisiaj od Emilki, która pojawiła się w studiu Polskiego Radia Dzieciom, płynie moc inspiracji, jak spędzać czas, dokąd można się wybrać, co pięknego można zobaczyć w Londynie i tych czytelniczych również, bo Emilka przyniosła piękną serię książek. To jeszcze raz przypomnijmy, o kim te książki?
1: O trzęsi portkach.
0: O trzęsi portkach. Ja sobie zanotuję te tytuły, pobiegnę do biblioteki, wypożyczę, żebyśmy potem, jak się spotkamy, następnym razem, bo mam nadzieję, że to nie jest twoje pierwsze spotkanie i twoja pierwsza wizyta w studiu Polskiego Radia Dzieciom, to już będę wiedziała, o czym ta książka dokładnie jest. Cię przygotuję. Emilko, a gdybyś ty prowadziła tak na stałe audycję w Polskim Radiu dla dzieci, to kogo byś chciała zapraszać do tych swoich audycji? Jakich gości?
1: No,
0: z kim chciałabyś przeprowadzać wywiady? Może są takie też znane osoby, które chciałabyś poznać?
1: No...
0: Z takiego świata artystycznego na przykład jest ktoś taki? Albo sportowiec może jakiś, jeżeli sportem się interesujesz?
1: No Blackpink tylko, aha, ale one są z innego kraju.
0: Z innego kraju. A były już w Polsce?
1: Chyba były, nie wiem. Mhm. Moje kuzynki też, one lubią.

0: śpią i właśnie są zawsze na koncertach.
1: Ach, czyli to są takie śpiewające dziewczyny?
0: Tak, tak. Mhm. Taki zespół.
1: Zespół. A jaką muzykę one grają? Jakąś taką rockową czy popową?
0: Apacy, apacy.
1: Aha. Chyba muszę nadrobić bardzo dużo zaległości, wiesz? Ale dziękuję.

0: tutaj pomysłów od Emilki na spędzanie czasu w najbliższych dniach. A jest jeszcze ktoś, kto cię ciekawi, może jego życie?
1: Nie, nie ma.
0: Artystyczne nie ma. Wszystko wiesz na temat świata.
1: Tak.
0: A jakie audycje w Polskim Radiu Dzieciom interesują cię najbardziej? O jakiej tematyce? A może jest coś, czego ci brakuje? Jakaś luka, którą moglibyśmy wypełnić?
1: Nie ma.
0: Wszystko jest?
1: Tak.
0: Tak jak być powinno? A audycje sportowe, gdyby miały wskakiwać na naszą antenę, to jakich sportów mogłyby dotyczyć?
1: Siatkówki, koszykówki, piłki nożnej. Dużo.
0: A ty uprawiasz któryś z tych sportów?
1: Siatkówkę i piłkę nożną.
0: Wspaniale. No, ja bym bardzo chciała, żeby nas kiedyś na przykład pan Robert Lewandowski odwiedził. To by było super. Może znajdzie czas. Będziemy próbować się z nim skontaktować.
1: Tak.
0: Emilko, ja ci życzę dzisiaj wspaniałego świętowania Dnia Dziecka. Mam nadzieję, że czeka cię mnóstwo niespodzianek. I chciałam ci bardzo podziękować za to, że się zgłosiłaś dzisiaj do radia, żeby opowiedzieć o tych swoich pasjach. To jest dla nas wielka przyjemność, jak przyjeżdżają do nas słuchacze, z którymi czasami tylko się słyszymy przez radio. Nie wiem, czy ty od czasu do czasu dzwonisz do Polskiego Radia
1: Dzieciom? Nie, nigdy nie mamy czasu.
0: Ach.
1: Bo na przykład są takie pytania, a my już zajeżdżamy do szkoły i po prostu... Albo są tylko, że my już wpisujemy numer, musimy znaleźć to w ogóle i nie zdążymy, bo już tam ktoś
0: was
1: jest.
0: Uprzedzi, tak. Rozumiem. Czyli nie macie szczęścia, bo ktoś dodzwania się pierwszy.
1: Tak.
0: Mhm. To muszę ci zdradzić taki sposób naszych słuchaczy, którym oni się z nami dzielą czasami. Niektórzy słuchacze mają już wpisany wcześniej w telefonie numer i potem ciach. Wciskają jeden przycisk i czasami już jest troszkę szybciej. To mam nadzieję, że usłyszymy się też przez telefon. Będę czekała, trzymam kciuki, żeby się udało, ale bardzo ci dziękuję za twoją odwagę dzisiaj, że usiadłaś przy mikrofonie, tak pięknie nam opowiadałaś i o Londynie, i o różnych swoich pasjach. Nie każdy ma tyle odwagi, żeby wystąpić w radiu. Więc wszystkiego dobrego ci życzę. Chciałabyś może kogoś jeszcze pozdrowić albo powiedzieć o swoim marzeniu na Dzień Dziecka na koniec? Jest takie do spełnienia?
1: Tak.
0: Może wyślemy w kosmos gdzieś tam wysoko, wysoko?
1: Pójść do jakiejś dużej sali zabaw i żeby było tam mega fajnie i do wieczora tam być.
0: To tego ci życzę. A chciałabyś kogoś pozdrowić, korzystając z okazji? Proszę.
1: Bym chciała pozdrowić mamę, tatę, moją całą rodzinę i moją szkołę pierwszą A.
0: Pozdrawiała Emilka, która dzisiaj pięknie prowadziła audycję w Polskim Radiu Dzieciom. Życzymy wszystkim dobrego świętowania, tego, żebyście byli szczęśliwi, zadowoleni, żeby każdy dzień niósł dużo, dużo radości od całej ekipy Polskiego Radia Dzieciom. A pożegnamy się z wami piosenką Mucha w Mucholocie, bo to chyba jedna z ulubionych piosenek Emilki, tak?
1: No, można powiedzieć.
0: Można powiedzieć. To było kilka tych piosenek na liście. Kilka wybrzmiało i Dzień Dziecka, i Pogoda na uśmiech. A teraz niech sobie Mucha w Mucholocie poleci, tak jak Emilka poleciała samolotem do Londynu, o czym dzisiaj nam pięknie opowiadała. Martyna Chuderska, bardzo wam dziękuję za te wspólnie spędzone 2 godziny i życzę wspaniałego świętowania.

0: ci chce. Nim gorzko zapłacze jak nędzny ślimaczek, na morza spocznie dnie. Na morza spocznie dnie.
1: Autopromocja.
2: Nic Michaś
3: i Smok Adaś zapraszają na nowy podcast o szkołach. Spęgar! Cięcie, unik, garda, cięcie, unik, garda.
4: Dzięki magicznej tablicy pradziadka Damazego odkryją świat daleki od szkolnej ławki.
2: Jeszcze jedna gałązka i szałas gotowy.
3: Będzie przygodowo. Michasiu, Gicelon, Gicelon, ster prad, prad.

0: i oczywiście smacznie.
1: Na jazdce trochę pieprzu, parmezan i kilka kropelek oliwy i nasze kaneloni ze szpinakiem jest gotowe. Pychotka!
2: Czego dowiedzą się nasi bohaterowie?
0: I czy będzie to dla nich prawdziwa szkoła życia?
2: Dowiecie się słuchając najnowszego podcastu Misiowo-Smokowego.
3: Do szkoły!
0: Zapraszamy na stronę podcastypolskieradio.pl.
4: Autopromocja.
5: A na zegarze jest już godzina?
4: 11:01.
6: Dzień dziecka!
7: Dzień dziecka!
6: W Polskim Radiu Dzieciom!
7: Dzieciaki przejmują antenę!
6: My tu rządzimy!
7: No!
5: Tak jest od samego rana w Polskim Radiu Dzieciom, że to dzieci są prowadzącymi, więc ja uwaga, uwaga! Ja już zaczynam milczeć, a głos oddaję prowadzącej.
4: Cześć, mam na imię Oliwia, mam 10 lat, jestem uczennicą klasy 3 A. Mam młodszą siostrę. Lubię pomagać innym, nie lubię się nudzić. Dlaczego zgłosiłam się do prowadzenia tej audycji? Zgłosiłam się do prowadzenia audycji, ponieważ lubię i słucham Polskiego Radia Dzieciom i chciałam zobaczyć, jak to jest być dziennikarzem radiowym. Będę z wami prawie przez godzinę. Przygotowałam kilka opowieści i zagadek związanych z moimi zainteresowaniami. A czym się interesuję? Opowiem za chwilę.
5: Przedstawiła wam się Oliwka, która już za chwilę rozpocznie swoją audycję, chociaż właściwie już ją zaczęła. I jak było, Oliwko, po tych pierwszych zdaniach?
4: Fajnie, bardzo się rozkręciła.
5: No mam nadzieję, że tak będzie dalej. To może od razu, wiesz co, ja cię poproszę, Oliwko, żebyś przypomniała naszym słuchaczom, jaki jest numer telefonu do Studia Polskiego Radia Dzieciom, żeby już mogły przygotowywać telefony na okoliczność tych zagadek, które Oliwia dla was przygotowała.
4: 22 645 20 55.
5: To co, zaczynamy? A zaczynamy od piosenki, którą też wybrała nasza prowadząca, czyli Oliwia. Pamiętasz, jaki tytuł ma ta piosenka?
4: Fantazja.

0: Mam na imię Oliwia i prowadzę dzisiaj dla Was audycję w Polskim Radiu Dzieciom. Bardzo interesuję się ludzkim ciałem, a szczególnie zębami.
1: A dlaczego zęby Cię szczególnie zainteresowały, Oliwko? Co takiego ciekawego jest w zębach?
0: Po prostu czytałam dużo książek i z koleżanką się bawiłyśmy po prostu.
1: W dentystę? W stomatologa?
0: Znaczy robiłyśmy książeczki takie.
1: O zębach właśnie?
0: Tak.
1: A lubisz chodzić sama do stomatologa?
0: Nie wiem. Jeszcze nigdy sama nie byłam.
1: Ale nie siedziałaś nigdy na fotelu dentystycznym?
0: A, sama tak.
1: I jak było? Super.
0: No, można tak powiedzieć.
1: Można tak powiedzieć. No właśnie, wiesz, że niektórzy się boją trochę stomatologa, boją się trochę dentysty.
0: Tak, wiem.
1: A dlaczego się boją dentysty?
0: Nie mam pojęcia.
1: Może te zapachy są takie inne, jak się wchodzi do gabinetu stomatologicznego, to jest jakiś dziwny zapach.
0: No, może tak być.
1: I są takie jakieś dziwne urządzenia, na przykład wiertła i jakieś narzędzia stomatologiczne. I niektórzy po prostu się boją tego, czego nie znają.
0: A, zawsze tak na początku, jak pierwszy raz się idzie.
1: No właśnie, dzisiaj Oliwia też debiutuje w Polskim Radiu Dzieciom, siedzi przed mikrofonem, ale już przełamała pierwszy strach i proszę bardzo, rośnie nam nowa prowadząca. Oliwko, przygotowałaś jakieś ciekawostki o tych naszych zębach, bo to bardzo ciekawy element naszego ciała, część naszego ciała. Wiesz, że zęby są najtwardsze w naszym ciele?
0: Tak, wiem. Są najtwardszą tkanką w naszej ciele nawet... twardsze od kości.
1: To prawda. Niezwykłe, prawda? Ale nie odważyłabym się chyba chrupać kości, mimo że są takie twarde. Jakie jeszcze ciekawostki przygotowałaś o zębach? Może coś opowiesz naszym słuchaczom?
0: Takie o zwierzętach, jakie zwierzę ma zębów. Powiedzieć.
1: Opowiadaj.
0: Okej. Wiedzieliście, że rekin ma w paszczy prawie 3000 zębów.
1: Jak to jest możliwe? W jednej paszczy?
0: Tak, są ułożone rzędami i rosną przez całe jego życie. Na przykład, jeśli wypadną mu dwa, to później za 5 dni ma kolejne, te same.
1: Szczęściarz z tego rekina, co?
0: Tak.
1: A nam jak wypadnie ząb mleczny, to co się dzieje?
0: To wyrasta ząb stały.
1: W jego miejsce. A jak nam wypadnie ząb stały...
0: To już tylko sztuczny.
1: Tak, to zostaje nam taka dziura, ewentualnie można wstawić jakiś sztuczny ząb. Czyli rekordzistą chyba wśród zwierząt jest ten rekin, co? Z 3000 zębów w paszczy przez całe swoje życie. A są zwierzęta, które mają troszkę mniej?
0: Tak, są. Na przykład jest dzik ma aż 44 zęby, dorosły kot ma 30 zębów, a dorosły pies 42.
1: Pewnie to zależy od rozmiarów pyszczka, tak mi się wydaje,
0: tak.
1: Nie?
0: Na przykład jeszcze paszcze hipopotamy wypełniają długie 30-centymetrowe zęby.
1: Zaglądałaś kiedyś do paszczy hipopotama?
0: Nie, bo nigdy nie widziałam hipopotama.
1: W zoo warszawskim mieszka, wiesz, taki hipcio i czasami jak się tam do niego podejdzie bliżej, to on się wyszczerza do nas w uśmiechu. Otwiera paszczę, pewnie w nadziei na to, że coś tam do tej paszczy mu wpadnie i wtedy sobie można spojrzeć na te zęby hipopotama. Też każdy ząb każdego zwierzęcia trochę inaczej wygląda. Widziałaś kiedyś na przykład zęby psa albo kota?
0: Tak.
1: Jak wyglądają takie ząbki kocie?
0: Kocie są takie ostro zakończone.
1: Takie trójkąty, prawda?
0: Tak.
1: Trójkątne zęby, a zęby hipopotama, no nie będę

0: uprzedzać faktów. Słuchajcie, jak będziecie w zoo jakimkolwiek, warszawskim albo innym, to zajrzyjcie do paszczy hipopotama. Jeszcze jakieś ciekawostki mamy, Oliwko? Ciekawe, ile taka myszka ma zębów. Pewnie dużo mniej niż kot.
1: Jeszcze ślimaki mają 20 tysięcy zębów.
0: Ślimak ma zęby?
1: Tak.
0: Nie wierzę.
1: Prawie nikt tego nie wie.
0: No, bo nikt chyba nie zaglądał do buzi ślimaka. Aż trudno uwierzyć, że tyle zębów się w takim malutkim ciele ślimaczym mieści.
1: Pewnie są jak taki okruszek, albo jeszcze mniejsze.
0: A czym się żywią ślimaki? Co pomagają im schrupać te zęby?
1: Liście, sałatę, warzywa, takie liściaste.
0: Kiedyś będę musiała się przyjrzeć, jak ślimak żeruje na liściu sałaty. Pewnie skoro ma tyle zębów, to bardzo szybko ją pałaszuje.
1: No.
0: Bardzo szybko. A co z człowiekiem, Oliwka? Ile dorosły człowiek, a ile dziecko ma zębów?
1: Dorosły człowiek ma 32 zęby, 8-latek ma 24 zęby, a takie dziecko, które ma 1 rok, ma 1 ząbek.
0: Ale to nie jest tak, że jeden ząb wyrasta na każdy rok życia człowieka.
1: No nie jest tak. Na przykład ktoś ma 10 lat i ma 10 zębów. To dziwnie by to wyglądało.
0: Prawda? A ty masz ile zębów? Wszystkie już stałe, czy jeszcze masz jakieś mleczaki?
1: Jeszcze mam mleczaki.
0: Który to mleczak? Czekaj, oczywiście nie otwieraj buzi, tylko opowiedz.
1: Ja mam jeszcze 3 i 4. To mam tylko 2 zęby.
0: Okej. Czyli za chwileczkę będą wypadały pewnie te zęby, co?
1: No.
0: A jak to jest, jak człowiekowi się zaczyna kiwać ząb? Bo ja już nie pamiętam.
1: Czasami boli, czasami nie. Czasami ktoś zapomni, czasami ciągle o tym myśli.
0: Mhm. Zdarzyło ci się kiedyś samej sobie wyrwać taki kiwający się ząb?
1: Tak, i nieraz.
0: Naprawdę? No to jesteś odważna. Powiem ci, że jak mnie się kiwały zęby, to wolałam ich nie ruszać. I najczęściej traciłam je podczas jedzenia. Wystarczyło ugryźć kanapkę i razem z kanapką wypadał ząb.
1: No.
0: Tak to było, kiedy byłam dzieckiem. Mleczaki można też kolekcjonować. Czy ty masz kolekcję swoich mleczaków?
1: Nie wiem. Chyba... Kiedyś miałam.
0: Mhm. Tak, bo niektórzy rodzice zbierają na przykład takie mleczne zęby swoich dzieci.
1: Moi rodzice nie zbierają.
0: Czyli te... A, no tak, bo przecież teraz przychodzi do dzieci wróżka.
1: Tak.
0: Zębuszka.
1: No.
0: I wróżka zębuszka zabiera te zęby, które wam wypadają. I ona... Co ona z nimi robi? Oliwia, wymyślajmy.
1: No na pewno ich u mnie nie zabiera, tylko daje pieniądze.
0: Aha. Nie zabiera, czyli ząb zostaje?
1: Tak.
0: A, ja myślałam, że wróżka zębuszka zabiera dzieciom te zęby mleczne i zostawia rzeczywiście jakiś prezencik pod poduszką?
1: Tak.
0: Mhm. I zastanawiałam się, czy ona sobie robi na przykład takie naszyjniki z tych zębów.
1: Nie wiem.
0: Tego nie wiadomo.
1: No.
0: Tego nie wiadomo. To są tajemnice wróżki zębuszki. Oliwia dzisiaj opowiada o tajemnicach zębów i naszych paszczęg i zaprasza nas do gabinetu stomatologicznego. Czy to prawda, że to jest twoje marzenie?
1: Tak.
0: Żeby?
1: Żeby być stomatologiem i żeby mieć swój własny gabinet z koleżankami.
0: A jak ty? Bo wiesz, że pani stomatolog musi być wzorem dla swoich pacjentów i musi sama błyszczeć pięknym uśmiechem. Jak ty, Oliwio, dbasz o swoje zęby?
1: No, czyszczę je, myję.
0: I chodzisz pewnie na kontrole stomatologiczne.
1: Tak.
0: Od czasu do czasu, żeby pan albo pani stomatolog sprawdziła, jak tam z tymi zębami jest. No, ja cię podpytam za jakiś czas też, Oliwko, czy masz jakiś sposób na... oswajanie małych pacjentów. Czy masz jakieś pomysły na to, jak oswoić kogoś, kto troszkę się boi stomatologa z tym gabinetem, z tym ciekawym miejscem? O to cię zapytam. A teraz może zapytamy o coś słuchaczy. Masz jakąś zagadkę dla słuchaczy?
1: Tak.
0: No to pytam.
1: Jeśli ktoś słuchał, to na pewno będzie znał odpowiedź. Jakie zwierzę ma 42 zęby?
0: Mhm. Może coś podpowiemy, że to jest zwierzę, które jest udomowione?

0: i mieszka często w naszych domach.
1: Tak, jest domowa.
0: Przeczytamy numer telefonu, Oliwko.
1: 22 645 2055.
0: A pytanie brzmi?
1: Jakie zwierzę ma 42 zęby?

0: Przed Polskim Radiu Dzieciom. Dzieciaki przejmują antenę. My tu rządzimy. No.
1: A na zegarze?
2: Jest 19 minut po 11.
1: Jaka precyzyjna jest ta Oliwia, która prowadzi audycję między godziną 11 a 12 i przed chwilą powiedziała, że jak tu jest, Oliwko, w naszym studiu?
2: Jest bardzo fajnie, myślałam, że będzie strasznie, ale że będę się stresować, ale tylko na początku tak było.
1: A teraz jest już zupełnie zwyczajnie, prawda? Siedzimy i rozmawiamy sobie do mikrofonów. I tak samo jest z gabinetem stomatologicznym, że jak ktoś nigdy tam nie był w gabinecie u pana albo pani pana dentysty albo pani dentystki, to może się trochę obawiać, a potem jak się po raz pierwszy zajrzy do takiego gabinetu, no to okazuje się, że to nic strasznego, prawda?
2: Prawda.
1: A masz jakieś pomysły, Oliwko? Przyszła pani stomatolog, jak będziesz oswajała strach swoich małych pacjentów, jak ktoś przyjdzie i powie na przykład, proszę pani, ja się tak boję, ja się tak martwię, jak to będzie. Masz jakiś pomysł, jak mogłabyś ośmielić takiego małego pacjenta?
2: Tak, mogłabym na przykład opowiedzieć, co będzie. Taki też bym mogła zostawić sobie takiego pluszaka, taką pacynkę, co mam teraz i po prostu jakby będzie śmiesznie.
1: A gdzie ty masz tę pacynkę, pluszaka?
2: W domu.
1: A, w domu. Pewnie jak się rozejrzałaś po naszym studiu, to widzisz, że u nas też jest dużo takich pluszaków.
2: Tak.
1: I właśnie one są też po to, żeby nasi goście czuli się u nas swojsko i bezpiecznie, tak samo jak wśród swoich przytulanek pluszowych. Oliwko, przypomnijmy to pytanie, które zadajemy cały czas dzieciom. Jeżeli ktoś nas słucha, to może

0: zadzwonić do Oliwii i odpowiedzieć na pytanie. Pamiętasz to pytanie?
1: Tak. Jakie zwierzę ma 42 zęby?
0: A to jest takie zwierzę, które często mieszka w naszych domach.
1: 22 645 20 55.
0: No, proszę bardzo, profesjonalnie Oliwia się zachowuje jak prawdziwa prowadząca audycję radiową. W końcu nikim innym dzisiaj nie jest jak prowadzącą. Oliwko, ty ze sobą przyniosłaś taką dużą planszę poświęconą zębom. To jakiś projekt był do szkoły, tak?
1: Tak.
0: Co trzeba było zrobić?
1: Był temat ciało człowieka i ja nie miałam niczego i żadnego pomysłu, dlatego pomyślałam sobie, przecież się interesuję zębami, to może o zębach. No i zaczęłam robić taki duży plakat, zrobiłam taką zabawę, że z książki wyszukałam, jakie jedzenie i picie lubią zęby, a jakich nie. I tutaj na przykład jest na tej planszy, są takie zęby, dwa, jeden jest taki czysty z serduszkami, a drugi jest taki z prochnicą, z iksikami i to są takie kieszonki i miałam takie karteczki, każdy losował i po prostu wrzucał na przykład cukierki i rzucali do tego z prochnicą twarożek i tego czystego.
0: Ale dobry pomysł. I wszyscy wiedzieli, czy ktoś się pomylił?
1: Wszyscy wiedzieli.
0: Mm-hmm. Ciekawa jestem, jakby było, jakby twarożek wymieszać na przykład z owocami. To on trafiłby do tej kieszonki, która nam psuje zęby, czy do tej kieszonki, która pomaga zębom?
1: Chyba ta, co pomaga, bo owoce są zdrowe, lepsze niż cukierki owocowe.
0: Tak, chociaż też mają cukier owoce, prawda?
1: Tak, ale taki zdrowszy.
0: Tak, on się nazywa, wiesz jak?
1: Nie.
0: Fruktoza. No wiedziałaś, przecież, że wiedziałaś. To powiedziała Oliwia, która dzisiaj prowadzi audycję w Polskim Radiu Dzieciom. To była część poświęcona zębom, którymi interesuje się Oliwia, ale za chwileczkę zajmiemy się czymś zupełnie innym. Zdradzamy, czy jeszcze nie?
1: Jeszcze nie.

0: Mam na imię Oliwia i prowadzę dzisiaj dla Was audycję w Polskim Radiu Dzieciom.
1: I roztańczyłyśmy troszeczkę, mam nadzieję, że naszych słuchaczy, bo tak patrzymy do reżyserki, gdzie jest mama Oliwii z jej młodszą siostrą Emilką. Co robiły przed chwilą dziewczyny?
0: Tańczyły.
1: Tańczyły. Pewnie znają tę piosenkę z Polskiego Radia Dzieciom i może nawet śpiewały.
0: Może.
1: Kto wie. A przed mikrofonem nasza prowadząca

0: Livia, która dzisiaj dzieli się z wami różnymi swoimi zainteresowaniami, różnymi pasjami, a ty masz ich bardzo dużo.
1: Tak.
0: Oliwko, z jednej kieszeni wyjęłaś zęby, czyli tę swoją pasję, która być może kiedyś przerodzi się w twój przyszły zawód. Chyba, że Oliwka zmieni zainteresowania na radio i na przykład zostanie w przyszłości radiowcem.
1: Jest to możliwe.
0: Ale na razie interesuje się zębami. A co tam w drugiej kieszonce jest, jeśli chodzi o twoje pasje, Oliwko?
1: Prezenty. Lubię robić prezenty.
0: Zaraz, zaraz, poczekaj. Prezenty się lubi z reguły dostawać.
1: Tak, ale ja lubię dawać.
0: I jakiś prezent dałaś komuś z okazji Dnia Dziecka?
1: Nie, jeszcze nie.
0: Jeszcze nie.
1: Znaczy, tylko siostrze dałam, Emilce, dałam taki bryloczek z Jerrym.
0: Czy Jerry to jest ta postać z kreskówki?
1: Tak.
0: Mhm. To jest jej ulubiona postać?
1: Nie wiem, ale po prostu byliśmy w kinie i dostaliśmy takie prezenty. Ona miała Toma, ja miałam Jerrego i po prostu dałam jej na Dzień Dziecka.
0: I co powiedziała Emilka?
1: Nie pamiętam.
0: Pewnie, że dziękuję.
1: No, bo, może.
0: Bo oddałaś jej coś swojego. A jakiś prezent dostałyście już z siostrą na Dzień Dziecka?
1: Tak. Poszliśmy do kina przed premierą w czwartek i będziemy teraz w sobotę jechały do Santiago.
0: No to tak, to cały tydzień dziecka się szykuje.
1: Tak.
0: Właściwie. A dzisiejsza audycja też jest dla ciebie prezentem?
1: Tak, właśnie dla mnie prezentem jest prowadzenie dzisiaj audycji.
0: Cieszymy się w takim razie, że możemy ci taki prezent podarować i że się z niego cieszysz. Opowiesz nam jeszcze o prezentach, które robisz. Może jakiś słuchacz się zainspiruje, może złapie jakiś pomysł od ciebie, Emilko?
1: Może. No to ja robiłam takie prezenty, że na przykład naklejki bez okazji pakowałam w kartki po prostu. Robiłam albo tasiemką zawiązywałam, albo pisakiem. Robiłam kokardkę. Pakowałam w to jedną dużą kartkę lub papier prezentowy, jeśli miałam. I pakowałam i po prostu jak komuś dawałam, to otwiera ten jeden duży i w środku jest dużo małych. Teraz będę robić właśnie taki na urodziny mojej kuzynki, która będzie kończyła 16 lat i zrobię taki sam, tylko że z 16 paczuszkami.
0: O, mamy nadzieję, że ta kuzynka nas nie słucha w tej chwili i że sekret zostanie między nami. Bo to ma być sekret pewnie, co?
1: No ona na pewno wie, że będzie jakiś prezent z 16, ale nie wie, co w nim będzie.
0: Bardzo dobry pomysł. Ktoś ci te pomysły podsuwa, czy sama je wymyślasz?
1: Sama je wymyśla.
0: Proszę bardzo, jaka pomysłowa Oliwia dzisiaj przed mikrofonem Polskiego Radia Dzieciom. Jeszcze jakieś pomysły miałaś na prezenty? Jeszcze coś tam wymyślałaś?
1: Na przykład w szkole też robiłam jakieś figurki.
0: Z czego?
1: Czasami miałam jakieś, a czasami robiłam.
0: A, czyli to, co miałaś, oddawałaś albo przygotowywałaś z plasteliny, z modeliny?
1: No, z modeliny. Robiłam też kiedyś, bardzo też marzyłam o tym, żeby być cukierniczką. I robiłam z takiej modeliny też torty.
0: Z modelinowe torty?
1: Tak.
0: Ojej, dobry pomysł.
1: Takie mini.
0: I powiem ci, że dobry pomysł, żeby przyszła pani stomatolog robiła torty z modeliny. A nie piekła ich naprawdę.
1: Nie.
0: Bo obawiam się, że nasze zęby to nie bardzo lubią takie tortowe słodkości.
1: No nie lubią, ale dzisiaj można.
0: Hurra! Dzisiaj można, bo dzisiaj jest Dzień Dziecka, wiadomo. A jakie słodkości są twoimi ulubionymi? Już wiemy, że ty lubisz owoce.
1: Tak, lubię.
0: Truskawki już jadłaś?
1: Tak, truskawki jadłam.
0: A na które owoce czekasz cały czas jeszcze, Oliwko?
1: Na malinki.
0: Już są, ale takie prawdziwe, z krzaka zrywane, dopiero za chwileczkę się pojawią. A słodkości poza owocami jakieś ulubione?
1: Lubię krówki.
0: Cukierki.
1: Tak, krówki.
0: A torty piekłaś prawdziwe kiedyś, czy nie?
1: Tak, Będę o tym mówić po piosence.

0: A dobrze, dobrze, dobrze. To w takim razie za chwileczkę będzie piosenka, a ja przypomnę, że dzisiaj z okazji Dnia Dziecka przed mikrofonami Polskiego Radia Dzieciom goszczą dzieci, które opowiadają o swoich pasjach. Już nie wiadomo, do której kieszeni sięgać, bo Oliwka ma tyle pasji, że aż trudno wybrać. Prezenty. Powiem ci, że jak powiedziałaś mi, że lubisz dawać prezenty, to pomyślałam sobie, że jesteś trochę jak hobbit. Wiesz, kto to hobbit?
1: Kojarzę coś, ale nie jestem pewna.
0: To jest taka postać wymyślona przez pana Tolkiena. I jest jedna książka, która być może będzie w twoich lekturach szkolnych. Właśnie Hobbit, czyli Tam i z powrotem. I hobbici to są takie, mówi się o nich też niziołki, bo są nieduzi, w czym przypominają trochę chociażby radiowe krasnoludki, ale też mają taką taką właśnie cechę, że uwielbiają obdarowywać prezenty. Czyli jak zapraszają kogoś na urodziny swoje, to nie czekają, że goście przyniosą im prezenty, tylko...
1: Tylko sami dają.
0: Tak, mają prezenty dla swoich gości. I Oliwka jest takim naszym hobbitem radiowym, który obdarowuje innych prezentami. Oliwko, może zapytamy o coś słuchaczy. Może słuchacze też... lubią tak jak ty obdarowywać prezentami.
1: Może. I mam takie pytanie. Czy zrobiliście kiedyś jakiś prezent dla kogo? Jak on wyglądał? Zadzwońcie i odpowiedzcie. 22 645 2055.

0: 22 645 2055. Cześć, Wiktorio.
1: Cześć, zrobiłam takie notatki.
2: Musisz powtórzyć, Wiktorio.
3: Musisz powtórzyć, wiesz, bo nie bardzo cię słyszymy. Pewnie dzwonisz z jakiegoś samochodu, chyba z drogi. To jeszcze raz powiedz, co takiego zrobiłaś?
1: Dla taty notatki.
3: Notatki dla taty?
1: Pisałem.
3: O, żeby tata miał łatwiej trochę pewnie. Ale to jesteś pomocnica taty. A tata jest w okolicy, czy tata nie prowadzi samochodu?

0: zawodu?
1: Mama prowadzi.
0: Mama.
1: Tata jest w pracy w biurze.
0: Czyli tata nie ma dnia dziecka. Pracuje. A dokąd wyjedziecie?
1: Tak.
0: Dokąd wyjedziecie, Wiktorio? Może jakaś atrakcja się szykuje?
1: Nie, wracamy do domu, do sklepu.
0: A powiedz, opowiesz nam o swoim dniu dziecka, jak tam go spędzasz?
1: Wczoraj. Jestem wczoraj, byłam na imprezie.
0: I jak było?
1: Fajnie, bo wczoraj był gdzieś tam było takie coś, że się tam robiło różne rzeczy i takie. Nie wiem.
0: Różne rzeczy się robiła. A balony były?
1: Co?
0: Balony były?
1: Tak. Nawet wybuchły cukierki i takie, kwadraciki.
0: Kwadraciki. Może jakieś konfetti spadało z sufitu? Takie papierki kolorowe. No tak, czasami w ten sposób się uświetnia różne imprezki. Czyli było wspaniale. Mam nadzieję, że...
1: Spotkałam się z kuzynkami.
0: No, to takie spotkanie towarzyskie, rodzinne może być bardzo, bardzo miłe. A dzisiaj ciąg dalszy Dnia Dziecka chyba, co? Prawda?
1: No. Dzisiaj... Wczoraj to było ktoś, nie wiem, to organizował... to w myśleniu, że tam był dużo różnych dzieci, których nie znam.
0: A poznałaś którejś z tych dzieci?
1: Nie. Tylko bawiłam się z moimi kuzynkami i z koleżanką kuzynek.
0: Czyli to musiała być duża, duża impreza. Specjalnie z okazji Dnia Dziecka. No mam nadzieję, że dzisiaj też jakieś przyjemności cię czekają z okazji Dnia Dziecka.
1: Lody.
0: A, no tak. Jaki smak lodów ulubiony jest twój, Wiktorio?
1: Czekolada.
0: A Oliwia?
1: A nie było.
0: Proszę, no musiałaś się nasycić jakimś innym smakiem, prawda?
1: Ale ja to inny miałam.
0: A Oliwio, ty jaki...
1: Który też bardzo lubię.
0: A Oliwie, jaki ty lubisz najbardziej smak lodów?
2: Mango.
0: Mango. Chyba nigdy nie jadłam lodów o smaku mango. A ty, Wiktorio?
1: Nigdy, bo nie lubię.
0: A widzisz, nie lubisz. A ja chyba bym lubiła. Muszę poszukać takiego smaku. Chociaż powiem wam, dziewczyny, że ja to chyba najbardziej lubię cytrynowe lody. A wiecie dlaczego? Wiecie, jaki mój smak jest ulubiony?
1: Jaki?
0: No zgadujcie. Cytrynowe lody lubię najbardziej, bo są...
2: Kwaśne.
0: Bo są kwaskowe. Ja lubię wszystko, co kwaśne. A wy?
2: Ja też.
0: A ty, Wiktorio?
1: Ja wszystko, co słodkie.
0: No proszę bardzo. I tak się rozkładają nasze upodobania i nasze gusty i dzięki temu wszyscy mają jakieś zajęcie. Wiadomo, że można robić i lody słodkie, i kwaskowe. Dla każdego coś dobrego. To życzymy ci w takim razie, czego życzymy Wiktorii, Oliwio, z okazji Dnia Dziecka?
2: Dużo prezentów, słodyczy i uśmiechu całego dnia.
1: Wiecie, jakie jadłam lody?
0: Jakie?
1: Zgadnijcie.
0: Jakie?
1: Zgadnijcie, jakie jadłam lody wtedy.
0: No, zgadujmy.
2: Truskawkowe?
1: No, jeden.
0: Jeszcze jeden. To ja będę strzelać teraz. Uwaga, uwaga. Może śmietankowe? Tak naprawdę zgadłyśmy. No to brawa dla nas w takim razie, dla Oliwii i dla mnie. A tobie dziękujemy za rozmowę, Wiktoria, za telefon. Miło się z tobą rozmawiało i życzymy ci bardzo, bardzo dobrego Dnia Dziecka.
1: Wow.
0: Pa, pa.
2: Pa.

0: Polskim Radiu Dzieciom.
1: Dzieciaki przejmują antenę. My tu rządzimy.
0: No.
2: Mam na imię Oliwia i prowadzę dzisiaj dla Was audycję w Polskim Radiu Dzieciom. Przyniosłam tutaj taką swoją książkę, którą sama zrobiłam i napisałam rok temu. Mogę Wam teraz przeczytać opowieści, które się znajdują w tej książce, czyli taki spis treści. Tak. Pan Myszorek, Wielkanoc, Magia Świąt Bożego Narodzenia, Dzień Dziecka, Halloween, Urodziny, Zakończenie Przedszkola, Wakacje, Powitanie Przedszkola, Pierwszy Dzień Szkoły, Urodziny Musika, Święta w Szkole i Ferie Zimowe u Dziadków.
3: Same przyjemne okazje umieściłaś w tej książce.
2: Tak. Na przykład Dzień Dziecka w Dzień Dziecka pisałam, Halloween w Halloween pisałam, Święta pisałam.
3: A, czyli ta książka była pisana przez rok.
2: Tak.
3: Bardzo dobry pomysł, żeby te prace sobie rozłożyć na takie etapy. No i powiem Wam, mogłabym dostać na chwileczkę tę książkę do ręki, Oliwko.
2: Tak.
3: Powiem Wam, że ta książka jest najprawdziwszą książką.
2: Tak, ma na przykład taką okładkę jak prawdziwe książki.
3: Z naklejką Niesamowite przygody pana Myszorka. Wiesz, czego mi brakuje tutaj na okładce? A nie, niczego nie brakuje. Na tylnej okładce jest informacja,
2: kto jest autorem, i na książkach jest z tyłu zazwyczaj takie, o czym opowiada ta książka.
3: To przeczytaj.

0: W takim razie to informacje z tylnej okładki, Oliwko.
1: Niesamowite przygody pana Myszorka opowiadają o swoim dzieciństwie od przedszkola do pierwszej klasy.
0: Taki miałaś pomysł. A ile miałaś lat, jak pisałaś tę książkę?
1: Osiem, dziewięć, bo ja to dostałam na urodziny.
0: Ten zeszycik taki, tak?
1: Tak, do on miał białe strony i z tyłu były napisy jakieś i z przodu, a ja je zakleiłam. Po prostu miałam taki pomysł przez okładkę, bo jest tam taki szary kotek i myszka, która lata na dmuchawcu. I właśnie pod tą okładkę jest pierwsza część.
0: No i powiem wam, że książka nie tylko jest przez Oliwię napisana własnoręcznie, odręcznie. To też dobre ćwiczenie dla ręki, prawda?
1: Tak.
0: Bolała?
1: Nie, bo miałam przerwę.
0: Ale pisana jest też ołówkiem najczęściej, albo flamastrem, nie wiem, czym pisałaś?
1: Czasami ołówkiem, czasami długopisem.
0: A tak, długopisowe tutaj też są strony zapisane, natomiast jest też przez ciebie zilustrowana.
1: Tak, narysowane, ponaklejane, czasami znalazłam jakieś naklejki.
0: Świetny pomysł, żeby taką książkę napisać, zilustrować. Ty jesteś bardzo twórcza.
1: No, jest to prawda.
0: No proszę, bardzo twórcza dziewczyna dzisiaj prowadzi audycję w Polskim Radiu Dzieciom, a ponieważ dzisiaj jest szczególna okazja, 1 czerwca, czyli co to za dzień jest, Oliwko, przypomnisz?
1: Dzień Dziecka.
0: To może przeczytaj, co tam się działo u pana Myszorka z okazji Dnia Dziecka.
1: Tak. Pan Myszorek dziś był bardzo szczęśliwy, ponieważ był Dzień Dziecka. Do pana Myszorka przyszli mama i tata, jego rodzina. Pan Myszorek od swojej mamy dostał taki kubek z obrazkami sera, a od taty taką grę, w której były 4 myszki i 100 kawałków sera. Pan Myszorek ze swoimi rodzicami poszli do kawiarni. Pan Myszorek wybrał deser lodowy. Potem poszli na plac zabaw i do kina. Pan Myszorek był już zmęczony, więc poszli do domu. I w domu zasnął.
0: Pełen atrakcji Dzień Dziecka, prawda? U pana Myszorka. A ja pomyślałam sobie, jak powiedziałaś słowo deser, że w słowie deser co też się chowa?
1: Ser.
0: Czyli coś, co myszki kochają najbardziej. Oliwko, książka już jest zakończona. To jest pierwszy tom, czy
1: tak, będzie... to jest pierwszy tom. Będzie jeszcze drugi, tylko muszę najpierw znaleźć jakąś okładkę.
0: A, no tak. Od tego się zaczyna. A pomysły na zawartość książki już masz?
1: Tak, będzie to dalsza część pierwszej klasy i może zacznę drugą.
0: No... A ja mam w głowie tylko pomysł na książkę i patrz, do tej pory jeszcze jej nie spisałam. Jak się do tego zabrać, Oliwko? Co?
1: Na początku miałam książkę i zawsze pierwszą część zaczynam sobie wymyślać od obrazka z okładki. Na przykład tutaj pierwszą część zrobiłam tak, że kotek goni myszkę pana Myszorka i pan Myszorek zrywa dmuchawiec i leci, a kotek nie może go złapać, tak jak na okładce.
0: Trochę jak w Tomie i Jerrym.
1: Tak, że oni się, jak się przeczyta całą tą książkę, to jest tak jak w Tomie i Jerrym, że oni się nie lubią, oni sobie dokuczają, ale od czasu do czasu sobie też pomagają.
0: No tak, jak trzeba, to się wspierają, a jak jest do tego okazja, to psocą sobie
1: tak.
0: Nawzajem. Oliwia dzisiaj prowadzi audycję w Polskim Radiu Dzieciom. Za chwileczkę, Oliwko, opowiesz nam jeszcze o pieczeniu tortów.
1: Tak.
0: Także przygotujcie się, słuchajcie. Miejcie w pogotowiu szczoteczkę do zębów, bo potem trzeba będzie wyszorować zęby po tej słodkiej bardzo opowieści. A teraz mamy prezent. Oliwko, skoro ty lubisz dawać prezenty, to teraz prezentem będzie piosenka. Piosenka zatytułowana Kropelka
1: Złotych marzeń.

0: Dzisiaj w Polskim Radiu Dzieciom dzieci prowadzą audycję. Też jestem prowadzącą. Na co macie ochotę z okazji Dnia Dziecka? Na lody, na wielki pęk balonów, a może na kawałek tortu? Ja bardzo lubię piec torty. Lubię też je jeść, ale bardziej lubię piec torty. Opowiem wam teraz, jakie torty zrobiłam, jaki mają kolor i dla kogo one były, z jakiej okazji. To pierwszy tort, który zrobiłam samodzielnie, był dla rodziny, tak po prostu, żeby spróbować. Był biały. No. Drugi był dla mojej koleżanki Amelki z klasy na urodziny. I on był cały różowy i tutaj akurat użyłam masy cukrowej, bo na początku używałam kremu maślanego, ale mama kupiła masę cukrową i robiłam z masy cukrowej. Później dla mojej wychowawczyni pani Ani, bo długo jej nie było, pani Ania bardzo lubi kolor błękitny, więc tort był błękitny. Później u dziadków zrobiłam tort. Różowy też był w kształcie serduszka. Później dla mamy na urodziny spróbowałam zrobić dwupiętrowy. Trochę mi się udało, trochę nie i był czekoladowy. Taki był brązowy, bo mama lubi czekoladę. Później zrobiłam dwa razy na swoje urodziny. Jeden był grafitowy, bo były urodzinki w stylu graffiti. Drugi tort był taki dla rodziny, który zrobiłam też dla mojej siostry, bo miałyśmy w tym samym czasie urodziny dla rodziny. Aż się zrymowało. I zrobiłam... On był różowy, z kwiatkami. Jeszcze jeden, przypomniałam sobie teraz, jeszcze taki jeden u dziadków, jak były urodziny też rodzinne, tylko że z dziadkami. I on był czekoladowy w kratkę. I ostatni, jaki do tej pory zrobiłam, był na komunię. Oczywiście był cały biały.
1: I tak sobie myślę o moich tortowych dokonaniach. Ja upiekłam w całym swoim długim życiu jeden tort.
0: Jeden? A pani sama upiekła?
1: Sama. Upiekłam go sama, ale pewnie nie był taki wyrafinowany, wyszukany jak te twoje torty. Po prostu był tortem. W środku miał owoce wiśniowe oczywiście. I był polany chyba czekoladą. I to wszystko.
0: To bardzo dużo pracy. Jeden tort zajmuje 5 godzin razem z zakupami. Ja zrobiłam 9 takich tortów, więc 9 razy 5 to 45 godzin.
1: I jeszcze z matematyki jest dobra ta nasza Oliwia, która dzisiaj prowadzi audycję w Polskim Radiu Dzieciom. Oliwko, podejrzewam,

0: że chciałabyś tu zostać dłużej.
1: Tak, ale niestety już mi się kończy czas.
0: Tak, bo o godzinie 12 usiądzie tutaj przed mikrofonem Adam, któremu musimy udostępnić mikrofon, a ja tobie bardzo dziękuję. I jakieś życzenia masz i pozdrowienia?
1: I tak, to był akurat deser w naszej audycji, którą prowadziłam ja, Oliwia. Z okazji Dnia Dziecka życzę wam szczęścia, dużo prezentów, słodyczy i uśmiechu całego dnia. Pozdrawiam wszystkich, a szczególnie pozdrawiam całą moją klasę 3A ze szkoły imienia księdza Jerzego Popiełuszki w Ząbkach wraz z panią Anią i panią Marianną. Dobrego dnia dziecka!

0: Autopromocja.
1: Nie wiesz, co robić po szkole? Spędź z nami popołudnie w radiowej świetlicy. Ułożymy muzyczne puzzle, porozmawiamy o pasjach i zainteresowaniach, a nasi goście podpowiedzą Wam, jakie zajęcia dodatkowe możecie wybrać. W naszej radiowej świetlicy nie będziecie odrabiać lekcji. Tutaj czeka Was dużo dobrej zabawy i fantastycznej muzyki. Radiowa świetlica poleca się Waszym uszom od poniedziałku do piątku, od godziny 16 do 18. Na program zaprasza Marta Powałowska.

0: autopromocja.
1: Dzień dziecka!
2: Dzień dziecka!
1: W Polskim Radiu Dzieciom!
2: Dzieciaki przejmują

Ależ tu się dzieje, słuchajcie. Dzisiaj Dzień Dziecka, w związku z tym wasi koledzy objęli antenę, ale powiem wam, że też nie mogą się odgonić od różnych dziennikarzy Polskiego Radia, różnych programów, którzy przychodzą, żeby przeprowadzać z nimi wywiady, bo to właściwie takie debiuty, być może ważne debiuty w ich życiu. My czekamy na Adama, który właśnie udziela wywiadu Dorocie z informacyjnej agencji radiowej, ponieważ dzisiaj całe Polskie Radio żyje tym, że w Polskim Radiu Dzieciom audycje prowadzą dzieciaki.

0: Dzień dobry, mamy już 7 minut po 12.
1: Dzień dziecka!
2: Dzień dziecka!
1: W Polskim Radiu Dzieciom!
2: Dzieciaki przejmują antenę!
1: My tu rządzimy!
2: No!
3: I kto przejął antenę teraz o godzinie 12, jak powiedziałeś, 8 już w tej chwili?
0: Witam, mam na imię Adam. Przyjechałem do Was z Radomia, a więc miałem godzinną podróż pociągiem. Chodzę na co dzień do szkoły publicznej 34 w Radomiu. Mam 12 lat, w domu czeka na mnie piesek mój. Jest to rasa Jack Russell Terrier. Ma on 5 latek, nazywa się Bingo.
3: No to pozdrawiamy w takim razie Bingo. Może ma włączone radio, jak myślisz?
0: Może, nie przecież, że nie.
3: To jakoś odezwiesz się do niego, zawołasz go jakoś?
0: W sumie to nie wiem do końca jak, bo ja nie mam zbytnio do niego jakiegoś konkretnego zawołania. Po prostu on lubi się bardzo do mnie przytulać i jak go zawołam, to po prostu zazwyczaj do mnie przychodzi.
3: Czyli zawołaj Bingo.
0: Tak, Binguś!
3: Jeżeli usłyszał, to może nadstawił ucha, zamerdał ogonem i zakręcił się dookoła, bo Jack Russell Terrier to są takie chyba bardzo żywe psy.
0: Tak, bardzo ruchliwe, bardzo energiczne.
3: Potrzebują dużo spacerów.
0: Tak, bardzo dużo.
3: I kto te spacery zapewnia Bingusiowi?
0: Zazwyczaj mama.
3: Która też jest u nas w studiu. Witamy mamę, która przywiozła dzisiaj Adama do Warszawy na audycję. A Adam ma zupełnie niezwykłe pasje. Tyle wam możemy na razie zdradzić, ale może więcej nie będziemy ujawniać, co, Adamie?
0: Tak, na razie niech zostaną w tajemnicy.
3: Za chwileczkę więcej się dowiecie.

0: Słuchajcie, teraz odsłuchaliśmy piosenki Góry do Góry od małego TGD. Teraz opowiem Państwu o moich pasjach. Na co dzień interesuję się domowymi urządzeniami elektrycznymi i całą elektroniką. Mogę powiedzieć taką wstępną ciekawostkę. Czy widzieliście, że w pracy mamy cegłę? Naprawdę. Taka cegła się nazywa profesjonalnie przeciwwaga i polega ona na tym, że jeśli pranie by nam się ułożyło po jednej stronie, a po drugiej stronie by był pusty bęben i by nie było przeciwwagi, to ona by strasznie uderzyła o swoją obudowę. Lecz gdy właśnie mamy taką cegłę i właśnie pranie się źle ułoży, to ona nie będzie tak bardzo obijać się o naszą obudowę.
1: A ta cegła to jest taka prawdziwa cegła?
0: Prawdziwa cegła.
1: I gdzie ona jest?
0: Znajduje się ona nad bębnem, właśnie żeby amortyzować między innymi nierównomierne rozłożenie ubrań w bębnie.
1: Ojejku, aż mam ochotę zajrzeć do mojej pralki, bo może w mojej pralce zapomniano ją włożyć. Czy to niemożliwe?
0: Raczej to niemożliwe.
1: A skąd ty wiesz o tych cegłach w pralkach, Adamie?
0: Szczerze mówiąc, to uczę się sam, bo nie znam żadnego mechanika takiego z pralek, który chciałby ze mną rozmawiać. W sensie nie, że nie chcą ludzie ze mną rozmawiać, tylko po prostu nie znam takiej osoby, tak? I uczę się sam. Dużo rzeczy się dowiaduję z internetu i czasami się dowiaduję rzeczy z praktyki.
1: Czyli rozbierasz sprzęty domowe?
0: Tak, czasami tak.
1: To który już rozebrałeś i mam nadzieję, że złożyłeś z powrotem.
0: Tak, przede wszystkim na pewno minimalnie pralkę, ale na co dzień po prostu projektor, tak? I w tym mam już duże doświadczenie też.
1: Projektor?
0: Tak, mam dzisiaj go właśnie ze sobą i mam nawet już wyjętą z niego lampę, która wygląda dość ciekawie i ciekawostka, taka lampa grzeje się do nawet 1000 stopni podczas pracy.
1: Można się poparzyć?
0: Tak, bardzo mocno.
1: To jak ty się w takim razie przygotowujesz? Czy co zakładasz? Czy jakieś okulary masz podczas tych swoich prac mechanicznych, konstruktorskich?
0: Raczej nie, bo czekam aż urządzenie się poprawnie wystudzi, a więc raczej mi nie są potrzebne tak profesjonalne rzeczy.
1: 1000 stopni, to można by się spodziewać, że ta obudowa plastikowa projektora się stopi pod wpływem takiego gorąca.
0: Właśnie tak, dlatego producenci używają specjalnych takich osłon metalowych, które odbijają ciepło.
1: Takie ciekawostki. Powiedz mi, czy jak zacząłeś rozbierać różne sprzęty domowe, pralkę, odkurzacz, nie wiem, co tam jeszcze rozbrajałeś, to rodzice nie mieli nic przeciwko?
0: Nie, raczej nie.
1: A nie bali się na przykład, że potem nie będzie wiadomo, jak to złożyć?
0: Może trochę.
1: Dobrze byłoby mieć takie w takim razie sprzęty, które już nie są wykorzystywane i można je ze spokojem na przykład rozebrać, zajrzeć im do środka.
0: Tak, ma pani ogromną rację, lecz po prostu na co dzień nie mamy miejsca, gdzie trzymać takie sprzęty.
1: Czyli rozbierasz to, co tak, jest to, co, w użyciu.
0: Tak, dokładnie.
1: I co tam ostatnio, oprócz projektora, jeszcze rozbrajałeś?
0: Ostatnio wyjąłem szufladę z pralki, w dokładności zespołem piorącym kawałek, a więc nie było to jakieś bardzo ciężkie do zrobienia, ale trzeba dbać też o higienę pralki, ponieważ pralka się często na przykład brudzi i zostaje nam gdzieś tam tłuszcz z detergentów, czy właśnie z innych środków piorących.
1: Czyli trzeba pralkę co jakiś czas oczyścić, zajrzeć jej do brzucha?
0: Tak, dokładnie. Powinno się robić przynajmniej raz w miesiącu czyszczenie bębna. Jest to cykl prania w 95 albo 90 stopniach. Lub jeśli nie mamy takiego programu, to włączamy pralkę na bawełnę 90 stopni.
1: No proszę bardzo, takie rady dzisiaj w Polskim Radiu Dzieciom z

0: okazji Dnia Dziecka. Adaś, a który sprzęt według ciebie jest najciekawszy i taki, taki najbardziej skomplikowany, taki jeszcze niezbadany przez ciebie?
1: Powiem szczerze, że chyba nie ma takiego sprzętu, lecz głównie bym tu wytypował albo zmywarkę, albo właśnie pralkę. Pomimo tego, że znam w pralce wszystkie części, to jest to dosyć skomplikowana budowa.
0: To ty jesteś trochę jak taki chirurg dla ciała, tak ty jesteś dla sprzętów domowych, bo skoro mówisz, że znasz wszystkie części, które są w pralce, to tak jak chirurg, który wie, gdzie jest, nie wiem, serce, gdzie są płuca w ludzkim ciele, gdzie jest żołądek i wątroba.
1: Tak, dokładnie. Ma pani tutaj całkowitą rację. Powiem ciekawostkę, że kiedyś producenci się kłócili, kto zrobi silniejszy środek do prania. Wtedy jeszcze się nie używało płynów, tylko głównie proszek. I producenci tak intensywne robili i tak mocne robili te proszki, że one zaczęły psuć ubrania. I później, żeby naprawiać te ubrania, wyprodukowano płyn do płukania. Taki płyn do płukania polega na tym, żeby zmiękczyć nasze ubrania, bo mogą sobie Państwo spróbować, wziąć minimalne kropelki na palec i spróbować to rozsmarować. Jest to bardzo tłuste, dlatego to naprawia poniekąd nasze ubrania, tak? Bo ubrania podczas prania i woda podczas prania w pralce są plusami, a płyn do płukania jest minusem. I minus się przyciąga do plusa i to się osadza właśnie na naszych ubraniach i na wodzie i to po prostu później możemy na przykład czuć lekko tłuste ubrania, bo są źle wypłukane na przykład, tak?
0: Ja słyszałam na przykład, że można ubrania też płukać w occie. Słyszałeś o tym?
1: Tak, dokładnie. Jest to zazwyczaj bezwonny sposób, właśnie jeśli bierzemy pościel lub takie rzeczy i nie chcemy po prostu dostać na przykład reakcji alergicznej.
0: Mądry człowiek przyszedł tutaj do radia, który opowiada nam o różnych dziwnych rzeczach. Nie spodziewałam się, że będzie ktoś opowiadał o wnętrzu pralki, albo o tym, jaka jest higiena pralki. Zmywarka też pewnie ma higienę jakąś swoją, prawda?
1: Tak, powinno się czyścić systematycznie. Filtr możemy znaleźć na dole zmywarki, czyli jak otworzymy zmywarkę, to na dole znajdziemy filtr, który się powinno czyścić przynajmniej raz w miesiącu. I zmywarka też powinno się włączać czasami na pusty cykl.
0: No tak, i takie opowieści będą nam towarzyszyły do godziny 13, ponieważ przed mikrofonem zasiadł kto?
1: Adam Grymuła.
2: Dzień dziecka! Dzień dziecka! W Polskim Radiu Dzieciom! Dzieciaki przejmują antenę! My tu rządzimy! No!

0: Wysłuchaliście właśnie piosenki, która została wybrana dzisiaj przeze mnie, czyli przez Adama. W ogóle opowiem może wam, jak to się zaczęło, w ogóle ta moja pasja do tego.
1: Czyli do czego?
0: Do pralek i urządzeń domowych, bo jak miałem pierwszy roczek, dostałem od babci na urodziny pralkę. Taką zabawkową małą pralkę na baterię. A dlaczego tak było? Dlatego, że przed roczkiem patrzyłem, jak pralka pierze. I po prostu codziennie, jak chodziłem do babci, to babcia włączała pranie, nie było innej opcji i ja patrzyłem zawsze, jak ta pralka pierze. Później, jak miałem półtora roku, to poszedłem do żłobka. I obok mojego żłobka była pralnia. I zawsze po tym żłobku nie było innej opcji, chodziliśmy do tej pralni. Była tam pani Ania, którą serdecznie pozdrawiam. Jest to właśnie ta pani pracuje tam w tej pralni. Zawsze mnie ta pani podsadzała do pralki, żebym mógł ją włączyć. I też tam patrzyłem po prostu na bardziej profesjonalne maszyny, tak? Później w wieku 10 lat około zacząłem się interesować takim bardziej działaniem pralki i budową, a nie tylko samym jakby praniem, tak? Pomimo tego, że to też jest czasami naprawdę ciekawe, to budowa jest jeszcze ciekawsza.
1: Jak się zajrzy pralce do brzucha, okazuje się, że można znaleźć tam na przykład cegłę, o której już Adam opowiadał, a potrafiłbyś na przykład naprawić pralkę albo zdiagnozować, jak każdy prawdziwy lekarz, również lekarz pralek, co tam się dzieje z nią, dlaczego ona nie działa, co się stało, że coś jej stuka w brzuchu.
0: Tak, raczej tak. Nie jest to bardzo ciężkie, ponieważ pralki nie mają jakoś super skomplikowanej budowy i jest bardzo dużo sposobów, żeby zdiagnozować właśnie, co się dzieje, tak? Na przykład jak mamy wykorzystane łożyska, to będzie ona wydawać dźwięk jakby wpadł kamień gdzieś, tak?
1: I po Czyli prostu jakie? Potrafiłbyś naśladować, jak to będzie brzmiało?
0: Będzie strasznie tak jakby szeleścić, tak... Nie wiem, jak to określić do końca, tak... Może...
1: Stukać może będzie.
0: Niekoniecznie stukać, jak po prostu w taki sposób będzie taki dźwięk wydawać, tylko że bardziej jeszcze szeleszczący. Jeśli mamy na przykład zepsute amortyzatory lub sprężyny, to będzie po prostu bęben strasznie skakał nam, tak? Nawet jeśli dobrze ułoży pranie. I w sumie to są takie dwie bardzo podstawowe przyczyny, czemu się może właśnie taka pralka popsuć?
1: Ja teraz patrzę na panią mamę, która tutaj jest w studiu, siedzi sobie cichutko. Pani mamo, czy pranie w domu robi Adam, czy Adam robi? Ty robisz pranie.
0: Tak, dokładnie.
1: A kto rozwiesza pranie?
0: Ja zazwyczaj też. Jak ja wstawiam, to ja rozwieszam.
1: Taki syn to skarb. Mama kiwa głową, że tak. Adaś, ale dzisiaj jesteś nie tylko mistrzem od pralek i od różnych innych sprzętów domowych, ale też jesteś naszym prowadzącym, a prowadzący od czasu do czasu zagaduje też słuchaczy, zadaje im na przykład jakieś pytanie. Masz jakieś pytanie do naszych słuchaczy?
0: Tak, właśnie dzisiaj mam na początku dla najmłodszych słuchaczy i przeczytam tą zagadkę dwa razy. Ma bęben, lecz grać nie pozwoli. Ma węża, co nie chce cię gryźć. Łyka proszki, choć głowa nie boli. Co to takiego może być? Dzwońcie pod numer 226452055. Ma bęben, lecz grać nie pozwoli. Ma węża, co nie chce cię gryźć. Łyka proszki, choć głowa nie boli. Co to takiego może być? 226452055.
1: To jest pytanie od naszego prowadzącego, czyli od Adama, który jest specem od różnych urządzeń.

0: Witamy. Kto do nas dzwoni pod numer 226452055?
1: Kajetan.
0: O, witamy cię, Kajetan. Powiedz nam, skąd do nas dzwonisz?
1: Z Warszawy.
0: Z Warszawy, dobrze. Czy znasz odpowiedź na pytanie?
1: Chyba tak.
0: Dobra, to ja przeczytam jeszcze raz i ty nam odpowiesz, dobra?
1: Dobra.
0: Ma bęben, lecz grać nie pozwoli. Ma węża, co nie chce cię gryźć. Łyka proszki, choć głowa nie boli. Co to takiego może być?
1: Pralka?
0: Bardzo dobrze, Kajetan. Bardzo dobrze, naprawdę. Powiedz nam, jak ty spędzasz dzień dziecka?
1: Jadę na jakiś konkurs czy coś. Chyba będzie muzyczka i tańca.
0: Bardzo fajny dzień dziecka, naprawdę. Trochę potańczysz sobie, trochę...
2: Do teatru.
0: Do teatru to jeszcze lepiej, naprawdę. Obejrzysz sobie coś ciekawego, potańczysz sobie dzisiaj, rozluźnisz się. Życzymy ci, posłuchaj, bardzo miłego dnia dziecka.
1: Dziękuję.
2: No i pozdrawiamy wszystkich, którzy ci towarzyszą, Kajetanie, bo tam chyba jakaś siostra jest, prawda?
1: Tak.
2: I ktoś dorosły na pewno, tata albo mama?
1: Tata.
2: Też duże dziecko z tego taty pewnie czasami, co?
1: No.
2: Pozdrawiamy całą gromadę i życzymy wam bardzo dobrego...
0: Bardzo dobrego dnia dziecka, słuchajcie. Samych słodyczy.
1: Dziękujemy.
0: Pa, pa.

0: No. Witamy po krótkiej przerwie. Słuchajcie, teraz mam dla was propozycję na zabawę taką, że ja wymyślam sobie jakieś urządzenie elektroniczne w głowie, a wy dzwonicie i możecie się zapytać, a ja odpowiem wam tak lub nie. Dobra?
1: Mhm. Dobry pomysł na zagadkę. To przypomnij, Adamie, jaki jest numer telefonu do nas.
0: 22-645-2055.
1: To może umówmy się tak, że każdy słuchacz, który do nas zadzwoni, będzie miał takie trzy strzały. Będzie mógł zadać ci trzy pytania, na przykład, czy ten sprzęt stoi w kuchni, albo czy ten sprzęt jest, służy do przechowywania czegoś, a ty musisz tylko odpowiadać tak albo nie.
0: Dobra, pewnie.
1: No to nie jeszcze raz, przypominamy numer telefonu 22-645-2055, a już masz jakiś wymyślony sprzęt?
0: Tak, już mam.
1: Dobra, to spróbujcie zgadnąć, o jakim sprzęcie myśli Adam, który w tej godzinie prowadzi audycję w Polskim Radiu Dzieciom. Adasiu, a bycie pralką to chyba nudne jest, co?
0: Nieprawda. Właśnie pomimo tego, że ona stoi gdzieś tam w kącie i jest może czasami zakurzona, to ona prowadzi bardzo ciekawe życie. Na przykład różni producenci produkują różne technologie. Pewien producent ma na przykład 6 ruchów bębna i polega to na tym, że pralka nie tylko kręci bębnem, tylko na przykład robi intensywny półobrót, bądź namacza nam ubrania, tak? Bo zazwyczaj pralki tylko kręcą bębnem w różnym tempie, a są producenci tacy właśnie, którzy produkują różne rodzaje prania, tak? Czyli jak na przykład mamy jakiś tam program odzież sportowa, to będzie intensywniejsze, jak mamy delikatne, to będzie na przykład namaczanie, tak? A więc uważam, że to jest dosyć pomysłowe. Powiem jeszcze o takich chwytach marketingowych dosyć, bo niektórzy producenci robią tak, że mówią, że mają jakąś dyszę do lania wody nie od dołu bębna, tylko od góry, a się okazuje, że ta dysza działa do jednego programu. Między innymi zazwyczaj te dysze właśnie działają w takich przypadkach do programu tylko i wyłącznie Eco 4060 bądź bawełna Eco 4060 i w

0: mojej pralce, słuchajcie, cykl Eko 60 trwa 4 godziny i 57 minut. Ja szczerze mówiąc, nie mam zamiaru tyle czekać, nawet jeśli ta dysza by działała.
1: A teraz mamy dla ciebie zagadkę, Filip i ja. Uwaga. Co to za dźwięk?
0: Sądzę, że jest to dźwięk prania, w dokładności pralki.
1: Tak, ale potrafisz powiedzieć, co to za cykl prania w tej chwili jest? A czekaj, ona umilkła. Zepsuła się?
0: Nie, zatrzymała się spokojnie. Teraz kręci bębnem w drugą stronę.
1: A potrafisz powiedzieć w prawo czy w lewo? Czy to już za trudne?
0: Powiem szczerze, że nie wiem, bo tego się nie da rozpoznać, bo w sumie to zależy, bo w jedną stronę pralka zazwyczaj robi krótsze ruchy, a w drugą stronę robi dłuższe. I to zależy, czy pralka jest lewostronna, czy prawostronna.
1: Pralka niech sobie pracuje. My tutaj też nie próżnujemy z naszym Adamem, który dzisiaj prowadzi audycję do godziny 13. I wyobraź sobie, Adasiu, że dzwoni do nas Michał.
0: Witamy cię, drogi Michale. Powiedz nam, skąd do nas dzwonisz?
2: Z Sosnowca.
1: Michał z Sosnowca.
0: Z Sosnowca, bardzo dobrze. Powiedz nam jeszcze, jak spędzasz dzień dziecka?
2: No, jak spędzam?
0: Tak, dokładnie. Co robisz w dzień dziecka?
2: No, teraz wracam ze szkoły aktualnie.
0: Wracasz ze szkoły. A jakieś plany jeszcze na dzisiaj?
2: Nie.
1: Może lody będą jakieś, Michałku?
2: No, może tak.
1: Albo plac zabaw?
2: Nie wiem.
1: No, to jeszcze jest czas, żeby sobie tak, pomyśleć. Dokładnie. Bo która to godzina w tej chwili, Adamie, na zegarze, powiemy Michałowi?
0: Mamy godzinę 12:38.
1: Tak jest, czyli 22 minuty zostały do godziny 13.
0: Dokładnie.
1: Do 13. Michale, czy ty chcesz się z nami pobawić w odgadywanie, jaki sprzęt ma w głowie w tej chwili Adam?
2: Tak.
1: Dobrze, to słuchamy twoich trzech pytań.
2: Czy to urządzenie stoi w łazience?
0: Nie, nie stoi w łazience.
2: A w kuchni?
0: Tak, stoi w kuchni.
2: Czy przechowuje się w nim jedzenie?
0: Nie, nie przechowuje się w nim jedzenia.
1: Trzy pytania wyczerpane. Jeżeli będziesz miał ochotę jeszcze raz spróbować swoich sił, swojej szansy, to odezwij się do nas ponownie. Przypominamy numer telefonu.
0: 226452055.
1: A czego ci życzymy z okazji Dnia Dziecka, Adasiu?
0: Samych słodyczy, bardzo miłego dnia posłuchaj i gorących pozdrowień dla twojej rodzinki.
2: Dziękuję.
1: Dziękujemy ci,
0: miłego
1: Michale.
0: Dnia, Michale.
1: No i czekamy. Może ktoś jeszcze chciałby do nas zadzwonić, żeby domyślić się, żeby spróbować trafić w to, co Adam ma w głowie. A to jest duże, Adamie?
0: Szczerze mówiąc, to są różne tego rozmiary.
1: Aha, ale w głowie się mieści.
0: Tak, w głowie się mieści, dokładnie.
1: 226452055. Dzisiaj, patrz, reżyserka też tętni życiem. Właśnie wszedł ktoś do reżyserki, pewnie ktoś, kto będzie prowadził audycję o godzinie 13, a teraz jest czas Adama. Adamie, podobno twoja klasa cię słucha.
0: Tak, prawdopodobnie tak. Mają jeszcze bodajże teraz oni matematykę, a więc gorąco ich pozdrawiam teraz, słuchajcie, jak mnie słuchacie. Pozdrawiam też swoją wychowawczynię, panią Agnieszkę i wszystkich uczniów, którzy chodzą do szkoły 34 w Radomiu i mnie właśnie w tym momencie słuchają.
1: A Adam ma w głowie, przypomnijmy, jakieś urządzenie domowe, elektroniczne. Wasza szansa na zgadnienie... O, właśnie, już dzwoni do nas Dominik. Halo, halo.
3: Dzień dobry.
0: Dzień dobry, witamy cię, Dominiku. Powiedz nam, skąd do nas dzwonisz?
3: Z Krakowa.
0: Z Krakowa. Dobra, a jakieś masz pomysły na Dzień Dziecka dzisiaj?
3: Tak.
0: To co dzisiaj co dzisiaj będziesz robił? Opowiedz nam, proszę.
3: Będę film z tatą oglądał.
0: Wow, będziesz oglądał film. Naprawdę zapowiada się ciekawy wieczór, bądź popołudnie. A wiesz, jaki film już będziesz oglądał, czy nie?
3: To będzie niespodzianka.
0: Niespodzianka będzie, to jeszcze lepiej. Tak lubię niespodzianki, powiem ci szczerze. Powiedz mi, czy znasz odpowiedź na pytanie? W sensie, czy masz jakieś pytania do nas?
3: To jest w kuchni?
0: Tak, jest w kuchni, dokładnie.

0: Czy to jest kuchenka gazowa?
1: Nie, niestety to nie jest kuchenka gazowa.
2: Ale jeszcze jedno pytanie możesz zadać Dominiku.
1: Dokładnie.
0: Zmywarka?
1: Dokładnie, to jest zmywarka. Wielkie brawa dla ciebie, słuchaj. Bardzo dobrze odgadłeś. Powiedz nam, czy ty używasz zmywarki, czy raczej rodzice?
0: Jeszcze nie używamy.
1: A, jeszcze nie używacie zmywarki, okej.
2: A to jest potrzebny sprzęt w domu, przydaje się, Adamie?
1: Tak, raczej tak, bo właśnie nie utrudnia nam to pracy, że musimy ręcznie zmywać naczynia, tak? Ale jeśli ktoś nie ma, to też jest dobrze.
2: No tak, ręce lubią bawić się w takiej pianie i ciepłej
1: Dokładnie.
2: Wodzie.
1: Dokładnie. Powiedz nam jeszcze, posłuchaj, czy chcesz coś jeszcze przekazać albo kogoś pozdrowić?
0: Pozdrawiam mamę, tatę, mojego brata, babcię, dziadka i kuzynów i kuzyni.
1: Bardzo dobrze.
0: I Polskie Radio.
1: O, dziękujemy ci bardzo, posłuchaj. My życzymy ci dzisiaj bardzo udanego dnia dziecka, samych słodyczy, samych miłych chwil dzisiaj i miłego oglądania.
0: Dziękuję.
3: Dzień dziecka!
4: Dzień dziecka!
3: W Polskim Radiu Dzieciom!
4: Dzieciaki przejmują antenę.
3: My tu rządzimy!
4: No!

0: na zegarze już mamy którą godzinę, Adamie?
1: Mamy godzinę 12:44. Teraz słuchajcie, porozmawiamy z wami, jak i porozmawiamy też o moich innych zainteresowaniach. A więc jeśli chcielibyście kogoś pozdrowić, czy coś nam przekazać, to dzwońcie pod numer 22 645 2055. Zadajecie nam pytanie, my na nie na przykład odpowiemy. Jeśli kogoś chcecie pozdrowić, też nie ma problemu. Teraz chciałbym wam opowiedzieć też o moich innych zainteresowaniach, bo na co dzień moich prywatnych takich zainteresowań jest też sporo. Na przykład...
0: Czyli twoje życie nie kręci się dookoła pralek?
1: Tak, dokładnie. Nie tylko wokół urządzeń elektronicznych, jak i też w szkole, bo zawsze każdy może liczyć na moją pomoc, jak i nauczyciele, jak i uczniowie, bo zawsze się zgłaszam na przykład do prowadzenia jakichś mam talentów w szkole i tak dalej. I zazwyczaj to właśnie ja prowadzę takie nasze programy szkolne.
0: Czyli ty jesteś z mikrofonem zaprzyjaźniony.
1: Tak, dokładnie, już dokładnie go znam, już wiem, jak właśnie trzymać między innymi mikrofon.
0: A wiesz, co mikrofon ma w środku?
1: Mikrofon. Dokładnie, bo mamy piankę wygłuszającą na zewnątrz, potem mamy siatkę, a w środku mamy mikrofon.
0: Nie spodziewałam się, że i na to pytanie będzie znał odpowiedź nasz słuchacz, który dzisiaj przyszedł do studia Polskiego Radia Dzieciom i powiem wam, czuję się tutaj jak ryba w wodzie, a my jesteśmy trochę w takim akwarium, zobacz, tutaj szyby.
1: Dokładnie,
0: tam szyby.
1: Tak.
0: A my jesteśmy rybkami, które machają płetwami do tych wszystkich, którzy nas słuchają i do osób w reżyserce, a do nas dzwoni, o, zaraz będziesz mógł się dowiedzieć, kto do nas dzwoni.
1: Pewnie. Witamy cię. Powiedz nam, jak masz na imię?
2: Kuba.
1: Masz na imię Kuba, dobra. Co byś nam chciał

0: przekazać?
1: Dzisiaj pojechałem do centrum jakiejś z mamą na Dzień Dziecka. Poszliśmy też do McDonald's. Dzisiaj też będę miał turniej piłki nożnej.
0: O wow, grasz piłkę nożną. No, bardzo dobrze. Trzeba też uprawiać właśnie jakiś sport. Powiedz mi, czy tylko grasz piłkę nożną, czy może coś jeszcze, jakiś sport też uprawiasz?
1: Nie, tylko piłkę.
0: Tylko piłkę nożną.
2: A na jakiej pozycji grasz, Kuba?
1: Na lewej obronie.
0: Lewej obronie, to całkiem dobra pozycja, przynajmniej z mojej perspektywy. Powiedz nam, czy chciałbyś kogoś pozdrowić?
1: Mamę, tatę, babcię, dziadka i siostry.
0: Bardzo szczere i bardzo duże pozdrowienia widzę od ciebie. Powiedz mi jeszcze, proszę cię, czy masz jakieś jeszcze plany dzisiaj na Dzień Dziecka?
1: Tylko ten spaturnik piłki.
2: No to życzymy ci w takim razie, żeby mecz potoczył się po myśli twojej drużyny. A jak się nazywa twoja drużyna?
1: Football Talent.
2: O, to żeby w takim razie poszło wam jak najlepiej. Ile goli dzisiaj strzelicie?
1: Nie wiem.
2: A ile chciałbyś, żebyście strzelili?
1: 20.
0: Życzymy ci 20 goli, posłuchaj Kuba. Po prostu życzymy ci jak największego powodzenia na tym meczu, żebyście wygrali, żebyście dostali po prostu złoty puchar ze złotym medalem nawet. Życzymy ci bardzo udanego Dnia Dziecka, samych słodyczy i żebyś zrobił to, co dzisiaj jeszcze chcesz.
1: Dziękuję.
3: Nadszedł już czas. Dzisiaj jestem tylko wspomnieniem, echem dziecięcych lat. Kiedyś

0: Witamy Was, drodzy słuchacze, po krótkiej przerwie. Opowiem Wam jeszcze, słuchajcie, bo w sumie o tym trochę zapomniałem. Pisałem do gazetki szkolnej. W dokładności między innymi prowadziłem wywiady z uczniami mojej szkoły. Pisałem też o różnych porach roku i o kwiatach. Między innymi o skrzydłokwiacie, którego sam posiadam. Uważam, że jest to bardzo ładny kwiat. I słuchajcie, właśnie te wywiady z uczniami dużo mnie nauczyły też odwagi takiej właśnie. To dlatego między innymi tutaj też jestem dzisiaj w radiu, ponieważ mam sporą odwagę. Jakbym nie miał tak dużej odwagi, to bym raczej tu nie przyszedł.
1: To prawda, że Adam usiadł przed mikrofonem i zachowuje się jak taki rasowy dziennikarz. Tak jakbyś to robił od zawsze, powiem ci.
0: Dziękuję pani bardzo. Jest to bardzo miły komplement.
1: A dlaczego się zgłosiłeś jeszcze, powiedz, do Polskiego Radia Dzieciom, do tej akcji, która dzisiaj przez cały dzień, aż do godziny 19 będzie trwała na naszej antenie?
0: Naprawdę, że do tej godziny? Zgłosiłem się tutaj po to, aby też rodzice w pewnym sensie zrozumieli, że dzieci mają różne pasje i czasami ich warto wysłuchać, tak? I gdzieś tam ich wspomóc, jeśli się da. A po drugie zgłosiłem się po to, żeby właśnie się podzielić z wami, drodzy słuchacze, moją nietypową, niespotkaną pasją, tak? Jest to pasja o urządzeniach elektronicznych. Sądzę, że niewiele osób się czymś takim interesuje, ale jeśli ktoś się interesuje, słuchajcie, to naprawdę dla was dzisiaj po prostu oklaski. Życzę wam, słuchajcie, po prostu miłego dnia dziecka, nie? Bo to już nasza audycja niestety dobiega powoli końca.
1: Jeszcze ale jeszcze mamy... czekaj, jeszcze zadzwoniła Róża.
0: Jeszcze mamy Różę. Dzień dobry, witamy cię.
1: Dzień dobry, Różo.
2: Dzień dobry.
1: Cześć, Różo. Opowiesz nam o swoim dniu dziecka? Albo o swoich pasjach?
2: Tak, moją pasją jest gimnastyki i dzisiaj w sumie dzień dziecka spędziłam głównie w szkole. Teraz z koleżankami wyszłam na dwór.
1: I co robicie? W co się bawicie teraz?
2: Wchodzimy na drzewo.
1: Na drzewo.
0: Powiedz mi, Róża, skąd dzwonisz?
2: Z Radomia.
1: Adam się ucieszył. Może się znacie nawet, co?
2: Tak, znamy się.
0: Znamy się, tak, dokładnie. Znam Różę, dokładnie. Mieszka blisko mnie dosyć.
1: No, to w takim razie, Różo, powiedz, co ominęło Adama, kiedy nie przyszedł dzisiaj do szkoły. Było coś fajnego?
2: Nic się nie działo w szkole.
1: Bo nie było Adama, prawda?
2: Tutaj ja nie chodzę z Adamem też do klasy, więc tak średnio wiem.
0: Mhm. A powiedz nam, Róża, jak spędziłaś właśnie dzień dziecka w szkole? Czy coś jedliście, na przykład pizzę, czy może na lody poszliście?
2: Tak, na WF-ie poszliśmy na lody i na angielskim oglądaliśmy Ratatouille.
0: To uważam, że bardzo ciekawie. Mam też nadzieję, że ci się podobał dzisiejszy dzień, pomimo tego, że on jeszcze nie dobiegł końca. Dzisiaj jest po szkole jeszcze bardzo dużo czasu, a więc sądzę, że jak dzisiaj masz jeszcze jakieś plany, to są one do wykonania. Sądzę, że jak dzisiaj masz jeszcze jakieś plany, to są one do wykonania.
2: Tak, dzisiaj jeszcze z mamą na lody mam zamiar pójść i tutaj moja koleżanka Laura ma zamiar do mnie przyjść na noc.
0: Wow, to się zapowiada ciekawa przygoda, powiem ci szczerze. Czy jeszcze dzisiaj jakieś szczególne, jakiś na przykład wieczór filmowy, czy nie wiem...
1: Czy albo wieczór z pralką, wpatrywanie się w to, co się pierze w oknie pralki?
2: Tak, raczej nie, ale tutaj właśnie Adam też nam dużo o pralkach opowiada, więc... Ale raczej już nic nie mam takiego do roboty.
0: To Róża, ja cię gorąco pozdrawiam. Życzę ci bardzo udanego dnia dziecka, żeby zrobiła jeszcze dzisiaj co tylko chcesz i żeby nocowanie wyszło bardzo dobrze.
2: Dobra, dziękuję.
0: Pa, pa.
1: No ależ tam było ruchliwie. Wszyscy weszli na drzewo chyba, żeby z tobą porozmawiać,
0: tak,
1: Adam.
0: Tak, chyba tak. I nawet chyba domyślam się, na które.
1: Adam dzisiaj prowadził audycję w Polskim Radiu Dzieciom. Adamie, czy chcesz kogoś pozdrowić szczególnie?
0: Szczególnie to chcę pozdrowić swoich przyjaciół i znajomych z podwórka, moją całą rodzinę, babcię, dziadka, ciocię i resztę mojej rodzinki kochanej. Słuchajcie, byłem z wami przez ostatnią godzinę. Życzę wam też, drodzy słuchacze, przede wszystkim bardzo udanego dnia dziecka, żebyście spełnili po prostu swoje marzenia dzisiaj, jak i jutro, jak i po prostu kiedy na to macie ochotę, z samych słodyczy i żebyście zrobili jeszcze dzisiaj to, na co macie tylko i wyłącznie ochotę.

0: A więc słuchajcie, naprawdę życzę wam najlepszego niedźwiedzka, jakiekolwiek byście mieli.
1: I do usłyszenia.
0: Tak, i do usłyszenia, dokładnie. Dziękuję też pani tutaj prowadzącej dzisiaj za audycję i życzę wam wszystkim miłego dnia, drodzy słuchacze.

próbować łyk. Kochal giny, odrobina jazda. Kochal giny, ten stan. Proszę powiedzieć, czy pani już coś czuje?

0: Autopromocja.
1: Czemu w studni woda dudni?
2: Czy na diabelskich skrzypcach na pewno gra diabeł?
3: A burczy bas na pewno burczy basem?
4: Odpowiedzi znajdziemy w źródełku.
5: A co jeszcze w audycji?
1: Ciekawe wydarzenia.
2: Wartościowe książki.
3: I niepowtarzalne nagrody.
4: Posłuchamy też opowieści.
5: Usłyszymy dawne melodie.
2: Porozmawiamy na żywo z ciekawymi gośćmi.
1: I z wami.
3: Na wędrówkę po świecie dawnej wsi w każdą niedzielę od 11:00 zapraszają
2: Jolanta Kossakowska,
5: Monika Gigier,
4: Patrycja Cisz,
1: Mateusz Dobrowolski
3: i Piotr Piszczatowski.
0: Autopromocja.
6: Dzień dziecka.
7: Dzień dziecka.
6: W Polskim Radiu Dzieciom.
7: Dzieciaki przejmują antenę.
6: My tu rządzimy.
7: No.

0: Ach, te motyle, przepiękne motyle. I zaraz, zaraz, chyba taki jeden motylek tutaj się pojawił w studiu Polskiego Radia Dzieciom. Dzień dobry, witam serdecznie. Minęła godzina 13, Marta Powałowska, a ze mną motylek. Motylku, jak masz na imię?
1: Matylda.
0: I skąd do nas przyfrunęłaś?
1: Z Jeleniej Góry.
0: A ile masz lat, motylku?
1: 7.
0: Jakim jesteś pięknym, radosnym i uśmiechniętym motylkiem. Nie, no oczywiście to był żart, prawda, Matyldo?
1: Tak.
0: Matylda nie jest motylkiem, tylko jest nową redaktorką w Polskim Radiu Dzieciom i przez najbliższą godzinę poprowadzi dla was audycję. Tylko o czym będzie ten program?
1: O ssakach i motylach.
0: A od kogo w takim wypadku zaczniemy? Od motyli czy od ssaków?
1: Trudna, od motyli.
0: Trudna. Od motyli jednak. No to pięknie. A powiedz mi proszę, dlaczego akurat o motylach chciałaś opowiadać słuchaczom Polskiego Radia Dzieciom?
1: Bo motyle są bardzo ciekawe i mam jedną ciekawostkę, mogę wam powiedzieć, że motyle mają łuski i motyle jak mają łuski i jak się odbijają światła, to jak się odbija światło, to jest ładny, nadaje się kolor.
0: Ale zaraz, zaraz, to ja myślałam, że łuski to mają jaszczurki, albo ryby. A motyle też?
1: No motyle też, ale nie takie jak ryby, tylko takie inne.
0: A to jakie?
1: Takie same, tylko że mniejsze i drobniejsze, taki pyłek mają na tych łuskach.
0: A rzeczywiście, przypominam sobie, że kiedyś spacerowałam po łące i motylek usiadł mi na palcu, to tam taki pyłek rzeczywiście na tych jego skrzydełkach się pojawił, ale to chyba w ogóle nie wolno dotykać skrzydeł motyli,
1: no,
0: prawda?
1: No nie wolno, ale po ja czasami łapię, po mi uciekają z kratki.
0: Zaraz, chwileczkę. Jak to uciekają ci z klatki? To ty mieszkasz z motylami?
1: Tak.
0: No nie. Naprawdę?
1: Naprawdę.
0: I jak się mieszka z motylami?
1: Dobrze, mi się wykrowają motyle z kokonów.
0: A co to takiego ten kokon?
1: Kokon motyla to takie malutki kokonik przez motyla i on używa do tego takiej specjalnej masy i swojego pyszczka robi taki kokon i ładny kokon, zależy jaki jest, na przykład pod ziemią się, pod liściami, z liściami.
0: Mm-hmm. Czyli można powiedzieć, że ten kokon to jest dla motyla takim łóżkiem, w którym on dorasta?
1: Tak, można tak powiedzieć, bo motyle bardzo potrzebują takiego kokonu, bo jakby tak na powierzchni leżały i się podswadzały, to by ptak mógł je na przykład zjeść.
0: O losie, to niebezpieczne rzeczywiście. Tak. A taki motyl ma wielu wrogów?
1: Tak, osy go jedzą, ptaki, pająki.
0: O matko kochana, to taki motyl się rodzi, powstaje i od razu

0: musi uważać, bo wszystko dookoła chce go zjeść.
1: Tak. Ciekawostka.
0: Na całe szczęście człowiek nie chce jeść motyli, tylko je podziwiać, bo są naprawdę przepięknymi stworzeniami.
1: Tak.
0: I powiedz mi proszę, dlaczego ty się motylami zainteresowałaś?
1: Po pierwsze obejrzenie, mama mi kupiła motyle. Pierwsze obejrzenie motyle to była magia. Mi się na trzeci dzień wykrył magia i mi się tak spodobało motyle, że mama mi kupowała więcej. A mi się stworzyła budowla.
0: Budowla, w której mieszkają twoje motyle?
1: Tak.
0: A jak ta budowla wygląda?
1: Ja powiem, z czego się składa. Z takiej siateczki i jak do prania wieszak.
0: zaraz, wieszak do prania i siateczka? To jest twoja budowla dla motyli?
1: Tak.
0: Ale super pomysł, bo to oznacza, że nie trzeba kupować jakichś drogich sprzętów, tylko tak naprawdę każdy może zaprosić motyle do tego, by mieszkały w jego domu, bo bardzo łatwo stworzyć taki domek dla motyli.
1: Tak, łatwo, bardzo.
0: Tylko pewnie trzeba jakoś specjalnie dbać o te motyle.
1: Tak, bardzo. Trzeba im wymieniać wodę, sok im dawać, telarium im czyścić i tak dalej. A ja znam nawet rozwój motyla.
0: Och, to o rozwoju motyla na pewno sobie jeszcze porozmawiamy, tylko tak sobie pomyślałam, Matyldo, że może wyjaśnimy słuchaczom, co to takiego terrarium, bo może nie wszyscy wiedzą.
1: Terrarium, ja mam takie specjalne dla motyli, jest taki pas, takie kółeczka i na tych kółeczkach są kokony zawieszone i tam jest kółko, takie całe akwarium i mam takie akwarium i tam sobie żyją motylki. Muszę myć te akwarium i czyścić.
0: Czyli terrarium to jest taki rodzaj akwarium, tylko specjalnie przełożone, by mogły tam żyć inne stworzenia niż rybki.
1: No można tak powiedzieć.
0: Uff, całe szczęście, wszystko doskonale zrozumiałam, ale to też dzięki temu, że to doskonale wyjaśniłaś. I powiedz mi jeszcze tylko proszę, czy te wszystkie motyle mogą razem ze sobą mieszkać? Czy na przykład niektóre nie chcą ze sobą przebywać?
1: Mogą, ale może się tak czasami zdarzyć, że motyle się pobiją.
0: Co? Motyle się pobiją? Naprawdę?
1: Tak, biją się z skrzydełkami.
0: Ale dlaczego one się biją? Nie lubią się, czy co?
1: Nie wiem właśnie, bo tak się biją, jakby były wrogami swoimi.
0: Albo może jeden obawia się, że ten drugi na przykład wypije mu jego porcję soku?
1: One mają wspólne porcje soku i ja wiem, co one muszą pić. Wodę i cukier.
0: A po co im ten cukier?
1: Żeby mogły pić takie wodę taką.
0: Spojrzałaś teraz na gości, którzy pojawili się u nas w studiu Polskiego Radia Dzieciom?
1: Tak.
0: Dużo osób się pojawiło, możemy im pomachać, oni też nam machają. Dzień dobry!
1: Dzień dobry wam wszystkim.
0: To jest wycieczka, która dzisiaj przyjechała do Polskiego Radia, zapewne z okazji Dnia Dziecka i zawędrowała pod bacznym okiem Zbyszka Kozłowskiego tutaj do nas do studia. No i teraz zapewne wszyscy są zachwyceni i zaskoczeni, że tak młody człowiek jak ty, Matylda, prowadzi audycję. No właśnie, ale to tak właśnie jest, bo dzisiaj wyjątkowy dzień. Przypomnisz, co to jest za dzień?
1: Dzisiaj wszystkie dzieci świętują z całego kraju, z całej planety. Polskie Radio Dzieciom dzisiaj zatwierdziło, że dzisiaj jest Dzień Dziecka!
0: Otóż to! I w związku z czym? Kto dzisiaj prowadzi audycję w naszym radiu?
1: Ja!
0: Między innymi. A ty kim jesteś?
1: Co?
0: Dzieckiem.
1: No dzieckiem.
0: Prawda? Które jest człowiekiem, jak najbardziej z tym się zgadzam. Przepiękne historie o motylach opowiadałaś nam, Matyldo, i po piosence tak sobie pomyślałam, że może jeszcze wrócimy do tego rozwoju motyla, o którym chciałaś nam opowiedzieć.
1: Tak.
0: I w ogóle o tej książeczce, którą tutaj przyniosłaś ze sobą, ja tak zerkam, ona jest bardzo, bardzo kolorowa, zresztą tak samo jak kolorowe. Tak.

0: Bywają
1: motyle,
0: rzeczywiście.
1: Niektóre motyle mogą być tak małe jak paznokieć dziecka małego.
0: Naprawdę?
1: Tak.
0: Ale ja też widziałam, że niektóre mogą być takie olbrzymie.
1: No, mogą być aż takie, aż do łokcia.
0: Niesamowite. Ale motyle mają też to do siebie, że niektóre lubią latać w dzień, a niektóre w nocy.
1: Tak.
0: I o tym też sobie porozmawiamy po piosence. Co ty na to?
1: Mogę powiedzieć, że nocne motyle to są tak naprawdę ćmy.
0: Ach, czyli już teraz zdradzamy te informacje, nie ma problemu. Zatem, moi drodzy słuchacze, już doskonale od dzisiaj będziecie wiedzieli, że motyle, które lubią noc, to...
1: ćmy.
0: Powtórzymy dla tych, którzy nie usłyszeli. To jest Matylda, która dzisiaj jest redaktorką Polskiego Radia Dzieciom i między godziną 13 a 14 prowadzi przepiękny program dotyczący motyli, jak już się domyśliliście, ale nie tylko.
1: Ssaków.
0: Bo jeszcze wątek ssaków się tutaj pojawi, więc koniecznie zostańcie z nami.

0: No tak, mamy Dzień Dziecka i to nie byle jaki Dzień Dziecka, bo Dzień Dziecka gdzie?
1: W Polskim Radiu Dzieciom.
0: Otóż to, a razem ze mną dzisiejszą audycję prowadzi...
1: Ja.
0: A kim jesteś?
1: Matylda.
0: Oczywiście, Matylda jest razem ze mną. Przepięknie przed piosenką opowiadała o motylach, które mieszkają w jej domu. A właściwie, Matylda, jak to jest? To jest twój dom, w którym mieszkają motyle, czy dom motyli, w którym ty mieszkasz?
1: Ja mieszkam obok... Motyle mieszkają na dole, a ja na górze. Jest taki sposób. I
0: a
1: sobie latają.
0: Podział.
1: Latają sobie po domu.
0: I nie przeszkadzają wam?
1: Nie, nie przeszkadzają.
0: Aha, a taki motyl to...

0: długo czasu potrzeba, żeby on się narodził?
1: Zależy, po takie długiej, że aż do łokcia, miesiąc trzeba potrwać, a niektóre szybko.
0: Ja powiedziałam, że narodził, ale oczywiście wiadomo, że motyle
1: wykluwają się.
0: Tak, rzecz jasna. Z tego, jak to się nazywało?
1: Kokonu.
0: Kokonu, no właśnie. Doskonale, że mi przypomniałaś, jak to wszystko się nazywa, bo to nie są łatwe słowa, wiesz, dla kogoś, kto się motylami na co dzień nie zajmuje.
1: Ja mogę powiedzieć ten rozwój. Najpierw są jajka, gąsienica, kokon, motyl.
0: Ale to ty chcesz mi powiedzieć, że taki piękny motyl powstaje z takiej brzydkiej gąsienicy?
1: Tak.
0: A jak to się dzieje?
1: On się przepoczwarza.
0: Przepoczwarza. Och, kolejne trudne słowo. Myślę, że troszeczkę ci z tą książką pomogę.
1: Okej.
0: Okay. O, proszę bardzo. Rachu ciachu. A co to jest ta książka? To jest książka, jak zajmować się motylami?
1: Nie, książka o motylach.
0: No to prawie to samo. Mhm.
1: Niektóre motyle są ćmami.
0: Tak. To są ćmy, to te, które lubią noc, tak?
1: Tak, nocne są. Mhm. Niektóre motyle, i to było bardzo, bardzo, bardzo dawno temu, jak jeszcze my nie żyliśmy, w czasach dinozaurów jeszcze żyły motyle.
0: Naprawdę?
1: Tak.
0: Ja wiem, że wtedy na pewno żyły krokodyle.
1: Tak.
0: Kiedy żyły dinozaury. Ale to, że żyły motyle, no to nie wiedziałam.
1: Nawet jest u mnie w książce, że motyle żyły podczas dinozaurów.
0: Aha, a skoro jest to napisane w tej książce, to rozumiem, że ten fakt sprawdziłaś i potwierdzasz, że rzeczywiście tak było.
1: Tak.
0: A powiedz mi proszę, czy jeżeli ktoś chciałby się zajmować motylami, to powinien od razu zacząć takie zajmowanie się, czy najpierw na przykład powinien przeczytać taką książkę?
1: Najpierw musi się nauczyć, czy jest odpowiedzialny, a potem może kupić i potem już może zachowywać, ale nie rzucać kokonami, pomogą pęknąć i wam się nie wyklują motyle i wam zgniją kokony.
0: A co to znaczy, że trzeba sprawdzić, czy jest się odpowiedzialnym? Jak to zrobić?
1: Jest taka książeczka, jak się zajmować motylami. I tam jest wszystko napisane, jak się trzeba zajmować, że motyle nie mogą mieć wody z kranów, tylko przefiltrowaną wodę i tak dalej.
0: Aha, i dopiero kiedy przeczyta się taką książkę,
1: tak,
0: i przetrenuje, tylko na kim to trenować? Na mamie? Na tacie?
1: Nie, bo można, jak ma ktoś jest taki kokon, jak znalazł motyle, czy tam osy może być, to obojętnie jaki, ale żeby to był kokon, to wtedy musi być taki i psikać terrarium, taki może sobie zbudować.
0: Taki od kwiatków też taki psikacz?
1: No. Mhm. I już. I chwilę chyba. Chwilę, ile dni, albo ile jeden miesiąc na przykład, albo dwa miesiące trzeba czekać na motylki.
0: No tak, tylko że to już wtedy będą prawdziwe motylki. A ja najpierw chciałabym sprawdzić, czy ja się nadaję na taką motylą mamę i motylą opiekunkę. To na kim mam to przetrenować?
1: Mam taką małą wydelkę, dzisiaj wzięłam.
0: Na maskotkach pluszakach?
1: Tak.
0: Świetny pomysł. I po prostu jak maskotka pluszak będą zachwycone moją opieką, to znaczy, że jestem gotowa na to,
1: tak,
0: by zająć się motylami. Ale powiedziałaś, że należy znaleźć kokon, tylko jak rozróżnić ten kokon od niekokonów? No bo na przykład bywają takie małe kamyczki i to bardzo łatwo pomylić.
1: Nie pomylić, bo motyle nie są w ziemi, nie są na podłożu, tylko na drzewach.
0: No widzisz, to ja w ogóle w złym miejscu szukałabym tych kokonów. Całe szczęście, Matylda, że ty dzisiaj tutaj do nas przyszłaś i że mi opowiedziałaś to wszystko, gdzie te kokony się znajdują. Ale powiedz mi, Ale myślisz, że można sobie tak po prostu zabierać te kokony z tego drzewa? Tak się teraz zaczęłam zastanawiać.
1: Nie można. Najpierw trzeba sprawdzić, czy jest popękany, a jak jest popękany, to już można wyjąć. Jak jest przeźroczysty, można

0: wyjąć, ale jak nie jest przeźroczysty, jest popękany. Delikatnie nie można wyjąć, bo to jest motyl w środku i możecie je to jest prawda, że może motyla możecie zabić.
1: Że może nam zaszkodzić taki motyl?
0: Nie, ale motyl może zabić się w kokonie, jak wy będziecie trenować na takim.
1: Ach, rozumiem. Może zostać skrzywdzony przez nas niechcący, więc bardzo słuszna uwaga. Bardzo się cieszę, że o tym wspomniałaś, bo jednak rzeczywiście, jakby na to nie patrzeć, zdrowie i życie motyla jest w tym wypadku najważniejsze.
0: No tak.
1: Otóż to, wcale się tobie nie dziwię. Ale wspominałaś tutaj o tym rozwoju motyla, że najpierw jest co?
0: Jajko,
1: aha. I takie jajko, to ono jest gdzie?
0: Na liściu.
1: Na liściu, aha.
0: A wiecie, jak się wykrywają motyle? Że one zjadają pół kokon, pół jajeczka i potem zjadają i wychodzą.
1: Naprawdę?
0: Tak.
1: A ty to widziałaś?
0: Tak, na filmiku.
1: Niesamowite. A udało ci się kiedyś przy twoich motylach zaobserwować to?
0: Ja obserwowałam, jak ładnie się rozwijają takie motyle w kokonach.
1: Czyli w tym późniejszym etapie rozwoju. Rozumiem.
0: I niektórzy mi nie uwierzą, ale z takiej bzydkiej kąsienicy wykluwa się taki ładny motylek.
1: No właśnie, ja przyznam się szczerze, że ja miałam pewne wątpliwości. Że to naprawdę tak się dzieje, że najpierw jest taka gąsienica, która, no cóż, wcale nie jest jakaś przepiękna, nie ma co się oszukiwać, a później powstaje taki motyl, że jak patrzy człowiek na niego, to z zachwytu czasami aż mu słów brakuje. A jak wyglądał twój najpiękniejszy motyl?
0: Taki niebieski, co tutaj jest na obrazku. Mogę go opisać. Jest
1: poproszę.
0: Niebieski, czarny, biały i taki trochę fioletowawy.
1: Te końcówki skrzydeł ma takie fioletowawe. Mm. Och, przepiękne, rzeczywiście. A ja w ogóle słyszałam kiedyś, że nazw motyli i rodzajów, gatunków motyli jest tak bardzo dużo, że trudnym byłoby nauczyć się ich wszystkich.
0: Tak, jeden gatunek motyli może nawet lecieć 100 miliony aż do jednego kraju. I niektóre motyle wracają tam, gdzie one się wykluły i wracają tam, gdzie było ich rodzice.
1: Niesamowite. Niesamowite. A te motyle, które z tobą mieszkają, to one są raczej takie malusieńkie, tak jak pokazywałaś, jak kawałeczek paznokcia?
0: Czy
1: raczej takie
0: one
1: wielkie,
0: są
1: jak pół ręki?
0: Nie, są normalne motyle, czyli takie.
1: A czyli normalny motyl to będzie ile? To będzie tak na wysokość kciuka?
0: Taki może być.
1: No to chodź, czekaj, sprawdzimy. To jest mój kciuk. No, to tak na wysokość mojego kciuka, no. Prawda? To mój kciuk ile może mieć? 5 centymetrów?
0: Może, ale i te liczone... są takie motyle.
1: A to już dużo większe. Ale no, my wysokość tego motyla to mierzymy razem z czułkami, czy bez?
0: Bez.
1: A czasami są też takie szpiczaste skrzydła. To od czubka tych skrzydeł?
0: Można tak powiedzieć, że tak liczymy.
1: Mhm. Matylda, i jeszcze jakie ty ciekawostki w tej książce masz? Opowiadaj, proszę.
0: Że mogę pokazać... Mogę opowiedzieć o jednym, bo jajko najpierw jest, potem się tak mała skorupka pęka, potem gąsienicko się wyjawia, potem wychodzi, je, aż się stanie
1: Ale
0: grupa.
1: Poczekaj, ale co ona je?
0: Liście.
1: Aha.
0: Potem zdejmuje z tą skórę i się robi większa, aż dojdzie do kokonu.
1: I później już wiemy, co się dzieje, bo powstaje przepiękny motyl. Ale ten motyl, on się też żywi liśćmi?
0: Nie, żywi się z kwiatkami.
1: Niesamowite to jest, prawda?
0: Tak.
1: Po pierwsze, z takiej wcale niezbyt ładnej gąsienicy powstaje piękny motyl, to już ustaliłyśmy. A jeszcze dodatkowo ze stworzenia, które je liście, powstaje stworzenie, które w ogóle liście później nie je, tylko zupełnie co innego.
0: No właśnie.
1: Natura jest niesamowita, co?
0: Tak.
1: Też tak myślę. To

0: Teraz posłuchamy sobie kolejnej piosenki o motylach. Co ty tak. na to? A chcesz zapowiedzieć tę piosenkę?
1: Tak.
0: No to proszę, możesz powiedzieć. A teraz, drodzy słuchacze, piosenka Motyl. Zapraszam.
1: Piosenka Motyl. Motyl, zapraszam.

0: Polskim Radiu Dzieciom.
1: Dzieciaki przejmują antenę.
2: My tu rządzimy.
1: No.
3: Dzieciaki.
4: Kto tu rządzi?
3: Dzieciaki.
4: No dzieciaki, dzieciaki, ale ja wiem, że ty jeszcze kogoś tutaj szukałaś.
3: Tak, szukałam właśnie krasnoludki. Gdzie jesteście? Bo nam brakuje fanfarów dla dzieci. Chodźcie!
4: No proszę. Właśnie, ktoś musi odpalić fanfary.
5: No właśnie, przyjdźcie, prosimy. My was potrzebujemy, krasnoludki.
4: Ja nie wiem, gdzie one po prostu zawędrowały teraz, ale wiesz co, tak sobie myślę, że to nie może stanąć nam na przeszkodzie zadania zagadki słuchaczom.
3: Tak.
4: Bo przed momentem na piosence taką zagadkę wymyśliłaś. Co to będzie za zagadka? Bardzo proszę.
3: Zagadka, co łączy motyl z motyla ze słoniem z trąbą?
4: Co łączy motyla ze słoniem? Oto nasza zagadka.
3: Mogę podać numer?
4: Bardzo proszę.
3: 2, 6, 4, 5, 2, 0 i 5, 5.
4: Doskonale. Może jeszcze raz powtórzymy ten numer na wszelki wypadek.
3: Okay. I 2, 2, 6, 4, 5,

0: 5, 5, 5.
1: Doskonale. To jest właśnie ten numer, pod który nasi słuchacze powinni koniecznie zadzwonić, jeżeli znają odpowiedź na naszą zagadkę. A zagadka ta, przypomnij proszę Mateldo, jak brzmi?
0: Co łączy motyla ze słoniem? Czekam na słuchaczy, których chętni są, żeby do mnie się dodzwonili. Będę z nimi rozmawiać.
1: A może nawet byście chcieli posłuchać jakichś rad związanych z motylami, to ty bardzo chętnie się podzielisz, prawda,
0: tak,
1: takimi informacjami.
0: Podzielę. Mogę nawet podpowiedzieć, czemu mają.
1: Otóż to. No a poza tym, dzięki telefonowi od naszych słuchaczy i rozwiązaniu zagadki, co odpalimy? Dokładnie. A one się jeszcze nie pojawiły dzisiaj, więc koniecznie powinny się w tak ważnym dniu, jak dzisiejszy dzień, który dotyczy czego?
0: Dnia dziecka i proszę słuchaczy, żeby poszukali krasnoludków.
1: O właśnie, może gdzieś tam do was te krasnoludki zawędrowały. No ja nie wiem, no w taki dzień one akurat sobie, nie wiem, wychodne jakieś zrobiły. Słyszałam, że ktoś do nas zadzwonił.
0: No.
1: To podpytuj się, kto to taki?
0: Kto to taki?
2: To ja, Klara.
1: Dzień dobry, Klaro.
0: Dzień dobry.
1: Czy chciałabyś odpowiedzieć na zagadkę Matyldy?
0: Tak, chcesz odpowiedzieć, Klara? Wiemy, że ty jesteś ta Klara, którą znam.
2: Tak, a ja ciebie znam.
1: Ale to nie stoi na przeszkodzie, żeby Klara się z nami pobawiła w żadnym razie. No to przypomnij może Klarze zagadkę.
0: Co łączy motyla ze słoniem? Trąba.
2: Trąbka.
1: No to poczekaj, Matysia, no bo ten słuchacz musi odpowiedzieć, a my sprawdzimy. Klaro, co łączy tego słonia z motylem?
2: Trąba.
1: Czy to jest, Matyldo, trąba?
0: Tak.
1: Czy Klara zasługuje na odpalenie fanfarów?
0: Fanfary. Poproszę dla Klary.
1: Pani redaktor, bardzo proszę.
3: Jeszcze oklaski od nas.
0: Wędrują do ciebie, Klara, oklaski.
1: Cudownie. No to proszę bardzo, możesz teraz z Klarą porozmawiać o motylach.
0: Klara, wiesz, że motyle są ćmami?
2: Wiem.
0: Co?
1: A może ty, Klaro, chciałabyś też, by w twoim domu zamieszkały motyle?
2: Tak.
1: A to może chciałabyś
2: Mama
1: o jakąś...
2: Nie zgadza.
1: O jakąś wskazówkę chciałabyś zapytać Matyldę?
2: Nie wiem.
1: Matyldo, od czego najlepiej zacząć przygodę właśnie z takimi motylami?
0: Od instrukcji.
1: To jest bardzo dobry pomysł. Zawsze najlepiej wszystko zaczynać od instrukcji. Klaro, pięknie ci dziękujemy za telefon, za to, że dzięki twojej prawidłowej odpowiedzi odpaliłyśmy fanfary, co spowodowało olbrzymi uśmiech nie tylko na twarzy Matyldy, ale i mojej.
0: Tak.
1: I twojej też, jak słyszę. I oczywiście, tak sobie pomyślałam, Matyldo, że my nie możemy się pożegnać z Klarą bez pytania o co?
0: O motylach!
1: O motylowe pozdrowienia! Kogo chciałabyś pozdrowić?
2: Mamę, tatę i Jurka.
1: Super pozdrowienia. Przyłączamy się, prawda?
0: Tak.
1: Przyłączamy się i życzymy jakiego dnia, Klarze?
0: Dnia dziecka.
1: Udanego i kolorowego. A właśnie, co ty dzisiaj robisz w Dzień Dziecka?
2: Dostałam taką fajną maskoteczkę i teraz leżę na kanapie.
1: Och, czyli odpoczynek i zabawa. No to ja... Bardzo, bardzo mi się podoba taki pomysł na Dzień Dziecka. Co o tym sądzisz, Matyldo?
0: Mi też. Tylko, Klara, możemy się dzwonić, jak ja skończę audycję, to wtedy możemy się...

0: pracować.
1: Tak!
2: Super! Bardzo mi się ten plan, dziewczęta, podoba. A tymczasem bardzo dziękujemy za udział w naszej zagadce i zabawie.
0: Tak.
2: Pozdrawiamy cię, Klaro. Machamy do ciebie wprost ze Studia Polskiego Radia Dzieciom.
0: Klara. Pa, pa!
2: Ale super poszła ta twoja zagadka. No gratulacje, gratulacje. Ale o co chodzi z tą trąbką? To, bo to, że słoń ma trąbę, to wiem, ale motyl gdzie ma trąbę?
0: Tutaj ma taki... I one przez to piją motyle, przez tą trąbkę.
2: Aha, i ona jest taka zawinięta.
0: Tak.
2: Tak trochę jak u komara.
0: Rulonik taki mały.
2: Rulonik taki. Ach, i wszystko jasne. No fantastycznie. Tak sobie pomyślałam, wiesz co, teraz Matyldo, że jeszcze nie powiedziałyśmy o jednej ważnej rzeczy. Gdzie my takie motyle możemy spotkać?
0: No właśnie.
2: No gdzie?
0: W lesie albo na łąkach.
2: Na łące też?
0: Tak.
2: To co ty na to, żebyśmy się teraz muzycznie na taką łąkę przeniosły?
0: Tak.
2: No to wspaniale. Zaraz do was wracamy.

0: Już jest czerwone światełko, możesz mówić.
1: Ja witam w Polskim Radiu Dzieciom. Dzisiaj jest Dzień Dziecka w Polskim Radiu Dzieciom.
0: A kim ty jesteś?
1: Matylda.
0: I o czym opowiadasz?
1: O motylach.
0: Powiedziałyśmy już o tych motylach zresztą całkiem sporo, prawda? Ale mam wrażenie, że jeszcze wiele ciekawostek motylich przed nami.
1: Tak.
0: Ale zanim dalszy ciąg ciekawostek, to kolejna zabawa, którą przygotowałaś dla słuchaczy. Co to za zabawa?
1: Muzyczne puzzle, zagadka.
0: No taka prawda czy fałsz, ale wiesz, muzyczne puzzle, no to jest też całkiem fajna zabawa, tylko musimy ustalić najpierw, co to za piosenka, więc proponuję najpierw zrobić prawdę czy fałsz, a później zrobimy muzyczne puzzle. Co ty na to? Albo w ogóle zrobimy tak, że ja wiem, ja tobie dam różne słowa i to będą puzzle, a ty będziesz musiała zgadnąć tytuł piosenki. Co ty na to? No to tu najpierw, bo tutaj za dużo nam się namnożyło pomysłów, jak się okazuje, jak dwie kreatywne osoby usiądą, to nagle po prostu mnóstwo pomysłów się rodzi. To co najpierw, prawda czy fałsz dla słuchaczy?
1: Prawda czy fałsz?
0: Dla słuchaczy. No to proszę bardzo, jak brzmi zdanie, które będziemy sprawdzać, czy jest prawdą czy fałszem?
1: Czy motyle ma 4 skrzydła, czy 2 skrzydła?
0: Motyl ma 4 skrzydła.
1: Tak.
0: Czy to jest prawda, czy to jest fałsz? I to jest

0: pytanie, które kierujemy do kogo?
1: Do dzieci.
0: Czyli naszych słuchaczy. Przypomnisz jeszcze raz numer telefonu?
1: 2 2 6 4 5 2 0 5 5.
0: Dokładnie. Jeżeli znacie prawidłową odpowiedź na pytanie, czy zdanie motyl ma 4 skrzydła jest prawdą czy fałszem, to śmiało do nas dzwońcie. Ale myślę, że słuchacze też mogą zadzwonić, jeżeli na przykład chcieliby się zapytać o motyle, czegoś dowiedzieć od ciebie, prawda?
1: Śmiało dzwońcie. Proszę, żeby zadzwonili, bo mi się już niedługo kończy audycja.
0: Więc korzystajcie, dopóki macie szansę, bo prawdziwa motyla ekspertka jest dzisiaj razem z nami, więc śmiało, śmiało proszę chwytać za słuchawki telefonu i do nas dzwonić. Ale tak sobie nawet myślę, że jeżeli ktoś ma ochotę opowiedzieć o tym, jak spędza dzień dziecka, to też może zadzwonić.
1: No, może.
0: No, bo to zawsze takie pomysły też są cenne od innych ludzi.
1: Tak.
0: Można czasami sobie z nich skorzystać. Chociaż ja mam wrażenie, że akurat pomysłów tobie nie brakuje.
1: Nie brakuje.
0: Słuchaj, to co, bawimy się teraz w muzyczne puzzle?
1: Tak.
0: No to powiedz mi proszę, jak może brzmieć tytuł piosenki, który kojarzy się z następującymi słowami? Poczekaj, no ja ci daję te słowa, ty zaraz mi powiesz, no i zobaczymy, czy fanfary i oklaski w twoją stronę powędrują. Oto pierwsza podpowiedź, pierwsze słowo. Parzydełka. Jak może brzmieć tytuł piosenki, którego poszukujemy?
1: Meduza, klementyna, już kąpiel, zaczyna.
0: No ja nie wiem, sprawdzę. Po pierwszej podpowiedzi odgadłaś. No rewelacja. Słuchaj, jeszcze oklaski ode mnie oczywiście. I słuchaj, słuchaj, ty doskonale odgadłaś tutaj nasze muzyczne puzzle, takie wyjątkowe wydanie w Dzień Dziecka, o które poprosiłaś, a tymczasem okazuje się, że jest z nami słuchacz, który także chciałby się zmierzyć z twoim zadaniem. Zadzwonił do nas Leon. Przywitasz go?
1: Dzień dobry.
0: Halo, halo, Leonie, jesteś tam? Halo.
2: Jestem.
0: Och, teraz ciebie słyszymy. Dzień dobry, witamy serdecznie. Matyldo, przypomnisz swoją zagadkę?
1: Tak.
0: A właściwie zdanie, jak brzmiało to zdanie?
1: Czy motyl ma 4 skrzydła, czy 2 skrzydła?
0: Tak, dokładnie.
2: Motyl ma 2 pary skrzydeł.
0: Czyli motyl ma 4 skrzydła, to zdanie to jest prawdą czy fałszem?
2: Fałszem.
0: No poczekaj, jak powiedziałeś, że ma 2 pary po 2 skrzydła, no to jakbyśmy zrobili 2 razy 2, to ile wyjdzie?
2: To jest 4.
0: Czyli jak motyl ma 4 skrzydła, to prawda czy fałsz?
2: Prawda.
0: Sprawdzamy, Matyldo?
1: Tak.
0: Sprawdzamy. A co te fanfary oznaczają?
1: Że odgadłeś zagadkę.
0: Cudownie. Leonie, a ty lubisz motyle?
2: Nigdy się tymi zwierzętami raczej nie interesowałem.
0: No ale to ja liczę na to, że po dzisiejszej opowieści Matyldy to motyle też będą tutaj w kręgu twoich zainteresowań.
2: Tak.
0: O, widzisz, Matysia? Super! Okazało się, że zaraziłaś Leona tutaj fascynacją do motyli. Doskonale. Bardzo, bardzo się cieszymy. A jak mija ci Dzień Dziecka?
2: Bardzo fajnie. Właśnie zwrócimy z zawodów pływackich.
0: O, to miło, miło. Ale brałeś udział w nich, czy tylko przyglądałeś
2: brałem
0: się?
2: Brałem udział.
0: No to wspaniale. W taki dzień, no to chyba tylko mogło się to zakończyć wspaniałymi wynikami.
2: Tak.
0: No to gratulujemy ci bardzo, bardzo serdecznie. No i oczywiście, o co pytamy, Matyldo? Czy może masz ochotę kogoś?
1: Coś pozdrowić.
2: Owszem, mam ochotę kogoś pozdrowić. Chciałbym pozdrowić tatę, mamę, mojego brata Kajtka, który siedzi obok, i całą rodzinę i mojego psa Dziordziusia.
0: Och, bardzo piękne pozdrowienia. Przyłączamy się, Matyldo, do tych pozdrowień?
1: Tak.
0: Oczywiście.

0: że się przyłączamy i chodzi, wypuścimy je w świat, by dotarły do adresatów. Fru!
1: Fru!
0: Poleciały do adresatów wymienionych przez ciebie. Leonie, życzymy ci udanego, fantastycznego, przemiłego, cudownego i kolorowego dnia
1: dziecka.
0: Otóż to, do usłyszenia, pa pa pa.
2: Pa pa pa.
0: No muszę ci powiedzieć, Matyldo, że super zagadki przygotowałaś. Słuchacze się rozdzwonili, bardzo chętnie się z nami tutaj bawią. I mało tego, bo okazuje się, że wszyscy nagle zafascynowali się światem motyli. I to dzięki temu, że ty tutaj przyszłaś.
1: A ja mam jedną zagadkę. Czy motyl
0: dla mnie?
1: Dla dzieci. Czy ma cztery nogi, czy ma sześć nóg?
0: A to można sprawdzić na rysunku. Tak. A no to zaraz zadamy tę zagadkę, tylko wiesz co, ja tak sobie pomyślałam, bo powiedziałaś tutaj o rysunku i może byśmy dali wskazówki naszym słuchaczom, jak zrobić taki rysunek motyla. Co ty na to?
1: Mogę podpowiedzieć.
0: To ja tak sobie myślę, żebyś usiadła wygodnie, tak, bo to będzie pewnie dłuższa historia.
1: Krótsza. No.
0: A jednak krótsza, a mi się wydawało, że dłuższa. Ja zawsze tak długo robię te wszystkie rysunki, ale ja jestem mało utalentowana, jeżeli chodzi o rysunki, malunki, więc może dlatego tak długo czasu mi to zajmuje. To od czego powinnam zacząć? Co powinnam mieć? Kartkę papieru, tak?
1: Tak, kartkę papieru. Najpierw malować córka.
0: Ale poczekaj, ale czym mam to malować? Długopisem?
1: Obojętnie.
0: Kredkami?
1: Obojętnie,
0: no dobra, dobra. To chyba lepiej ołówkiem, żebym później mogła sobie pokolorować. No, mam kartkę, mam ołówek.
1: Jeszcze potem namalować czułka.
0: Czyli najpierw czułka, tak? Tak. Ty będziesz mówiła, ja będę malowała. O, takie czułka mogą być?
1: Tak.
0: Dobra, dobra, co dalej?
1: Teraz taki ogonek jakby, ale... Taki ogonek jakby.
0: Taki?
1: Tutaj. Taki samą połówkę.
0: Taki?
1: Tak.
0: Okej. Okay. Tak daleko od czułek? Za daleko zrobiłam.
1: Tak.
0: O losie, wiedziałam, że tak będzie. A głowa gdzie ma być? No pewnie pod czułkami.
1: Tak.
0: Dobra, okrągła taka prawie?
1: Tak.
0: Dobra, dobra. I co, i ten ogonek ma być pod głową?
1: Nie, potem skrzydełka.
0: Ale to skrzydełka gdzieś tutaj?
1: Tak.
0: Pod głową. Jakie, takie?
1: Tak.
0: Uff, no dobrze, dobrze. I tutaj rozumiem, że takie samo skrzydełko drugie.
1: Tak. Mhm.
0: No dobra, ale brzuszek?
1: I ogonek.
0: A, i tutaj ten ogonek, a brzuszek?
1: Brzuszek to z sześcioma nóżkami.
0: Aha, ale to poczekaj, to jak ten brzuszek co za pytanie, przecież brzuszek musi łączyć głowę z ogonkiem, prawda? I
1: tak.
0: Tutaj te nóżki, tak? O, co powiesz o moim motylku?
1: Wow, ładny motylek!
0: O, bardzo ci dziękuję. Jesteś niezwykle wyrozumiałym krytykiem sztuki, bo pierwszy raz usłyszałam tak miły komplement odnośnie do rysunku, który wykonałam. Także pięknie, pięknie ci dziękuję. No to teraz tak sobie pomyślałam, że może posłuchamy Meduzy Klementyny, czyli piosenki, której
1: tak.
0: Tytuł odgadłaś dzisiaj w wyjątkowym wydaniu. Jakiej zabawy?
1: Muzyczne
0: puzzle! Otóż to.

0: Matylda. Widzisz, która godzina?
1: Widzę. Czas na pożegnanie.
0: No niestety, powolutku trzeba się żegnać, ale zobacz, przyszła już Hanna. Hanna rozpocznie swoją audycję o godzinie 14:00 i też już się nie może doczekać. Jak myślisz, polecasz Hannie tutaj poprowadzić swój program?
1: Tak.
0: A wszystkim innym dzieciom, by w przyszłym roku też się postarały tutaj poprowadzić program, to fajna zabawa była?
1: Tak.
0: Tak? A co było najfajniejsze?
1: Jak na początku, jak Klara się dodzwoniła.
0: Czyli telefon od słuchaczy i od przyjaciół. To są zawsze bardzo miłe akcenty i rzeczywiście, bo to też pokazuje, że ktoś słucha tych twoich opowieści, prawda?
1: No
0: to jest
1: tak.
0: Przemiłe. A przypomnij, o czym ty dzisiaj opowiadałaś?
1: O motylach.
0: No i teraz podsumujmy, czego my się dowiedzieliśmy o tych motylach?
1: Że motyle na przykład mogą być ważne i mogą być nocne motyle, a nocne motyle to są ćmy.
0: Tak, i jeszcze dowiedzieliśmy się, że motyle żyły już w czasach
1: dinozaurów.
0: Tak, a żeby taki motyl powstał, to jak wygląda cały ten proces?
1: Najpierw jajo, gąsienica zjada jajo, gąsienica zjada liście, potem robi kokon i potem się robi piękny motylek.
0: Och, taki cudowny i przepiękny. Ach, i jeszcze rozmawiałyśmy sobie o tym, jaką wielkość mogą mieć motyle.
1: Aż do łokcia i mogą być tak jak wciuk i mogą być tak jak paznokieć i mogą być takie.
0: Tak, czyli najróżniejsze mogą mieć wielkości, jest bardzo dużo gatunków i zazwyczaj są one przepiękne, kolorowe, fantastyczne. I też tak sobie myślę, że mogą być świetną inspiracją zarówno dla malarzy, o na przykład takich, którzy robią rysunki. No przecież jeszcze zapomniałam, przecież jeszcze właśnie była instrukcja jak namalować, narysować motyla. Proszę bardzo, jaki piękny mi się tutaj dzięki tobie, twoim wskazówkom udał. No więc mogą być cudowną inspiracją dla malarzy, mogą być inspiracją dla poetów, prawda? A czy ty czytałaś taką książkę o motylu?
1: Tak.
0: O przygodach motyla?
1: Tak.
0: I jak on miał na imię?
1: Nie pamiętam, ale motyl był.
0: Ale może ty byś napisała swoją taką książkę o tych motylach, które mieszkają u ciebie w domu?
1: Tak.
0: Myślę, że to jest świetny pomysł. A jak brzmiałby tytuł takiej książki?
1: Motyl w domu.
0: Motyl w domu to motyl w domu.
1: Tak.
0: Warto zajmować się motylami?
1: Tak.
0: Bo co? Co to daje?
1: Szczęście i radość.
0: Też mi się tak wydaje, zwłaszcza po tych twoich dzisiejszych opowieściach. Wiem, że przed tobą jeszcze długa droga, bo skąd do nas dzisiaj przyjechałaś, Matyldo? Bo się nie pytałam. Z Jeleniej Góry, no tak. No to ile będziesz wracała godzin? 1, 2, 3, 4, 5, 6. Powiedz stop, kiedy będzie ta właściwa? 6? 7?

0: 8?
1: Tak.
0: 8 godzin, no to rzeczywiście długa droga przed tobą. Tym bardziej się cieszę, że znalazłaś czas, ochotę, chęć przyjechać tutaj do nas i poopowiadać o swojej pasji, jaką są motyle. Kłaniamy się też nisko mamie i machamy cały czas tutaj z nami, za szybką uśmiecha się, przesyła serduszka i buziaki wprost do ciebie i wcale mnie to nie dziwi, bo dzięki tobie naprawdę dowiedziałam się wielu, wielu ciekawych rzeczy i ogromną przyjemnością było dla mnie poznanie ciebie, bo do tej pory słyszałyśmy się tylko przez telefon.
1: Tak.
0: A teraz mogłyśmy sobie uścisnąć dłoń. Mało tego. Ja nie wiem, czy ty, Matylda, zdajesz sobie sprawę z tego, że od dzisiaj jesteś moją koleżanką z redakcji Polskiego Radia Dzieciom. Możesz śmiało mówić, że jesteś redaktor Matylda. Fajnie to brzmi, co? Też mi się tak wydaje. Słuchaj, a co się dzieje zawsze na koniec, kiedy nasi goście już się z nami żegnają? Pozdrowienie. Czy masz ochotę kogoś pozdrowić?
1: Tak, paniom, całe Polskie Radio Dzieciom, krasnoludki, całe moje przedszkole i jeszcze dziadka, babcie i wszystkich, którzy jeszcze dzisiaj będą prowadzić audycję.
0: Świetne pozdrowienia. Pozwól, że ja się do nich przyłączę. I jeszcze raz bardzo dziękując ci za wspólną przygodę. Żegnam się już z tobą. Do usłyszenia. A kto wie, może i jeszcze do zobaczenia przed naszymi mikrofonami.
1: No do zobaczenia.

0: Autopromocja.
1: 3, 2, 1, start! Czas odpalić naszą muzyczną rakietę.
2: Polecimy wysoko, w środę od 18 do 20 w rodzinnym koncercie życzeń.
1: Dzwońcie, zamawiajcie piosenki i składajcie życzenia komu tylko chcecie.
2: Sąsiadom, pluszakowi.
1: Będzie bajkowy superhit.
2: I śpiewanie na żywo.
1: A może napiszemy piosenkę?
2: Co? Chyba ty.
1: Rodzinny koncert życzeń.
2: Muzyczna rakieta startuje właśnie teraz.
0: Autopromocja.
3: Dzień dziecka! Dzień dziecka! W Polskim Radiu Dzieciom! Dzieciaki przejmują antenę! My tu rządzimy! No!

Witam wszystkich słuchaczy. Dziś mamy szczególny dzień, Dzień Dziecka, a to oznacza wielką rewolucję w Polskim Radiu Dzieciom. Dzieci przejmują mikrofon, a audycję Halo tu Dzieci poprowadzę ja, czyli Hanna Knopik. Mam 11 lat, jestem z Lublina. Na co dzień jestem dziecięcą aktorką musicalową i dubbingową. Gram na wiolonczeli, tańczę taniec współczesny i uprawiam akrobatykę. A dziś spełnię swoje marzenie i prowadzę dla Was audycję. Do dzisiejszej audycji zaprosiłam wspaniałych gości. Czekają nas więc bardzo ciekawe rozmowy. Wy też możecie dzwonić, by odpowiedzieć, jak wygląda Wasz Dzień Dziecka. Jakie macie plany, jaki prezent dostaliście? Dzwońcie pod numer 22 645 2055. Czekam na Wasze telefony. Żeby wczuć się w klimat Dnia Dziecka, posłuchajmy piosenki. Ale uwaga, te piosenki starannie dobierałam ja.

0: piosence mamy już wyśmienity humor, a jest Dzień Dziecka, to też świetna okazja, żeby porozmawiać i przypomnieć dzieciom oraz dorosłym, jakie prawa mogą mieć dzieci. W tym celu zaprosiliśmy do studia wspaniałych gości, którzy na co dzień dbają o to, by dzieci na całym świecie były bezpieczne, nie były głodne, żeby były zdrowe i by mogły się uczyć i rozwijać. Nasi goście pracują w organizacji UNICEF. Jest z nami pani Martyna Sykta, starsza specjalistka do spraw rozwoju i wdrażania innowacji oraz pani Iwona Przybyła, starsza specjalistka do spraw współpracy z samorządami. Witam pani serdecznie.
1: Cześć, dzień dobry.
2: Dzień dobry.
0: Na początek mam pytanie, które mnie bardzo ciekawi. Na czym polega praca pań i mianowicie w jaki sposób pomagają panie dzieciom?
2: Pracujemy w UNICEF Polska, organizacji, która ma za zadanie wdrażanie konwencji o prawach dziecka. I ja zajmuję się programem Miasto Przyjazne Dzieciom. To jest międzynarodowy program, w którym bierze udział ponad 40 krajów z całego świata, w tym Polska. W Polsce mamy takich 18 miast, które są w tym naszym programie i te miasta odpowiadają za to, żeby tworzyć miasto, które właśnie jest oparte o prawach dziecka, słucha głosu dzieci i uwzględnia ten głos we wszystkich działaniach w mieście.
1: Razem z Iwoną jesteśmy w zespole edukacji i partycypacji. Ja się zajmuję akurat innowacjami, czyli szukam takich nowych, ciekawych sposobów na to, w jaki sposób dzieci, ale też dorośli mogą uczyć się o prawach dziecka, w jaki sposób też te prawa dziecka można na co dzień, w codziennym życiu wdrażać. Więc zastanawiam się, jak to można zrobić, żeby było to ciekawe, fajne, kreatywne i angażujące dla ludzi.
0: Super, a mam jeszcze pytanie. Dlaczego wybrały panie taką pracę i w ogóle kiedy pani poczuły, że chcą pomagać innym?
2: Ja w zasadzie od wielu lat współpracuję z organizacjami pozarządowymi, czyli z organizacjami, które zajmują się różnymi formami pomocy. Natomiast UNICEF Polska jest jedną z największych na świecie organizacji humanitarnych.

0: Humanitarnych, więc dla mnie to jest wyjątkowe wyróżnienie, że mogę pracować z organizacją, która realnie wpływa na życie dzieci i młodych osób i dlatego bardzo, bardzo się cieszę, że mogę się tym obszarem zajmować.
1: A ja z kolei mam takie właśnie bardziej wykształcenie kreatywne, ponieważ jestem z wykształcenia projektantką, skończyłam Akademię Sztuk Pięknych, ale zawsze jakoś mnie tak ciągnęło do takich bardziej społecznych spraw i bliskich ludziom i się zastanawiałam, jak mogę zrobić to, żeby tą moją kreatywność przekuć w jakieś takie działania bardziej społeczne. I też miałam doświadczenie współpracy z różnymi organizacjami i właśnie w UNICEF-ie przyciągnęło mnie to, że mogę zarówno właśnie działać kreatywnie, wymyślać ciekawe, fajne projekty, działania, które realnie pomagają dzieciom, ale także dorosłym lepiej rozumieć dzieci, ogólnie dzieciom i dorosłym lepiej rozumieć się nawzajem.
2: Tak, super jest pomagać. A czy dzieci w moim wieku, czyli 11 lat, mogą brać udział w akcjach organizowanych przez UNICEF?
1: No pewnie. To znaczy my ogólnie współpracujemy na przykład ze szkołami. Tworzymy różnego rodzaju akcje i inicjatywy dla szkół w całej Polsce. Staramy się, żeby szkoły działały właśnie w oparciu o prawa dziecka, czyli żeby respektowały prawa dzieci w takiej swojej codziennym życiu, żeby dzieci miały wpływ na to, jak szkoła wygląda, na to, jak szkoła funkcjonuje. Tworzymy różne narzędzia, które mają w ten sposób właśnie ułatwiać to wdrażanie praw dziecka w praktyce. Na przykład mieliśmy przyjemność ostatnio przeprowadzenia akcji Mam prawo do w szkołach w całej Polsce. Wzięło udział w niej około 400 szkół. W ramach tej akcji dzieci w szkole nie tylko uczyły się o prawach dziecka, ale także zgłaszały pomysły na różnego rodzaju inicjatywy, innowacje, które mogą zadziać się w szkole, a szkoły wdrażały właśnie te pomysły w życie. Powstało w ten sposób różne ciekawe inicjatywy, między innymi kąciki ciszy czy kontrakty klasowe. I właśnie w ten sposób zarówno dzieci, jak i nauczyciele mogli dowiedzieć się więcej o prawach dziecka, ale też właśnie współtworzyć to, jak szkoła wygląda na co dzień. Więc będąc po prostu uczennicą, twoja szkoła także może skorzystać z takich materiałów, które są dostępne u nas na stronie internetowej i możesz w ten sposób właśnie między innymi uczestniczyć w działaniach. Ale na przykład organizujemy też Międzynarodowy Dzień Praw Dziecka. To jest akcja, która odbywa się co roku 20 listopada. I wtedy właśnie zapraszamy dzieci, rodziców, szkoły, miasta do włączenia się w różnorodne akcje i skorzystania z naszych narzędzi.
2: Tak, mamy jeszcze takie szybkie pytanie. A respektowały, czyli co to może znaczyć?
1: Czyli po prostu szanowały. To znaczy, że prawa dziecka stają się tak naprawdę częścią codziennego życia, że nie są tylko zapisane na papierze, bo tutaj ja na przykład przyniosłam dzisiaj do studia konwencję o prawach dziecka. Ona jest już w takiej trochę uproszczonej formule, ale to jest bardzo długi dokument, bo on ma 54 artykuły. Natomiast chodzi w nim o to po prostu, jak sprawić, żeby dzieci były chronione, żeby dzieci były bezpieczne, ale także, żeby dzieci mogły się rozwijać. No i też, żeby właśnie mogły rządzić, czyli mogły wypowiadać się, zabierać głos w sprawach, które są dla nich ważne, które dotyczą ich codziennego życia. A zadaniem dorosłym jest te prawa dzieci respektować, czyli sprawiać, żeby właśnie one były częścią codziennego życia.
0: W sumie za to, jak postrzegają prawa dziecka dorośli, to odpowiada właśnie nasz program Miasto Przyjazne Dzieciom. W każdym mieście mamy albo burmistrza, albo prezydenta i właśnie zapraszamy włodarza miasta do tego programu. Przystępując do tego programu, zobowiązuje się, że będzie miasto działało w zgodzie z konwencją o prawach dziecka, czyli tworzyło różne wydarzenia, aktywności, formy spędzania wolnego czasu, ale też projekty przestrzeni tej publicznej, czyli typu pracy zabaw, droga do szkoły, żeby były jak najbardziej przyjazne dzieciom. Więc od tej strony właśnie takiej, można powiedzieć, polityki publicznej, czyli tego, co jest, co nas otacza, co wpływa na życie i zdrowie też dzieci, zachęcamy właśnie do tego programu Miasto Przyjazne Dzieciom.
2: No to bardzo dziękuję paniom w imieniu wszystkich dzieci, którym pani pomagają. No i bardzo się cieszę, że zagościły panie w naszym studiu.
1: Dziękujemy.

To była piosenka Majki Jeżowskiej Kolorowe Dzieci, która mówi, że każde dziecko jest ważne i zasługuje na szacunek bez względu na to, jak wygląda lub skąd pochodzi. A ja przypominam, że możecie dzwonić pod numer 22 645 20 55. Opowiedzcie o swoim wymarzonym dniu dziecka, albo możecie coś zapytać o coś mnie, albo co dostaliście, albo w jakiś wymarzony prezent. A w dzisiejszej audycji poruszamy bardzo ważny temat praw dziecka. O prawach dzieci, a także jak dzieci potrafią walczyć o swoje prawa, jest też spektakl, w którym gram Matylda. Jak ktoś nie zna historii o Matyldzie, to zachęcam do przeczytania książki Roalda Dahla. Ale na razie mogę w skrócie powiedzieć, że jest to historia o tym, jak dzieci walczą o prawo do szacunku i godnego traktowania. Matylda jest lekceważona i

poniżana zarówno w domu, jak i w szkole. Tata mówi do niej chłopczyku. Jej dyrektorka nazywa ją gnidą i niewyklutą poczwarką. Matylda walczy też o prawo do nauki i rozwijania talentów. Matylda jest niezwykle zdolna i ciekawa świata, ale dorosłych to nie obchodzi. Rodzice zabraniają jej czytać książki, a tata mówi: przestań straszyć matkę książką. Ciągle tylko książki i historyjki, ona nam nie okazuje szacunku. Ale mimo to Matylda jest silna i ze swoją klasą się buntują, ponieważ mają dosyć rządów dyrektorki i usuwają ją ze szkoły, ponieważ robią rewolucję. A teraz posłuchamy piosenki, którą dzieci wywalczyły swoje prawa.

0: Dobrze, to mamy tutaj już telefon od Hani i Lili. Hej dziewczyny!
1: Hej!
0: Chciałybyście opowiedzieć o Dniu Dziecka? Czy macie może jakieś pytania?
1: My mamy pytanie, jakby wyglądał swój wymarzony Dzień Dziecka.
0: Ja na pewno chciałabym zagrać... Na początku to w sumie pomyślałam, żebym chciała spać do 12, ale no w sumie trochę szkoda dnia, więc chyba jak najprędzej, to nawet 6, 5, 4, no różnie, ale na pewno bym chciała zagrać w jakimś spektaklu, zobaczyć się z wami na żywo i najlepszy Dzień Dziecka to by był z rodziną, byśmy gdzieś sobie też pochodzili, pojeździli na rowerach i na pewno byśmy się zobaczyły razem.
1: No to super plan.
0: Dziękuję wam bardzo za telefon. A jeszcze chcecie coś opowiedzieć o swoim Dniu Dziecka?
1: No, my właśnie jesteśmy w domu, dostałyśmy tam prezenty, mamy piłkę do siatkówki, więc pewnie sobie pogramy.
0: O, wow.
1: Potem pójdziemy pewnie na lodówkę.
2: W szkole imprezkę, patę cukrową, popcorn, muchańcy.
0: To super. A chcecie może jeszcze kogoś pozdrowić?
1: No, dzisiaj pewnie właśnie byśmy chciały pogadać.

0: jeszcze z rodziną babkówkę. No byśmy się znowu chciały spotkać. My jeszcze pozdrawiamy wszystkich.
1: To super, dziękujemy bardzo. Nadszedł wreszcie czas, by przedstawić drugiego naszego specjalnego gościa. Ta pani jest producentką i dziennikarką związaną z Polskim Radiem Dzieciom. Jest także aktorką teatralną i filmową oraz historyczką. Tworzy programy edukacyjne i rozrywkowe dla dzieci. Już się pewnie domyślacie, kto jest moim specjalnym gościem. Jest to pani Marta Powałowska. Dzień dobry, pani Marto.
2: Dzień dobry, Hanno, ale wiesz co, ja to myślałam, że tak sobie będę cichutko tutaj siedzieć, po prostu przesuwać te suwaczki, a tymczasem po prostu zrobiłaś mi taką niespodziankę i mnie wywołałaś do odpowiedzi.
1: No tak, jak się pani czuje po zamianie ról, czyli jako nasz gość specjalny?
2: No powiem szczerze, że cudownie, fantastycznym jest patrzeć, jak wspaniale sobie radzisz tutaj na moim miejscu i myślę, że zdecydowanie możesz od dzisiaj nazywać siebie redaktorką Polskiego Radia Dzieciom i ja będę uważała, że tak troszeczkę to nawet jest tak delikatnie również odrobinka mojej zasługi.
1: A ja mam do pani kilka pytań, bo dzisiaj jest Dzień Dziecka i jestem bardzo ciekawa jako dziecko, jak to pani też odbiera i pani tutaj na co dzień jest w radiu i mam kilka pytań też teraz o to, jak pani prowadzi tutaj audycje różne.
2: No to od którego pytania zaczynamy?
1: Czy łatwo prowadzi się audycje dla dzieci i czy dzieci są dobrymi słuchaczami?
2: Dzieci są fantastycznymi słuchaczami, a jeszcze lepszymi rozmówcami, jak się okazuje. No bo zobacz, ile możemy się od siebie ciekawych, interesujących rzeczy dowiedzieć. Matylda, która godzinkę wcześniej prowadziła przed tobą audycję, opowiedziała mi o tylu ciekawostkach związanych z motylami, o których ja nie miałam zielonego pojęcia. A prawda jest taka, że już troszeczkę na tym świecie żyję. A tymczasem proszę, ile zaskoczeń się nagle pojawiło w trakcie tamtej godziny.
1: A jak powstała edukacja radiowa dla dzieci? Czy mogłaby pani opisać jeden dzień z życia dziennikarki radiowej?
2: Jeden dzień z życia dziennikarki radiowej, wiesz co? Och, myślę, że mogłybyśmy tutaj siedzieć tydzień. Tą opowieścią, ale prawda jest taka, że Polskie Radio Dzieciom w tym roku obchodziło swoje 11 urodziny, więc rzeczywiście od 11 lat towarzyszymy naszym słuchaczom, tym młodym i tym nieco starszym. Wspólnie się budzimy, wspólnie zaczynamy dzień, później w ciągu dnia dowiadujemy się o różnych niesamowitych rzeczach, odbywamy podróże, oczywiście takie, wiesz, w świecie wyobraźni, a później wspólnie zasypiamy i to jest chyba taki dzień, który towarzyszy wszystkim dziennikarzom Polskiego Radia Dzieciom.
1: To super, że pani lubi to, co robi, ale mam jeszcze takie pytanie, czy pamięta pani najbardziej zaskakujące pytanie lub odpowiedź od dziecka albo coś, co panią rozśmieszyło?
2: Czy ja, wiesz co, takich sytuacji było bardzo, bardzo dużo i teraz trudno jest mi wybrać. Prawda jest taka, że każda rozmowa z naszymi słuchaczami bywa zaskakująca, fascynująca i możemy się naprawdę wielu niezwykłych rzeczy nauczyć od młodych ludzi, więc tutaj mam apel do tych starszych osób, które nas słuchają, do rodziców, opiekunów, nauczycieli, dziadków. Słuchajcie młodych ludzi, bo oni mają bardzo dużo ciekawych rzeczy do powiedzenia.
1: A czy zdarza się pani stresować przed mikrofonem? A jak tak, to jak pani sobie radzi z tym?
2: No tak, zobacz, jak zaczęłam teraz się stresować, kiedy zaczęłaś mnie odpytywać, bo to ta zamiana ról, to no. Ona naprawdę robi robotę. Zupełnie inaczej jest, kiedy to ja zadaję pytania, kiedy mam przygotowaną całą rozpiskę, taki konspekt audycji i wtedy wiem, co po sobie nastąpi, jestem na to przygotowana. A tutaj zupełnie mnie zaskoczyłaś, nie wiem, jakie pytanie będzie kolejne, nie wiem, czy sobie z nim poradzę, więc tak, stres też nas dopada.
1: A ma pani jakiś sposób na stres?
2: Pić dużo wody.
1: Dobrze, to dzisiaj w studiu gościliśmy panie z organizacji UNICEF. A dlaczego tak ważne jest, by radio mówiło o prawach dzieci?
2: Wiesz co, Polskie Radio Dzieciom to jest radio dla dzieci, o dzieciach i z dziećmi przede wszystkim. A ja uważam,

0: że nie powinno się mówić o kimś, kogo nie ma w naszym towarzystwie. Więc kto najlepiej opowie o prawach dziecka, jak nie dzieci? Coś w tym jest, prawda?
1: Tak. No to teraz krótka przerwa na wysłuchanie mojej autorskiej piosenki Wystarczy sobą być. Miałam wtedy 9 lat. Tylko 9 lat! No ale bardzo miło wrócić do tych wspomnień, a z panią Martą słyszymy się po piosence. Przypominam, że czekam na wasze telefony 22 645 2055.

0: Pani Marta jeszcze teraz trochę poczeka, a my witamy dziewczyny do nas zagościły. Jak się nazywacie?
1: Zosia.
2: I Antosia.
0: Co wy w ogóle, jak wy się tutaj znalazłyście w studiu?
1: Przyjechałyśmy z wycieczką z naszego małego miasta Gołdap na północy. Jesteśmy z... Ostatnio otworzył nam się w szkole radiowęzeł i właśnie nasze panie zorganizowały nam taką wycieczkę.
0: Wycieczka z okazji Dnia Dziecka?
1: Chyba tak, nie jestem pewna, ale no.
0: Podoba wam się w Polskim Radiu Dzieciom?
1: Tak, bardzo. Jestem pod wrażeniem właśnie, jak to fajnie jest tu wszystko zorganizowane i że ta inicjatywa właśnie zamiany prowadzącej też mi się bardzo podoba.
0: A stresujecie się trochę?
1: Trochę jest stres, tak.
0: W ogóle świętujecie dalej Dzień Dziecka?
1: No właśnie, ja dzisiaj mieliśmy bardzo wcześnie wyjazd, bo o 4:00 trochę się jedzie do Warszawy, dlatego od rana razem z całą naszą drużyną świętujemy.

0: No i na razie bardzo mi się podoba.
1: To super. A już dzisiaj już się witaliście z rodziną? Nie wiem, jakieś macie, jak coś robicie zawsze w Dzień Dziecka?
2: Na przykład ja z moimi rodzicami często jeździmy w różne miejsca, na przykład w tym roku planujemy wyjechać do zoo. Nie pamiętam dokładnie do jakiego, ale do jakiegoś takiego większego. Ostatnio też byłam z rodzicami, to chyba było rok temu, byłam na basenie, takim dużym w akwaparku.
1: A macie jakieś marzenia, które takie na Dzień Dziecka, tak?
2: No, ja bym chciała dostać się do szkoły najbardziej, do której planuję iść.
0: Tak, właśnie jesteśmy w 8 klasie, kończymy szkołę podstawową, to chyba na razie naszym największym celem to dostanie się do wymarzonych szkół.
1: No to naprawdę życzę wam szczęścia. A co to dokładnie, jaką funkcję u was pełni ten radiowęzeł?
0: Radiowęzeł w naszej szkole, no to puszczamy, na przykład mamy taki grafik na każdy dzień. Na każdej przerwie leci muzyka, a przed zaczęciem lekcji, czyli o 7.45, puszczamy takie krótkie wiadomości, na przykład jakie są nietypowe święta, pogodę, kto ma dzisiaj imieniny, a później na 20-minutowej przerwie puszczamy taką krótką audycję na jakiś temat, na przykład taki który nawiązuje do właśnie problemów młodzieży.
1: A jakie prawa dziecka są według was najważniejsze i dlaczego? Okej, a wy tak podczas lekcji mówicie przez radiowęzeł, czy tylko w przerwach?
0: Raczej tylko na przerwach, no bo jednak podczas lekcji to nie chcemy nikomu przeszkadzać, a przerwy po prostu chcemy im umilić dzieciom dzięki muzyce.
1: To super, to mega miło z waszej strony. Bardzo wam dziękuję. A chcecie może kogoś pozdrowić jeszcze?
0: Tak, ja bym chciała pozdrowić całą moją rodzinę oczywiście, moją siostrę. I wszystkich w sumie, wszystkich moich znajomych, którzy myślę, że mogą słuchać.
2: Ja pozdrowię też moją rodzinę i całą moją miejscowość Gołdap.
1: Dobrze, to super. No to wracamy do tematu Dnia Dziecka. Przypominam, że moim specjalnym

0: No to wracamy do tematu Dnia Dziecka. Przypominam, że moim specjalnym gościem jest pani Marta Powałowska. Mam kilka pytań, które bardzo mnie ciekawią jako dziecko. Czy lepiej jest być dzieckiem czy dorosłym?
1: Oczywiście, że dzieckiem.
0: Właśnie się takiej odpowiedzi... Tak myślałam, że pani właśnie tak powie, ale czy może pamięta pani siebie jako 11-letnią dziewczynkę i co wtedy pani robiła?
1: Chodziłam na pewno do szkoły podstawowej i uwielbiałam. Uwielbiałam chodzić do szkoły, naprawdę. Dowiadywałam się wielu ciekawych rzeczy, pożyczałam cudowne książki, zarówno od moich koleżanek, jak i wypożyczałam je z naszej szkolnej biblioteki, bo ja muszę ci się przyznać, że 11 lat to ja miałam bardzo dawno, dawno temu i trochę inaczej wtedy wyglądała rzeczywistość. Nie było telefonów komórkowych, to znaczy inaczej, one były, ale nie każdy mógł je mieć. Ja na przykład nie miałam, ja swój pierwszy telefon komórkowy dostałam chyba dopiero w wieku 19 lat czy 18 lat, chyba 18, kiedy byłam w klasie maturalnej. Komputer, no cóż, mieliśmy jeden w domu i on stał w przedpokoju, także rzeczywiście zupełnie inaczej to wszystko wyglądało.
0: Właśnie bardzo mnie to ciekawi, jak to musiało wyglądać, ale czy była pani grzecznym dzieckiem, czy raczej... troszkę łobuzem.
1: A no to muszę tutaj odwrócić trochę twoje pytania, jak przysłowiowego kota ogonem. Co to znaczy być grzecznym dzieckiem?
0: No na przykład, czy na przykład pani miała jakieś bójki, czy przestrzegała pani swoich obowiązków?
1: Och, to ja raczej byłam tym drugim przypadkiem, ale to wynikało z tego, że ja miałam, cały czas mam dwójkę młodszego rodzeństwa. Moja siostra 2 lata młodsza ode mnie, mój brat aż 8 lat młodszy ode mnie, więc ja zawsze uwielbiałam się nimi opiekować, wymyślać najróżniejsze zabawy, więc raczej ta odpowiedzialność była tą ścieżką, którą podążałam w wieku 11 lat.
0: Też mam brata, więc wiem, co to oznacza. A jakie miała pani marzenie jako dziecko?
1: Wiesz co? Ja tych marzeń to miałam kilka tak naprawdę i troszeczkę chyba wyprzedzając twoje pytanie, nie wiem, czy masz takie na liście, ale na wszelki wypadek, które z nich było najważniejsze, to nie umiałabym wybrać. Na pewno było to marzenie dotyczące podróży. Ja uwielbiam podróżować. Kolejnym marzeniem związanym z tym pierwszym była nauka języków obcych. Uwielbiam się uczyć języków obcych. Nie powiem, że łatwo mi to przychodzi, bo nie, to niestety nie idzie ze sobą w parze, ale rzeczywiście tak. I też realizuję te swoje dziecięce marzenia, bo marzenia mają to do siebie, prawda, że one nie ulegają przeterminowaniu. Zauważyłaś to?
0: Tak. A ilu języków obcych się pani uczyła?
1: Ilu się uczę aktualnie, może ci powiem. Okay, jest tak. Ich 5.
0: Wow, to naprawdę dosyć sporo. A w co się pani lubiła bawić?
1: Jeżeli chodzi o zabawę, to wtedy, kiedy miałam 11 lat, to my najwięcej czasu spędzaliśmy chyba po prostu biegając na podwórku, jeżdżąc na rowerze. Och, i pamiętam, mieliśmy taką swoją ulubioną zabawę. Nie do końca pamiętam, czy miałam

0: 11 lat, kiedy się w nią bawiliśmy, ale pamiętam, że była to jedna z moich ulubionych zabaw z dzieciństwa. Bawiliśmy się w Brygadę RR. I teraz pytanie do ciebie. Wiesz, co to Brygada RR?
1: Nie kojarzę.
0: Ha! To jest Brygada Ryzykownego Ratunku. I to było na podstawie takiej bajki, która była serialem. To były przygody takich stworzeń mieszkających w dziupli, w drzewie. Tam była mysz Rockfor, taki owad Bzyczek, Chippy Dale. I oni po prostu pomagali najróżniejszym zwierzętom rozwiązywać. Mieli taką swoją agencję. Już coś?
1: A to trochę kojarzy, tak. No. Ale to naprawdę super. Ja uwielbiam też malutkie zwierzątka i ogólnie wszystkie zwierzątka. A miała jakąś pani taką ulubioną piosenkę i w ogóle jakie piosenki pani słuchała?
0: Ja, wiesz co, uwielbiałam piosenki takie, które po prostu pojawiały się w radiu, które u nas bardzo często było odpalone i grało wieczorami zazwyczaj. I ponieważ zazwyczaj był to program Drugi Polskiego Radia, to raczej była to muzyka klasyczna, trochę jazzu, bluesa, więc raczej takie spokojne rytmy. Ale słyszałam, że chyba ktoś zadzwonił do ciebie.
1: Ojku.
0: To już sprawdzamy, kto to taki.
2: Dzień dobry. Chciałam pozdrowić wszystkie dzieci z okazji święta i korzystając z gościnności Polskiego Radia Dzieciom, powiedzieć wszystkim dzieciom, żeby bez względu na wszystko wierzyły w swoje talenty, uzdolnienia i żebyśmy my, jako dorośli, mogli dzieciom pomagać, wspierać ich potencjał. Także apeluję do wszystkich dorosłych, zróbmy wszystko, żeby każde dziecko mogło się rozwijać na miarę swoich możliwości. Osobę prowadzącą tę audycję serdecznie pozdrawiam. Hanna, pozdrawiam cię serdecznie i życzę wszystkim dzieciom niesłabnącej pasji i wspierających dorosłych.
1: Dziękuję bardzo. A kto do nas dzwoni?
2: Tomek z Lublina. Pozdrawiam serdecznie.
1: Ja ciebie też, tatuś, pozdrawiam. To ja mam jeszcze jedno pytanie. A no w sumie nawet dwa. Jak myśli pani o swoim dzieciństwie, to jakie trzy pierwsze słowa przychodzą pani na myśl?
0: Naleśniki, sałatka jarzynowa i wyprawy do babci.
1: A dlaczego akurat te?
0: Bo ja kocham naleśniki od dzieciństwa, od kiedy tylko sięgam pamięcią. Uwielbiałam naleśniki i to w każdej postaci i tak zostało cały czas. Sałatka jarzynowa, ponieważ kojarzy mi się z różnymi rodzinnymi uroczystościami. Zawsze musiała się pojawiać na nich sałatka jarzynowa, a wyprawy do babci, no bo kojarzą mi się z wakacjami. Czyli takim, wiesz, czasem, które kochają wszystkie dzieciaki.
1: Tak, a czy jako dziecko miała pani jakieś szczególne supermoce? Bo ja na przykład mam super słuch, ponieważ potrafię wysłuchać każdą plotkę, którą moja mama szepcze do koleżanki lub taty. Pozdrawiam cię, mama, ale wcale tego nie słyszałaś.
0: Wiesz co, z tymi supermocami to ja mam wrażenie, że każdy z nas, jakby się tak zastanowił, to znajdzie w sobie taką supermoc. I kiedy zadałaś mi to pytanie, to pierwsze, co mi przyszło do głowy, bo takie odpowiedzi są zawsze, mam wrażenie, najlepsze, to jest to, że ja, tak się mówi, że połykałam książki. Ja naprawdę, ja bardzo dużo czytałam jako dziecko. Trochę jest mi żal, że teraz tego czasu mam nieco mniej. Nadal lubię czytać książki, ale kiedyś to rzeczywiście, ja przechodziłam z jednego niezwykłego literackiego świata do kolejnego i takie podróże i takie wędrówki uskuteczniałam bardzo często.
1: A miała pani taką ulubioną książkę lub ma ulubioną książkę lub serię?
0: Wiesz co, taką książką, która szczególne miejsce w moim sercu zajmuje, to jest ta, którą dostałam w pierwszej klasie i którą przeczytałam pierwszą samodzielnie i to było Brzydkie Kaczątko.
1: Ojej, ja też uwielbiam tę książkę. A ciekawa jestem, czy ktoś kiedyś zadał pani to pytanie. Najwyżej będę pierwsza, ale czy chce pani kogoś pozdrowić?
0: Bardzo ci dziękuję za to pytanie i wyobraź sobie, że to jest To jest niezwykle stresujące. Niezwykle stresujące jest odpowiedzieć na to pytanie, bo zawsze człowiek się boi, że o kimś zapomni. Więc ja skorzystam z podpowiedzi naszych słuchaczy i powiem, że pozdrawiam wszystkich ludzi,

0: wszystkie stworzenia, wszystkie rośliny i wszystko, co istnieje na naszej pięknej planecie, o którą nie zapomnijmy dbać, bo mamy ją tylko jedną, ale pozdrawiam także i cały wszechświat.
1: A ja też bym chciała pozdrowić mojego brata, wszystkich słuchaczy, całą obsadę Matyldy i School of Rock. Hi.

0: Bardzo dziękuję za dzisiejszą audycję. Życzę każdemu dziecku wszystkiego najlepszego i życzę powodzenia następnym osobom, które będą prowadzić audycję, a Marysia będzie prowadzić audycję, a będzie jej towarzyszyć Marta Kawalec, a Marek Michalek będzie gościem specjalnym.
1: Hano, ja też ci bardzo pięknie dziękuję za tę wspólnie spędzoną godzinę. Cudownie patrzyło się na ciebie w roli redaktorki Polskiego Radia Dzieciom. Zapraszamy częściej. Wielu ciekawych rzeczy się dowiedziałam od ciebie. Przemiły wywiad, za który ci również pięknie dziękuję i nisko się kłaniam. No i naszym słuchaczom też już pięknie dziękuję, bo dwie godziny mojego dyżuru wsparcia dla naszych młodych redaktorów dobiegają już końca. Moją pałeczkę w tej sztafecie dzisiejszej Dnia Dziecka w Polskim Radiu Dzieciom przejmuje, jak Hanna wspomniała, Marta Kawalec. Więc myślę, Hanna, że chyba możemy wszystkim po prostu życzyć udanego, przemiłego, fantastycznego, kolorowego i uśmiechniętego
0: Dnia Dziecka.
1: Do usłyszenia!
0: Do usłyszenia!

0: Autopromocja.
1: Ciśnienie w oponach?
2: Sprawdzone.
1: Hamulce?
2: Naoliwione i sprawne.
1: A kaski i odblaski?
2: Gotowe i błyszczące.
1: A zatem Miś Mok, bezpieczna brygada gotowa do akcji.
2: Razem wyruszamy, aby nieść pomoc wszędzie tam, gdzie jesteśmy najbardziej potrzebni.
1: W szkole, na basenie czy na ruchliwej ulicy?
2: Zawsze pomożemy w twojej okolicy.
1: Rzecz to bardzo ważna, o bezpieczeństwo dbamy.
2: Na nasz bezpieczny podcast z Misiem zapraszamy.
1: Słuchajcie nas na stronie, jaka to była strona?
2: Poczekaj, o, już sobie przypomniałem. podcasty.polskieradio.pl.
1: Tak, podcasty.polskieradio.pl. Zgadza się. Słuchajcie!
0: Autopromocja.
3: Dzień dziecka!
4: Dzień dziecka!
3: W Polskim Radiu Dzieciom.
4: Dzieciaki przejmują antenę.
3: My tu rządzimy.
4: No!

0: Dzień dobry, dzień dobry. 5 minut po godzinie 15:00 Polskie Radio Dzieciom. Marta Kawalec i...
1: Marysia Dorosz.
0: Dzisiaj razem prowadzimy audycję, bo jest wyjątkowy dzień. Jaki to dzień dzisiaj jest, Marysiu?
1: Dzień dziecka.
0: Dzień dziecka. Czy ty już dostałaś dzisiaj życzenie?
1: Tak.
0: Dostałaś od kogo?
1: Od mamy, taty i rodzeństwa.
0: Chciałaś przyjechać do Polskiego Radia Dzieciom, żeby przedstawić się, poprowadzić audycję. Skąd zainteresowanie radiem u ciebie?
1: No ja lubię słuchać Polskiego Radia Dzieciom. Często go słucham.
0: Mhm. Ale musisz też być bardzo odważna, żeby zgłosić się, przyjechać, chcieć o sobie opowiedzieć. Jesteś odważna na co dzień?
1: No...
0: Różnie to bywa, tak?
1: Tak.
0: Mhm. No ale dzisiaj mam nadzieję, że wspólnie poprowadzimy audycję. Od godziny 15 do 16 razem z Marysią będziemy dzisiaj opowiadać o bardzo ciekawych rzeczach. O tym, co przede wszystkim Marysię interesuje. Co ciebie interesuje?
1: Australia.
0: Australia. Takie bardzo egzotyczne zainteresowanie, muszę przyznać.
1: No, ja dużo Australii czytam i bardzo ją lubię. Najbardziej to zwierzęta, ale krajem też się trochę interesuję.
0: Australia jest bardzo, bardzo daleko. Tak naprawdę, żeby tam dolecieć, to trzeba lecieć wiele, wiele godzin. Ciebie tam jeszcze nie było. Chciałabyś tam pewnie.
1: Bardzo bym chciała.
0: To my dzisiaj tak trochę wirtualnie wybierzemy się do Australii, ale zanim to nastąpi, to jeszcze póki jesteśmy w Polsce, to możemy teraz przedstawić naszego gościa, bo razem w naszym studiu jest jeszcze jeden gość. Pan Marek Michalak, były rzecznik praw dziecka. Witamy serdecznie.
2: Dzień dobry, witam serdecznie.
0: Pan Marek jest również pedagogiem specjalnym i można powiedzieć, że myślę, że takim wewnętrznym dzieckiem również może się pan pochwalić.
2: No i muszę powiedzieć, że dzisiaj dostałem wiele życzeń dla mojego wewnętrznego dziecka od różnych osób SMS-ami przesyłanych, co tak poczułem fajnie.
0: To my również składamy panu Markowi życzenia, prawda?
1: Tak.
2: Odwzajemnia, Marysiu, serdecznie.
0: Czego można życzyć dorosłemu dziecku, Marysiu? Jakbyś tak pomyślała, to co możemy panu Markowi życzyć?
1: Szczęścia, odpoczynku i wolnego.
0: O właśnie. Przyda się pewnie.
2: A, jak to odpoczynek i wolne nie zawsze idzie w parze, nie?
0: No oczywiście, ale chodzi o to, żeby mieć to szczęście w sobie. A pan myślę, że tego szczęścia ma całkiem sporo, bo tak od samego początku, jak tylko się spotkaliśmy, to pan jest taki uśmiechnięty.
2: No bo trzeba pozytywnie patrzeć na świat. Problemy są

0: są po to, żeby sobie z nimi radzić i żeby stawiać im czoła, i każdy je ma, i ci mniejsi, i ci więksi, ale dziękuję za piękne życzenia, odwzajemniam. Ja ci życzę takiej pewności w sobie, że to, co robisz, to jest ważne i akceptowalne i to cię wzmacnia. A widzę zainteresowania już skonkretyzowane, bo jak w tym wieku już wiadomo, czym się człowiek interesuje i to tak nie wszystkim tylko szczegółowo, no to być może przyszła biolożka nam wyrośnie.
1: O właśnie. Albo podróżniczka, bo to jest też bardzo ciekawy zawód.
0: Albo podróżniczka, to też parze.
2: No, bardziej podróżniczka, bo o tym marzę już chyba odkąd miałam 7 lat.
1: No to myślę, że to jest bardzo dobra pora, żeby właśnie też powiedzieć to na głos. Chcę być podróżniczką i teraz wszystko w tym kierunku robić. A kim pan chciał być, kiedy pan był mały?
0: Jak byłem taki całkiem mały, chciałem być lekarzem. I to było moje marzenie, które później gdzieś zniknęło. Dzisiaj robię to, co tak naprawdę chyba naprawdę o tym marzyłem, bo bycie pedagogiem dla mnie jest absolutnie czymś bardzo ważnym. I gdybym miał świadomie, jakby się dało tak cofnąć w czasie, wybierać, kim chciałbym być w przyszłości, to tym, kim jestem.
1: Może na początku wyjaśnijmy wszystkim dzieciom, którzy nas słuchają, kim jest Rzecznik Praw Dziecka. Był pan wiele lat taki rzecznikiem, czyli co pan robił w tym czasie?
0: No ponad 10. To prawda, to długo. Rzecznik jest taką osobą w państwie, która jest odpowiedzialna za to, żeby monitorować, sprawdzać i jakie są przestrzegane prawa najmłodszych obywateli, czyli wszystkich tych, którzy mieszczą się w pojęciu dziecko, tacy, którzy nie ukończyli jeszcze 18 roku życia, bo tu i cała młodzież też wchodzi do tej grupy. I jeśli dzieje się coś niedobrego, to interweniować, wskazywać, krzyczeć, tupać, upominać się o to, żeby dzieci swoje prawa miały, żeby były one przestrzegane, żeby były szczęśliwe. Oto tak mniej więcej to, co mi, Marysiu, życzyłaś.
1: Marysiu, a gdybyś mogła ty powiedzieć, jakie dzieci mają prawa, to czy ty na przykład wiesz, jakie ty masz prawa?
2: Na pewno prawa do marzenia i do spełnienia marzeń.
1: No i teraz może być tak, że niektórzy dorośli mogą być przeciwni tym marzeniom albo mogą stać na przeciwko takim marzeniom.
0: Tylko z marzeniami jest tak, że je się spełnia wtedy, kiedy jest to możliwe, bo niektórzy myślą, że marzenia same się spełniają. To jest rzadko. Marzenia się spełnia, do nich się dąży. Marysia jest też na etapie takim, że na razie świat poznaje z literatury, z filmu, z neta, z miejsc, w którym można tę Australię zobaczyć. Gdzieś to marzenie się konkretyzuje, ale przyjdzie taki moment, kiedy zacznie pracować, kiedy będzie można samemu zdecydować o tym, to już tak w dorosłości. Kupuję bilet, jadę do Australii i zwiedzam od Melbourne, tak, do kolejnych ważnych miejsc, które chciałabyś zobaczyć.
1: Miejsc i pewnie też zwierząt, które tam mieszkają.
0: No, a tam one są wszędzie.
1: No właśnie. Do tego za chwilkę wrócimy do naszej rozmowy, bo myślę, że Dzień Dziecka jest po to, aby dużo rozmawiać, aby to dzieci też mogły rozmawiać. No i do tego będziemy też dążyć. Marysia za chwilę też trochę o sobie opowie. Także teraz piosenka i zaraz wracamy.

0: Dzień dobry, tu Marysia, dorosł w Polskim Radiu Dzieciom. Z nami jest gość, były rzeczownik praw dziecka.
1: Pan Marek Michalak, witamy po raz drugi.
2: Dzień dobry, po raz drugi.
1: Marysiu, chciałabyś może jakieś pytanie zadać dla naszego gościa?
0: Jakie pan lubił czytać książki, gdy był dzieckiem?
2: Wiesz co, ja mam w ogóle taką książkę, którą mi czytano, ja czytałem i do której wracam, bo ja już dzieckiem to byłem dawno, dawno temu. Ale wracam, tak raz na 10 lat, to jest Mały Książę. Nie wiem, czy to jest w twoim zakresie zainteresowań, bo tak jak słyszę, to ty bardziej takie konkretne podróżnicze, chociaż tam też był taki podróżnik po tych planetach i tam też były zwierzęta.
1: Czytałaś, Marysiu?
0: Czytać nie, ale oglądałam.
2: Okej. Okay. No to wiesz, o czym mówię. Mhm. Lisa, pamiętasz?
0: Tak.
1: Tak się zastanawiałem, panie Marku, z Marysią, czy kiedy tak pan analizuje trochę swoje dzieciństwo i to, jak teraz spotyka pan dzieci, to czy te dzieci się trochę różnią od siebie? Czy te dzieci sprzed 20 czy 30 lat były inne niż teraz?
2: Świat się zmienia. I oczywiście, że jesteśmy trochę inni, tak? Bo mamy inne bodźce, które do nas docierają. W moim dzieciństwie nikt nie słyszał o internecie. Nie było telefonów komórkowych. A jeszcze wcześniej w dzieciństwie moich rodziców czy dziadków to nawet telewizorów nie było. I wtedy ludzie faktycznie czytali grube książki, bo dzisiaj dzieci czytają coraz cieńsze. To też trzeba przyznać, że to jest świat bardziej obrazkowy i bardziej zwracają uwagę na krótkie opowiadania i multum obrazków, chyba że kogoś książka uwiedzie. Bo jak już ktoś połknie tego bakcyla, jak już poczuje i będzie wiedział, że to jest faktycznie świat taki, do którego warto dać się zaprosić, bo tam można dużo różnych przygód przeżyć i już doświadczać tych marzeń, o których mówiłaś wcześniej, no to mamy też takich czytelników i czytelniczki, którzy z pasją podchodzą do książki. Ja też lubiłem książki o zwierzętach, tak sobie myślę, kiedy byłem w twoim wieku. I też bardziej palcem po mapie, patrząc, gdzie co się dzieje i jak to wygląda, i marząc, że może kiedyś. I muszę powiedzieć, że wiele tych marzeń

0: I udało mi się spełnić.
1: No właśnie, marzenia są bardzo ważne. Marysia ma marzenie, aby pojechać do Australii, zostać podróżniczką.
0: I pojedzie.
1: Myślę, że na pewno. Nawet tata tam kiwa głową, że tak.
0: Więc... Nela podróżniczka też kiedyś marzyła. I proszę, zobacz, jakie piękne historie z różnych krańców świata przywozi i opowiada. Już dzisiaj nie jest dzieckiem, jest już dorosłą osobą, ale to dzieciństwo też przeżyła atrakcyjnie.
1: No właśnie, i zawsze dzieci marzyły. Kiedyś miały marzenia trochę inne niż teraz?
0: No tak, tak. No, zmienił się świat, tak? Weszliśmy w inną rzeczywistość. Są nowe technologie i pod tym względem te takie materialne marzenia, one się z pewnością zmieniły, bo zawsze dzieci marzyły o tym, żeby coś mieć i zaglądnąć w jakąś taką przestrzeń, która jest nie dla wszystkich dostępna. Ale jedne marzenia się nie zmieniły. To są te marzenia o przyjaźni, o miłości, o empatii, o wartościach. To jest to, co jest tak nam bardzo w życiu potrzebne. Czasami nie pielęgnujemy tego w sposób właściwy i później się dziwimy, że jakoś tego mało w naszym otoczeniu. No o to musimy zadbać wzajemnie, w relacjach z rodzicami, z koleżankami, kolegami, przyjaciółkami, przyjaciółmi, sąsiadami, osobami, które spotykamy na swojej drodze, z nauczycielami w szkole, bo jak zadbamy o właściwe relacje w tym kręgu, to możemy powiedzieć, że to szczęście nas dotyka. Każdy chce być szczęśliwy.
1: Marysiu, ty jesteś teraz w 5. klasie, prawda?
2: Tak.
1: Czy rozmawiasz ze swoimi koleżankami i kolegami o marzeniach? Czy wiesz, o czym marzą twoi znajomi?
2: Ja uczę się w domu, więc w szkole nie spotkałam się z kolegami, ale na naszej grupie, do której chodzę, często rozmawiam właśnie z koleżankami.
1: I co one mówią? O czym one marzą? Czy akurat o marzeniach nie rozmawiacie?
2: No, o marzeniach rzadko.
1: O marzeniach rzadko. No ale myślę, że te marzenia mamy w sobie i warto je pielęgnować.
0: Ale muszę wam powiedzieć, tak a propos marzeń, kiedyś napisałem takie opowiadanie o marzeniach, które weszło do książki opowieści o tym, co daje moc. I w początkowej fazie, kiedy pisałem, a bohaterem tej książki jest mój syn, napisałem, że jak był mały, to marzył o tym, żeby latać samolotem, na co mi szybko zwrócił uwagę. Mówi, wiesz, jakbyś chciał tak uczciwie swoich czytelników potraktować i czytelniczki, to napisz o tym, o czym naprawdę marzyłem. Ja mówię, to przypomnij mi, bo to było trochę dawno. Ja marzyłem, żeby jeździć na świni. Więc dzieci też mają takie marzenia.
1: Piękne marzenie. Jak sądzisz, Marysiu?
2: No, takie nietypowe.
1: Nietypowe, zdecydowanie.
0: I zmieniłem opowiadanie i muszę powiedzieć, ono jest dużo atrakcyjniejsze dzięki bohaterowi tego opowiadania niż autorowi.
1: Piękne, niesamowite marzenie. Pielęgnujmy w takim razie te marzenia w sobie, bo to bardzo ważne. My do rozmowy wracamy już za chwilkę.

0: Dzień dobry, dziś jest Dzień Dziecka w Polskim Radiu Dzieciom. Jest z nami gość Marek Michalak.
1: Były rzecznik praw dziecka. Mhm.
0: Pani Halaku, a czego dorośli mogą uczyć się od dzieci?
2: Ja myślę, że wszystkiego możemy uczyć się wzajemnie. Najważniejsze, żeby dorośli byli gotowi na naukę, bo często jest tak i to się tak przyjęło na świecie, że to dzieci uczą się od dorosłych i mają ich słuchać i mają z tego wyciągać jedynie wnioski. Oczywiście, że to jest też kierunek, który ma miejsce i to jest normalne, ale dzieci są wrażliwe, dzieci są bezpośrednie, dzieci często nie owijają w bawełnę, mówią wprost to co myślą, nie kalkulują i tego mogą też nauczyć dorosłych. Ale powiem ci tak, idąc głębiej, patrząc na to twoje hobby i twoje zainteresowania, ja myślę, że nie jeden dorosły z tej wiedzy, którą ty już nabyłaś, chociażby o tej Australii i o tych zwierzętach, pewnie mógłby się wiele nauczyć, bo jak człowiek jest skoncentrowany na czymś takim wprost, to ma tę wiedzę większą. Bo też pamiętaj, dorośli też, tak jak i dzieci, mają prawo nie wiedzieć. I to jest też naturalną rzeczą, która nas spotyka. Zresztą tu o tych prawach dziecka mamy prawo nie wiedzieć, mamy prawo popełniać błędy, mamy prawo osiągać sukcesy. To są niezapisane wprost prawa człowieka, ale niezwykle ważne. Bo gdybyśmy chcieli wszystko mieć w głowie, to by się nie zmieściło. A szczególnie w dzisiejszych czasach, kiedy łatwiej jest tę wiedzę posiąść i łatwiej jest coś znaleźć. Ale kiedy mówimy o sferze uczuć, o tej relacji z drugim człowiekiem, to dziecko często może być przewodnikiem dorosłego, który gdzieś tam się może zagubić czasami w tym braku czasu, w tej gonitwie za pracą i za innymi rzeczami, które dla dorosłych są takie często numer jeden, a tak naprawdę numer jeden to powinna być relacja z własnym dzieckiem, żeby nie miało poczucia, że jego ważny dorosły nie ma dla niego chociażby czasu na wysłuchanie.
1: Marysiu, a ty masz taką świadomość, że różni dorośli uczą się na przykład od ciebie czegoś?
0: Tak, na przykład moi nauczyciele przyrody i biologii.
1: A no na pewno, o Australii?
0: Tak.
1: Mhm. Czy ty ich uczysz? Czy oni po prostu słuchając ciebie wyciągają różne wnioski?
0: No na egzaminie ustnym właśnie zadaję im zagadkę, którą dzisiaj właśnie też zadam.
1: Super, dobrze, to przygotujcie się drodzy słuchacze, bo będzie poważna zagadka od Marysi. Mhm.
0: No i jeszcze żaden nauczyciel ani nikt nie zgadł za pierwszym razem.
1: O, no to podwyższasz poprzeczkę.
2: I teraz się zgłosi dziecko, słuchacz, które zgadnie za pierwszym razem i to właśnie pokaże, że świat dzieci jest tym wspólnym światem młodego pokolenia.
1: Może tak być, właśnie. No, u nas nierzadko jest tak, że słuchacze zaskakują nas bardzo, bardzo. Czasami wydaje nam się, że to pytanie jest bardzo trudne, a od razu pojawia się telefon i ktoś dzwoni. Z tym pytaniem to już za chwilę będziemy mogli je zadać, ale jeszcze na koniec już chcieliśmy tylko powiedzieć dla wszystkich naszych słuchaczy i też dla pana Marka taka rzecz, która myślę, że mogłaby nas nieść później w przyszłości, że my, dorośli, możemy się uczyć od dzieci, ale szczególnie w Dzień Dziecka. Myślę, że ważne jest to, żeby właśnie słuchać dzieci. One mają tak dużo do powiedzenia ciekawych rzeczy.
2: A ja bym nawet poszedł dalej. W każdy dzień w roku, żebyśmy też nie zapominali przez te ponad 360 innych dni, że dzieci też mają nam coś do powiedzenia i też ze swoimi sprawami do nas przychodzą. I zwracam uwagę, tak a propos tych dni do świętowania, 1 czerwca Dzień Dziecka, ale 20 listopada

0: Dzień Praw Dziecka, kiedy już nie mówimy przez pryzmat misiaczków i słodyczy, tylko mówimy o codziennej rzeczywistości młodych ludzi, bo dzieciom do szczęścia, do poczucia bezpieczeństwa potrzebny jest szacunek, potrzebne jest wypełnianie tych praw, które im się należą, bo są ludźmi, tak jak my wszyscy i nie w nagrodę, tylko dlatego, że są ludźmi. Tego życzę dzisiaj wszystkim dzieciom, żeby wokół siebie miały takich dorosłych, żebyście mogli na nich liczyć, żebyście mogli z nimi porozmawiać, żeby mieli dla was czas, żeby udzielali mądrych odpowiedzi i byli gotowi także na naukę od was, bo może też i taka sytuacja nastąpić.
1: Myślę, że tym pozytywnym akcentem możemy podziękować bardzo naszemu gościowi. Pan Marek Michalak był dzisiaj gościem Polskiego Radia Dzieciom. Dziękujemy.
2: Dziękujemy.
0: Dziękuję bardzo. Pozdrawiam i życzę ci, Marysiu, żebyś to marzenie spełniła i wszystkim słuchaczom i słuchaczkom, żeby wasze marzenia też były możliwe do spełnienia. Tylko pamiętajcie, samo się to nie zrobi. Marzenia spełniamy, dążąc do ich realizacji. Wszystkiego dobrego. Pozdrówcie swoich rodziców.
1: Pięknie dziękujemy.

0: Dzień dobry, witamy my. Tutaj Dzień Dziecka w Polskim Radio Dzieciom.
1: Marysia i Marta. Witamy po raz kolejny. To jest audycja specjalna, bo dzisiaj za mikrofonami usiadły dzieci i to one prowadzą. My tylko tak trochę pomagamy albo przeszkadzamy, jak uważasz?
0: Pomagamy.
1: Pomagamy. Dobra, to w takim razie trzymamy się tej kwestii. Marysiu, przyjechałaś do nas z bardzo daleka, więc teraz tobie trochę poświęcimy czasu, żebyś mogła ty trochę opowiedzieć o sobie. Skąd do nas przyjechałaś?
0: Z Morzechny pod Dąbrową Tarnowską.
1: Daleko. Ile godzin jechałaś?
0: Cztery.
1: Powiedz trochę coś więcej o sobie, bo wiemy o tym, że interesujesz się Australią i wiemy o tym, że uczysz się w domu.
0: Mam 12 lat i bardzo dużo rodzeństwa.
1: Dużo rodzeństwa? Dużo to znaczy ile? Dwoje? Troje?
0: Nie, to jest bardzo mało. Ja mam 6 braci i 1 siostrę.
1: To jest naprawdę dużo.
0: Mogło być więcej.
1: Tak? Wesoło wam tak jest?
0: Mhm.
1: Lubicie się?
0: Tak.
1: Wiesz, że wczoraj był Dzień Rodzeństwa? A dzisiaj Dzień Dziecka. To tak akurat pasuje do siebie.
0: Bardzo

0: Kasiu, powiedz, co dla nas przygotowałaś? Może zacznijmy w takim razie od tej Australii. Skąd w ogóle wpadłaś na to, żeby interesować się Australią?
1: Pamiętam, że gdy byłam młodsza, to oglądałam Nelę Małą Reporterkę i bardzo mnie to zafascynowało, podróżowanie, więc zaczęłam tak bardziej czytać właśnie o zwierzętach. Wcześniej marzyłam być weterynarzem, ale jak poszliśmy z psem do wizyty u weterynarza, no to zmieniło mi się marzenie.
0: Jednak myślałam, że może będziesz chciała być weterynarzem w Australii, to by mogło być połączenie jednego i drugiego.
1: Może, teraz to bardziej mnie podróżowanie interesuje. Czasami udaję, że jestem małpką, a czasami, że żabką. Lubię udawać zwierzęta.
0: Mm-hmm. A kiedy czujesz się jakimś zwierzęciem, to wtedy podróżujesz, czy wtedy wczuwasz się w jego osobowość?
1: Czasami bawię się tak, że jestem podróżniczką i napotykam na swojej drodze różne zwierzęta i wtedy udaję właśnie zwierzaki. Bo moim marzeniem to jest okrążenie całego świata i zrobienie wszystkim zwierzakom na całym świecie zdjęć.
0: Taki atlas byś zrobiła, atlas zwierząt.
1: No.
0: Mhm. A w tej Australii właśnie zwierzęta najbardziej cię interesują?
1: Tak.
0: Mhm. A które tak szczególnie? Bo my, kiedy myślimy sobie o Australii, to myślimy sobie, no koala tam mieszka, kangur. No i tak nam się powoli kończą pomysły.
1: Najbardziej mnie interesują te najgroźniejsze takie zwierzęta, o których dzisiaj będziemy na pewno rozmawiać. Właśnie one to moje największe zainteresowanie, dużo o nich czytam.
0: To jakie są takie najgroźniejsze te zwierzęta? Bo mi się kojarzą najgroźniejsze zwierzęta Australii to właśnie pająki albo te wszystkie, które tak potrafią uszczypnąć.
1: Nie, ale na razie raczej nie będę zdradzać, bo to zagadka.
0: A to jest zagadka. No to zadajmy w takim razie taką zagadkę naszym słuchaczom.
1: Dobrze. Jakie są trzy najgroźniejsze morskie zwierzęta Australii?
0: O, trzy najgroźniejsze zwierzęta Australii.
1: Morskie.
0: A morskie jeszcze. Dobrze, czyli mają mieszkać w wodzie. 22 645 2055 to jest telefon do naszego studia. Jeżeli ktoś jest jeszcze tak bardzo zainteresowany Australią i będzie znał odpowiedź, to koniecznie musi do nas zadzwonić. A my już za chwilę wracamy do naszej rozmowy z Marysią i myślę, że jeszcze odkryjemy kilka tajemnic Australii. Co ty na to?
1: Zgadzam się.
0: Dobrze, no to w takim razie czekamy na odpowiedź, jakie są najgroźniejsze morskie zwierzęta Australii. 22 645 20 55. I wracamy za chwilę.

0: Dzień dobry, tu Polskie Radio Dzieciom. Słyszałam, że do nas z odpowiedzią na zagadkę zadzwoniła Gabrysia. Dzień dobry, Gabrysiu.
1: Dzień dobry.
0: Znasz odpowiedź na pytanie?
1: Znam. Żabnica, rekin i pirania.
2: No to jak? Czy to jest poprawna odpowiedź?
0: Nie.
2: Nie. Ale te też są groźne?
0: Też, ale nie najgroźniejsze.
2: No to w takim razie słyszymy teraz, że nie są najgroźniejsze, to jakie są najgroźniejsze?
0: Osa morska, ośmiornica niebieskokręga, czyli Hapalachlena i stożek geograficzny.
2: To są bardzo trudne nazwy. Gabrysiu, słyszałaś o takich zwierzętach?
1: Nie.
2: Nie. A może jeszcze jakieś pytanie zadamy Gabrysi? Może będzie mogła odpowiedzieć?
0: Okej, no to takie łatwiejsze. Ptaki, które występują w całej Europie i spotkasz je też w Australii.
2: Jak myślisz, jakie to mogą być ptaki?
1: Mama, jeszcze raz, poproszę.
0: Ptaki, które występują w całej Europie i spotkasz je też w Australii.
2: Jakie to mogą być ptaki?
1: A mam wymienić konkretne nazwy?
0: Mogą być 3, mogą być 2, a nawet 1.
2: Może jakoś podpowiedź poprosimy.
0: Dobrze, no to one najczęściej są w naszym ogródku.
2: O! Jakie ptaki możemy w ogródku naszym spotkać, które są też w Australii, Gabrysiu? Jak sądzisz?
1: Ja myślę, że może... Myślę, że do ogrodów są wróble, na pewno.
0: To dobra odpowiedź.
2: Pięknie! No to mamy w takim razie już tutaj pierwszą poprawną odpowiedź. A co jeszcze ewentualnie?
1: Myślę, że też gołębie.
0: Mm-mm.
2: To co jeszcze?
0: Ten drugi to najczęściej właśnie na targach albo na polach. Taki szkodnik.
2: O!
1: Na targach też występuje jakiś ptak? Czy to kura?
0: Nie.
2: No dobrze, to jakie w takim razie? Powiedz nam.
0: Szpak i skowronek.
2: Szpak i skowronek. No widzę, Gabrysiu, że ja też, szczerze ci powiem, nie znałam odpowiedzi na to pytanie, bo tutaj Marysia jest jednak dużo lepiej od nas przygotowana. Ale myślę, że o Australii wspólnie będziemy mogli posłuchać. Czy ty też interesujesz się Australią?
1: Nie. Ja bardziej interesuję się różnymi księgami z różnej dziedziny.
2: O, no to w takim razie zapraszamy serdecznie do Polskiego Radia Dzieciom. Może też będziesz miała okazję o tym opowiedzieć. Bardzo dziękujemy ci za ten telefon i za poprawną odpowiedź. Myślę, że teraz będziemy mogli trochę więcej jeszcze opowiedzieć o tych zwierzętach Australii. Dziękujemy bardzo. Do usłyszenia, Gabrysiu.
1: Do usłyszenia.
2: Gabrysia odpowiedziała poprawnie na jedno pytanie, a ty masz ich bardzo dużo i masz jeszcze dużo więcej ciekawostek, więc powiedz nam teraz, co warto wiedzieć w ogóle o Australii, tak żebyśmy mogli sobie trochę przybliżyć ten kontynent, bo on jest bardzo daleko.
0: Warto wiedzieć, jakie tam występują zwierzęta, najbardziej te groźne i w jakich środowiskach.

0: środowiskach żyją, by wiedzieć, gdzie najbardziej uważać.
1: To gdzie powinniśmy uważać w Australii?
0: Na pustyni i na polach uprawy trzciny cukrowej.
1: Kogo tam możemy spotkać? Aż się boję zapytać.
0: To też jest zagadki.
1: To też jest zagadka. No dobrze, to w takim razie spróbujmy powiedzieć to, co warto wiedzieć, co jeszcze nie jest zagadką. Zagadkę jeszcze możemy zadać, ale powiedz, czy jeżeli chodzi o te najgroźniejsze zwierzęta, powiedziałaś o tych, których ja w ogóle nie znam. Gabrysia też ich nie znała. Co to są za zwierzaki?
0: Chapalachlena zawiera w jej jad tetrotoksynę i jest bardzo malutka.
1: Ale to jest jakiś robak, czy to jest jakiś wąż, czy jakaś ryba?
0: Nie. To jest ośmiornica zamieszkująca wody Australii. Jest mała, czasami nawet mniejsza niż kciuk.
1: Taka malutka. I tak. Co ona może nam zrobić?
0: Ona jest bardzo niebezpieczna. Jeżeli spotkamy taką małą, żółtą ośmiornicę, która ma kręgi, no to trzeba patrzeć, co się z tymi kręgami dzieje, bo jeżeli zaczynają świecić, to znaczy, że ona jest gotowa do ataku i ostrzega nas.
1: Ależ to dziwoląg. Jeszcze trzeba na to patrzeć, tak? Czy ono świeci, czy nie świeci, czy ma 8 nóg, dokładnie tak przybliżyć się, żeby sprawdzić, z czym mamy do czynienia, tak? I co ona może nas oplątać tymi swoimi mackami? Czy ma jakieś tam ząbki i może nas ugryźć, czy może nas uszczypnąć?
0: Ma pod spodem takie dwa malutkie, ale ma w nich w środku jad, bardzo poważny jad, zawierający tetrotoksynę.
1: Mhm. I kiedy nas tym jadem, kiedy ten jad dostanie się do naszej skóry, do naszego ciała, to możemy umrzeć? Aż tak, czy jednak aż tak bardzo nie będzie źle?
0: To jest właśnie wielkie prawdopodobieństwo, dlatego że ma się pół godziny.
1: Aha. Czyli szybko wychodzimy z wody, suszymy się, lecimy do szpitala i jak w pół godziny zdążymy, to będziemy żyć.
0: To zależy.
1: Jeszcze zależy. Od czego?
0: Od tego, czy dobrze rozpoznałeś ośmiornicę i to stworzenie, co cię ugryzło i czy wiesz, że jest trujące, czy nie.
1: To prawda. I czy będziemy wiedzieli, jaki to jad, żeby ewentualnie podać jakiś lek na ten jad, tak?
0: Tak.
1: Ojejku, aż się spociłam z wrażenia, Marysiu. Naprawdę masz bardzo dużą wiedzę na temat tych niebezpiecznych zwierząt, ale masz też takie tutaj ze sobą nawet trochę bardziej miłe stworzonka. Przyniosłaś trochę ze sobą takich milusińskich swoich przyjaciół. Co to jest?
0: No, żółwie. I to ciekawostka, bo mówiłam już o osie morskiej. A jedynym wrogiem osy morskiej jest właśnie żółw zielony.
1: Żółw zielony. A co może je zrobić?
0: Zjeść ją.
1: Aha, ale to dobrze?
0: Tak, to bardzo dobrze, dlatego że jest bardzo dużo os morskich i one na świat dają bardzo dużo potomstwa. A im więcej os morskich, tym bardziej niebezpiecznie jest pływać.
1: Ja już się domyślam, że te osy też mogą nas urządlić.
0: Tak, mają bardzo długie macki. Niektóre mogą przybrać 3 metry.
1: I jeszcze masz tutaj, widzę, ośmiornicę i węża.
0: Tak, to jest tak jakby chapalachlena, tylko że bez kręgów.
1: Mhm.
0: A
1: i ona nie
0: wąż
1: świeci. Mhm. A wąż? Co robi wąż?
0: To największy wąż, najdłuższy wąż na świecie.
1: W Australii. Dusiciel. I żyje w Australii.
0: Tak.
1: Mhm. I też powinniśmy go raczej omijać.
0: On to najczęściej przyczaja się na kurniki i podkrada kury. A robi to tak szybko.
1: Czyli kury też są w Australii. Czyli Gabrysia miała rację.
0: Hodowane.
1: O, no to
0: przywiezione tak z zagranicy.
1: Tak, czyli one tam nie żyją sobie w naturalnym środowisku, ale można je też hodować tak jak i nasze kury.
0: Tak, właśnie ten wąż jest bardzo długi. To jest pyton siatkowany tak konkretnie. I on zakrada się w dzień do kurników, ale jak jest noc, to łapie kurę i tak mocno ją zaciska, że zabrania krwi dojścia do mózgu, więc kura szybko umiera i wtedy połyka ją w całość.

0: No, taki ten wąż Boa jest. No raczej nie zaprzyjaźnimy się z nim i nie będziemy z nim spać w łóżku, chyba że jest to właśnie taki, którego przywiozłaś, czyli pluszowy.
1: Tak.
0: Tego możemy przytulać. Ojej, musimy chyba trochę odpocząć od tych strasznych zwierząt, bo naprawdę zrobiło się groźnie. Ja tylko tych kur w Australii się chyba nie będę bała, bo poza tym to ja nie widzę tam nic, co mogłoby być przyjazne. Coś będzie.
1: Będzie.
0: Dobrze, to może powiedzmy teraz trochę o tych przyjaznych, ale po piosence, dobrze?
1: Dobrze.

strawa, puga, wrzeszczy, skacze.

0: Dzień dobry, 15:52 na zegarach, to Polskie Radio Dzieciom, Marta i...
1: Marysia.
0: Witamy wszystkich, którzy teraz dopiero dołączyli do nas, do Polskiego Radia Dzieciom. Dzisiaj Dzień Dziecka, więc nic dziwnego, że za mikrofonem usiadły właśnie dzieci. A Marysia jest podróżniczką, która w tej chwili opowiada nam o Australii. I trochę nas straszy, muszę przyznać. Mnie trochę przestraszyła. Było dużo już niebezpiecznych zwierząt. Powiedzmy jeszcze chwilę o tych bezpiecznych. O tych, które nic nam nie zrobią, przynajmniej kiedy będziemy na nie patrzeć.
1: Moim zdaniem było strasznie mało niebezpiecznych zwierząt.
0: Strasznie mało jeszcze?
1: Tak, bo jeszcze wiele, wiele, wiele innych mam do opowiedzenia, ale trochę czasu braknie.
0: No dobra, to powiedz o tych, o których byś chciała, żeby nasi słuchacze usłyszeli i żeby o nich dowiedzieli się jak najwięcej.
1: To może jeszcze o jednym niebezpiecznym.
0: Dobra.
1: To będzie tajpan pustynny.
0: Jak on wygląda? Co to jest?
1: To jest wąż, najbardziej jadowity na całym

0: świecie. Jedna kropla jadu może zabić 100 dorosłych osób.
1: Jedną kroplą?
0: Tak, ale no i właśnie on mieszka w hodowlach trzciny cukrowej.
1: I dlatego tam nie możemy chodzić.
0: No, ludzie tam chodzą, bo przecież je hodują. Tajpan tam mieszka, bo poluje na szczury.

0: ale niektóre zwierzęta się przystosowały do jego jadu. Takich jak waran.
1: Mhm. Jemu nic nie zrobi.
0: Tak, on to nawet takimi, jak on się żywi.
1: Mhm. Tutaj masz jeszcze mnóstwo w tym pudełku różnych ciekawych zwierzaków, które co prawda nie są żywe, ale wyglądają jak żywe. To jest płaszczka.
0: Tak.
1: Też niebezpieczna.
0: Mhm.
1: Tą akurat nie boję się dotknąć, bo wiem, że mnie nie ugryzie. A gdyby była żywa, to mnie ugryzie, czy mnie uszczypnie, czy coś innego jeszcze może mi zrobić.
0: Płaszczki nie gryzą. One mają kolec jedowy.
1: Z tyłu.
0: Tak. Z tyłu, na ogonie.
1: To widzę, no.
0: Do walki im służy, właśnie z rekinami, bo w Ostrej jest bardzo dużo rekinów.
1: Mhm. I rekinów też powinniśmy się bać.
0: No tak. Wokół całej Australii są. Ale właśnie tajpan jest najbardziej niebezpieczny. On króluje nad trucicielami.
1: Mhm. I kogo tam jeszcze mamy?
0: No to teraz będzie o takich bardziej przyjaznych.
1: No to o koali powiedzmy, bo koala jest najbliżej ciebie tutaj.
0: Tak. Koala to jest bardzo milutkie zwierzę. Lubi przytulaski. Właśnie jeżeli się ratuje takie małe, to trzeba je ułożyć tak, by się wszystkie do siebie przytulały. A ostatniej dać pluszaka.
1: O.
0: Bo koale malutkie właśnie muszą się do siebie przytulać.
1: Jest im zimno, czy po prostu potrzebują bliskości?
0: No, potrzebują bliskości. I ciekawostka, bo koala jest torbaczem, nie niedźwiadkiem, jest torbaczem jak kangur.
1: Ale nie skacze jak kangur?
0: Nie. Koala umie spać 20 godzin dziennie.
1: A to śpioch. A kangur też tak długo śpi?
0: Nie.
1: A co kangur robi takiego ciekawego?
0: Kangur umie skoczyć na 9 metrów.
1: Tak na raz?
0: Tak.
1: Mhm, ale to raczej w dal, nie wzwyż. One wysoko nie skaczą, raczej daleko skaczą, prawda?
0: Daleko i wysoko.
1: Mhm. A po co w ogóle one tak skaczą?
0: Dlatego, że dużo zwierząt na nie poluje. Na przykład waran poluje na kangury.
1: Marysiu, powiedz mi, po co my właściwie mamy do tej Australii jechać, skoro tam jest tyle niebezpiecznych zwierząt, że nawet te miłe muszą uciekać przed tymi niemiłymi, więc po co w ogóle tam jechać?
0: Bo to jest wspaniały kraj, a te groźne to nie atakują bez powodu. Tylko gdy są zagrożone, że na przykład coś ich atakuje. Jest taka na przykład jaszczurka, która wydziela bardzo obrzydliwy zapach, by się bronić przed wężami.
1: Czyli to jest wszystko po to, żeby przeżyć.
0: Tak.
1: Mhm. Czyli gdybyśmy tylko chcieli oglądać te zwierzęta, to nic nam nie zrobią.
0: Tak, to zależy, czy mają okres lęgowy, czy nie, bo jak jest okres lęgowy, no to są bardzo takie poddenerwowane i często ze sobą walczą o samice.
1: A jak im zaśpiewamy piosenkę, to myślisz, że może być trochę milej wtedy?
0: Nie do końca, bo na przykład węże nawet nosa nie mają i żeby wyczuć zapach i smak, potrzebują języka.
1: I dlatego tak robią.
0: Tak, dzięki językowi wyczuwają zagrożenie.
1: No ja myślę, że tych informacji o Australii to byłoby jeszcze bardzo, bardzo wiele, bo Marysia przyniosła tutaj bardzo, bardzo dużo i pluszaków, i pudełko z zabawkami takimi, które mają zwierzęta i wyglądają jak prawdziwe. Ma też segregator z informacjami. No ale myślę, że kiedy zostaniesz już w przyszłości tą podróżniczką, to opowiesz nam o tej Australii jeszcze więcej.
0: Na pewno.
1: Tymczasem bardzo Ci już, Marysiu, dziękuję za pomoc w tym, że poprowadziłaś tę audycję razem ze mną. Był z nami pan Marek Michalak w pierwszej części, w drugiej części bardzo niebezpieczne zwierzęta Australii. Myślę, że było ciekawie.
0: Na pewno.
1: Bardzo Ci dziękuję za to spotkanie. No i jak najwięcej przygód w Australii Ci życzę.
0: Dziękuję.
1: Dziękuję bardzo, a zapraszam oczywiście na drugą część naszej audycji specjalnej już o godzinie 16:00. Słyszymy się ze Stefanią.

0: autopromocja.
1: Jak to się dzieje, że z takiego małego nasionka wyrasta taka wielka fasola? To chyba musi być jakaś magia.
2: Nie żartuj, Michasiu. To nie żadna magia, tylko natura. No i trochę cierpliwości.
1: W podcaście Zaczarowany ogródek Smoka i Misia sprawdzimy, co takiego dzieje się pod ziemią, kiedy zasadzimy nasionko.
2: Dowiecie się, jak rośliny piją wodę, skąd wiedzą, gdzie jest góra, a gdzie dół.
1: I do czego roślinom potrzebne są pszczoły.
2: Właśnie.
1: Miś Michaś
2: i Smogadaś
1: zabiorą was do ogrodu pełnego niespodzianek,
2: gdzie nauka spotyka się z wyobraźnią
1: i odrobiną magii. Do usłyszenia!
2: Pa, pa!
0: Autopromocja.
3: Dzień dziecka. Dzień dziecka. W Polskim Radiu Dzieciom. Dzieciaki przejmują antenę. My tu rządzimy. No.

Proszę państwa, oto miś. Miś jest bardzo grzeczny dziś. Chętnie państwu łapę poda. Nie chce podać? To szkoda. Rudy ojciec

będę gryzł. Dzik jest zły, dzik ma bardzo ostre kły. Kto

Pozwólcie przedstawić sobie. Pan Żubr we własnej osobie. No, pokaż się, Żubrze. Zróbże minę uprzejmą. Żubrze.

Rekły, kto spotyka w lesie dzika, ten na drzewo zaraz smyka. Małpy skaczą niedościgle, małpy robią małpie figle. Niech pan spojrzy na pawiana. Co za małpa, proszę pana.

0: Akademia Pana Kleksa zaśpiewała nam teraz piosenkę i przywitała nas w drugiej godzinie tej mojej części w Polskim Radiu Dzieciom, audycja specjalna razem z dziećmi. A dzisiaj już drugi mój gość, Stefania, dzień dobry.
1: Dzień dobry pani redaktor, dzień dobry państwu.
0: Witamy wszystkich państwa i witamy wszystkich dzieci, wszystkie dzieci, które nas słuchają. Myślę, że w Dzień Dziecka to jest dobry pomysł, żeby spróbować poradzić sobie przed mikrofonem. Czy to jest trudne tak tutaj siedzieć, jak sądzisz, jak czujesz?
1: Trochę tak, trochę nie.
0: A dlaczego trochę tak?
1: No bo się trochę stresuję.
0: A nie? Dlaczego nie?
1: No bo nikt na mnie nie patrzy, oprócz pani.
0: O, właśnie, to jest dobre, prawda? Że my sobie tutaj możemy rozmawiać i możemy sobie wyobrażać naszych słuchaczy, ale tak naprawdę to jesteśmy tutaj sami. Tam za okienkiem jest mama i twoja siostra, tak?
1: Mhm.
0: Jak ma na imię siostra?
1: Cecylia.
0: Cecylia, pięknie. Ale Cecylia jest jeszcze za mała, żeby poprowadzić audycję.
1: Mhm.
0: A ty się zdecydowałaś.
1: Tak.
0: Musisz być bardzo odważna.
1: No, trochę tak.
0: Trochę tak. A powiedz, co skłoniło, że powiedziałaś mamie, ja chcę przyjść do Polskiego Radia Dzieciom i poprowadzić audycję?
1: Nie wiem, coś tak mnie bardzo, można powiedzieć, kusiło, że ja muszę tam przyjść.
0: Mhm. I widziałaś już teraz, idąc korytarzami radiowymi, jak wygląda Polskie Radio. Czy tak to sobie właśnie wyobrażałaś?
1: Trochę inaczej.
0: A jak?
1: No właśnie, że będzie bardziej tak ciemno w sali i w ogóle, że będzie tak...
0: Nie spodziewałaś się, że Polskie Radio Dzieciom jest takie kolorowe?
1: Nie spodziewałam się.
0: A gdybyś mogła opisać naszym słuchaczom, jak wygląda studio Polskiego Radia Dzieciom, to jak byś to opisała?
1: Że jak się wchodzi, to po lewej, po prawej stronie jest restauracja.
0: Mhm.
1: A po lewej stronie są schody i szatnia.
0: Mhm. I później wchodzi się schodami na pierwsze piętro.
1: Mhm.
0: Tak. A później jak już wejdzie się tym korytarzem emisyjnym do naszego studia, to co się widzi? Bo nasi słuchacze tylko nas słyszą, ale nie widzą tego, gdzie my jesteśmy.
1: Wchodzi się do takiej sali, w której jest dużo obrazków na ścianie. Jest duży kremowy miś.
0: Tak, kremowy miś, zdecydowanie to jest taki nasz flagowy miś tutaj. Ale trochę tych innych zwierzaków też tam jest. Mhm, mamy trochę takich różnych maskotek i mamy smoka i żabę i takie różne ciekawe maskotki, żeby się przytulić w razie czego, gdyby ktoś potrzebował.
1: Mhm.
0: Mhm. A studio jest podświetlone na kolor?
1: Taki zielony.
0: Podoba ci się?
1: Tak.
0: Tak, dobrze. No to trochę już teraz opowiedzieliśmy o tej sytuacji, w jakiej się znalazłyśmy razem ze Stefanią, a za chwilę opowiemy coś więcej o tym, co cię interesuje, bo

0: interesuje Cię?
1: Różne wycieczki i gotowanie.
0: O, ja też lubię gotować i podróżować. No to w takim razie, drodzy słuchacze, zapraszamy, aby zostać z Polskim Radiem Dzieciom, bo za chwilę porozmawiamy sobie ze Stefanią i ona trochę nam opowie o sobie i o tym, co lubi, gdzie była i co widziała.

0: Szkolny Blues na antenie Polskiego Radia Dzieciom. Z nami jest dzisiaj Stefania, która zdecydowała się przyjść do nas, trochę opowiedzieć o sobie. A skoro Szkolny Blues nam teraz zabrzmiał na antenie, to może zapytam w takim razie ciebie, Stefanio, jak u ciebie ze szkołą? Ty jesteś w drugiej klasie w tej chwili.
1: Tak, jestem w drugiej klasie i chodzę do drugiej klasy P i mam żeńską klasę.
0: To może pozdrowimy twoją szkołę?
1: Tak, pozdrawiam moją całą klasę i moją wychowawczynię, panią Monikę Górecką.
0: A klasa i szkoła jest gdzie?
1: W Pruszkowie.
0: W Pruszkowie koło Warszawy, tak?
1: Tak.
0: A szkoła ma jakieś imię albo jakiś numer, tak żebyśmy mogli go trochę...
1: Nazywa się Azymut.
0: O, no to w takim razie pozdrawiamy szkołę Azymut w Pruszkowie, tak?
1: Tak.
0: I wszystkich twoich przyjaciół, przyjaciółki właściwie, bo to jest klasa żeńska, dowiedziałam się.
1: Tak.
0: Tak, czyli masz same koleżanki, nie masz w ogóle kolegów.
1: No zależy, jeżeli spędzam z nim czas, to mam kolegów, ale tak w szkole to niezbyt.
0: Lubisz chodzić do szkoły?
1: Trochę tak, trochę nie.
0: No to powiedz, dlaczego tak i dlaczego nie.
1: Lubię chodzić do szkoły, ponieważ się czegoś uczę, a nie lubię, ponieważ są mundurki i są lekcje.
0: Nie lubisz mundurków?
1: Nie lubię mundurków.
0: A jak wygląda twój mundurek? To jest jakaś spódniczka? Sukienka?
1: Szara spódniczka albo szara sukienka i czerwona bluzka.
0: A ja słyszałam, że ty dzisiaj musiałaś trochę wcześniej wyjść ze szkoły, czyli trochę krócej miałaś dzisiaj lekcje.
1: Tak, miałam krócej dzisiaj lekcje.
0: I mogłaś wyjść wcześniej, bo powiedziałaś, że idziesz do radia prowadzić audycję, tak?
1: Tak.
0: Czy wszyscy byli zdziwieni, czy to normalne, że Stefania po prostu stwierdziła, że będzie dzisiaj dziennikarką? Masz dużo takich szalonych pomysłów?
1: Nie, nie mam tak dużo takich szalonych pomysłów.
0: Raczej jesteś taka stabilna, tak? I robisz wszystko to, co powinny robić dziewczynki w twoim wieku?
1: Chyba, że muszę.
0: Chyba, że musisz. No tak. Ale podróżowanie to jest to, co lubisz.
1: Tak, lubię podróżować.
0: I byłaś niedawno w Rzymie.
1: Tak.
0: Dokładnie w Rzymie, czy gdzieś jeszcze w jakichś innych miastach też byłaś we Włoszech?
1: W Rzymie.
0: I co tam widziałaś ciekawego?
1: Różne kościoły, różne rzeźby, różne takie obrazy.
0: Kiedy się jest w Rzymie, to trzeba być przygotowanym na dużo chodzenia.
1: Tak.
0: Tak, trzeba mieć dużo zdrowia i dużo siły, bo od rana do wieczora trzeba coś zwiedzać.
1: No nie od rana do wieczora. Najlepiej, żeby w środku dnia sobie zrobić jakąś drzemkę, bo jest właśnie bardzo wielki upał.
0: A ty byłaś wtedy, kiedy właśnie był upał?
1: Tak.
0: Czyli było bardzo gorąco i wtedy co, wracaliście do hotelu i spałaś w trakcie dnia?
1: Tak, wracaliśmy do naszego domku i spałam w trakcie dnia.
0: O, no dobrze, a powiedz, co najbardziej podobało ci się w Rzymie?
1: Rzeźba Michała Anioła Pieta.
0: To taki bardzo znany element Rzymu. A co jeszcze?
1: Kościół Świętego Augustyna.
0: Czy mieliście przewodnika, czy sami po prostu chodziliście po tym mieście?
1: Sami.
0: Sami. Czyli trzeba było też trochę dokształcić się. A ktoś mówi po włosku u was?
1: Tata trochę, mama trochę. Ja też, ja tak bardzo malutko, a Malajcy tylko w ogóle.
0: Ale włoski czy angielski jednak decyduje tutaj o tym, żeby się dogadać we Włoszech?
1: Włoski.
0: Włoski, czyli trochę już włoskiego zdążyłaś się nauczyć w szkole.

0: Włoskiego się nie uczyłam w szkole, tylko angielski.
1: Angielski. A angielskim mogłabyś tak się posługiwać na takiej podróży, żeby się dogadać z kimś?
0: Niezbyt.
1: Niezbyt. No trzeba jeszcze trochę poćwiczyć pewnie, tak?
0: Mhm.
1: Mhm. Dobrze, Stefciu, w takim razie wiemy już, że byłaś w Rzymie, trochę tam pozwiedzaliście, a czy jeszcze inne kraje też zdążyłaś odwiedzić?
0: No,
1: teraz tak, albo dawno? Wcześniej już?
0: No, tak naprawdę to tak oprócz, no tak to tylko byłam na parę dni w Austrii, bo jechaliśmy do Włoszech, a do Włoszech się jedzie 2 dni.
1: Mhm.
0: No i tak.
1: Czyli po drodze zwiedziliście
0: tak
1: Austrię.
0: Mhm. No i tak naprawdę to chyba tylko tyle.
1: Mhm, ale Rzym zrobił na tobie duże wrażenie.
0: Tak.
1: Mhm. No to może w takim razie teraz zadamy zagadkę naszym słuchaczom. Może są wśród naszych słuchaczy takie osoby, które były w Rzymie i może będą znały odpowiedź. Jaką masz zagadkę dla naszych słuchaczy?
0: Jakie są 3 najbardziej popularne słodycze w Rzymie?
1: To jest piękne pytanie, bardzo słodkie i przyjemne. Jeżeli znacie odpowiedź, to możecie do nas zadzwonić. 22 645 2055 to jest telefon do naszego studia i będziemy czekać razem ze Stefcią na wasze odpowiedzi. Czekamy na odpowiedzi w sprawie słodyczy, najbardziej znanych słodyczy. A teraz piosenka.

0: ma styl i smak. Kot wie co i jak.
1: Każdy przecież wnet podchwyci ten koci rytm. Bo cała reszta to wielki kij.
0: Jak but na guziki.
1: Na trąbce, gdy ktoś gra klasykę, masz dość.
0: Ty ten styl już znasz.
1: Powiem w tym, co wapniak gra, znajdziesz muzyki czar.
0: Jaskiniowy aż za, olej.
1: Chcą zmienić ptaszki dwa na śpiew swój tryl.
0: Lecz tylko kot wyczuwa styl i wie, co to swing.
2: Powiedzcie mi, kto słucha dziś swych dziadków płyt.

0: więc zmieńmy o ton.
1: Jeden choć podnieśmy ją, a trąbki dźwięk niech mknie swobodnie w dal.
0: Na płocie wnet zbierze się chór, każdy kot przybędzie tu.

0: rzuć, to fakt.
1: Halleluja!
0: Każdy chciałby w lusach rzuć, to fakt.
2: To jasne, że
0: każdy chciałby w lusach rzuć, to fakt.

0: Każdy chciałby bluesa czuć. My dzisiaj czujemy bluesa razem ze Stefanią, która przyszła do nas, żeby poprowadzić wspólnie razem audycję. I zadała przed chwilą, przed piosenką pytanie. Jakie to było pytanie?
1: Jakie są trzy najbardziej popularne w Rzymie słodycze?
0: I na to pytanie chce odpowiedzieć Julia. Dzień dobry.
2: Dzień dobry.
0: Dzień dobry, Julio.
2: Mam trzy cukierki, które są w Rzymu.
0: No powiedz, jakie?
2: Tiramisu. Mhm. Pana kota. I Panteona.
0: Tak, to takie trzy propozycje. Jak sądzisz, Stefanio, czy to jest dobra odpowiedź?
1: Mi się zdaje, że bardziej lody, rogaliki i takie rurki z kremem pistacjowym.
0: Mhm. Ale tiramisu myślę, że też jest to taki włoski przysmak.
1: No tak.
0: Mhm. Julio, a czy ty jadłaś te słodycze, że masz o nich taką wiedzę?
2: Właśnie przed chwilą, gdy Państwo zadają to pytanie, nie teraz, gdy Państwo by opowiedziały, tylko wcześniej, to mama mi od razu podpowiedziała trzy cukierki.
0: A ty też może byłaś we Włoszech?
2: Nie.
0: Nie.
2: Ale mama skończy na te.
0: Rozumiem. Mhm. Czyli rozumiem, że to była taka wasza wspólna odpowiedź razem z mamą, ale pewnie tiramisu miałaś okazję kiedyś spróbować.
2: Tak.
0: Tak, i jak smakuje?
2: Próbowałam tych wszystkich trzech.
0: A wszystkich? I która najlepsza jest z tych, które próbowałaś?
2: Pana kota.
0: Pana kota. A jak smakuje pana kota?
2: Taka jakby pianka galaretkowo-truskawkowa.
0: Rozumiem, czyli nie ma nic wspólnego z kotami.
2: Tak.
0: Nie, dobrze, no to fajnie, czyli to jest też na słodko.
2: Tak.
0: Mhm. A to tiramisu, to tak trochę jak ono smakuje?
3: Jak smakuje tiramisu? To tiramisu nie smakowało.

0: Zapomniałam jeszcze, smakuje, bo dawno nie próbowałam.
1: Rozumiem. No tak, no to może będzie okazja, żeby nadrobić, szczególnie dzisiaj w Dzień Dziecka. Chociaż ja nie wiem, czy tiramisu to jest ulubione przysmak dzieci, bo to tak trochę z kawą jest połączone, więc może nie za bardzo ten smak wszystkim odpowiadać, ale pana kota to myślę, że każdemu smakuje. Zgadza się?
0: Tak, ja też tak myślę.
1: Też tak myślę. Dobrze, no to w takim razie mamy zgodność. Dobrze, Julio, w takim razie bardzo ci dziękuję za twój telefon. I mam nadzieję.
0: Mogę kogoś pozdrowić?
1: Tak, właśnie chciałam ci o to poprosić.
0: Chcę pozdrowić wszystkich, którzy są w Polskim Radiu Dzieciom.
1: Dziękujemy bardzo. I kogoś jeszcze chciałabyś?
0: Nawet osobę, która przyszła.
1: Mhm. Czyli Stefanie, tak?
0: Tak.
1: Dobrze, pozdrawiamy Stefanie.
0: Mamę, tatę, wszystkich słuchaczy.
1: I wszystkich, tak?
0: I już.
1: I już. Pięknie, Julio. A my w takim razie...
0: Proszę czekać nam ode mnie list.
1: O, będziesz nam... Dobrze, będziemy czekać na list i na pewno pochwalimy się takim listem na antenie Polskiego Radia Dzieciom. A my ciebie, Julio, bardzo pozdrawiamy. Tak z głosu to słyszę, że jesteś bardzo dzisiaj zadowolona. Miałaś udany Dzień Dziecka?
0: Tak, bo to przecież dzień, w którym dzieci rządzą.
1: No właśnie. I dostają prezenty?
0: Tak.
1: A dostałaś jakiś upominek?
0: Tak, już przed Dniem Dziecka.
1: Ojej, a możesz się pochwalić?
0: Poszłam na salę zabaw, która jest bardzo daleko od Zielonej Góry jedną drogą, ale jest na ulicy blisko Zielonej Góry.
1: Czyli to była taka...
0: Zajawka.
1: Czyli to była niespodzianka związana z taką aktywnością.
0: Tak,
1: dobrze się bawiłaś.
0: Chciałam na nią pojechać.
1: No, czyli takie prezenty to lubimy najbardziej. Takie oczekiwane i takie, które...
0: Przepraszam.
1: Tak?
0: Pamiętam, jak Państwo polecili w poranku książkę Plener.
1: Mhm.
0: O takich eksperymentach z naturą. Mhm. I akurat w bibliotekarni, w której ja byłam, świeci książki. Akurat wtedy mama mi kupiła właśnie tą książkę Plener.
1: Mhm. Czyli teraz będziesz planowała wszystko.
0: Chciałam.
1: Mhm. Czyli teraz będziesz planowała wszystko.
0: O, bardzo fajnie. Ten Dzień Dziecka.
1: No, ja też uważam, że to jest bardzo dobry dzień. Mogłoby takich dni być więcej, takich dni dziecka, prawda? Tak. Na przykład codziennie mogłyby być dni dziecka. Dobrze, no to zgadzamy się w takim razie. Julio, bardzo ci dziękuję za twój telefon i zostań z nami, bo będziemy jeszcze się dzielić różnymi ciekawostkami o Rzymie.
0: Dobrze.
1: Do usłyszenia, dziękuję, pa, pa.
0: Dziękuję.
1: Tak, więc mamy już ustalone razem z Julią, czy ty się, Stefania, dołączysz do naszego apelu, żeby Dzień Dziecka był codziennie?
2: No, takiego Dnia Dziecka mogą się zęby popsuć, jak będzie codziennie.
1: No może nie codziennie musimy jeść słodycze.
2: No w sumie tak, ale w Dniu Dziecka chodzi o to, żeby chociaż jednego cukiereczka zjeść dziennie.
1: No, może to być jeden cukiereczek, dobrze. Skoro mówimy o tych słodyczach, ty wymieniłaś 3 słodycze, które jadłaś w Rzymie. Który z nich najbardziej ci smakował?
2: Lody.
1: Lody. A jakieś inne smaki niż u nas w Polsce można kupić w Rzymie? Czy wybrałaś sobie takie tradycyjne?
2: Takie tradycyjne.
1: A jakie?
2: Na przykład mango albo truskawka.
1: To są twoje ulubione?
2: Tak naprawdę to ja lubię wszystkie smaki lodów, ale wybrałam te, bo akurat chciałam.
1: To była wspaniała podróż, bo powiedziałaś o tym, że to była podróż też w nagrodę, tak? To był prezent.
2: No, prezent, tak.
1: I pojechałaś tam z tatą.
2: Tak.
1: No, ale to, co nie powiedziałaś, to to, że to było kilka dni temu.
2: No parę dni temu.
1: Czyli dokładnie pamiętasz te wszystkie smaki, zapachy.

0: pachy, kolory i to, jak Rzym wyglądał.
1: Bardzo ładnie.
0: No to myślę, że już za chwilę wrócimy do tej opowieści, bo musimy naszych słuchaczy jeszcze trochę oprowadzić po tym Rzymie, żeby mieli świadomość, że to piękne miasto i warto się tam wybrać.
1: Tak.
0: Dobrze, no to za chwilę wracamy do Rzymu w takim razie.

0: Polskie Radio Dzieciom.
1: Dzień Dziecka!
2: Dzień Dziecka!
3: W Polskim Radiu Dzieciom!
4: Dzieciaki przejmują antenę! My tu rządzimy!
1: No!
0: No, to prawda, my tu rządzimy, czyli dzieciaki rządzą dzisiaj w Polskim Radiu Dzieciom i dzisiaj rządzi Stefania za mikrofonem. Tak?
5: Tak.
0: Zgadza się. No dobrze. I ponieważ rządzisz, to zdecydowałaś, że rozmawiamy o Rzymie i rozmawiamy o Rzymie. Byłaś tam kilka dni temu z tatą i myślę, że ponieważ byliście tam we dwójkę, a nas wszystkich tam nie było, to musimy jak najwięcej o tym Rzymie opowiedzieć. Przyniosłaś ze sobą nawet kilka ciekawych rzeczy. Co to jest? To są albumy, tak?
5: To są albumy ze zdjęciami. Jeden z 2025, a drugi z 2024.
0: Mhm. I który z nich opowiada o Rzymie?
5: 2025.
0: No tak. Mhm. Czyli tam zmieściły się jeszcze te zdjęcia z Rzymu. I o czym tam możemy opowiedzieć? Co tam są za zdjęcia ciekawe?
5: Tam są zdjęcia z naszych wszystkich historii.
0: Mhm, z tych podróży, które przebyliście tak. Ostatnio. Mhm.
5: Nawet na okładce jest zdjęcie z Rzymu, na plaży.
0: Pięknie. Tak, jesteście tam, jest ładna pogoda. Co jeszcze tam w Rzymie się takiego ciekawego działo, że warto było temu zrobić zdjęcie?
5: Była taka ciekawa historia.

0: ciekawa rzecz się zdarzyła, że było już późno, była 24 chyba, albo 23, i dorośli sobie rozmawiali jeszcze w salonie, a dzieci już spały. I właśnie jak dorośli chcieli iść do łóżek, to zobaczyli, że na podłodze się coś rusza. I okazało się, że to skorpion. Następnego dnia moja mama mi pokazała tego skorpiona. Ale okazało się, że jego jad może skrzywdzić człowieka tylko tak jak żądło osy.
1: Mhm, czyli nie jest aż tak bardzo groźny.
0: No nie jest tak bardzo groźny.
1: Ale to co wy robiliście z tym skorpionem przez całą noc? On tam gdzieś sobie spał na poduszce obok?
0: Mama go złapała do słoika, bo nie chciała, żeby tata go rozgniótł.
1: I wzięliście go tak, żeby po to, żeby go pokazać później, tak?
0: Nie, po prostu, no, nie wiem sama.
1: Bo ty nie widziałeś pewnie skorpiona nigdy na żywo, jak on wygląda.
0: Nie widziałam nigdy na żywo. Mhm. No i właśnie dzieci zobaczyły go następnego dnia i w ogóle mama go później postanowiła wypuścić na wolność, bo wtedy już przeczytała, że taki skorpion nic nie zrobi człowiekowi. Mm-hmm. Tylko może ugryźć, można powiedzieć, że urządzić tak jak pszczoła albo osa.
1: I gdzie go wypuściliście tam w tym Rzymie? Gdzieś tak na ulicę czy na trawkę?
0: To było akurat tam w dalszej części, nie w Rzymie. Mm-hmm. Ale właśnie wypuściliśmy go po prostu na trawkę, bo mieliśmy bardzo duży ogród.
1: I sobie pobiegł dalej, tak?
0: No tak, właśnie. Mm-hmm.
1: No to opowiedz, jak ten skorpion wyglądał? To był taki duży, taki wielki gad, czy jakiś mały taki...
0: Mały, można powiedzieć, że wielkości jaszczurki. Mm-hmm. Czy te właśnie. Był koloru czarnego i był niezbyt straszny. Przypominał trochę taką mrówkę z szczypcami krzeba i z ogonem takim dużym.
1: A
0: takim
1: szybko
0: małym.
1: Się ruszał?
0: Czy nie pamiętam tego, bo to było rok temu.
1: Aha, rozumiem. Czyli przygoda ze skorpionem zapadła ci w pamięć.
0: Tak.
1: Mhm. A co jeszcze takiego ciekawego się działo w tym Rzymie, że też zapamiętałaś?
0: No... Była taka historia w tym Rzymie, że my z tatą się poruszaliśmy głównie pociągiem i pewnego dnia pociąg się popsuł i nie mogliśmy pojeździć nigdzie, tylko mogliśmy tak naprawdę tylko po prostu jeździć zapchanym autobusem.
1: Mhm. Ale udało się jakoś wrócić do tego miejsca, gdzie akurat nocowaliście.
0: Tak, udało się wrócić do tego miejsca, gdzie nocowaliśmy.
1: Mhm. Czy takie podróże są dla ciebie męczące, stresujące, czy to jest tylko i wyłącznie przyjemność?
0: Ale takie samolotem, czy takie autobusem?
1: Takie podróże po Rzymie, na przykład, kiedy zwiedzacie jakieś różne bazyliki, jakieś muzea, chodzicie do restauracji.
0: Zależy kiedy, bo jak idę, to jest dla mnie przyjemność, ale jak siedzę w autobusie zapchanym, to niezbyt.
1: No tak, i trzeba jeszcze czekać, kiedy tylko dojedziemy na miejsce, tak? Ale tak. Dobrze, Stefania, skoro w takim razie zaczęłaś już ten temat samolotu, bo do Rzymu polecieliście samolotem.
0: Tak.
1: Mhm. To było duże przeżycie dla ciebie, lot samolotem?
0: Na początku się trochę stresowałam, tak mi ściskało w brzuchu, ale później już się przestałam bać.
1: Mhm. A czego najbardziej się bałaś? Będziesz leciała na górze, czy tego startu się najbardziej bałaś?
0: Najbardziej to się bałam, że się zgubię na lotnisku.
1: Mhm. No ale tam zawsze był pewnie tata i trzymał cię za rękę.
0: No, czasami za rękę, a czasami po prostu szłam obok niego i go pilnowałam.
1: Mhm. No i pewnie trzeba było pilnować też bagaży, żeby się nie zgubiły.
0: Tak, trzeba było pilnować też bagaży, żeby się nie zgubiły.
1: Mhm. A w tych bagażach, powiedz, jak trzeba się spakować do Rzymu, żeby było nam wygodnie, żebyśmy nie zapomnieli o czymś ważnym?
0: Trzeba spakować dużo wody, bieliznę, bluzkę z krótkim rękawkiem, spodnie z krótkim rękawkiem, długie spodnie i trzeba krem słoneczny, czapkę z daszkiem. Mhm. Tak naprawdę tyle.
1: Mhm. Czyli mieć pewnie też trochę na przebranie różnych rzeczy, bo jeżeli jedziemy tam na kilka dni, to mieć jakiś zapas w razie czego, tak?
0: Tak.
1: A bardziej przydają się te

0: długie spodnie czy krótkie spodenki?
1: Zależy kiedy, bo jak się idzie do restauracji, to bardziej krótkie, ale jak się wchodzi do różnych kościołów, to bardziej długie.
0: Mm-hmm, no tak, rzeczywiście. Czyli tutaj akurat tak kultura nakazuje, żeby nie chodzić w krótkich spodenkach do miejsc, które wymagają, aby mieć trochę powagi w sobie, tak?
1: Tak.
0: Dobrze, czyli wiemy już, jak się spakować, wiemy już, że lot samolotem to jest bardzo emocjonująca sprawa i będziesz chciała więcej razy latać samolotem, czy jednak wolisz ten transport lądowy?
1: Będę chciała więcej razy latać samolotem.
0: A czy masz już jakieś plany na kolejne wyjazdy?
1: Tak, z samym tatą to nie.
0: A z całą rodziną?
1: Z całą rodziną to wiem, że na pewno będę jechać nad Białe Jezioro.
0: Mhm. A tak jakbyś mogła sobie wybrać palcem po mapie, po całym świecie, gdybyś mogła się poruszać, to gdzie byś chciała wyruszyć?
1: Chciałabym wyruszyć do Hiszpanii.
0: Do Hiszpanii? Dlaczego?
1: No bo tak jakoś bardzo, bardzo... Moja koleżanka ma babcię w Hiszpanii i bardzo chwali Hiszpanię, więc chciałabym zobaczyć Hiszpanię.
0: Rozumiem. Dobrze, no to w takim razie mam nadzieję, że wkrótce spotkamy się i porozmawiamy o Hiszpanii.
1: Tak, jeszcze nie byłam w Hiszpanii, więc jak już...
0: Jak wrócisz, to dasz znać.
1: Tak.
0: Dobrze, no to jesteśmy umówieni w takim razie. A na razie zapraszamy na piosenkę i do rozmowy ze Stefcią. Wrócimy już za chwilę. To będzie pewnie już takie nasze ostatnie wejście, ale jeszcze mamy kilka tematów do poruszenia, prawda?
1: Tak.
0: Dobrze.

0: Polskie Radio Dzieciom i audycja specjalna prowadzona razem ze Stefanią. Teraz jesteśmy, tak?
1: Tak.
0: Tak? Jak się czujesz za mikrofonem?
1: Trochę się stresuję, trochę nie.
0: Już po godzinie to myślę, że już chyba jest lepiej niż na początku.
1: Tak.
0: Tak. Już opowiedziałaś trochę o swojej wycieczce do Rzymu, ale pomyślałam, że skoro lubisz podróże, to pewnie też podróżujesz dużo po Polsce, bo nasz kraj jest bardzo ładny.
1: Tak.
0: Mhm. I gdzie byłaś w Polsce, w jakich miejscach?
1: Byłam w Górach Świętokrzyskich, w Górach Karkonoszach. Nie pamiętam już w jakich jeszcze górach, ale byłam też nad morzem i w dużej ilości właśnie byłam nad jeziorami bardzo dużo.
0: Mm-hmm. No bo przecież w Polsce też jest takich krain dużo, które warto odwiedzić. Rzym oczywiście też jest piękny, ale myślę, że warto zacząć od tego, żeby nasz kraj poznawać.
1: Tak.
0: Też tak uważasz?
1: Mhm. Tak.
0: Czy teraz na wakacje już też masz plany, tak? Mówiłaś Jezioro Białe, tak?
1: Tak.
0: Mhm. I tam jedziecie jakąś większą ekipą, czy tak rodzinnie tylko?
1: Rodzinnie, bo tak naprawdę to są... Bo tam mamy domek, który dzielimy z dziadkami, bo ponieważ to jest domek takich... Państwa, którzy są kolegami dziadków. I właśnie zaprosili dziadków i nas w zeszłym roku. I im się tak spodobał wyjazd, że my do nich przyjechaliśmy, dziadkowie, że postanowili, że w tym roku też nas zaproszą.
0: Mhm. Czy to jezioro to jest takie, że można tam popływać? Na przykład jest plaża, gdzie można się pokąpać, czy raczej jakieś łódki, można pożeglować?
1: To jest takie jezioro, w którym można popływać. Tak naprawdę to jest taki piaseczek, później jest taka mała zatoczka, która wychodzi na takie bardzo duże jezioro.
0: Mhm. Powiedz nam, Stefciu, bo powiedziałaś nam trochę o tym, jak podróżujecie rodzinnie, o tym, że chodzisz do drugiej klasy, a czy ty masz jeszcze jakieś takie zainteresowania, o których chciałabyś opowiedzieć? Lubisz pewnie czytać książki, tak jak to zwykle.
1: Ja akurat nie lubię czytać książek.
0: Nie lubisz, o to też ciekawe. Czyli jeżeli nie czytasz książek, to co robisz, kiedy masz wolny czas?
1: No, na przykład przychodzą do mnie koleżanki, albo coś gotuję, albo się po prostu bawię z siostrą.
0: Mm-hmm. No właśnie, gotowanie to jest jeszcze też element, o którym mogłabyś opowiedzieć nam. Lubisz gotować sama, czy z mamą, z koleżankami?
1: Zależy co.
0: Mhm.
1: Bo jak na przykład makaron, to wolę sama. A jak na przykład jakieś ciasto, to wolę z mamą, żeby nic nie przypiec, ani żeby nic się nie zapaliło w domu.
0: I żeby zakalca też nie było.
1: Tak.
0: Mhm. A makaron, to rozumiem, że takie danie możesz sama zrobić.
1: Tak, sama robię makaron, no i też... Na przykład robię w naleśnikach czasami po prostu mama pomaga, a czasami robię ja sama.
0: Umiałabyś zrobić takie ciasto na naleśniki?
1: Umiałabym tak naprawdę, bo ciasto na naleśniki jest bardzo podobne do ciasta na gofry.
0: Mhm, dokładnie. To co jest potrzebne do tego, żeby zrobić naleśniki?
1: Na pewno jajka, mleko, mąka, drożdże.
0: Do naleśników?
1: Nie, chyba nie jestem pewna, czy drożdże, czy nie.
0: Nie muszą być.
1: Nie muszą być, ale na pewno te trzy rzeczy, co wymieniłam.
0: Mąka, mleko, jajka. Tak.
1: Tak.
0: Mhm. Trochę cukru można dodać.
1: Tak.
0: Mhm. No i pewnie trochę oleju by nam się przydało, albo jakaś słoninka, żeby mieć na czym podsmażyć te naleśniki.
1: No tak, można też tak naprawdę na maśle.
0: O, właśnie, na maśle też można. A umiesz tak odwracać na patelni te naleśniki, żeby się przewróciły?
1: Jeżeli są odpowiednio przypieczone, to tak. Jeżeli biorę
0: taką szpatułkę do
1: przewracania. Właśnie, szpatułkę do przewracania.

0: To wtedy się udaje.
1: Tak, tak, to, takie jakby można powiedzieć takie szczypce gumowe, czy jakoś tak. Mhm. Bo szpatułka to właśnie to jest trochę trudne, bo trzeba tak ten się łapie za brzeg i po prostu się przewraca.
0: No, myślę, że naleśniki to też jest dobry pomysł na to, żeby zjeść dobry obiad w Dzień Dziecka.

0: i swoją siostrą. Będziecie teraz wracały i opowiadały sobie o wrażeniach w polskim radiu. Fajnie było?
1: Tak, fajnie było.
0: Bardzo Ci dziękuję za pomoc. Było mi niezmiernie miło Cię poznać i wyruszyć z Tobą w podróż do Rzymu. Czy chciałabyś kogoś pozdrowić jeszcze na koniec?
1: Chciałabym pozdrowić tatę, wszystkich słuchaczy i moich wszystkich nauczycieli w szkole.
0: Pozdrawiamy w takim razie, a ja już bardzo dziękuję za te 2 godziny, które mogłam spędzić razem z Wami na antenie Polskiego Radia Dzieciom. Życzę wszystkim udanego Dnia Dziecka. Niech on będzie taki kolorowy, wesoły, radosny. No i oczywiście trochę słodyczy też się przyda. Wszystkiego dobrego. Bardzo dziękuję za to spotkanie. Marta Kawalec, Daria Brzezińska. Do usłyszenia. Pa, pa.

0: Autopromocja.
1: Czemu w studni woda dudni?
2: Czy na diabelskich skrzypcach na pewno gra diabeł?
3: A burczy bas na pewno burczy basem?
4: Odpowiedzi znajdziemy w źródełku.
5: A co jeszcze w audycji?
1: Ciekawe wydarzenia.
2: Wartościowe książki.
3: I niepowtarzalne nagrody.
4: Posłuchamy też opowieści.
5: Usłyszymy dawne melodie.
2: Porozmawiamy na żywo z ciekawymi gośćmi.
1: I z wami.
3: Na wędrówkę po świecie dawnej wsi w każdą niedzielę od 11:00 zapraszają
2: Jolanta Kossakowska,
5: Monika Gigier,
4: Patrycja Cisz,
1: Mateusz Dobrowolski
3: i Piotr Piszczatowski.
0: Autopromocja.
6: Dzień dziecka.
7: Dzień dziecka.
6: W Polskim Radiu Dzieciom.
7: Dzieciaki przejmują antenę.
6: My tu rządzimy.
7: No.
8: Jacek Zawada, Kasia Pietrzak. Dzisiaj wszyscy jesteśmy dziećmi. Dzień, dzień, dzień, dziecka, dzień, dziecka, dzień. Ja, drodzy radiosłuchacze, dzisiaj nie prowadzę tej audycji. Ja tak wpadłem na chwilkę, żeby sobie posiedzieć, pogadać, porozmawiać i sprawdzić, jacy nowi prowadzący pojawią się dzisiaj w Polskim Radiu Dzieciom. Zresztą słyszeliście już wielu z naszych wspaniałych prowadzących, którzy tak naprawdę pojawili się tylko na ten jeden dzień i jeszcze się pojawią do godziny 19:00. Taka nagroda, taki prezent dla naszych wszystkich chętnych radiosłuchaczy od nas dla was. I już za chwilę, z tego co wiem, z tego co mi Kasia tutaj podpowiada, wiem, że zbliża się do naszego studia kolejna pani redaktor. Nie wiem właśnie, czy poziom, który ja reprezentuję, będzie równy temu, co i ona zaprezentuje, bo bardzo, bardzo jest świetnie przygotowana, ale mam nadzieję, że będzie bardzo, bardzo przyjemnie, no bo chyba w Dzień Dziecka inaczej nie może być. Zatem dzień jak ze snu. Niech rozpocznie tę ostatnią część naszych rozmów prowadzonych przez naszych najnowszych, wspaniałych redaktorów. Już za kilka chwil Laura, a teraz dzień jak ze snu.

0: co to katar czy coś, ja się znam.
1: To nic takiego. Właściwie od lat dręczy mnie, ale co mi tam? Po nitce do kłębka.

0: to przez ten chłód.
1: Przepraszam cię, Anno. Chciałam, żebyś wreszcie miała udane urodziny. I znowu nic nie wyszło. Przeze mnie.
2: Nawet w ten sposób nie myśl. Powinna się położyć.

0: łóżka, ale już.
1: Nie, czekaj, czekaj. Najpierw trzeba jeszcze urodzinowo zadać wielki barani róg.
0: Nie.
1: To najlepszy urodzinowy prezent.
0: To znaczy?
1: Że mogę się tobą opiekować. Cicho!
2: Drodzy radiosłuchacze, tak jak mówiłem, ja tu jestem tylko dzisiaj do pomocy, bo w naszym studiu jest, uwaga, uwaga! Któż taki? Laura Kozłowska. Nasza prowadząca, która już teraz przejmuje antenę. Dzień dobry, pani redaktor.
3: Dzień dobry.
2: Proszę nam opowiedzieć, z czym pani dziś do nas przychodzi. Ja już słucham, tak jak i słuchają wszyscy nasi radiosłuchacze.
3: Ja przyszłam, żeby opowiedzieć o skokach do wody. I... No i zaczęłam tak, że przyszła... Moja mama zaproponowała mi zajęcia dodatkowe. Skoki do wody w Pałacu Kultury. Ja byłam zaciekawiona tymi zajęciami, więc postanowiłam spróbować zdać na te moje zajęcia, bo tam trzeba było zdać. Na egzaminie trzeba było przepłynąć jeden basen w tą i z powrotem. Trzeba było skoczyć z 1 metra na proste nogi i można było z 3 i ja skoczyłam. Z 3 metrów na proste nogi.
2: Wow.
3: No, pani była ze mnie dumna i stwierdziła, że jakby nie mam lęku wysokości, umiem pływać i nadaje się jakby na te zajęcia. No i zdałam. I właśnie wtedy zaczęłam trenować 2 razy w tygodniu moje zajęcia.

0: skakałam na nich prosty na nogi, kuczny na nogi, łamany na nogi i to były na razie moje pierwsze takie trzy skoki, które trenowałam przez około miesiąc, żeby nauczyć się ich dobrze wykonywać. Dopiero potem zaczęłam skakać na przykład salto albo delfina. A no i też te skoki wykonywając je też z 3 metrów. No a teraz już po roku bo trenuję moje zajęcia 2 lata. Po pierwszym roku pani stwierdziła, że ładnie mi wszystko idzie i dostałam się do mistrzowskiej grupy, gdzie trenuję 4 razy teraz w tygodniu.
1: Wow!
0: I no teraz to już 1,5 skaczę delfina z trójki, co też jest bardzo trudnym skokiem.
1: Z tych 3 metrów, tak?
0: Tak. Mhm. Z 3 metrów skaczę to. No i teraz uczę się nowych skoków. Byłam też na różnych zawodach. 2 razy byłam na zawodach w Pałacu Kultury, tam gdzie trenuję, i zajęłam 2 razy pod rząd 2. miejsce. I raz pojechałam na zawody do Rzeszowa, ale tam wyróżnienie dostałam, ale nie pamiętam jakie.
1: Pani redaktor, pani przybyła dzisiaj do nas z takimi 2 niespodziankami, prawda? 2 niespodziankami,
0: tak.
1: O, tak powinienem powiedzieć. To może o tych niespodziankach chętnie posłuchamy zaraz po piosence, zgoda? Muszę powiedzieć, że pani redaktor wspaniale mnie dzisiaj zastępuje, bo... Ojejku, mam jakąś chrypkę, więc bardzo się cieszę, że pani redaktor jest z nami. Pani redaktor Polskiego Radia Dzieciom, Laura Kozłowska. Przerwa na piosenkę.

0: drodzy radiosłuchacze, a z nami w studiu jest pani redaktor Laura Kozłowska. Pani redaktor, proszę, przejmujemy antenę.
1: Ja chciałam opowiedzieć o moich medalach dwóch, które też zdobyłam na zawodach. Jeden medal jest w kształcie kółka, jest cały srebrny, dostałam drugie miejsce. One były w Pałacu Kultury. One jakby mistrzostwa świata, mistrzostwa Mazowsza w skokach do wody. One wyglądały tak, że bo jest taka trochę słabsza ode mnie grupa, bo ja jestem w mistrzowskiej i jest trochę też słabsza ode mnie, gdzie jest na przykład moja siostra i ona, taka trochę słabsza grupa, na początku skacze. Skacze swoje skoki, trzy, wybrane przez jej trenera lub trenerkę. On skacze je, potem jakby już idzie się przebierać, no i czeka, aż wszystkie już grupy skoczą. Potem właśnie jest taka mistrzowska grupa, która też skacze trochę bardziej zaawansowane skoki. Też i ale właśnie nas zaskoczyło to, bo moja grupa mistrzowska skoczyła, to pani powiedziała, że mamy usiąść na ławce i nie iść się przebierać. I okazało się, że nasza pani powiedziała, że możemy skoczyć z dowolnych, raz z metra, raz z trójki i raz z jakiej chcemy wysokości.
0: A ta trójka to jest ile metrów?
1: Trójka to są 3 metry.
0: Wow. Mhm.
1: No i właśnie byliśmy zaskoczeni tym, bo nie wiedzieliśmy o tym. Ja skoczyłam z metra delfina, z trójki kuleczkę i zdecydowałam się, bo koleżanki poszły tak w stronę piątki, no to ja poszłam za nimi, a potem zdecydowały się na siódemkę, 7 metrów. I ja poszłam za nimi, ale już tak postawiłam krok na jeszcze jedne schodki do 10 metrów i weszłam na to i skoczyłam z 10 metrów. Trochę się przechyliłam i wpadłam trochę jakby na brzuch, no ale mi przeszło szybko. No i po naszych skokach dopiero poszliśmy się przebrać. No i potem poszliśmy do takiej sali, gdzie jest taka wolna sala, taka po prostu pusta sala z materacami. Przyszliśmy tam, były tam banany, jabłka, mogliśmy je jeść, bo komisja, która nas oceniała, jakby decydowano, kto będzie na podium, kto zajmie jakie wyróżnienia, więc my tam byliśmy w tej salce, tam wszyscy oceniali nas i wreszcie ustawili nas w takiej kolejności, jakiej będziemy wychodzić. Każde dziecko chciało się dowiedzieć, jakie będzie miało miejsca, ale panie mówiły, że nie wiedzą. Żeby było to jakby takie zaskoczenie. I ustawiono nas i my już wiedzieliśmy, że w takiej kolejności, jakiej jesteśmy, odkryliśmy to, jakiej kolejności jesteśmy, właśnie jest

0: ta kolejność. No kolejność.
1: Mhm.
0: Moja koleżanka w tych zawodach, o których teraz opowiadam, to taka dziewczynka, której nie znałam. Ona jest trochę starsza była ode mnie. Zajęła pierwsze miejsce. Ona była w lepszej chyba ode mnie grupie i w starszej na pewno. Ja właśnie zajęłam drugie miejsce i też byłam ustawiona za nią. Moja koleżanka z grupy zajęła trzecie miejsce, czyli Natalka. Reszta wyróżnień to już trochę nie pamiętam, ale tak wyglądały te pierwsze zawody.
1: Pani redaktor, a proszę nam powiedzieć, co to jest ta kuleczka i delfin?
0: A kuleczka i delfin, to zacznijmy od kuleczki. Kuleczkę wykonuje się tak, że zgina się, jest trampolina i na samym końcu trampoliny robi się taki, taką mał, zgina się, żeby być taką kuleczką małą i właśnie...
1: Że tak ciało trzeba jakby to powiedzieć, uformować w kształt kuleczki, czyli co, kolana podciągasz pod brodę,
0: tak.
1: Dobrze myślę?
0: Kolana do klatki piersiowej, a ręce jakby łokcie przyciskają uszy, o tak.
1: Aha, czyli tak, że... do góry ręce i dotykamy łokciami uszu, tak?
0: Tak. Mhm. I robimy tak, gdybyśmy chcieli jakby dotknąć sufitu, tylko że łączymy ręce na górze. No i zaczynamy od minimalnie, zaczynamy jakby trochę się przesuwamy i nasz ciężar powoduje, że lecimy do przodu i szybko w trakcie lotu prostujemy nogi, że jesteśmy cali prości jak deska i napięci, żeby wpaść do wody. No i za napięcie też się dodaje dodatkowe punkty. No napięcie to też jest ważne w skokach do wody. A delfin to wygląda tak, że też staje się na końcu deski tyłem. Robi się tak jak w kuleczce, ręce, łokcie jakby do uszu i się też łączy. I odbija się, bierze się kolana też do klatki piersiowej, to już jest w powietrzu i szybko prostuje się, też tak jak do kuleczki, jak się wpada, to jesteś, a tylko że jest się tyłem. No i wpada się też prostym plecami do deski.
1: Pani redaktor, to brzmi po prostu niesamowicie. Pani oprócz talentu dziennikarskiego posiada niesamowity talent pływacki. Czy to jest trudne dla pani, czy łatwe tak skakać nawet z 10 metrów?
0: Z 10 metrów jest trudno skakać mi. No jestem czasem, no boję się trochę, ale już jak mówię sobie tak pod nosem, że dam radę, no to daję radę i skaczę. Po prostu, żeby to przeżyć, no już jak wpadam do wody, jestem pod wodą, to sobie mówię, dałam radę jakby.
1: Niesamowite. A czy pani redaktor pływa też czasem grzbietem, stylem grzbietowym?
0: Pływam na przykład przed, no bo jakby przed jakby basenowymi zajęciami mamy 45 minut na sali, gdzie rozgrzewamy się, robimy różne te skoki, tylko że na przykład z batutu, to jest taka trampolina, co trochę bardziej się odbija niż trampolina. I skaczemy na materac.
1: Proszę sobie się napić wody, spokojnie, a ja tylko zapowiem, drodzy radiosłuchacze, że pani redaktor Laura Kozłowska ma nie tylko talent dziennikarski, nie tylko talent pływacki, nie tylko talent do skoków do wody, ale też pewien znakomity, fantastyczny talent muzyczny, o którym opowiemy troszkę później. To teraz jeszcze zaproponuję naszym radiosłuchaczom i pani redaktor również piosenkę o pływaniu na grzbiecie, a potem pani redaktor dokończy ten cały wątek pływacki.

0: Dziś w Polskim Radiu Dzieciom od porannych godzin gościmy naszych wspaniałych, jednodniowych, ale jakże fantastycznych redaktorów i redaktorki. Do godziny 18 antenę przejmuje Laura Kozłowska, która opowiada wam dzisiaj i mnie również, a słucham z wielkim zainteresowaniem, o skokach do wody i o pływaniu. Pani redaktor, proszę bardzo, przejmuje pani antenę po raz kolejny.
1: Teraz chciałam opowiedzieć, jak wyglądają moje zajęcia. Tak jak wcześniej mówiłam, na początku 45 minut idziemy na salę gimnastyczną, gdzie mieści się batut, ta trampolina, która się bardzo mocno odbija, L-track, to jest taka podłoga jakby, która się minimalnie odbija. Taki placek gruby.
0: Ziemniaczany?
1: Tak.
0: Ziemniaczany placek?
1: No nie, ale taki...
0: Żartuję.
1: Jakby ziemniak też ma taki już trochę powiększony ziemniak.
0: Aha.
1: Kwadratowe coś, takie... napompowany taki kwadrat. Czasem na gimnastyce, nie wiem, jak ktoś trenuje gimnastykę artystyczną na przykład, to też tam czasem może być taki L-track. No i tam mamy to. Mamy jeszcze takie miękkie materace, na których też wykonujemy skoki i na nie wpadamy. Nie do wody, bo na sali nie ma

0: mamy wody. Mamy jeszcze na niej no bardzo dużo takich materaców. No tak, materace głównie mamy. I takie takie puzzle, które się składa i to jest takie miękkie, takie jak czasem małe dzieci mają takie podłogi robione z tego. Takie kwadraty, co się składa.
1: I tam, pani redaktor, na tej sali ćwiczycie gimnastykę, tak?
0: Gimnastykę, tak. Te skoki, które wykonujemy na basenie już. Tam je ćwiczymy. Tam je ćwiczymy, żeby je sobie jakby przypomnieć po tym dniu odpoczynku od zajęć i potem kolejne 45 minut jesteśmy na basenie. Na basenie płyniemy 10-12 basenów, takich szybkich, jakimś dowolnym stylem, żeby też się trochę oswoić z wodą. No a potem już zaczynamy skakać te skoki, które ćwiczyliśmy na sali.
1: Mhm. Pani redaktor, proszę nam jeszcze tylko zdradzić, co jest najfajniejszego w tych zajęciach, w tych skokach do wody, w pływaniu?
0: Fajne jest to, że na przykład jest to przyjemne, na przykład jak się leci w powietrzu, to jest przyjemne. Wpada się do wody, to też jest taka ulga, bo nawet w tym basenie jest ciepło bardzo, aż gorąco nam, że ta woda nam się wydaje taka trochę chłodna i nam fajnie jest pod tą wodą. Jak czekamy na nasz skok, jakby na naszą kolej, bo tam jest taka kolejka, się czeka, żeby się skoczyło, to może pani nam pozwala iść jakby do basenu, tam robimy sobie różne zawody, na przykład kto dłużej będzie pod wodą, bez oddychania. No i to jest dla mnie fajne. No fajne na tej sali jest to, że mamy 5-10 minut dowolnych. Możemy robić co chcemy. Mamy też taką drewnianą ścianę właśnie w tej sali jeszcze, że ja tam czasem lubię przy niej robić stanie na rękach, co też mi pomaga w tym delfinie, co opowiadałam.
1: Mhm. No pięknie, to po prostu ogromny talent pani redaktor posiada. A czy jak już pani redaktor dorośnie, to co by pani wybrała? Skoki do wody czy pracę w Polskim Radiu Dzieciom?
0: To trudne pytanie. Czy to i to bym chciała robić? Obie rzeczy chyba też by się dało zrobić, tylko że w Polskim Radiu Dzieciom, gdybym tutaj była, to bym nie była za długo, jakby codziennie, nie za długo, bo bym miała treningi codziennie.
1: Czyli nie będzie pani miała za dużo czasu dla nas?
0: Nie.
1: To może się umówimy, Laura, słuchaj, tak, że ty będziesz naszą taką korespondentką sportową i będziemy się z tobą łączyć na żywo, będziesz nam opowiadała z kolejnych zawodów o swoich sukcesach. Zgoda?
0: Zgoda.
1: Dobrze, to teraz posłuchamy piosenki jednego z moich ulubionych zespołów, Jesz Igor, pod tytułem Woda, którą tak uwielbiasz, a potem pani redaktor opowie nam o swoim kolejnym talencie.

0: Drodzy radiosłuchacze, my z panią redaktor Laurą Kozłowską cały czas jesteśmy w studiu Polskiego Radia Dzieciom. Pani Laura nam się rozwija coraz bardziej. Przygotowała dla was zagadkę. Jaka to jest zagadka? Proszę bardzo, pani redaktor.
1: Zagadkę przygotowałam taką. Ona brzmi tak. Jakiej głębokości jest basen w Pałacu Kultury? Do tego, którego skacze.
0: Żeby odpowiedzieć na tę zagadkę, to ja tylko dorzucę jedną informację, jeśli pani redaktor się zgodzi. Należy zadzwonić do nas pod numer telefonu 22 645 2055. Proszę przypomnieć, pani redaktor, pytanie, zagadkę, pytanie.
1: Jakiej głębokości jest basen w Pałacu Kultury?
0: Tak jest. Czekamy na wasze rozwiązania, a tymczasem proszę nam opowiedzieć o tym swoim drugim muzycznym talencie.
1: Moim muzycznym talentem jest to, że umiem grać na skrzypcach. Chodzę do szkoły muzycznej w Warszawie pod tytułem Szkoła Bacewicz, imienia Grażyny Bacewicz. I to moja jest taka szkoła, w której mam normalne zajęcia. Polski, matmy, rytmi, WF i inne takie przedmioty. Ale mam dodatkowe w

0: ja mam na przykład w środy i piątki od razu po lekcjach, no czasem chwilę mam wolnego, co jak w świetlicy sobie posiedzę i idę na muzykę, na której mam moją nauczycielkę, panią Barwińską i tam właśnie gramy moje utwory na skrzypcach i no mam talent do skrzypiec. No jeszcze...
1: A czy pani redaktor woli na skrzypcach grać takie dynamiczne, pełne energii, radosne piosenki, czy raczej spokojne ballady?
0: Takie smutne wolę.
1: Takie smutne.
0: Tak. Mhm.
1: Czy gra na skrzypcach jest prosta, czy skomplikowana?
0: Trochę skomplikowana.
1: To proszę nam więcej opowiedzieć, jak to, z czym to się je, jak to wszystko wygląda. Tam jest taki, jak to się nazywa, smyczek?
0: Tak, smyczkiem się gra, jakby pociera się, trzyma się smyczek i jak się pociera struny, to wydaje się dźwięk, ale można też grać pizzicato, czyli samymi palcami zahaczać o struny i je puszczać i też jest dźwięk. Uh-huh. Niektóre utwory też tak można grać. Ale tak to gram smyczkiem. Nie mam żadnego pizzicato utworu. Mam też audycje takie mojej pani klasy, czyli że każda osoba gra swój wybrany utwór na skrzypcach, na sali koncertowej, którą mamy w szkole na samym wejściu, można powiedzieć. Z akompaniamentem niektórzy mogą grać, na przykład ja gram też parę utworów z panią od akompaniamentu, czyli że jest taka pani, która gra na fortepianie ze skrzypcami. Może być to najróżniejsze instrumenty, ale ja mam skrzypce, więc fortepian i skrzypce i gramy też na audycjach, tak? Teraz będziemy mieć 12 czerwca taką audycję w szkole, taką duetową, że dwójka skrzypiec, mojej pani, wszyscy uczniowie grają dwójkami. I to będą duety.
1: Jednocześnie, tak?
0: Tak, jednocześnie. Dwójkami utwory. Ja będę grała dwa. Nie pamiętam, jak się nazywają, ale na całe kartki z takim z Grzesiem. On jest z drugiej B, ja jestem z drugiej A.
1: A czy pani redaktor po raz pierwszy z tym Grzesiem będzie grać, czy już graliście wcześniej razem?
0: Pierwszy raz.
1: Czy to jest wyzwanie grać z kimś w parze? Łatwiej jest samodzielnie, czy łatwiej jest właśnie w dwie osoby?
0: Samodzielnie jest o wiele łatwiej, bo teraz będę musiała się zgrać, opanować też Grzesia właśnie też rolę, patrzeć na jego rolę, żeby właśnie...
1: Na jego nuty,
0: tak,
1: na jego zapis
0: nuty,
1: nutowy,
0: na
1: prawda?
0: Moje i jego, tak, żeby się nie pomylić, jakby grając dźwięki, ale też na przykład on będzie miał ósemkę, czyli taką, bo jest ćwierć nuta, która trwa takie jedno uderzenie w dowolnym rytmie i jest i połowa ćwierć nuty, to jest ósemka. Na przykład on ma ósemkę, a ja mam ćwierć nutę i musimy też się zgrać, żebym się na przykład też nie zagrała ósemki.
1: Pani redaktor, mam informację od wydającą tę audycję Kasi Pietrzak, że ktoś do nas zadzwonił. Chyba ktoś z odpowiedzią na zagadkę. Proszę teraz założyć słuchawki. I w tych słuchawkach pani redaktor usłyszy tę osobę, która do nas dzwoni. Sprawdzimy, czy to jest słuchacz czy słuchaczka. Halo, halo, dzień dobry, tu Polskie Radio Dzieciom. Witamy.
2: Dzień dobry.
0: Dzień dobry.
1: Kto do nas dzwoni?
2: Marysia.
1: Dobrze, to ja już się wyciszam i pani redaktor Laura znowu przejmuje antenę. Proszę przypomnij Marysi naszą zagadkę.
0: Cześć, dzień dobry, Maryś.

0: Kasiu, przypomnę ci zagadkę. Ona brzmi: jakiej głębokości jest basen w Pałacu Kultury i jaką masz odpowiedź? Jak się domyślasz?
1: Domyślam się, że do 4,5 metra.
0: To jest dobra odpowiedź.
2: To jest dobra odpowiedź i uwaga! Tak jest, mamy ogromną radość i mamy właśnie taką oto niespodziankę za dobre odpowiedzi. Czy, Marysiu, chciałabyś o coś zapytać naszą panią redaktor jeszcze?
1: Nie, raczej nie.
2: To my razem z Laurą życzymy ci wszystkiego
0: najlepszego, no, z okazji Dnia Dziecka.
2: Kogo chciałabyś pozdrowić? Bardzo proszę.
1: Polskie Radio Dzieciom, mamę, tatę i mojego psa.
2: Pozdrawiamy cię serdecznie. Jak pies ma na imię?
1: Klocia.
2: Hał, hał, hał. Pozdrawiamy pieska. Trzymaj się. Hej, hej. To co, pani redaktor, czy możemy zrobić teraz króciutką przerwę muzyczną na piosenkę z filmu Tygrysek i Przyjaciele, ten tygrysek z Kubusia Puchatka?
0: No to tak.
2: Zgadza się pani redaktor?
0: Zgadzam.
2: A czy lubisz w ogóle Kubusia Puchatka, czy tak nie za bardzo?
0: Czytamy go w szkole. Pani nam czyta, lubię.
2: I który bohater jest twoim ukochanym?
0: Chyba... Miś, tak. Miś.
2: Puchatek.
0: Tak.
2: To może o Puchatku też znajdziemy później piosenkę, a teraz Tygrysek, Przyjaciele i Hupaj, siupaj, łupaj, cupaj. Znasz ten utwór?
0: Nie.
2: To troszkę potańczymy, bo tu będzie dużo takich szybkich rytmów.
3: Nie będzie fikał fikańca, kto nie powie nazwy tańca. Powtarzaj za tygrysem. Chupaj, siupaj, łupaj, cupaj, tu się liczy skok. I chupaj, siupaj, łupaj, cupaj, w górę, czasem w bok. Podpatruj mnie i staraj się wykładu pojąć tok. W końcu chupaj, siupaj, łupaj, cupaj, to nie trudny krok. Słuchaj, ten fikaniec to w większej połowie zaczyna się tu. Jak policzysz wyznaczoną tygrysektorię swego paskośpieszenia, podzieloną przez zawiasek kwadratowy swojego fiknięcia, to wskaźnik twojego podłożenia w pionie i twoja nadpaskowa sprężyneracja powinny wyrugować nadmiar tego mikronapędu. Są pytania?
4: Kiedy mnie

0: Szupaj, siupaj, łupaj, cupaj w górę, czasem w bok. Choć płyje pod, ćwiczymy lot, przyciąga taniec wzrok. Chupaj, siupaj, łupaj, cupaj, to nie trudny krok.
1: Unieś nogę wysoko w górę, a ogon ciasno skręć. Mięśnie napręż jak sprężyny. Stój spokojnie, patrz przed siebie i teraz... Pełny luz.
2: Czy tak dobrze?
0: Uwielbiam te popisy, są najlepsze w nich tygrysy. Włochaty to czy łysy, prawdziwe z nich urwisy. Chupaj, siupaj, łupaj, supaj, to się liczy skok. Chupaj, siupaj, łupaj, supaj w górę.

0: Góra, a teraz ja. Teraz ja i pani redaktor Laura Kozłowska, która jest z nami od 17 i rozmawiamy tu sobie z panią redaktor poza anteną w czasie piosenek. No i ja mogę przyznać po prostu w 100%, że pani redaktor zdała ten test, który nie był testem tak naprawdę, tylko chyba dobrą zabawą, ale na wspaniałą redaktorkę Polskiego Radia Dzieciom. Jak się pani u nas czuje?
1: Świetnie. jeszcze chciałam zadać zagadkę.
0: O, jeszcze ostatnia zagadka. Proszę bardzo.
1: Zagadkę o skrzypcach teraz. Ile strun mają skrzypce?
0: Numer telefonu do studia 226452055. Ile strun mają skrzypce? A pani redaktor wie...

0: Wiem, że teraz chciałaby pozdrowić kilka osób. Oddaję pani głos, antena jest pani.
1: Ja bym chciała pozdrowić mamę, tatę, siostrę, brata, moje wszystkie koleżanki, kolegów, koleżanki i kolegów ze skoków do wody, całą klasę, moją panią od skrzypiec, no i całe i wszystkich, co nas słuchają i całe polskie radio dzieciom.
0: Wspaniale, bardzo dziękujemy. I raz jeszcze powiem, może być pani z siebie dumna. A czego pani redaktor życzy sobie samej z okazji Dnia Dziecka?
1: Ja sobie samej życzę miłego dnia, żebym dzisiaj, bo mama jeszcze miała dla mnie jakąś niespodziankę, żeby mi się spodobała i była fajna. Nic więcej.
0: I już, po prostu. To naszą rozmowę, czy raczej prowadzenie tej audycji w Polskim Radiu Dzieciom zakończymy zagadką. Zgoda, pani redaktor?
1: Tak.
0: Zadzwonił do nas Błażej. Dzień dobry, Błażeju.
2: Dzień dobry.
1: Dzień dobry.
0: Serdeczne życzenia z okazji Dnia
1: Dziecka.
0: Tak jest. Pani redaktor, proszę przypomnieć pytanie naszemu słuchaczowi.
1: Brzmiało ono, ile strun mają skrzypiec?
0: Mają skrzypce.
1: No, skrzypce.
0: Tak.
2: Tyle.
1: To bardzo dobra odpowiedź.
0: Znakomita odpowiedź. Błażeju, czy masz jakieś pytania do naszej wspaniałej dziennikarki?
2: Czyli?
0: Słucham?
1: Czyli?
2: Nie.
0: Nie, dobrze, ale my mamy jakieś pytania do ciebie. Czy pani redaktor chce o coś zapytać Błażeja?
1: Na przykład, gdzie teraz jesteś?
0: O.
3: W samochodzie
2: pod parkingiem.
1: Aha.
0: A jak z tego samochodu wysiądziecie? Bo chyba jesteś z mamą, dobrze słyszę? To jak będziecie spędzać ten wieczór w święto, w Dzień Dziecka?
2: No, jeszcze nie mam także żadnych dostać umówionych spraw.
0: Drogi Błażeju, chcielibyśmy jeszcze z panią redaktor zapytać, kogo chcesz
1: pozdrowić?
0: Śmiało.
2: Laurę, Asię, Karolinę, jeszcze Bartę, Lilę, Marcela, babcię. Co ty, Asia, z Hiszpanii?
0: Mhm. Bardzo, bardzo dziękuję. Serdeczne dzięki, Błażeju. A ja, pani redaktor, mogę zdradzić tę naszą dodatkową zagadkę?
1: Tak.
0: Błażej jest bratem, najprawdziwszym bratem pani redaktor Laury Kozłowskiej, która dzisiaj wspaniale sobie poradziła jako prowadząca w Polskim Radiu Dzieciom. Błażeju, pozdrawiamy ciebie bardzo serdecznie. Trzymaj się, możesz być bardzo dumny z siostry. Czy tata jest dumny z córki?
4: Bardzo, bardzo.
0: Pozdrawiamy, chłopaki, was serdecznie. Trzymajcie się. Hej, hej. Droga Lauro, jak się prowadziło?
1: Bardzo fajnie.
0: To co, wrócisz do nas kiedyś znowu w roli pani redaktor?
1: Wrócę. Ja często dzwonię z telefonu mamy. Na przykład jak są... na przykład wyjściówki do Teatru Lalka.
0: Mhm. I jakąś udało ci się zdobyć u nas?
1: Tak.
0: muszę powiedzieć, że nie muszę tego mówić, ale bardzo chcę to powiedzieć, że jesteś znakomitą redaktorką.

wspaniałą dziennikarką Polskiego Radia Dzieciom. To był ogromny zaszczyt, że mogłem dzielić studio, nasze studio radiowe, razem z tobą w ten Dzień Dziecka. To co, przybijamy sobie piąteczkę? Przybiliśmy sobie piąteczkę z Laurą i oczywiście na koniec twojego dyżuru redakcyjnego

0: Autopromocja.
1: Dzika przyroda jest bliżej niż myślicie. Towarzyszy nam w drodze do sklepu, obserwuje nas na przystanku, wchodzi do naszych mieszkań, do łóżek. Czy to dobrze? Tak. Nazywam się Agnieszka Graclik, jestem zoologiem. Opowiem Wam, jak dostrzec przyrodę i jak się z nią zaprzyjaźnić. Jak pomóc zwierzętom w tarapatach i o tym, dlaczego bałagan jest fajny. Dowiecie się, co można pomacać, a czego zdecydowanie lepiej nie dotykać. Co warto powąchać, a co zabrać ze sobą do domu. Przyroda czeka. Podcast Pani z Przyry, Nie bój żaby, odkrywaj, dostępny na podcasty.polskieradio.pl.
0: Autopromocja.
2: Dzień dziecka. Dzień dziecka. W Polskim Radiu Dzieciom. Dzieciaki przejmują antenę. My tu rządzimy. No.
3: Drodzy radiosłuchacze, dzień dziecka, dzień trwa w Polskim Radiu Dzieciom do godziny 19. Jacek Zawada, Kasia Pietrzak, nasi redaktorzy, ostatni, ale równie ważni i równie fantastyczni redaktorzy Polskiego Radia Dzieciom zbliżają się już do naszego studia. Zanim będą na antenie, zanim przejmą tę antenę, ja bym chciał tak dużo wam powiedzieć, no ale nie mogę, bo dzisiaj inni przejmują naszą antenę, czyli najmłodsi, choć albo też troszkę starsi, ale ci, którzy są najważniejszymi słuchaczami Polskiego Radia Dzieciom. Wszystkiego dobrego, drodzy radiosłuchacze. Tę ostatnią godzinę naszej audycji rozpoczynamy od piosenki Dzień, dzień, dziecka, dzień, a potem do akcji wkroczą redaktor Marian i redaktor Heniek.
4: Dzień dobry.

0: Drodzy radiosłuchacze, przypominam, że dzisiaj redakcję Polskiego Radia Dzieciom przejmują nasi najmłodsi redaktorzy, nasi najmłodsi dziennikarze i w studiu Polskiego Radia Dzieciom gościmy teraz dwóch fantastycznych dziennikarzy. Są to...
1: Marian Kluga.
0: Witamy panie redaktorze oraz...
2: Henryk Kluga, dzień dobry.
0: Panowie dziennikarze przejmują antenę. Zaczynamy, proszę bardzo, panie redaktorze Marianie.
1: Dzisiaj będę opowiadać o Lego i właśnie tutaj przyniosłem jedno o żółwiach ninjach. No i opowiem wam o wszystkich Lego, ale teraz opowiadam te, co teraz przyniosłem. Mamy tutaj ze żółwie ninja osób Leonardo, Raffaello i no i tam różne.
0: I chyba tam był, jaki jeszcze, Raffaello, Donatello, Michelangelo, dobrze pamiętam?
1: Tak. No, mam tutaj te Lego i teraz opowiem o Dreamsach.
0: Słuchamy z uwagą.
1: Niestety tu nie mam Lego o Dreamsach, ale Dreamsy to jest coś takiego, że dwóch osób sobie śpi i myśli, że są bohaterami i tam jest też ich nauczyciel, no i małpka, no i są źli, którzy przynoszą koszmary, no i chyba znacie bajkę o Dreamsach.
0: Ja nie znam tej bajki, opowiesz
1: ja tak
0: nam o niej? O właśnie, od razu pan redaktor Heniek
1: opowiadaj.
0: Też sobie przyswoi tę baśń, jeśli możemy pana redaktora Mariana poprosić.
1: No. W tej bajce, już wam mówiłem, są bohaterowie i źli. Źli to są koszmary, a dobrzy to to jest Mateo i Izzy. I ich nauczyciel i małpka. No i są źli. Pan koszmar, który jest największym złolem. No i jak ja kiedyś oglądałem, w siódmym było coś takiego, że był taki Yeti. No i...
0: Bo to jest na podstawie jakiegoś filmu, panie redaktorze, czy serialu?
1: Serialu.
0: I na podstawie tego serialu zostały stworzone klocki, dobrze rozumiem? To jest moim zdaniem niesamowity pomysł, że najpierw był serial, a potem ktoś wymyślił, żeby z tych bohaterów zrobić klocki, tak?
1: Tak.
0: I ta małpka jest wśród tych klocków?
1: Tak.
0: A jak ona wygląda? Jakiego jest koloru?
1: Brązowy, jasno-brązowy.
0: Panie redaktorze, a proszę nam jeszcze powiedzieć, co jest takiego najprzyjemniejszego w tym układaniu klocków, bo to chyba można robić godzinami, prawda?
1: No, jak ja zawsze układam klocki, no to jak je skończę, to się nie bawię. Moja zabawa to jest, że układam, a nie się bawię. No bo dzisiaj jak skończyłem szkołę, no to poszłem do Lego i kupiłem tam kilka rzeczy i będę je układać w domu. No i też kiedyś kupiłem takie Lego i trochę się bawiłem i trochę nie i bardzo fajnie, moja zabawa to było w układanie klocków, a nie się bawienie.
0: Aha, czyli taką zabawą pana redaktora jest po prostu to, że klocek, na kolejny i pan układa, panie redaktorze,
1: tak,
0: coś z tych klocków. Co udało się panu ułożyć takiego... największego z tych klocków, najpotężniejszego.
1: Czyli co największe, co złożyłem?
0: Tak.
1: No to złożyłem takie Lego z Marvela. Takie Lego z Marvela. Pan zna taki film Marvel?
0: Tak, panie redaktorze, oglądałem.
1: No i tam są różni bohaterowie.

0: I teraz ja będę rozmawiać, no bo jest za dużo ich.
1: A ilu jest tych bohaterów?
0: No jakby powiedzieć... No nie liczyłem.
1: 75?
0: A pan tak? A tak jest?
1: Ja nie wiem, ja pytam. Czy więcej? Jak pan redaktor?
0: No nie wiem.
1: A czy któryś z tych bohaterów gra na przykład w piłkę nożną?
0: Nie.
1: Nie grają w piłkę nożną?
0: Nie, ratują świat.
1: Aha, no tak, oni nie mają czasu na piłkę nożną, skoro świat muszą uratować.
0: Tak.
1: Ale za to redaktor Heniek gra w piłkę nożną, prawda?
0: No. Tak.
1: Proszę
0: no.
1: przejąć antenę i opowiedzieć nam wszystkie szczegóły.
0: Do widzenia.
1: To proszę jeszcze z nami pozostać, panie Marianie. Ja mam dla pana całą godzinę. Do 19:00 jesteśmy na antenie. Chyba, że pan już biegnie do kolejnego radia, ale no mam nadzieję, że pan nas jeszcze nie pozostawi.
0: No, jak pan powiedział, że przejmujemy teraz na piłkę, więc już powiem, działam, do widzenia.
1: No ma pan rację, już mi się wszystko po prostu pokićkało w głowie. To nie, to ja powiem tak. Na chwilę, na momencik antenę przejmuje redaktor Heniek, a potem wracamy z powrotem do redaktora Mariana. Zgoda?
0: Dobra.
1: A teraz redaktor Heniek.
0: A wtedy się pobawię.
1: Pewnie, że tak. Proszę się pobawić w międzyczasie, żeby zrobić sobie taką przerwę w pracy.
2: Dobra, dzień dobry. Jeżeli miałbym coś opowiadać o piłce, to nasz taki jakby główny redaktor powiedział, żebym opowiedział o zasadach piłki nożnej. No to zasady są banalnie proste. Pierwsza, nie można dotykać piłki rękami. Trzeba ją kopać. Tylko bramkarze mogą dotykać piłki rękami. Druga, jak wpadnie piłka do bramki, to jest gol. Trzecia, gdy piłka wyleci poza boisko, jest out. A jeżeli wyleci jakby, jak wyleci za boisko tak obok bramki, jakby tak, jakby to powiedzieć, nie na out, tylko na rożny, no to wtedy wykonuje się rożny, który polega na kopnięciu piłki w pole albo podaniu do jakiegoś zawodnika. Tak, to gdybym miał już to szczerze, to już nie miałbym co do opowiadania o zasadach na razie.
1: Jak w to się gra? To jest boisko, dwie bramki, tam się tak biega, to chyba trzeba mieć dobrą formę, panie redaktorze, prawda?
2: No szczerze, tak, trzeba być dobrze wysportowanym i żeby jakby uzyskać takie praktyki, to trzeba lat treningów. Też można do niektórych takich klubów, na przykład do Legii, Hutnika, coś takiego, można się zapisać i wtedy tam cię szkolą na przykład.
1: A pan redaktor ćwiczy, szkoli się w którym z warszawskich klubów?
2: Na razie w żadnym, ale ćwiczyłem na AWF w Juventusie. Jest taki klub tam. No nie kojarzy pan?
1: Nie kojarzę właśnie, bo ja bardziej jestem taki redaktor tenisowy niż piłkonożnowy, że tak powiem takim słowem, które nie istnieje w języku polskim, ale co tam dzisiaj w Dzień Dziecka, wszystko nam wolno, prawda, panowie dziennikarze?
2: No oczywiście.
1: No dobrze, ale ja wiem jeszcze, że pan redaktor Heniek przygotował jakąś zagadkę dla naszych radiosłuchaczy, a my w Polskim Radiu Dzieciom uwielbiamy zagadki.
3: Nie wiadomo.
1: Panie redaktorze Heńku, co to za zagadka?
2: Zagadka brzmi tak. Dla fanów piłki nożnej. Wczoraj był mecz Ligi Mistrzów, finał, w którym grał Arsenał i PSG. I teraz zagadka brzmi tak. Jaki był wynik tego meczu? Przedwczoraj.
1: Tak.
2: To pomyliłam się, przepraszam.
1: Tak, tutaj dziękujemy, ja na chwilkę się wtrącę, dziękujemy uważnym naszym wspaniałym wydającym tę audycję. Proszę kontynuować, zagadka.
2: Tak, zagadka brzmi tak. Kto wygrał przedwczorajszy mecz?
1: 22, 6, 4, 5, 20, 55. Ja nie wiem, kto wygrał. Ja oglądałem wczoraj tenisa, dla mnie to jest strasznie trudna zagadka. Chyba, żeby były krasnoludki, to by mi pomogły.
2: No.
1: Proszę przypomnieć jeszcze raz zagadkę przed piosenką.
2: Zagadka brzmi tak. Kto wygrał przedwczorajszy mecz finału Ligi Mistrzów?
1: Czekamy na wasze telefony, a teraz piosenka o Pokemonach, panowie dziennikarze, może być?
2: No oczywiście.
1: Słuchamy i tańczymy.

0: Drodzy radiosłuchacze, a tymczasem do Polskiego Radia Dzieciom zadzwonił nasz radiosłuchacz, to jest Kajtek. Dzień dobry, Kajtku. Halo, halo.
1: Dzień dobry.
0: Dzień dobry, witamy serdecznie Kajtka i audycję przejmuje ponownie, po raz kolejny, redaktor Heniek. Proszę przypomnieć zagadkę.
2: Dobra, zagadka brzmiała tak. Jaki był wynik przedwczorajszego meczu finału Ligi Mistrzów?
1: Wynik był 1-1. A po karnych było 4-3.
2: Ta odpowiedź...
1: Na PSG.
2: Tak, ta odpowiedź jest dobra, wręcz świetna.
0: To uwaga, za świetną odpowiedź, specjalnie dla pana Kajtka. Panie redaktorze Heńku, bo u nas w Polskim Radiu Dzieciom jest tak, że my też możemy zadawać pytania tym osobom, które dzwonią. Czy ma pan jakieś pytania dotyczące piłki nożnej do pana Kajtka?
2: Czy pan Kajtek trenuje w jakimś klubie?
1: W klubie nie, ale trenuję. I właśnie wracam, jakby jestem już, jakby wróciłem z domu, bo właśnie byłem w Budapeszcie, tam właśnie, gdzie był finał Champions League.
2: No to bardzo fajnie.
0: No. Drodzy panowie redaktorzy i panie nasz słuchaczu, wspaniały Kajtku, to finał był w Budapeszcie?
1: Tak.
0: Aha, rozumiem.
1: Na Węgrzech.
0: Czyli tam odbył się finał, a Paris Saint-Germain i cały Paryż i cała Francja wczoraj świętowała, z tego co wiem,
2: tak,
0: prawda?
2: Tak,
1: tak.
0: A czy pan Kajtek ma jakieś pytania do pana redaktora Heńka?

0: Chyba nie.
1: No to proszę bardzo, pozdrawiamy.
2: Pozdrawiamy.
1: Pozdrawiamy. Panie Kajtku, kogo pan pozdrawia?
0: Wszystkich, pana od religii, całą moją rodzinę i mojego psa.
1: A my pana serdecznie pozdrawiamy, prawda, chłopaki?
2: No tak.
1: Jeszcze raz, 3, 4.
2: Pozdrawiamy.
1: Pozdrawiamy. Wszystkiego dobrego. Wszystkiego
0: dziękuję.
1: Dobrego z okazji Dnia Dziecka. Do usłyszenia.
2: Do widzenia.
0: Pa.
2: Do widzenia, do widzenia.
1: Panie Marianie.
2: Słucham.
1: Te klocki pewnej duńskiej firmy stoją obok pana. Już sobie o nich porozmawialiśmy. Pan nam tak pięknie o nich opowiedział. A ja wiem, że pan dzisiaj chce jeszcze przejąć antenę, żeby opowiedzieć o różnych sportach, prawda?
2: Tak.
1: To proszę bardzo, słuchamy, panie redaktorze Marianie.
2: Piłka nożna, to już Heniek mówił. Wszyscy wiedzą, co to jest piłka nożna. Drugi, koszykówka. Michael Jordan jest najlepszy w koszykówce, ale już nie żyje. No nie żyje.
1: Takie są fakty.
2: Siatkówka. Siatkówka to sport. Też sport, że masz piłeczkę i rzucasz ją przez siatkę. No i jak ta osoba, która nie da rady i spadnie na podłogę, no to dostaje punkt. A jak spadnie do drugiego, no też dostaje punkt. A jak przez siatkę, to nie ma żadnego punktu.
1: Mhm. Czy to są też takie dyscypliny sportowe, które pan redaktor śledzi na co dzień w telewizji?
2: Nie.
1: Ale tutaj malutkie sprostowanie. Sprawdziłem, Michael Jordan, ten słynny koszykarz, o niego panu chodziło, prawda?
2: Tak.
1: On na szczęście jeszcze żyje i ma się dobrze.
2: Tak. Jak to on żyje?
1: No, sprawdziłem, żyje. Też mi się wydawało, że może być różnie, ale żyje, wszystko jest w porządku. Uff, cieszymy się, że zdrowie mu dopisuje. Mamy siatkówkę, koszykówkę, piłkę nożną. Czy o jakichś innych dyscyplinach pan redaktor nam jeszcze opowie?
2: Tak, jeszcze jest, no jak... co by tu powiedzieć?
3: Tenis jeszcze.
2: Tenis. Tenis to gra, co pan gra. Co pan właśnie ogląda?
1: Ale pan redaktor ma świetną pamięć. Chłopaki, przepraszam, panowie redaktorzy. Pan redaktor Henik zrobił bardzo ciekawą minę.
2: O.
1: Panowie redaktorzy, tak, przepraszam, już nie będę używał tej formy chłopaki, tylko panowie redaktorzy. Przedwczoraj wygrało Paris Saint-Germain w Budapeszcie, tak?
3: W karnych.
1: I to jest wielki sukces, jeżeli chodzi o piłkę nożną. A dzisiaj Polska ma ogromny sukces, jeżeli chodzi o tenis. Czy wiecie jaki?
3: Niestety nie, bo nie śledzimy z drugim redaktorem tenisa.
1: Z redaktorem Marianem, tak?
3: Marianem, przepraszam. Mhm.
1: To ja wam powiem, drodzy panowie redaktorzy, dzisiaj do ćwierćfinału turnieju wielkoszlemowego w Paryżu dostała się Maja Chwalińska, jedyna polska tenisistka, która jeszcze pozostała w tym turnieju i będzie grać o półfinał. To co, będziemy bić brawa dla niej?
2: Oczywiście. Tak. Bijemy brawa!
1: Hip hip!
2: Hurra!
1: Panie redaktorze Marianie, to ja myślę, że teraz zrobimy taką przerwę. Proszę nas nie opuszczać, jeszcze nie mówić do widzenia, dobrze?
2: Do widzenia.
1: Ja chcę, żeby pan pozostał do końca audycji, ale wiem, że pan redaktor Heniek bardzo lubi te stworki, ja nie wiem, czy tak mogę powiedzieć, o których była piosenka tuż przed naszym wejściem. Mhm. Proszę nam opowiedzieć jak najwięcej informacji o Pokemonach. Ja kiedyś oglądałem serial Pokemony, ale już nic nie pamiętam. Proszę przejąć antenę.
3: Dobrze. Pokemony to są jakby takie, jak pan redaktor...
1: Redaktor Jacek, to ja.
3: Pan redaktor Jacek powiedział, to są jakby takie stworki i cała zabawa z tymi Pokemonami polega, że w serialu to polega na tym, że tam się są takie pokebole, takie kulki jakby i w nie się łapie takie Pokemony, że dajmy, że jest taki Pokemon jak Pikachu i to jest jeden z głównych bohaterów jakby Pokemonów.
2: Tak.
3: No i na przykład... jak się rzuci w niego pokebola, to ten Pokemon albo przyjmuje, że jakby staje się twoim Pokemonem, albo jakby nie przyjmuje tego. No i jakby gdybym mógł wymienić kilka Pokemonów, tak może

0: 10-5, to bym wybrał Gengara, Pikachu, Charizarda, Blastoisa, Venusaura, Gyaradosa, Magikarpa, Gastliego. Co tam jeszcze jest? Raichu i może jeszcze Steelix.
1: Squirtle albo Onix. Jeszcze Squirtle.
0: Jeszcze Squirtla mamy, no tak.
1: No i Bulbasaur.
0: Bulbasaur i Charmander.
1: Charmander, jest. Tak.
2: Tutaj do tej rozmowy wtrąca się pan redaktor Marian.
1: Przepraszam.
2: Bardzo proszę, ja się cieszę. Tylko chciałem dopytać, czy pan redaktor Marian w związku z tym też zna się co nieco przynajmniej na Pokemonach?
1: Tak, ja też się znam na Pokemonach. I ja też mam... Ja też mam album Pokemonami, ale niestety nie przeniosłem.
2: Zaraz, zaraz. A co to jest album o Pokemonach?
1: Album to jest...
2: Pan redaktor takie... Marian, a potem pan redaktor Heniek.
1: Album to jest coś, co teraz tutaj ma Heniek tutaj położone. Pan redaktor Heniek.
2: Uh-huh.
1: Ja też mam taki inny album i tam może pan zajrzeć na karty.
2: Ile tu jest kolorowych kart? Co to za karty są?
1: To są Pokemony. Jak pan powiedział, że to są stworki, to są Pokemony. No i niech pan sobie popatrzy na te Pokemony. I tam są też trenerzy.
2: Trenerzy Pokemonów?
1: Tak.
2: No to teraz, panie redaktorze Marianie, dziękuję za te ciekawostki dodatkowe. Ja nie wiedziałam, że to są takie albumy. Bardzo ciekawe, kolorowe i błyszczące. Panie redaktorze Heńku, co jeszcze więcej moglibyśmy powiedzieć o tym albumie? Proszę opisać naszym radiosłuchaczom ten przepiękny album z błyszczącymi Pokemonami.
0: Tak, album składa się dokładnie z... kilku stron, to zależy od albumu, który kupujecie w różnych sklepach. Od razu mówię, że można kupić go w Empiku, na stronach internetowych, albo w Pokekarty przy Arkadii są, jakieś na Burakowej chyba, coś takiego, taka ulica. No i album składa się dokładnie mój, składa się na jednej stronie jest 8 jakby takich, można tak powiedzieć, takich trzymaczy kart, które jakby wkłada się tam kartę, dajmy taką kartę Zashiana, taki Pokemon.
2: To jest imię Pokemona, tak?
0: Tak, Zashian, no, tak. No i taką kartę wkłada się, jeżeli ktoś jest takim kolekcjonerem, takim full pro, można to tak nazwać, wkłada się w koszulkę. I później, jak wkłada się do albumu, żeby ta karta nie zginęła ani nie zniszczyła się. I jeszcze gdybym mógł dodać, to w albumach kategorie w kartach Pokémon mamy kilka kategorii. Jest Art, VMAX, VK, Trener i takie przedmioty trenerów jakby. Mamy jeszcze Exy i tam teraz wyszły w nowej serii takie Exy z Mega Ewolucji. Jakby jak ktoś zbiera, to może zna. No i to na razie to wszystko, co wiem o kartach na razie.
2: Panie redaktorze, a jeszcze pytanko takie przed przerwą muzyczną. Jak długo pan już zbiera te błyszczące pokemonowe karty?
0: No gdybym miał tak obliczać, to tak 3-4 lata może. Coś w tym stylu. Tak ten.
2: I ile tych kart panu redaktorowi udało się już zebrać?
0: Szczerze nie umiałbym tego powiedzieć, bo karty też można się nimi wymieniać, więc jakby gdybym miał powiedzieć wszystkie karty, które dostałem, zebrałem sobie sam, to nie umiałbym powiedzieć teraz, a na ten moment nie wiem, może mam takich dobrych kart pod tytułem VMAXy i VK, takie ten, to mam tak 50 może, takie, nie wiem, coś w tym stylu.
2: Mhm. No dobrze, drodzy panowie redaktorzy, ten Dzień Dziecka dostarczył mi tyle emocji i ciągle dostarcza, że ja zapomniałem, jak się zapowiada piosenki w Polskim Radiu Dzieciom. Czy wy możecie mi pomóc teraz? Jedyne, co wiem, to, że już za chwilkę wybrzmi piosenka Majki Jeżowskiej pod tytułem Kolorowe Dzieci. Ale jak się taką piosenkę zapowiada? Macie jakiś pomysł?
1: No nie, niestety.
2: Może po prostu powiedzmy, a teraz piosenka pod tytułem...
1: A teraz piosenka pod tytułem...
2: Kolorowe Dzieci.
3: kolorowe dzieci.

Drodzy radiosłuchacze, u nas w studiu jest wesoło. Redaktorzy przed chwilą mieli panie redaktorze Heńku, proszę już zająć pozycję, no bo antena wzywa, proszę bardzo. Redaktorzy przed chwilką mieli... Tak, panie redaktorze Marianie, proszę założyć

0: słuchawki tak profesjonalnie. O, już jest pan gotowy już do wejścia na antenę? Dobrze. Z nami są cały czas redaktor Marian. Dzień dobry raz
1: Dzień
0: jeszcze.
1: Dobry.
0: I redaktor Henik, witam ponownie.
2: Witam, witam.
0: Przed chwilą redaktorzy skakali, przed chwilą redaktorzy kopali w piłkę, przed chwilą redaktor Marian zaczął opowiadać dowcip, ale ja się w tym dowcipie pogubiłem i chętnie usłyszę go raz jeszcze. Czy pan redaktor przejmie antenę, by opowiedzieć nam ten dowcip?
1: Tak.
0: Proszę bardzo, słuchamy, panie redaktorze.
1: To jest żart o Jasiu, o takim chłopcu, co jest głupi. Uwaga, zaczynamy. Jasio jest w szkole. Pani się pyta: Jasiu, jaka jest pierwsza litera alfabetu? Nie wiem, to się dowiedz. Jasio przychodzi do domu. Jasio się pyta do mamy: mamo, jaka jest pierwsza litera alfabetu? Nie mam czasu, zupa pomidorowa się gotuje. Jasio notuje, przychodzi do siostry, akurat gada przez telefon. Jasio się pyta: siostro, jaka jest druga litera alfabetu? Do tego mięśniaka. Jasio notuje, przychodzi do brata, akurat ogląda film ze Spidermana. Jasio przychodzi i pyta się: bracie, jaka jest trzecia litera alfabetu? Za Spidermana, za Spidermana. Jasio notuje, przychodzi do taty, akurat tata mówi amen. Przychodzi do taty i pyta się: tato, jaka jest czwarta litera alfabetu? Tata mówi amen. Jasio notuje, następnego dnia przychodzi do szkoły i pani się pyta: Jasiu, jaka jest pierwsza litera alfabetu? Nie mam czasu, zupa pomidorowa się gotuje. Jasiu, zaraz pójdziemy do dyrektora. Do tego mięśniaka. Jasio, za kogo się uważasz? Za Spidermana, za Spidermana. Pani mędleje, Jasio mówi amen. Koniec.
0: To co? Uwaga, uwaga, panie redaktorze, proszę posłuchać teraz tego. To dla pana, za ten bardzo długi i ciekawy żart.
1: Dziękuję.
0: Muszę przyznać, że pan redaktor Marian ma niesamowitą pamięć do żartów. Zna ich pan chyba całkiem sporo,
1: mogę,
0: prawda?
1: Mogę jeszcze powiedzieć jeden.
0: To na razie zróbmy przerwę na zagadkę, bo redaktor Heniek chciałby przejąć antenę. Zagadkową antenę teraz. Na chwilę ta antena zamieni się w zagadkową antenę.
1: Wiemy.
0: Proszę
1: bardzo.
2: Zagadka brzmi, jest ona o Pokemonach. I zagadka brzmi tak. Ten Pokemon jest typem wodnym. I jest jednym z głównych ewolucji, tą trzecią. Jest niebieski, wygląda jak żółw i jakby przebywa ciągle w wodzie i jest bardzo duży. Jaki to Pokemon?
0: Jaki to Pokemon? Redaktor Marian już wie. Ja się domyślam, ale nie jestem pewien. 22 645 2055. Drodzy radiosłuchacze, dzwońcie do nas z odpowiedzią, którą zna tylko i wyłącznie redaktor Heniek i redaktor Marian w naszym studiu. A ja wracam do redaktora Mariana. Panie redaktorze, proszę nam coś opowiedzieć o tej książce, z którą pan przyszedł do naszego studia. To są skarpetki i dalej już nie. Skarpetki kontra nicość?
1: Nie. Skarpetki kontra nicość, tak.
0: Czy pan redaktor... Dobrze, dobrze. Czy pan redaktor czytał tę książkę?
1: Tak. Zacząłem ją i teraz trochę mogę przeczytać dla słuchaczów.
0: Bardzo proszę, zapraszamy. Drodzy radiosłuchacze, pod koniec naszej... Panie redaktorze Heńku, proszę, będziemy słuchać słuchowiska, króciutkiego słuchowiska w wykonaniu pana redaktora Mariana. Skoro radio to podcasty, skoro radio to słuchowiska, szczególnie kiedyś, w przeszłości, dlatego cieszę się, panie Marianie, że razem z panem teraz odnowimy te wspomnienia z przeszłości, nawet tych troszkę starszych dzieci, które nas słuchają. Proszę bardzo.
1: O tym także mieszkańcy kosza wybrudną bielizną dowiedzieli się od skarpetkolutka. Natychmiast też grupa dekstyliów wyruszyła rakietą sandałem na pomoc. Truchowi wyskład ekspedycji weszły w początku alfabetycznym

0: kalesony, taty dwie marynarskie skarpetki, mysia mama wraz z córką, Pinkerton oraz żółty beret. Zadnałem kierował skarpetkoludek przybył z przeszłości lub przyszłość należy jak na to spojrzeć. Tak.
1: Panie redaktorze, ja na chwilkę tylko się wtrącę. Czy to jest taka książka, którą moglibyśmy polecić naszym słuchaczom?
0: Bo to jest trzecia część skarpetek.
1: Tak, więc, słynnych. Mhm.
0: Bo już to już jest w kinach i jak ktoś to już oglądał, więc nie potrzebuje książki. Jak ktoś tego nie oglądał, no to proszę bardzo, może kupić tę książkę.
1: A czy pan redaktor widział tę wersję kinową, filmową?
0: Nie widziałem jeszcze filmu.
1: No to póki co polecamy książkę Skarpetki kontra nicość. Zaraz, chwileczkę, co tu się dzieje? Drodzy redaktorzy, wiadomość z ostatniej chwili. Dzwonią do nas dwie osoby, Janek i Weronika. Posłuchamy, co mają do powiedzenia.
0: Dobra, i powiem żart.
1: Tak jest.
2: Dzień dobry.
1: Dzień dobry, witajcie.
0: Dzień dobry, ludzie.
1: Cześć i czołem.
2: Zagadki o Pokemony.
1: No tak. Właśnie, panie redaktorze Hańku, proszę przypomnieć zagadkę.
3: Tak. Zagadka brzmiała tak. Ten Pokemon jest typem wodnym. Jest on jednym z głównych Pokemonów. Jest on duży, przypomina żółwia i przebywa w wodzie. Co to za Pokemon?
2: Blastoise.
3: Brawo, odpowiedź jest znakomita.
0: Brawo.
1: Julko, Weroniko, brawa dla was. I co, panowie redaktorzy, życzymy naszym słuchaczom, Jankowi i Weronice, wszystkiego
4: najlepszego
0: z okazji Dnia Dziecka.
1: A czego panowie redaktorzy chcieliby im życzyć najbardziej?
3: Żeby mieli dużo kart Pokémon.
0: Żeby mieli dużo zabawy.
2: Mhm. To akurat mi się przyda. Bo ja też zbieram, już mam około 1000.
0: Yo.
3: Mega mocnie.
2: Mega. I 3 klasery.
1: Pan redaktor Heniek oniemiał przez sekundę. Razem zbieracie Julka i Janek i Weronika?
2: Tak.
3: No to fajnie.
1: A pan redaktor Heniek ile ma tych kart?
3: Jeżeli licząc te dobre i te takie nie super dobre, to z tych dobrych to mam takie 3000, znaczy z tych takich trochę słabszych mam takie 3000, a z tych dobrych 50. Takie.
1: Pan redaktor...
2: Ja liczyłam wszystkie moje generalnie. A?
1: Pan redaktor ma 3000 kart pokemonowych?
3: Takich słabych, nie takich super mocnych, tak jak panu pokazywałam, mhm. Tylko takich wie pan.
0: Słabych.
3: Takie, co można trafić zawsze w paczce na przykład.
1: A czy pan redaktor Heniek mógłby na przykład wymieniać się z naszym słuchaczem, panem Jankiem, tymi kartami? To jest coś takiego, że się można wymieniać nimi?
3: Tak, można.
0: Tak.
3: Można.
1: Mhm, dobrze. A Janku, Weroniko, powiedzcie nam krótko tylko, jak spędzacie Dzień Dziecka?
2: Normalnie.
1: Czyli jak to jest normalnie, że co się robi?
0: A co robiliście?
2: Byliśmy z Ketilandii. Grali ze szkołą.
1: Mhm, no dobrze. To co, to my życzymy wam udanego wieczoru jeszcze raz z okazji Dnia Dziecka. Wszystkiego
4: najlepszego z okazji Dnia Dziecka.
1: Kogo chcecie pozdrowić?
2: Mamę, tatę, wujka Kubę, wujka Martina,
5: wujka Krzyśka.
0: Ile mają wujków?
2: Babcie, Renie, babcie Jadzie, dziecka Zbyszka, dziecka Janka i kolegów.
5: I cały świat.
1: A tutaj jeszcze pan Marian ma jakieś pytanie do państwa, tak?
0: Jakie?
1: O wujkach coś mówiłeś.
0: No bo wy macie za dużo wujków.
1: Jak to
2: generalnie to nie są nasi prawdziwi wujkowie, tylko tak mówimy... Na
3: przyjaciół
2: taty.
3: A, tak, aha, ja też tak miałam.
1: Że tak, rozumiem. Po prostu ich nazywacie wujkami, tak?
2: Tak.
1: Wszystkiego dobrego raz jeszcze. Dobrego wieczoru. Pozdrawiamy was serdecznie. Do usłyszenia.
3: Do widzenia.

0: Drodzy panowie redaktorzy, tak podsumowując już powolutku nasze spotkanie i naszą wspólną audycję, przepraszam, waszą wspólną audycję, ja tylko pomagam. Powiedzcie, już 45 minut jesteście w studiu Polskiego Radia Dzieciom. Mhm. Czy to jest fajna praca, nudna, taka sobie, czy najlepsza na świecie? Jak możecie ocenić to doświadczenie? Pan redaktor Marian.
1: Ta pierwsza.
0: Czyli jaka, bo ja już nie... czyli że dobra, tak?
1: Tak.
0: Dobra praca.
1: Tak.
0: A na przykład jak pan dorośnie, panie redaktorze, to chciałby pan być takim dziennikarzem w radiu?
1: No bo jak kiedyś, jak byłem mały, no to jak mama jeszcze pracowała tuż w czwórce, no jakby powiedzieć, miałam 6 lat.
0: Mhm.
1: Nie, 7.
0: 7.
1: No to powiedziałem...
2: 6-7.
1: 6-7. No to powiedziałam do mamy, ja też będę pracować w czwórce.
0: No to bardzo...
1: I Polskie Radio.
0: To ja muszę powiedzieć, że bardzo się cieszymy, że pomimo tego, że pan tak bardzo lubi czwórkę, to dzisiaj zagościł pan w Polskim Radiu Dzieciom. Dziękujemy za to.
1: Chcę powiedzieć żart.
0: Żarcik za chwilkę, a teraz jeszcze pan redaktor Heniek. Dla pana, panie redaktorze, jakie to było doświadczenie?
3: Fajne.
0: Mama jest z nami, ale nie w
1: będę
0: studiu.
1: Będę robić żarty.
0: Proszę poczekać, panie redaktorze Marianie.
1: Wiem.
0: Bo muszę panom tylko przypomnieć, tak jak i naszym słuchaczom, że po prostu no, nie da się w radiu tak, że wszyscy naraz mówią, bo wtedy no, słuchacze niczego nie zrozumieją, dlatego uwaga, uwaga, jako pomocnik w tej audycji oddaję głos panu redaktorowi Henkowi.
2: Według mnie praca jest fajna, tylko pewnie wyczerpująca bardzo.
1: No.
2: Jak się tyle trzeba gadać ciągle.
0: Czy pan czuje się, panie redaktorze, wyczerpany po tych 45 minutach, czy było fajnie?
3: No może nie wyczerpany, ale wolałbym pójść do domu już.
0: W takim razie...
1: Co ty mówisz?
0: W takim razie ja już panów redaktorów zwalniam dzisiaj. Znaczy nie, ja nie zwalniam panów. Nie, panowie redaktorzy, nie, chwileczkę. Ja was nie zwalniam, tylko zwalniam dzisiejszego dnia. Jutro możecie znowu przyjść do nas do pracy, dobrze? Żeby tu była jasność.
1: No nie wiem, czy przyjdziemy jutro.
2: Pan nas zwolnił, to tak nie działa.
0: Ja panów nie zwolniłem, ja panów zwolniłem tylko z obowiązków dzisiejszych. Jutro proszę znowu będą obowiązki, chyba, że...
1: Bo no zaraz... nie wiem, czy przyjdziemy.
0: Czy panowie chodzą jeszcze do szkoły?
1: Oczywiście.
0: Nie, no to nie, to musi, słuchajcie, być porządek. Najpierw będzie szkoła, a potem po szkole panowie mogą przyjść do nas jeszcze poprowadzić jakąś audycję. Zgoda?
1: Nie.
0: A za rok?
1: Nie, ja mogę tutaj jeszcze przyjść w ten rok. No nie wiem.
0: W tym roku? No to poszukamy okazji, a teraz uwaga, uwaga. Kogo chciałby pozdrowić pan redaktor Marian?
1: Ale jeszcze żart.
0: Jeszcze żart? Panie redaktorze, za chwilkę kończy się audycja. Ja tutaj moja pomocnica Kasia mówi mi, że już powinniśmy kończyć rozmowę, bo wiecie, chłopaki, czas jest bardzo ważną rzeczą w radiu, dlatego teraz czas na pozdrowienia. Proszę bardzo.
1: Pozdrawiam pana, pozdrawiam mojego brata, pozdrawiam siebie, pozdrawiam pluszaków, pozdrawiam całe Lego, pozdrawiam wszystkie panie, pozdrawiam moją mamę, pozdrawiam mojego tatę, pozdrawiam moich kolegów i pozdrawiam jeszcze dziadków i pozdrawiam wujka i ciocię, no i babcię i dziadka. I z całego świata, wszystkich pozdrawiam, z całego świata i też z Polski.
0: Myślę, że cały świat czuje się pozdrowiony. Dziękujemy, że przybył pan do naszego studia i teraz czas na pozdrowienie od redaktora Henka.
1: Do widzenia!
0: Za chwilę będziemy się żegnać.
1: No nie.
2: Tak, ja bym chciał pozdrowić mojego tatę, moją wspaniałą mamę, panią Kasię, oczywiście pana.
0: Dziękuję, panie redaktorze.
2: Pana redaktora Mariana, nasze pluszaki w studiu. I oczywiście naszych najlepszych słuchaczy Polskiego Radia Dzieciom. I całą moją rodzinę.
1: Tak.
0: I niech to będzie puenta naszej rozmowy, a teraz jeszcze będzie takie postscriptum, no bo różnie jest na przykład z głosem naszym redaktorskim, że czasami jest jakaś chrypka. Jakby mi się coś działo ze strunami głosowymi, szczególnie zimą, to mogę awaryjnie do panów redaktorów zadzwonić, jeśli jakieś zastępstwo będzie potrzebne?
2: Mhm. Oczywiście.
1: Oczywiście.
0: Jesteśmy umówieni.

0: Drodzy radiosłuchacze, i tak powolutku, przepraszam, bo po prostu nas tak się dużo dzisiaj dzieje. Do widzenia, żegnamy się jeszcze z redaktorami naszymi wspaniałymi. Oto papa wypowiedziała dyrektor Polskiego Radia Dzieciom, Justyna Dżbik-Kluge. Dzień dobry, Justyno.
1: Jestem oczarowana tym, jak masz dużo cierpliwości na Dzień Dziecka i jeszcze masz taką piękną twarz, bo wy tego nie widzicie, nie wiem, czy Jacek wam mówił, ale Jacek jest pokolorowany. Na Dzień Dziecka specjalnie ma takie po prostu brokat i blask na twarzy, niczym
0: i żółtą gwiazdę.
1: W trolach i żółtą gwiazdę na oku, niczym Supermeno, Spidermeno, co chcesz. Także dzień dobry, witajcie w Dzień Dziecka.
0: Witamy w Dzień Dziecka, dzień dziecka.
1: Muszę sobie obniżyć, bo tu dzieci siedziały i ja muszę sobie obniżyć krzesełko do mikrofonu. Dzień dobry.
0: Dzień dobry, Justyno. To rzeczywiście powiem tak. Praca z młodymi redaktorami i redaktorkami jest...
1: Konserwuje.
0: Tak. I jest bardzo wymagającą pracą, jest. Dlatego cieszę się, że jesteś na mnie wsparciem przez te ostatnie 7 minut. Jak możemy podsumować ten Dzień Dziecka w Polskim Radiu Dzieciom, gdzie działo się tak dużo i... No właśnie, co się działo, jeżeli mogłabyś podsumować od początku do końca, od rana do wieczora?
1: To ja powiem inaczej. Ja troszkę w... Ty mi zadasz pytanie, zadałeś pytanie, a ja odpowiem to, co bym chciała powiedzieć, bo zainspirowałeś mnie i to, jak wyglądasz, do tego, żeby powiedzieć, że pewnie jest z nami dzisiaj wielu naszych słuchaczy stałych i wiele naszych stałych słuchaczek, także myślę sobie, że byłoby fajnie, gdybyście teraz na przykład będąc przy radioodbiornikach z waszymi rodzicami zrobili wielki hałas dla dziennikarek i dziennikarzy Polskiego Radia Dzieciom, bo oni, słuchajcie, i taki Jacek na przykład, na którego patrzę, i taka Martyna Chuderska, która dzisiaj była, i Marta Powałowska, i Marta Kawalec, i Justyna Majchrzak, oni mają i one serducho dla was i codziennie muszą trochę dziecka w sobie mieć, prowadząc audycję w Polskim Radiu Dzieciom, bo inaczej nie byliby w stanie z wami takich pięknych rozmów prowadzić, a ja wiem, że wy lubicie te rozmowy, bo wy przysyłacie kartki i spotykamy się na koncertach, na przykład na Alfabecie Orkiestry w ten
0: tak
1: weekend,
0: jak w sobotę.
1: Przychodzą dzieciaki, ściskają ciebie, ściskają Martynę, także zróbcie hałas w waszych domach dla wszystkich dziennikarzy i dziennikarek Polskiego Radia Dzieciom, którzy dawaj hałas. Ja wam bardzo dziękuję.
0: Yeah.
1: I pamiętajmy też o tych, którzy są po drugiej stronie szyby. Tam dzisiaj jest Kasia, a czasami jest tam Daria, a czasami jest tam Filip, a czasami jest tam Ania, więc cały skład naszych wydawców i wydawczyń.
0: Hałas
1: też brawa
0: dla naszych
1: nich.
0: Wydawców. Kasia się cieszy.
1: No bo to trochę takie kulisy naszej pracy, ale my naprawdę Radio Dzieciom i Dzień Dziecka mamy codziennie. Naprawdę, bo wszystkie audycje są takie jak najbardziej dla dzieci i też cieszymy się, że tyle dzieciaków się zgłosiło do tego, żeby nam opowiedzieć o Rzymie, było o słodyczach, to słyszałam, było o zębach, było w ogóle o pralkach, ale to nie wiem, czy na antenie, czy poza anteną było opowieści o pralkach. Dzisiaj słyszałam teraz piłka nożna, Pokemony. Jak wy dzwoniliście do nas przez cały dzień. Najfajniejsze są w ogóle te rozmowy, jak tu są dzieci.

dzieciaki, łączą się dzieciaki, dzieci z dziećmi rozmawiają w Polskim Radiu Dzieciom, no po to jesteśmy, także bądźcie z nami zawsze, nie tylko na Dzień Dziecka, a na wakacje szykujemy taką fajną ramówkę, żeby być z wami na żywo jeszcze.

0: przed tym mikrofonem jak dzieciak, ale w takim bardzo pozytywnym słowa tego znaczeniu i cieszę się, że ty jesteś z nami, Kasia jest z nami, chłopaki i nasi wspaniali radiosłuchacze, których my też uwielbiamy i pozdrawiamy.
1: A kim ty chciałeś być, kiedy byłeś dzieckiem?
0: Ja chciałam być najpierw piosenkarzem, potem myślałam o tym, żeby być dziennikarzem. Robiłem takie wywiady najpierw, zamieniając moich przyjaciół w postaci z dynastii. Robiłem.
1: Czyli takim lifestyle'owym, na ściance od razu.
0: Na ściance, takim, tak, od razu. Pamiętam, że robiłem...
1: Z dynastii.
0: Robiłem wywiad z Blake'iem i z Crystal, potem bardziej tak już publicysta, czyli wywiady z politykami, no i potem już były zmiany. A ty, Justyno,
1: ale zostałeś, że jesteś i dziennikarzem, tak, i piosenkarzem, a przede wszystkim aktorem, tak, więc to wszystko się zgadza. Tak. Ja chciałam być najpierw paleontologiem, ale potem pojechałam na takie kolonie, na których trzeba było wykopywać dinozaura z takiej góry piachu, a ja akurat się wystroiłam w piękny biały t-shirt i to był koniec moich marzeń. Powiedziałam, co? Jak ja mam się tak brudzić, to nie jest zawód dla mnie. Potem chciałam być już głównie dziennikarką. Zdawałam też przez chwilę do szkoły aktorskiej, ale pogubiłam szkła kontaktowe, które miałam założone, żeby nie być w okularach na tym egzaminie do szkoły aktorskiej. I na szczęście nie widziałam komisji, która powiedziała, o, ma pani taką ciekawą urodę. I już wiem po latach, że to nie był komplement. Na szczęście tam się nie dostałam, więc teraz jestem dyrektorką Polskiego Radia Dzieciom, a przede wszystkim dziennikarką, także tutaj przybijamy żółwika. Wy też miejcie fajne marzenia o tym, kim już jesteście, ale też kim chcielibyście być. I uściskajcie swoich rodziców, żeby oni też mieli trochę dziecka w sobie na Dzień Dziecka.
0: Skoro Dzień Dziecka, to też ukochane piosenki. Co lubiłaś sobie nucić, będąc dzieckiem?
1: No to co zagramy za chwilę? Pewnie.
0: Tak.
1: Nie wiem.
0: Tak,
1: ja nuciłam,
0: zagramy,
1: bo nie wiem, co zagramy, bo dużo było wyboru tutaj, ale jako dziecko nuciłam piosenki z bajek, ale był też taki idol wszystkich. Poza zespołem Just Five, który był wspaniały i rozpoznawalny bardzo. Pierwszy boys band, tego nie mamy w basie Polskiego Radia Dzieciom, to mamy rozpoznawalnego Krzysztofa Antkowiaka na pewno.
0: I jego przebój Zakazany Owoc.
2: Owoc ciągle krąży mi nad głową.
0: To jest Dzień Dziecka w Polskim Radiu Dzieciom. Do usłyszenia. Jacek Zawada, Kasia Pietrzak, Justyna Czpik-Kluge i nasi redaktorzy. Pa, pa!

0: Autopromocja.
1: Kultura nie śpi, kultura nie śpi, kultura nie śpi, kultura, kultura, kultura nie śpi, kultura nie śpi.
2: Każdy piątkowy wieczór między 18 a 20 w Polskim Radiu Dzieciom nastrajamy na kulturę i szukamy kontaktu ze sztuką. Premiery teatralne i kinowe, nowości wydawnicze, spotkania z artystami i twórcami. Włącz się uważność, emocje, a przede wszystkim serce. Bo kultura nie śpi. Martyna Huderska, do usłyszenia.
0: Autopromocja. Bajkowe granie w Polskim Radiu Dzieciom.

prawie zażalenie małe złoże, bo uwierzyłam prawie, że nic lepsze być nie może. Zejdźmy na ziemię, perfekcja to mit. Pasowało ci w refrenie, ale to zwyczajny kit. Ideał to powód mojego dążenia, myślenia, tworzenia, a także cierpienia, bo mam w sobie geniusz, wyłapuję każdą wadę. Jak coś ulepszyć wiem, zanim skończyć dałam radę. Nadzieja się w tobie, ty wiesz i w tym rzecz. W naszej łodzi nie będzie nic, bo zolewo ją teraz ciecz. Konstrukcyjny błąd, może powtórzymy test. Tak, lecz trochę nam zasobów brak i tu moje motto, nigdy nie daj się zwieść, bo życie daje lekcje, a potem

0: piratów skarby z wraku gdzieś na dnie. Każdy wie, że lepiej jest błyszczeć, jak na szyjnik po babuni iskrze się.
1: Czy to źle? Nie mów nie.
0: Ryby są, są, są, głupie gonią co się świeci.
1: Jak dzieci.
0: Oh, już mnie chcą, chcą, chcą, na mój błysk ławica leci.

Uwielbiam taniec nad wodą. Te fale, ten wir, ten prąd. I psoty mnie bawią tak, ha, a krople figlarne są. Niech mają mnie za wariatkę, niech mówią, że klepek brak. To nic, trzeba wiernym być swojemu ja. Po ojcu masz ten upór, po nim dumę masz. Uszanuj to, lecz pamiętaj, idź własną drogą do gwiazd. A kiedy

0: kręcą się pośród fal. W akwarium zaszklanej szyby ze smutkiem zerkają w dal. Lecz w sumie akwarium takie to nie jest najgorszy los, gdy zeżre ją ktoś ze smakiem.
1: Tak to jest dla ryby cios.
0: A więc na morza dnie, na morza dnie, nikt nas nie siecze ani nie pie.

Polskie Radio Dzieci. Nadajemy na dzieci.

0: nich ten czar?
1: Tylko ty to potrafisz. Ale myślę, że mogę ci coś podpowiedzieć.
2: Moją historię każdy zna.

0: Słuchacie Polskiego Radia Dzieciom.
1: Wiesz, Zosia, szyszki to nie jest coś, co pasuje do królewskiej piżamówki. Ach, przecież już ci to tłumaczyłam. Ale chyba muszę to zrobić jeszcze raz.

0: Odkrywajcie z nami tajemnice warszawskiego ogrodu zoologicznego w podcaście Polskiego Radia Dzieciom Sekretne Życie Zoo. Zajrzymy do miejsc niedostępnych dla zwiedzających, porozmawiamy z ekspertami i zaprezentujemy niezwykłe zwierzęta z różnych zakątków świata. Bawcie się z nami w Zoo Detektywów. Wszystkie odcinki dostępne na podcasty polskieradio.pl. Zapraszam, Marta Powałowska.
1: Autopromocja.
2: Słuchacie Polskie

0: Autopromocja.
1: Co dzieje się nocą w zoo? Jak trafiają do niego zwierzęta? Dlaczego nie możemy dokarmiać jego mieszkańców?

0: zatrzymały się huśtawki. W chmurki się ubrało słońce, położyły się zabawki, pieski, kotki i zające. Połóż się już do łóżeczka, umęczoną główkę złóż. Jaka miękka poduszeczka, śliczne oczka proszę zmruż.
1: Nie mam pojęcia, czym się tak zmęczyłem.
0: No cóż, może od waszych szalonych zabaw?
1: Naprawdę tak myślisz, że to od zabawy?
0: Tak mi się wydaje.
1: A jakbym się położył, to opowiesz mi jakąś bajkę do snu?
0: I tobie, i naszym najmłodszym słuchaczom.
1: To inne dzieci też chcą spać?
0: Pewnie. Dzieci muszą odpoczywać. Czas, by również zasnął miś. Kołysanki pora wzywać. Jaką bajkę zechcesz śnić?
1: Może o spotkaniu tych skrzatów, co to mieszkały w mieście?
0: A z tymi, co dopiero niedawno się do miasta przeprowadziły?
1: No, albo dzielnym chłopcu i pięknej dziewczynce.
0: Bardzo proszę, dzielny Bartuś i piękna Marysia, która też była bardzo odważna.
1: Może być. Jakby do tego jeszcze coś o dzielnych rycerzach albo...
0: Zaraz, rycerze mają być? A skąd mieliby się w dzisiejszym parku w mieście wziąć rycerze? Michasiu, na balkonie?
1: No, rzeczywiście. Ale jakby był jakiś...
0: No już, nie marudź. Zamykaj oczy i posłuchaj. Wy również, basałyki, posłuchajcie. Niechże senne opowieści cichym szeptem ukołyszą i bajeczki ciepłe treści. Przedszkolaczki niech usłyszą szumem wiatru, wody szmerem, najpiękniejszym śpiewem ptaków. We śnie będziesz bohaterem, Szczecin, Łódź czy Stary Kraków. Rozpocznijmy snuć słowami.
1: Zamykam oczy i mogę słuchać, zaczynaj.
0: Dawno, dawno temu, albo nie tak dawno, gdzieś daleko, albo całkiem blisko, może nad morzem, może gdzieś niedaleko gór, czy nad jeziorami.
1: To gdzie w końcu?
0: W domu Marysi i Bartusia. No nie tylko w domu, bo przed domem też. W tym domu, stojącym tuż przy parku, w mieszkaniu.

mieszkaniu, którego balkon styka się z koroną największego w parku dębu. I to właśnie tu trafiła wielka paczka ze skrzatami. Pamiętacie? Skrzynia mieszkalna wraz z mieszkańcami, czyli czwórką skrzatów, Malinka, Jerzynka, Świerczek i Dąbek, żyły najpierw w lesie wiele lat, później przeniosły się, kiedy zobaczyły, jak prapradziadek dziadka Bartusia i Marysi budował dom pod lasem. No i wprowadziły się i pomagały dziadkowi i babci, ale że skrzaty żyją o wiele dłużej niż żyją najstarsi ludzie, to mimo wszystko ta nasza czwórka wciąż uchodziła wśród skrzatów za dzieci. No, nieco starsze dzieci. No dobra, można powiedzieć, że wśród skrzatów to ta czwórka mogła uchodzić za całkiem dorosłą skrzacią młodzież. Poznały Marysię i Bartka, kiedy przyjeżdżali na wakacje do dziadków, do domu pod lasem. No a kiedy już ani dziadek, ani babcia nie mieli sił, żeby opiekować się skrzatami, to skrzaty postanowiły wyruszyć do miasta w skrzyni mieszkalnej. Do miasta, do Bartka i Marysi. No bo skrzaty to wiadomo. Muszą się kimś opiekować, inaczej to są nieszczęśliwe. Lubią się opiekować dziećmi, ich rodzicami, bo wszędzie tam, gdzie mieszkają skrzaty, to ludzie są szczęśliwsi. No, niby nie wiadomo dlaczego, ale tak po prostu było i jest. Skrzaty pomagały ludziom w sprzątaniu, w znajdowaniu zaginionych rzeczy, zwierząt, w przyprawianiu jedzenia, żeby było zdrowsze i smaczniejsze, w zaplątaniu warkoczy, zawiązywaniu tasiemek i sznurowadeł. Tam, gdzie mieszkały skrzaty, dom pachniał piękniej. Nic się nie marnowało, nie psuło i wszyscy byli dla siebie lepsi, pogodni i prawie się nie kłócili. No, prawie, bo czasami jakaś tam drobna różnica zdań, poglądów, pomysłów, no zdarzała się, ale jest potrzebna, bo dodaje życiu smaku. A kiedy skrzaty wraz z Marysią i Bartusiem siadały na balkonie, albo kiedy spacerowali wspólnie po parkowych alejkach, no oczywiście wtedy skrzaciki były niewidzialne dla wszystkich innych, no to wówczas dokarmiali parkowe zwierzątka. A wieczorami, kiedy już było za ciemno na spacery, wspólnie na balkonie słuchali śpiewu ptaków albo rozmów zwierząt i zasypiali. To znaczy Marysia z Bartusiem zasypiali, bo Malinka, Jerzynka, Świerczak i Dąbek zgodziły się opiekować nimi. A zgodziły się przeprowadzić do miasta, bo słyszały, że tu, niedaleko, pod dachem biblioteki, stojącej po drugiej stronie parku, że tam mieszka bardzo wielu skrzatów. W znanym w świecie skrzacim miasteczku Skrzatowo. I pewnego dnia pomiędzy gałęziami i liśćmi, pomiędzy śpiewającymi ptakami i skaczącymi rudymi wiewiórkami, pojawiły się kolorowe plamki ubrań skrzatów bibliotecznych. Pojawiły się i połyskiwały żywymi kolorami. Odczekały cierpliwie, aż dzieci położą się spać w sypialni i zeskoczyły z gałęzi na stojący na balkonie wielki stół ozdobiony zielonym obrusem. Z jednej strony mieszkańcy domu, śpiących grzecznie Marysi i Bartusia. Z drugiej delegacja skrzatów z biblioteki, ze Skrzatowa. Przedstawiciele wielkiej rodziny, znanej na całym świecie wioski wolnych skrzatów, jak lubili o sobie mówić, no znaczy można by powiedzieć, że w Skrzatowie było wszystko. No to, co w każdej ludzkiej osadzie, w wiosce, miasteczku, no nawet więcej, bo ludzie przestali szanować rzeczy. Kiedyś naprawiano wszystko, co się dało, a teraz najczęściej ludzie wyrzucają, bo sklepy chcą wciąż sprzedawać nowe przedmioty, rzeczy, ubrania. Skrzaty są w tych sprawach bardziej staroświeckie. Bez potrzeby niczego nie wyrzucają. Młodsi nosili ubrania po starszych. Meble, jeśli się porysowały czy połamały, naprawiano. A jeśli czegoś nie potrzebowano, przerabiano na coś innego. I tak przedłużano życie większości przedmiotów. W Skrzatowie były też miejsca, gdzie rosły warzywa, owoce, warsztaty, w których naprawiano buty, gdzie szyło się ubrania, gdzie stały ławki, na których można było odrobić lekcje. No, było po prostu tak, jak w każdym ludzkim mieście. Większość skrzatów miało też wiele zainteresowań i zdolności. Kazimierz szył i kleił buty, ale potrafił zaplatać piękne warkocze. Berenika szyła ubrania, suknie, kaftany, spodnie, płaszcze, ale umiała skomponować piosenkę i zagrać ją, i zaśpiewać. Petronella gotowała pyszne zupy, przygotowywała, przyprawiała pyszne zapiekanki, ale te

0: Też umiała wyleczyć zapalenie ucha pieskom, kotkom. Żeby lepiej poznać przybyłe do miasta Skrzaty, wysłano ze Skrzatowa właśnie Kazimierza, Berenikę, Petronelę i syna wynalazcy dzielnego kandelabra. Naprzeciw nich, na dużym, pokrytym zieloną serwetą stole ustawiły się Skrzaty Malinka, Jerzynka, Świerczek i Dąbek. I wpatrywali się w siebie uważnie, oceniali nawzajem ubrania, opończe, płaszcze, buty, kapelusze. Nagle spojrzeli po swoich i ruszyli do przodu, na spotkanie obcych, nieznanych Skrzatów. Szli, wpatrzeni w oczy idących z naprzeciwka, zatrzymali się na odległość wyciągniętej ręki.
1: Musimy się przekonać, czy poradzicie sobie w tym niełatwym dla Skrzatów miejscu. Wyzywamy was na pojedynek, powiedział kandelabr. Oczywiście, zgodził się Dąbek, ale to będzie pojedynek na bajkowe opowieści. I aż wszyscy zadrżeli, gdy usłyszeli, jaki to będzie pojedynek.
0: No, zaczynajcie zatem, Skrzaty. Kto pierwszy? Uśmiechnął się Kazimierz. No to może ja zacznę, a wy dopowiecie ciąg dalszy, zgoda?
2: Doskonały pomysł, zgodziła się Petronela. Kazimierz rozsiadł się wygodnie, a pozostali poszli w jego ślady. I popłynęła bajka.
3: Dawno, dawno temu w odległej krainie był wielki zamek, który górował nad okolicznymi osadami. A choć jego wieże strzelały wysoko w niebo, choć otaczała go głęboka fosa, czyli szeroki kanał dookoła murów zamku, to strażnicy z murów nie widzieli niczego wokół, tylko potężne drzewa. Ścieżki wiodące pomiędzy drzewami wiły się jak rzucona wstążka, to z murów zamku też nie było ich widać. W tejże fortecy mieszkał dobry król z królową wraz z jedynym synem Jakubem, ale królowa była już przygiętą do ziemi babuleńką, a król był od niej starszy i jeszcze bardziej przygięty. Oczywiście w zamku mieszkali też dworzanie, kucharze, uczeni, artyści, rzemieślnicy i wielu innych zacnych ludzi. Ale nie było z nimi, czego bardzo żałowali król z królową ukochanej Kubusia, tak, tak, macie rację, naszego Jakuba, następcy tronu. Wszystkie kandydatki na żonę, księżniczki z okolicznych i odległych krajów, kiedy tylko poznawały Kubusia, przypominały sobie o jakiejś ważnej sprawie do zrobienia, o niedokończonej robótce, niewyprasowanych szatach. No, przypominały i opuszczały gościnny zamek Kubusia. Nic nie pomagało. Najpiękniejsze ubrania, czapki, kapelusze, pachnidła, perfumy. Królewicz nawet nauczył się tańczyć. Zaczął pisać wiersze, by oczarować przyszłą żonę. Wszystko na nic.
0: Na razie wystarczy, przerwał Sierczek. Muszę się zastanowić nad dalszym ciągiem tej cudownej opowieści, ale...
1: Nie ma żadnego ale, odezwał się kandelabr.
0: Jakie ale?
2: Świerczek szeptem wyjaśnił. Opowiemy ciąg dalszy dopiero wówczas, kiedy wszystkie dzieci się wyśpią, bo teraz już, no, sami możecie zobaczyć, zasnęły kamiennym snem. A jeśli nie, to wkrótce zasną. Rzeczywiście, wszystkie dzieci dookoła słodko spały. Śniły o tajemniczym królestwie, w którym można spotkać smoki, krasnoludki, rycerzy, księżniczki i maleńkie skrzaty. Można. Oczywiście, możecie, ale najpierw dobrze się wyśpijcie. Ciąg dalszy nastąpi. Do usłyszenia, kochani słuchacze, tylko nie mówcie nikomu tego, czego dowiedzieliście się o skrzatach, bo to wielka tajemnica. Buzię na kłódkę, oczy zamykamy, przykrywamy się i ps. Zasnęły dziadki miłe. Muszą wyśnić śliczne sny. Wypoczynek da im siłę na kolejne długie dni. Teraz wyjdźmy na paluszkach, byle cicho zamknąć drzwi. Wszystkie dzieci leżą w łóżkach. Już im się cuteńko śni.

0: Legenda o smoku Piotrze. Czyta Patryk Bartoszewski. Dawno, dawno temu, kiedy po ziemi chodziły jeszcze mamuty, a ludzi było bardzo niewielu, żył był między Tatrami a Bałtykiem niezwykle potężny smok. Był tak wielki, że gdyby istniały wieżowce, byłby większy od nich. Był tak potężny, że gdyby istniały elektrownie atomowe, byłby silniejszy od nich. Był w końcu tak leniwy, że gdyby współczesny, największy leniuch świata spojrzał na niego, bardzo by się zawstydził. Smok Piotr leżał. A że skarbów jeszcze nie było, to nie miał nawet czego pilnować. Nie musiał nigdzie biegać, bo był stworzeniem magicznym i nie przejmowało go bycie na czas albo jedzenie. On miał wszystko, czego potrzebował. Ludzie za to biegali dookoła i bardzo go denerwowali. Był jednak tak wielki, że to on ich widział, a kiedy oni patrzyli na smoka, widzieli jedynie górę. Nieraz smok próbował ich uspokoić, mówiąc:
1: nie ruszajcie się z miejsca, to samo do was przyjdzie.
0: Ale nikt nie rozumiał słów smoka, brzmiały, jakby gdzieś bardzo daleko rozpoczynała się burza. Zresztą po tym, jak mówił, przeważnie padał deszcz. Miał bardzo wilgotny oddech. Leżał, leżał, leżał. Odpoczywał i odpoczywał i coraz bardziej się denerwował. A im bardziej był zdenerwowany na to, że ludzie pracują, że biegają za mamutami, że sprzątają w swoich jaskiniach, tym bardziej chciał się z nimi skontaktować. W końcu któregoś pięknego dnia wymyślił, że zaśpiewa im piosenkę. Pierwsza piosenka była bardzo szybka i żywiołowa. Włożył w nią dużo energii. Zależało mu na tym, żeby każdy słuchał i rozumiał. Ale ludzie owszem słuchali, jednak rozumieli zupełnie coś innego. Słyszeli moc, siłę, a nawet trochę zdenerwowania. Ich serca zaczynały bić jeszcze szybciej, a praca paliła się w rękach. To znaczy pracowali nie tylko od rana do nocy, ale nawet czasem po zmierzchu. Smok zdenerwował się nie na żarty, bo był bardzo poważnym smokiem, zwłaszcza w tej chwili, i postanowił jeszcze raz zaśpiewać piosenkę, tym razem inną. Zaśpiewał piosenkę bardzo mądrą, pełną skomplikowanych wyrazów w smoczym języku, pełną głębokich analiz psychologicznych. Był pewien, że ludzie posłuchają i zaufają jego mądrości. Ale ludzie usłyszeli piosenkę i posnęli, nie rozumiejąc, o co smokowi chodziło. Słowa były dla nich zbyt skomplikowane. Mówili: o coś w tej piosence chodzi, ale o co nie rozumiem, to się zdrzemnę. Niby wszystko w porządku, niby odpoczywali, ale po wstaniu od razu ruszali do pracy. Byli pełni siły i wigoru. Smok postanowił się uspokoić. Wziął kilka głębokich oddechów. Potem kilka razy wypuścił powietrze, bo magiczne stworzenia oddychają inaczej niż my, ludzie. Oddychał, oddychał, a kiedy jego smocze serce całkiem się uspokoiło, kiedy poczuł, że znowu jest zrelaksowany, postanowił zaśpiewać

piosenkę, w której dzielił się z innymi swoim biciem serca, którą opowiadał im, jak naprawdę można odpoczywać. Jego piosenka stała się delikatna. Jego oddech bardzo przyjemny. Nie był jak zimna burza. Nie niósł ze sobą płatków śniegu i grudek lodu. Był jak śpiew słowika, delikatny, przyjemny dla ucha. Ludzkie serca na początku nie zrozumiały nowej sytuacji. Biły jak dotąd. Ludzkie umysły nawet nie zauważyły, że powoli zaczynają rozumieć. Za zrozumieniem ludzkich umysłów przyszło zrozumienie ludzkich serc. Wszystko się uspokoiło. Smok śpiewał 10 minut, godzinę, a po tygodniu śpiewania ludzie wiedzieli, że poza pracą istnieje również czas na odpoczynek. Usnęli sobie przy kamieniach, przy ogniskach i przy muzyce. Nieraz możemy usłyszeć echa pieśni smoka w najbardziej delikatnych i przyjemnych piosenkach. Może następnym razem w jakiejś kołysance usłyszycie smoka Piotra.

będę przecież całe życie me bardzo szybko minie. Dobrze,

0: to promocja.
1: Cześć, jestem Kalina, archeolożka. Kalina, a moją pasją są prapradawne czasy, kiedy na naszej polskiej ziemi nie było jeszcze ani miast, ani wsi, a nawet nie było samej Polski. Za to byli nasi przodkowie, bardzo dzielny lud, Słowian. A najbardziej lubię ich opowieści o bogach, zwierzętach, duchach i przeróżnych nadprzyrodzonych istotach mieszkających w puszczach, jeziorach i rzekach. Jak was to też ciekawi, to posłuchajcie moich podcastów z pamiętnika młodej archeolożki. Zaprasza autorka Anna Wójcikiewicz.
0: Autopromocja.
2: Słuchacie polskie.

0: Dlatego to wystarczający powód, żeby nie zasnąć. Skoro nocą gwiazdy się na niebie złocą, to ja chcę to zobaczyć. I już!
1: W górze ty.

Rodzice chcą was uśpić, a sami będą patrzeć w gwiazdy? A poza tym, czy kiedykolwiek jak ładnie zasnęliście, to obok łóżka leżała rano gwiazdka? Czas dotrzymywać słowa, kochani rodzice.

0: Autopromocja.
1: Dajesz radę jako mama?
2: Czasami daję, a czasem całkiem nie daję rady. Nie sposób przecież zawsze i ze wszystkim dawać radę.
1: A gdy nie dajesz rady, to czy przydają się porady?
2: Najbardziej nie przydają się takie porady, o które nie poprosiliśmy. Zdecydowanie bardziej pomaga wtedy wygadanie się, usłyszenie, że inni mają podobnie, no i że nie wszystko zależy od nas.
1: Dlatego w podcaście rodzicielskim Nie dajemy rady rozmawiamy, bo my też czasami nie dajemy rady.
2: Marta Chrościcka
1: i Karina Tersoni.
0: Autopromocja.
3: To jest podcast Polskiego Radia Dzieciom. Jestem muzykiem. Jestem rodzicem. Zaprasza Damian Sikorski.
4: Damian Sikorski, witam. Dziś gościem podcastu Jestem muzykiem, jestem rodzicem jest Martyna Pawłowska-Diuli.
5: Cześć, witam.
4: Zastanawiam się, czy bardziej w tej roli podwójnej jestem muzykiem, jestem rodzicem mówić do ciebie Martyno czy Diuli?
5: Wiesz co, wolałabym chyba teraz już Diuli. Teraz już bardziej Diuli, dlatego że... Znaczy inaczej. W sumie tu przyszłam jako, trochę jako Diuli, trochę jako rodzic, ale chciałabym jednak, żeby to Diuli zaczęło wybrzmiewać trochę bardziej i z każdym dniem, miesiącem mocniej, bo szczerze na to pracuję i tak.
4: No my

0: szkole słyszymy, że musisz łączyć zawód rodzica i muzykę, bo jesteś dziś na nagraniu ze swoim synkiem. No, z pewnością jest to wyzwanie być muzykiem i rodzicem, tym bardziej, że zawód muzyka to nie jest ściśle czas taki wydzielony, że pracujemy od 8 do 16 i to tyle.
1: W ogóle zawód rodzica to jest zawód trudny. bardzo trudny, bez względu na to, jaką profesję uprawiasz, czy jesteś muzykiem, czy jesteś operatorem koparki. W ogóle jakby pokłony dla wszystkich rodziców, bo to wymaga wyrzeczeń i no i takiej pracy u podstaw, powiedziałabym nawet. Ale do tego rzeczywiście nasz zawód, jakim jest zawód muzyka, wymaga właśnie takiej pracy na wciąż. Tu nie możesz sobie wydzielić czasów. Jakby nie pracujesz tu od godziny 7 do 15. No więc jakby to wszystko razem połączyć, rzeczywiście masz rację, jest to trudne, ale jak widzisz efekty jednego i drugiego i masz świadomość, że połączyłeś te dwie trudne profesje, to jest mega satysfakcja i radość.
0: A co więcej, twój partner, tata waszego synka, również jest muzykiem.
1: Jest, właśnie. I tu się pogarsza nasza sytuacja. Właśnie przed anteną rozmawialiśmy, że rozmawialiśmy o Błażeju, gdzie teraz jest. Bo ja akurat jestem świeżo po koncercie. Wczoraj zagrałam koncert, tak zwany support przed Natalią Schroeder na jej trasie. I dzisiaj wróciłam z tego Poznania. Wymieniliśmy się trochę z Błażejem, bo Błażej pojechał dalej. Ja wróciłam do domu, żeby przejąć właśnie synka. I przyjechałam do ciebie, więc no jest trudno.
0: No jest to logistyka.
1: Jest to wyższa logistyka, to jest bardzo wysoka logistyka. Zwłaszcza, że bardzo często też nasi rodzice są zaangażowani w opiekę, bo oczywiście mamy dwie nianie, świetne, ale no te
0: dwie nianie rodzice.
1: Aktualnie pożegnałam też dziadka, który przyjechał spod Elbląga, żeby zająć się Haniem tylko jedną dobę, więc wiesz...
0: No, spod Elbląga.
1: Spod Elbląga, a jesteśmy w Warszawie, więc... No, to są przejazdy, kombinacje, planowanie, trochę przerzucanie dziecka z rąk do rąk, ale na szczęście mamy też szczęście, że mamy tylko takie właśnie życzliwe ręce wokół siebie.
0: Zdarzało się tak, że ktoś z opieki się wysypał, nie przyjechał, nie dojechał i Haniu pojechał, wsiadł w busa, poznał już życie w trasie i pojechał z wami na koncert?
1: Może nie kraczmy, okej?
0: Okej, czyli nie było.
1: Nie kraczmy. Jeździł ze mną, rzeczywiście jeździł ze mną kilkukrotnie, był Hania ze mną gdzieś tam na jakichś koncertach, ale był malutki, więc wtedy to po prostu wynikało z tego, że musiałam go mieć blisko siebie, w cudzysłowie.
0: A jak twoje doświadczenia związane z muzyką wpływają na wychowywanie dziecka?
1: Moje doświadczenia z muzyką.
0: No, wprowadzasz na przykład Henię w świat muzyki?
1: Jasne, że tak. U nas w ogóle muzyka cały czas brzmi. U nas w ogóle jakby nie ma ciszy, chociaż też doceniam ciszę, bo czasami jestem przebodźcowana i widzę też, że Henia jest przebodźcowana, bo chodzi do przedszkola, wiadomo jak to jest w przedszkolu, ale jakby to, czego my słuchamy jako rodzice, słucha też nasze dziecko, a nie ukrywam, że nie słuchamy złej muzyki, słuchamy wartościowej muzyki i cieszę się, że naszemu dziecku ta muzyka się podoba. Aktualnie wybrzmiewa u nas Natalia. I właśnie dzisiaj już tak śmialiśmy się z Henią, znaczy Henia się śmiał, ja to tak niekoniecznie, że no wiesz, mamo, te twoje piosenki to są takie... To nie są fajne piosenki. Najlepsze są piosenki Natalii.
0: O, szczerość dziecka.
1: Ale wiesz co? Okej. Ma w ogóle wolność wyboru.
0: No dobra, ale zanim Natalia się pojawiła, to był recenzentem twoich piosenek?
1: Nie nazwałabym tego tak dokładnie, że jakby oceniał je, ale wydaje mi się, że mogę wnioskować, że mu się nawet podobają, skoro je śpiewa. Mhm. Podśpiewuje. Pamięta teksty, pamięta idealnie melodie, więc wydaje mi się, że nie są wcale takie najgorsze te moje piosenki.
0: Ale też widzę, no, znam ciebie i Błażeja i nie tylko muzyka, ale również Henia jest wprowadzany w świat sportu.
1: No, jasne.
0: Przyszły hokeista rośnie.
1: Hokeista, a teraz piłkarz też jeszcze od długiego czasu.
0: Ja wiem, że jeszcze mieszkacie w Polsce, ale za chwilę będą Stany.
1: No jasne. To jest, wiesz, to wisi w powietrzu i ja mam nadzieję, że się ziści, a no wiadomo, muzyk, wiadomo jak zarabia. Raz lepiej, różnie. Raz gorzej, różnie. A no jakby tutaj się udało rzeczywiście dostać się do NHL, no to już wtedy jest świat ludzi i już będziemy na emeryturze po prostu. Ale widzę rzeczywiście,

0: Widzę, że Henio bardzo dużo czerpie od nas. Widzę, że inspiruje się. No tatą na początku, pamiętam, początki w ogóle zabawy z muzyką, to bębny w ogóle królowały. I to właśnie dzięki Błażejowi. Widział, słyszał. Później pojawił się ten hokej, czyli kolejna inspiracja.
1: Ze śpiewem dobra, też nie wiemy. Ma... Synoś taty.
0: Synoś taty, no.
1: Sorry, Martyno.
0: No ja wiesz co, ja zostałam już dawno okrzyknięta złym policjantem w tej rodzinie.
1: Okej.
0: Więc no jakby się na to już inaczej, z tym się pogodziłam, no ale to musi tak trochę być.
1: Ale podobno przychodzą takie zmiany, że najpierw jest ten jeden rodzic, tak? I jest...
0: Okay. Zobaczymy, jak to będzie, ale wiesz, to jest potrzebne, żeby jednak to wypośrodkować. Tą...
1: Henio rysuje teraz, a talent plastyczny po kim ma?
0: Wiesz, że dosyć niedawno się dowiedziałam, że, znaczy zauważyłam, widziałam na własnej oczy, że Błażej ma talent plastyczny. Naprawdę. To jest człowiek renesansu.
1: Błażej się okazuje, że tutaj
0: on w ogóle przebudowuje, tak, on przebudowuje nasze piece kaflowe. Ostatnio mieliśmy taką jakąś awarię małą, więc to. Później talent plastyczny, muzyczny to już nie wspomnę. I widzę, że tu chyba tak. Tu dużo po tacie jest.
1: Wspomniałaś o dziadku, który przyjechał specjalnie z Elbląga, żeby opiekować się Heniem. Zastanawiam się, czy istnieją jakieś tradycje rodzinne związane z muzyką, które pielęgnujesz?
0: Na pewno muzykowanie, tak. Na pewno muzykowanie przy okazji świąt to u nas się dzieje. W zeszłym roku spędzaliśmy święta u moich rodziców pod Turniem.
1: Śpiewacie kolędy?
0: No jasne. Śpiewamy kolędy. Tata gra na gitarze.
1: Ty jesteś spod Torunia?
0: No nie, ja jestem jestem warmiaczką.
1: Warmiaczką, okej.
0: Taką z czystej krwi w ogóle, wiesz. Czystej. Ale życie tak się potoczyło, że z rodzicami znaleźliśmy się w pewnym momencie naszego życia pod Toruniem też.
1: Okej. Czyli jesteśmy prawie sąsiadami, bo ja pochodzę z Inowrocławia.
0: No
1: czyli
0: właśnie, no.
1: Pod
0: tak.
1: Toruniem też.
0: Tak
1: trochę
0: właśnie.
1: Pod Toruniem, trochę
0: tylko, że to moje pod Toruniem jest trochę bliżej Torunia, a twoje jest trochę dalej, ale nadal jesteśmy w roku pomorskie.
1: Tak. Mhm.
0: Oboje. No to czyli widzisz, czyli jeszcze mamy kolejną wspólną rzecz.
1: I śpiewacie kolędy, super.
0: Śpiewamy kolędy. Ostatnio śpiewaliśmy kolędy i graliśmy kolędy. Tak jak wspomniałam, tata grał na gitarze. I coś śmieszne w ogóle. Wszystkich nazwisk. Znaczy, na początku zaczęło się od mojego taty. W dzień Wigilii, jak już zaczęliśmy te kolędy grać, coś po prostu widzę, że tata się jakoś dziwnie czuje, coś jest nie tak. No i nagle się pojawiła gorączka, 39 stopni i wiesz, tak ojej. Każdy po kolei odpadał i okazało się, że wszyscy mieli COVID, więc...
1: Domino poszło.
0: No, poszło. Ale co zagraliśmy, to nasze. Błażej rozstawił taki mały zestaw perkusyjny. Henio też miał swój mini zestaw.
1: No wiadomo.
0: No ja miałam takie tam delikatne jakieś też perkusyjne instrumenty, ale śpiewałam głównie. I wszyscy bardzo dobrze się bawiliśmy do momentu właśnie tej diagnozy. W każdym razie tak, u mnie w ogóle zawsze w domu była muzyka, zawsze.
1: No bo my jesteśmy z takiego rocznika, że no zawód muzyka to był traktowany jako taki dodatek, nie? Że fajnie, że śpiewasz, grasz, ale idź na jakieś studia, żebyś miała zawód, prawda? A dzisiaj jest nieco inaczej. No, Henio ma styczność z muzyką od dziecka,
0: tak.
1: Więc naturalne było, że wszedł do kanciapy Błażeje, zaczął grać na bębnach, ale czy jako już rodzic miałaś taką myśl, o Boże, tylko nie to?
0: No trochę tak. Czyli chyba przenoszę te, wiesz, te wzorce z przeszłości.
1: To dobrze, że Błażej jeszcze ma hokej. Jako
0: no,
1: pasję i
0: właśnie,
1: przenosi.
0: Dobrze. No, tylko chociaż wiesz, no, nie wiem, czy tam jakąś jeszcze karierę w tym hokeju zrobi. Ważne, że mu się to podoba i że się bawi, ale trochę też tak mam z tyłu głowy i miałam takie myśli, nadal w sumie je mam, są takie malutkie, ale żeby jednak mieć alternatywę. Znaczy ja... Trochę właśnie widzisz, jestem podzielona, bo chciałabym móc powiedzieć, że nie, skupię się tylko na tym, w ogóle rób tylko to, ale wiem, jak bardzo... Też to się w mojej karierze, w cudzysłowie, zmieniało. Ile razy byłam w takim bardzo niepewnym momencie życia. Choćby pandemia, no już naprawdę nie chcę do tego wracać, ale sam wiesz. I to są takie elementy, gdzie mając być może inny zawód, dodatkowy jeszcze, mimo że jestem wykształconą muzykiem i to jest mój zawód, ale może jeszcze jakąś dodatkową alternatywę, czułabym się trochę pewnie i pewnie, i być może, że ta sytuacja by mnie tak nie potargała i w ogóle, wiesz, nie i nas. Dlatego go myślę trochę w kontekście swojego dziecka o tym, żeby jednak to było... No,
1: ja myślę, że też, wiesz, ten instynkt macierzyński, to jest, matka po prostu, wiesz, lwica, która będzie za wszelką cenę dbała o

0: to, żeby było jak najlepiej. Wiadomo, że tym wyznacznikiem jest przede wszystkim to, żeby dziecko było szczęśliwe, no ale mając w głowie i za sobą doświadczenia różne, no to wiadomo, że ja jako młody rodzic na tę chwilę nie chciałbym, żeby mój syn był muzykiem. Bo to jest bardzo trudny zawód. To jest tak kręta droga, że to jest wieczny labirynt.
1: No właśnie, właśnie. I to...
0: to nie jest prosta droga, tylko labirynt. Oczywiście. Cały czas musisz szukać wyjścia.
1: Oczywiście, a muzycy z natury są wrażliwymi ludźmi i to jeszcze bardziej nas, te labirynty i ta niepewność jeszcze bardziej nas, wiesz, może, no tak jak mówiłam, potargać. W ogóle lubię to słowo ostatnio. Zresztą w jednej z moich piosenek ono jest i jakoś się tak z nim też
0: potarga nad Julii dziś z nami.
1: No, trochę tak. Ale wychodzę na prostym. Wiesz co, więc nie, przyjmijmy sobie piątkę a propos tego. No tak. Niech nasze dzieci zajmują się muzyką w sensie hobbystycznie w pierwszej kolejności. Mhm. Niech rzeczywiście czerpią z tego jak najwięcej korzyści, bo rzeczywiście muzyka ma mega wpływ na rozwój mózgu i na wiele jeszcze innych dziedzin, ale obszarów. Ale niech to będzie właśnie zabawa.
0: No właśnie, głównie. Żeby taką budować wrażliwość uchania, posłałabyś go do szkoły muzycznej?
1: No właśnie, bardzo bym chciała, żeby jednak poszedł do szkoły muzycznej.
0: No właśnie.
1: Mamy fajną szkołę w okolicy naszego miejsca zamieszkania. Moi znajomi mają też tam swoje dzieci, są bardzo zadowoleni i chciałabym, bo ja tej możliwości nie miałam. Ja mieszkałam, właśnie pochodzę z małego miasta, spod Olsztyna. Najbliższa szkoła muzyczna była właśnie w Olsztynie i to się wiązało z tym, że musiałabym codziennie dojeżdżać po około 60 kilometrów z tego miejsca.
0: No i dużo.
1: Więc dla dziecka takiego, wiesz, pierwsza klasa, druga klasa, w ogóle z podstawówki dziecka, to jest, no zresztą... Moi rodzice się po prostu bali. A może mój tata też i moja mama nie chcieli do końca. Nie wiem.
0: No,
1: nigdy mi na to
0: wiadomo,
1: pytanie nie
0: tak?
1: odpowiedzieli. W każdym razie ja bym chciała dać tę możliwość Heniowi, żeby spróbował i żeby przede wszystkim dotknął tej muzyki też od tej strony takiej technicznej. Żeby tak. nauczył się nut, żeby wiedział, jak to przeczytać. Żeby potrafił sobie zagrać coś, jakieś proste melody.
0: Bo to jest język, którego nie każdy może się nauczyć.
1: No więc właśnie. Więc właśnie.
0: To jest dla wybrańców.
1: To jest dla wybrańców. I być może, że właśnie to zaskoczy i będzie chciał. I słyszałam też taką teorię, że na początku trochę na siłę trzeba. Trochę. Bo wiadomo, że dziecko szybko się zniechęca, tak?
0: No
1: dlatego
0: tak.
1: musimy my jako rodzice trochę nad tym trzymać rękę, ale niech, tak, pójdzie na pewno do szkoły
0: muzycznej. Mnie jak rodzice zapisali do szkoły muzycznej na skrzypce, to ja strasznie beczałem.
1: No,
0: ja byłem załamany.
1: No właśnie.
0: A później, gdy kończyłem tę szkołę muzyczną, to znowu płakałem, że już się
1: że
0: kończy.
1: Już koniec.
0: No właśnie. Ale cieszę się, że grałem na tym instrumencie, który no, był narzędziem zbrodni w rękach dziecka. Sąsiedzi nie mieli łatwo.
1: Totalnie, skrzypce.
0: Tak. Po pewnie kilku miesiącach dopiero trafiłem w ten pierwszy dobry dźwięk.
1: Mm-hmm.
0: Ale jednak to było mega wyzwanie.
1: Mm.
0: I coś pięknego. Trochę tam wspomnieliśmy o pandemii. Wiadomo, to był trudny czas. Dzisiaj jesteś w pięknym rozkwicie swojej kariery. Mocno ci kibicuję. Pojawiają się nowe single. Grasz jako support przed bardzo znaną, popularną artystką. I myślę, że tymi małymi krokami, a wiesz doskonale, że lepiej sobie dreptać powolutku, żeby dojść do jakiegoś miejsca. Albo jak kiedyś mówił świętej pamięci Ryszard Moczadło, menadżer Anny Jantar. Mhm. Lepiej karmić się małymi łyżeczkami, niż się utopić w garze zupy. I dziś dzieje się i bardzo dobrze, że się dzieje, ale jak radzisz sobie z czasem? Jak znajdujesz równowagę między koncertami, próbami i czasem spędzonym z rodziną?
1: O, widzisz, ten czas na próbach spędzam też po części z rodziną, bo tak jak wspomnieliśmy, Błażej też ze mną jakby jest w zespole, tworzy ten zespół, także razem wspólnie spędzamy czas.
0: A czy to nie jest tak, że kobiety są lepiej zorganizowane od facetów?
1: No właśnie ostatnio tak coraz częściej do tego dochodzę, że tak jest.
0: Chyba tak, prawda?
1: Ale ja nie, wiesz, ja nikomu tu nie chcę odbierać jakby, ani jakby ubliżać.
0: Ale nie, no facet
1: ale tak jest, no jest, tak, no jak ja czegoś nie zaplanuję i czegoś nie dopilnuję, to niestety, no, się to nie wydarzy.
0: No,
1: więc
0: tak.
1: Więc tak.
0: Tak.
1: No
0: jeśli
1: tak.
0: to słucha moja żona, to tak, zgadzam się.
1: No
0: tak
1: właśnie,
0: jest.
1: No tak jest. Wiesz co, kurczę, tak właśnie teraz ostatnio sobie analizowałam, bo ja bardzo teraz ten czas przeżywam, bo tak jak powiedziałeś, że to jest taki trochę pik, który chcę jak najlepiej wykorzystać.
0: No jasne.
1: I nie to, że chcę się tym, wiesz, nachapać, tylko po prostu chcę wykorzystać każdą możliwość, porozmawiać z ludźmi, z których

0: spotykam na swojej ścieżce. I po takim świetnym, udanym koncercie, po jakichś fajnych rozmowach, wracam do hotelu, czy też wracam do domu, emocje schodzą, opada ta adrenalina i ciężko mi jest, wiesz, jakby znowu wbić się w buty mamy.
1: Bo takie dwa różne światy,
0: ojejku,
1: prawda?
0: Jest tak. I to mnie ostatnio tak widziałam, że troszeczkę...
1: Raz w dresach, raz w sukience balowej.
0: No. Najgorzej jest tak, jeśli jest za długo w tych dresach, wtedy ciężko wejść w tą sukienkę balową, wiesz. I na odwrót, nie? I na odwrót. Tak. Także to jest trudne. To jest trudne, ale z drugiej strony cieszę się, że mogę tak wiele barw w ogóle mieć w swoim życiu i tak wiele smaków i zapachów. Więc to mnie, no, myślę, że jestem na fajnej pozycji. Mhm. I wszystkim ludziom w ogóle życzę czegoś takiego, żeby mogli właśnie sobie tak posmakować różnych rzeczy, że nie być zamkniętym tylko w domu.
1: Żeby nie powiedzieć sobie, że jest monotonnie. No bo nie ma tu monotonii.
0: Bo to też, widzisz, to też jest i za dużo jest źle i wiesz.
1: No ten stały schemat każdego dnia, gdy on się tak powtarza przez lata, no to i tak wpadanie w taką rutynę. No, na pewno nie dla kogoś, kto ma duszę artystyczną, to jest za trudne.
0: O, nie.
1: A jakie wartości według ciebie muzyka może dać Heniowi?
0: Jeżeli bierzemy pod uwagę muzykę jako takie kombo, czyli właśnie to, o czym mówiliśmy, szkoła muzyczna, czy koncert, czy w ogóle słuchanie muzyki, no to na przykład, jeżeli chodzi o szkołę muzyczną, no to dyscyplina. To znaczy wartości, w sensie jakby... takie oddanie, zaangażowanie, taka prawdziwość, systematyczność, to. Jeżeli chodzi o w ogóle o muzykę, no to ja w ogóle, jakby słuchanie muzyki dla mnie jest równe z tym, że jakby przeżywam jakieś, wiesz, jakieś takie duchowe na poziomie duchowym różne, wiesz, różne emocje, więc to uduchowienie, to jest bardzo ważne też u człowieka, to żeby on był wrażliwy i był uduchowiony, żeby czuł piękno, żeby potrafił rozróżniać też tak, jakby też potrafił ocenić, bo ważne jest umieć, wiesz, jakby powiedzieć, że to jest fajne, to mi się podoba, a to jest niefajne. Więc myślę, że w ogóle uprawianie muzyki i słuchanie muzyki też tego uczy, że możemy, wiesz, możemy jakby, jesteśmy w stanie oceniać w ogóle to, czy nam się to podoba, czy nie. I to jest ważne, bo wtedy nie siedzimy tak jak takie myszy pod miotłą i zgadzamy się na wszystko, tylko po prostu mamy jakby swoje zdanie. I to są, mi się wydaje, że to są takie główne rzeczy, które jakby niesie ta muzyka ze sobą.
1: Myślisz, że ty się zmieniłaś jako muzyk, jak zostałaś rodzicem? Zauważyłaś zmiany?
0: Jako muzyk?
1: No.
0: Czy jako muzyk właśnie, kurczę, nie wiem, właśnie, chyba nie. Chyba tak samo bardzo mi zależy. Znaczy, może jeszcze bardziej ze względu na to, że mamy tego czasu mniej. O, to może tak, pod tym względem rzeczywiście, że po prostu wiem, że mam tego czasu mniej i muszę to w tym małym, w tej małej cząstce to wszystko zrobić teraz tu, więc pod tym względem, czyli że trochę szybciej coś robię, nie zostawiam czegoś na ostatni moment, że jeżeli ktoś mi coś obieca, że chce, że to zrobi, to ja to szybko chcę, wiesz, zweryfikować, szybko odhaczyć i lecimy dalej. O, to pod tym względem rzeczywiście jako muzyk się zmieniłam, że już nie myślę o tym jako takim długotrwałym, rozwlekłym procesie.
1: Nie ma czasu.
0: O takim romantycznym podejściu, wiesz, nie ma czasu. Nie ma czasu po prostu, ale to też jest fajne, no. To też jest fajne.
1: A jakiej muzyki słuchacie wspólnie?
0: Czego słuchamy wspólnie?
1: Henio potrafi sam już wybrać te ulubione piosenki?
0: Tak, ogarnia Spotify. Ogarnia, zresztą on już...
1: A potrafi was chwali. Zaskoczyć? Jakimś wyborem swoim?
0: Nie, ostatnio, tak jak wspominałam, to nie.
1: Okay.
0: Ostatnio jest monotematyczne, ale to są dobre piosenki, wiesz. Jakby to czego słucha ostatnio, to są bardzo dobre piosenki. To są piękne melodie, więc... Niech słucha.
1: O, piękne melodie.
0: Piękne melodie. I ja właśnie. W ogóle jestem z tego teamu Piękne Melodie.
1: Ja też.
0: No, uwielbiam.
1: Piosenka zaczyna się od melodii. No,
0: oczywiście, że tak.
1: Tam mogą sobie grać, nie wiadomo jak, z szacunkiem dla każdego instrumentalisty.
0: Melodia jest bardzo ważna. No, tak jak mówisz, to jest w ogóle prym wiedzie w piosence. Więc ostatnimi czasy nas nie zaskakuje, ale też może to wynika też z tego, że miałam taką przygodę właśnie współpracy z Krzyśkiem Zalewskim. Też bardzo lubi Krzyśka słuchać. Więc uważam, że u nas w domu słucha się dobrej muzyki. W ogóle słucham dużo polskiej muzyki. Z lat 90. też. Ja w ogóle jestem fanką lat 90. dorosłych. I słuchamy też muzyki dziecięcej, ale tej takiej wartościowej. Na przykład, jeżeli mogę, nie wiem, coś tutaj zareklamować, czy niekoniecznie. Jest taka dziewczyna, kompozytorka, autorka tekstu.

0: Anna Weber, która prowadzi coś takiego jak Pomelody i tam tego bardzo dużo słuchaliśmy, bardzo dużo. Ostatnio słyszeliśmy Cezika też sporo, Układ Słoneczny i w ogóle, ale wiesz co, to jest fajne, ja to włączałam wielko, nawet z teledyskiem dziecku, bo...
1: Życzę artystom popowym, żeby mieli takie wyświetlenie jak Cezik.
0: I turbo dużo, nie?
1: Tak.
0: Ale fajna treść tam idzie za tymi piosenkami i mądre rzeczy, więc to są takie w sumie u nas teraz gorące tematy muzyczne rzeczywiście.
1: A mi od razu się przypomina, bo faktycznie mój syn teraz też słucha tego, co głównie my słuchamy w domu, ale miał taką fazę na Mamy Śpiewamy.
0: No właśnie, mam, tak. Z Górki na Pazurki na przykład.
1: Jedzie męską
0: górki. Z Górki na Pazurki.
1: No,
0: tak, w ogóle to są... Anka jest, no, jest niesamowitą dziewczyną. Ona tak, jest tak zdeterminowana, świetnym rodzicem. Zresztą my chyba rok temu czy dwa lata temu byliśmy wspólnie przypadkowo spotkaliśmy się w Zaiksie na nartach, tam w Domu Pracy Twórczej i z całą rodzinką Ani i my, ja, Hania i Błażej. To są świetni rodzice, a ona przy tym w ogóle robi tak super piosenki i to jest w ogóle zagrane wszystko
1: to
0: na prawdziwych instrumentach, nie komputer.
1: Tak. Byłem też na koncercie. Więc
0: no, my jeszcze
1: naprawdę
0: nie byliśmy na koncercie, ale to już teraz sobie obiecuję, że pójdziemy, jak będzie tylko wolna chwila. Także tak, Mamy Śpiewamy też.
1: Czy zdarzały się takie momenty, że musiałaś zrezygnować z występów, prób na rzecz rodziny? I czy to jakoś wpłynęło na twoją karierę?
0: Wiesz co, teraz konkretnej daty nie pamiętam, ale na pewno tak było. Na pewno tak było przy okazji jakichś tutaj dolegliwości zdrowotnych. Czy wpłynęło? Nie, bo jeżeli nawet z czegoś zrezygnowałam, to były jakieś pewnie joby albo coś takiego, czy nawet inaczej. Być może, że to był koncert, ale na szczęście ja się otaczam, współpracuję z takimi ludźmi, którzy totalnie rozumieją to, że jestem mamą i że zdarzają się takie sytuacje. Choćby sytuacja, jak się okazało, że jestem w ciąży. I bardzo się bałam. Bardzo się bałam, że mówię, co ja teraz zrobię? W ogóle jak ja będę śpiewać? Że z brzuchem? Że w ogóle, przepraszam teraz za te głupie myśli, za te słowa samą siebie i w ogóle wszystkie mamy. Ale gdzieś tam z tyłu głowy, wiesz, poczułam tą, bo w ogóle poczułam presję też tego, że ja muszę cały czas grać. Muszę cały czas grać. Muszę być cały czas w ogóle w super formie, świetnie wyglądać, być szczupła i w ogóle. I teraz brzuch? Nie. Mówię, wyrzucą mnie. A zadziała się zupełnie inaczej. No po prostu mam takie szczęście, że mam przy sobie ludzi, którzy, wiesz, no zresztą moja głupia myśl, co ja sobie myślałam, że w ciąży to jest co, coś złego, no ale gdzieś to tak, wiesz,
1: no,
0: zostało wykreowane.
1: Pewnie z jakiej strony też włączyła ci się taka odpowiedzialność, żeby
0: tak,
1: to się nie stało.
0: Tak, ale słuchaj, do 9 miesiąca byłam normalnie na scenie, wszystko się udało i...
1: No to
0: i
1: dziwić się, że Henio idzie w ślady muzyki.
0: No, no to właśnie tak, dlatego teraz już chyba się nie dziwię, ale wiesz, mieliśmy w pewnym momencie, tak jak on się urodził, już taki był komunikatywny, że już potrafił powiedzieć parę słów, bardzo często zasłaniał sobie uszy właśnie rękoma i jak na przykład ja śpiewałam, mówię, o Boże, coś jest nie tak. O nie. O nie. Że nie śpiewaj, nie śpiewaj. Ale to wynikało z tego, że po prostu jakąś tam wysoką wrażliwość mamy też tutaj. I...
1: No tak.
0: No więc...
1: Znam to też.
0: Też tak pewnie miałeś.
1: Moja żona przepięknie śpiewa, a czasem słyszymy po prostu, nie róbcie tego, nie śpiewaj.
0: No właśnie.
1: Tak. Ale gdy śpiewa Melody Gardo, to nie ma tego problemu. Więc no, bywa różnie. Czy są takie umiejętności, które zdobyłaś jako muzyk i przekładają się na to, że na przykład jesteś lepszym rodzicem?
0: Jezu, ja w ogóle nie wiem, czy jestem dobrym rodzicem, to po pierwsze. W sensie, no chyba Henio jest zadowolony, że ma taką mamę, ale czy jestem... To znaczy, w ogóle nasza praca polega głównie na dobrej organizacji. Ja w momencie, kiedy jeszcze właśnie nas jest dwoje w domu pracujących na wyjeździe, to ta dobra organizacja musi być w ogóle na wysokim poziomie, więc to trochę się łączy z byciem dobrym rodzicem, no bo organizacja, no to jest jakby też, wiesz, ta pierwsza rzecz, nie?
1: Tak.
0: Pierwsze, z czego to
1: no,
0: w ogóle
1: bez
0: wychodzi.
1: Tego nie da
0: z czego to nie wychodzi, wiesz,
1: tak.
0: bo musisz mieć wszystko totalnie zaplanowane, znaczy totalnie zaplanowane, no, powiedz mi o swoich planach, nie? Powiedział Bóg, nie? Ale jakby, czyli ta dobra organizacja, to myślę, że moja praca mnie tego nauczyła, właśnie dobrej organizacji, to się przekłada jednak trochę na wychowanie i na to, żebyśmy nie tracili czasu, żebyśmy właśnie wyciągali z tych małych chwil jak najwięcej, żeby jak najwięcej być ze sobą wspólnie, później wiesz co, to, że w ogóle jestem muzykiem i kocham

0: muzykę i jestem przy tym wrażliwym człowiekiem, to też myślę, że bardzo dobrze wpływa na to w sensie wiem, jak chcę wychowywać, jak bardzo chcę, żeby ta wrażliwość była u nas w domu, więc to też dało mi zawód muzyka i uprawianie muzyki. W naszym zawodzie jest też dużo zabawy, bo gdyby tego nie było, no to wiesz, o czym by to było. Jasne. Więc dzięki temu jestem wyluzowanym rodzicem. I mogę, nie jestem tak zwanym, w cudzysłowie, ściśnieniowaną mamą, bo naprawdę nie jestem. Nauczyłam się odpuszczać. I to jest też dobra relacja właśnie z dzieckiem. Oczywiście są granice, wiadomo, że musi być gdzieś tam granica między rodzicem a dzieckiem, ale nie mam tego takiego ciśnienia, że wiesz, teraz musimy iść tutaj, wymyć rączki, bo po prostu, wiesz, masz brudne i dramat będzie, chociaż nie, no dobrze.
1: Dziecko brudne, dziecko
0: szczęśliwe, ale wiesz, nie ma ciśnienia, tylko jest dużo zabawy.
1: Jasne.
0: Dużo zabawy, a to jest bardzo ważne.
1: A w drugą stronę, to, że jesteś rodzicem, inspiruje cię do muzykowania? Pisanie?
0: Tak, bo są takie dni, że chcę uciec i właśnie... Mówię szczerze.
1: Tylko szczerze
0: o tym to jest, wiesz, o tym ten twój podcast jest, żeby po prostu właśnie pokazać, jak to jest być rodzicem pracującym i muzykiem, więc...
1: Natalia Grosiak w ostatnim odcinku... bardzo szczerze opowiadała wszystkim. I wspólnie, i myślę, że każdy rodzic, który pojawił się w tym podcaście, potwierdził to, że są chwile cudowne, są chwile bardzo trudne.
0: Bardzo trudne.
1: Tak. I to, jeżeli ktoś mówi, że rodzicielstwo jest tak na 100% takie przepiękne, to kłamie.
0: No oczywiście, że tak. Oczywiście, wiesz,
1: to jest jakby... najtrudniejsza praca, jaką się wykonuje.
0: Jasne, że tak. Nie oszukujmy się, nie ma różowych, za przeproszeniem, bąków. No, po prostu.
1: I te trudne chwile też mogą być inspirujące.
0: Mogą, jak sobie z nimi dobrze poradzisz, jak w odpowiednim momencie też jakby, no nie zapędzisz się w ten kozi róg, nie wejdziesz w to wszystko za głęboko, bo to naprawdę jest cienka linia. Czasami, znaczy ja ze swojej perspektywy oczywiście mówię teraz, bo każdy pewnie ma inaczej, ale ja mówię tak, że jestem bardzo wrażliwa i bardzo szybko może mnie coś po prostu jakby, wiesz, zgnieść i mogę się poczuć zmęczona, ale też wielokrotnie mam ochotę po prostu wyjść z domu, uciec, wyjść, połazić tam, gdzie mieszkamy, po prostu pokrzyczeć w poduszkę, bo jest tego za dużo. Ja nie wiem, jakbym miała jeszcze drugie dziecko, nie wiem, może się spotkamy za kilka lat, może będę miała wtedy drugie, może będzie mi wtedy łatwiej, bo słyszałam, że niby się bawią razem, ale też słyszałam ostatnio od kolegi gitarzysty wczoraj w zasadzie, że ma brata, który ma trójkę i mówi... Guzik, prawda. One się tak tłuką, to jest jeszcze gorzej niż z jednym. więc tak, no są, to jest właśnie dużo.
1: No ja mam dwóch starszych braci i w ogóle mnie nie interesowali pod względem wspólnej zabawy. Ja byłem już, ja chciałem swoje wszystko.
0: No ty chciałaś, ja ciekawe, co twoi rodzice na to, w sensie jak oni się w tym, czy oni rzeczywiście...
1: No lekko nie mieli.
0: No widzisz,
1: szybko
0: no.
1: się z domu wyprowadziłem, szybko. Wracałem do domu, mówię, mama, dostałem się do takiego zespołu, tam wylatuję na 2 miesiące do Brazylii. Gdzie? No musisz iść do szkoły, powiedzieć, że ja tam, trochę mnie nie będzie.
0: Ostro.
1: No, a miałem 18 lat.
0: No to już widzę, co tutaj, tak jak się ruszało na szyi, pewnie
1: jak
0: taka
1: wróciłem
0: żyłka.
1: Do domu po 2-miesięcznej trasie koncertowej, to moja mama była chuda jak patyk. Stres taki.
0: Widzisz?
1: No.
0: To jest właśnie rodzicielstwo.
1: A jeszcze byłam w takich czasach, że tam dzwoniło się, wiesz, z budki telefonicznej i wykonałem...
0: O ile ona w ogóle gdzieś była, nie?
1: Tak, więc tam może z 3 razy zadzwoniłem w tym czasie
0: nie,
1: do domu. No, także...
0: No właśnie ja się boję tego momentu. Właśnie wszyscy się tak śmieją. Zobaczysz, jak przyjdzie pierwsza dziewczyna do domu, do Henia. A ja tak się trochę śmieję, ale
1: no
0: wiesz, no nie wiem, jak zareaguję.
1: No będzie bardziej wylozowane, ty czy
0: może mi się to zmieni, nie?
1: Ale może Błażejowi, tacie.
0: Się spodoba?
1: Nie, właśnie uruchomi się coś takiego, że no ja zapraszam cię, tu porozmawiajmy, no. A kim są rodzice, a najlepiej podaj PESEL, a
0: zobaczymy, to chyba nie, myślę, że ja tutaj tą pałeczkę będę jednak cały czas trzymać. ale...
1: Ale chyba nie masz takiego wzorca idealnej kobiety dla twojego syna.
0: Absolutnie. Nie, bo ja sama nie chciałabym, żeby teściowa w ogóle mnie jakby w takich, wiesz, zamykała w takich jakichś ryzach.
1: Myślałam, że będziesz blondynką. No trudno.
0: No,
1: to są takie przegięcia.
0: Są przegięcia.
1: A ty jesteś tłuściutka?
0: A ja wtedy, dobrze, proszę pani, to ja schudnę. Nie, chyba nie będę. Nie będę taką.
1: Chociaż od razu mi się przypomina taka sytuacja, jedna z wydawczyń, z którą miałam ostatnią audycję, wspomniałam.

0: Wspominaliśmy też jakiś czas i mówiła, że no miałem kiedyś takiego, to było dawno, dawno temu, miałem super chłopaka, ale wiesz co, on, i byłam szczuplutka, piękna byłam w ogóle wtedy i on do mnie powiedział, no wszystko fajnie, ale mogło być troszeczkę przytyć.
1: O, no widzisz, czyli i tak źle, i tak niedobrze, no. Wiesz co, mam różne doświadczenia a propos tych właśnie takich rzeczy i może wyciągnę wnioski i właśnie tak sobie, wiesz, z góry obserwuję i pewnie będę jeszcze długo obserwowała różne tego typu sytuacje i wiem, co, czego nie mówić chyba, no. Nie, jakby dajmy tym dzieciom naszym prawo wyboru.
0: Tak.
1: Nie zamykajmy ich w naszych jakichś ambicjach, absolutnie. W ogóle nie róbmy tego, bo to jest najgorsze.
0: No ale czasem warto podpowiedzieć.
1: Ale tak, właśnie chodzi o to, żeby to dziecko miało możliwość, żeby inaczej, żeby chciało. Żeby chciało się zapytać nas.
0: O, właśnie.
1: To jest chyba clue w ogóle tego naszego rodzicielstwa.
0: To są takie etapy, że dziecko jak jest małe, jest takie, przychodzi, przytuli się, da buziaka, później jest takie, że
1: trochę nie. Później to już w ogóle do szkoły lepiej. Mamo, zostań przy bramce, tam nie odprowadzaj mnie.
0: Później są takie etapy właśnie, nie będziesz mi mówiła, co mam robić. A później jest kolejny etap, że po tą poradę jednak przyjdzie, nie?
1: No właśnie. Tobie życzę i sobie życzę, żeby przyszło.
0: Żeby
1: wiesz, no są różne, życie różne scenariusze pisze i różnie to bywa. Żeby dziecko chciało przyjść, żeby przyszło i to wtedy będzie dla nas największa nagroda chyba.
0: Mam nadzieję, że nasze dzieci, jak będą już dorosłe, posłuchają sobie tego podcastu i takim jasno mówimy, że zawsze możecie do nas przyjść i porozmawiać. Choćby to był najtrudniejszy temat świata, to ta rozmowa zawsze pomoże.
1: Zawsze.
0: Po pierwsze, poczujesz ulgę, że pogadałaś.
1: Zdecydowanie, tak.
0: A po drugie, nigdy nie wiesz, kto coś może ci doradzić. I samemu nie wpadniesz może na takie rozwiązanie.
1: No i jeszcze chyba nasza w tym rola, żeby w takiej sytuacji problematycznej nie oceniać. Że właśnie, że to my jesteśmy tą jednostką, do której to dziecko może się zwrócić bez takiej bez sytuacji, że będzie po prostu oceniane, wysłuchane. To jest po prostu taka wartość rodzicielska. Jeżeli coś takiego jest, no to w ogóle ukłony.
0: Jaki jest plan Julii na najbliższe miesiące?
1: Nowy singiel. Nagrywamy teraz teledysk. Kolejny raz, czyli drugi, bo wcześniej jakby powierzyłam tę rolę innej osobie, ale teraz drugi raz ja sama wejdę w buty reżysera. I w ogóle tych około właśnie tych wszystkich takich produkcyjnych rzeczy. Bo oczywiście singiel już jest nagrany, jest wyprodukowany, wszystko jest gotowe, tylko ten obrazek, więc ja się tym zajmę. To wyjdzie najprawdopodobniej, no nie wiem, czy to jeszcze w grudniu, bo tak trochę święta mogą to, wiesz jak to jest, no. Święta, będzie Last Christmas, zresztą już jest i nie wiem, czy to się po prostu przebije, a chciałabym. Ale z drugiej strony teraz mam gorący moment, bo właśnie tak jak wspomnieliśmy...
0: Trzeba kłuć.
1: Więc chyba po prostu będziemy kłuć. No i najbliższy koncert taki mini koncert, czyli support przed Natalią odbędzie się za tydzień w Warszawie 5 grudnia w Palladium. Wszystkich zapraszam.
0: Jeśli ktoś odpalił od razu podcast, to się o tym dowie. Jeśli ktoś trafi na ten podcast za 3 lata, to tak, taki koncert się odbył.
1: Odbył się, tak, to właśnie, taki koncert się odbył i pewnie... No, nieważne.
0: Jeśli nas teraz słuchacie i na przykład nie znacie Julii, możecie ją oczywiście znaleźć we wszelkich serwisach streamingowych, ale to jest tylko rozmowa albo aż i... Gdybyś miała przenieść do tego świata wyobraźni, teatru wyobraźni, jak opiszesz swoją muzykę po prostu słowami? No bo nie słuchamy w podcaście piosenek. Więc zapraszamy oczywiście na kanały, gdzie znajdziecie muzykę Julii. Ale gdybyś w kilku słowach miała opisać siebie jako Julii?
1: Romantyczna, melancholijna. Akurat mówię na przykładzie tych piosenek, które są... myślę, że momentami nieszczęśliwa, bo też... Dużo jest o tym w tych piosenkach, które do dziś zostały wydane. Tak, to są takie, to w zasadzie to są takie trzy. I jeszcze co mi się kojarzy, że to te piękne melodie, takie właśnie melancholijne.
0: Potwierdzam.
1: O, dziękuję.
0: Potwierdzam, więc mam nadzieję, że po tym naszym podcaście te algorytmy wzrosną,

0: po tych słowach.
1: No, życzę sobie tego. Jest to trudne w dzisiejszych czasach, bo jest bardzo dużo dobrej muzyki, bardzo dużo. Każdy chce jakiś tam sobie skrawek tego miejsca.
0: Każdy coś chce z tego tortu, tak.
1: Ale to jeżeli mam, wiesz, jakby mogę dużo zrobić, żeby to gdzieś tam... No, algorytmów nie oszukam, ale mogę po prostu organizować fajne koncerty i na przykład spotykać się z takimi fajnymi redaktorami jak ty i widzisz, powiedzieć dużo od siebie i zachęcić ludzi do tego, żeby rzeczywiście wpadli na moje streamingi tam.
0: Mama muzyk Martyna Pawłowska z Julii była z nami w podcaście. Jestem muzykiem, jestem rodzicem. Dzięki.
1: Dziękuję bardzo.
2: Był to podcast Polskiego Radia Dzieciom.

Macieja kota, fascynujący z niego facet. Całymi dniami tkwi w fotelu i lekceważy każdą pracę. Lecz niewątpliwą ma zaletę, gdy spływa wieczór granatowy. On słodko mruczy wprost do ucha, najbardziej senny bossa nowy.

mnie słucha. Tutaj jest miło i przytulnie, chociaż na świecie zawieruje.

0: jest kosmos, mówię wam.
1: Tu jest Ziemia, ja ją znam,
0: a gdzieś obok planet sto.
1: Wszystkie

Po pierwsze w sprawie, co świtem błyszcze w trawie. Po drugie, gdzie się ukrywa echo w lesie. Po trzecie, kto się ma pierwszy kopać w prosie. Po czwarte, jak poznać, kto ptak, a kto nie ptak?

0: Polskie Radio Dzieciom.
1: Polskie Radio Dzieciom dla rodziców.
2: Polskie Radio Dzieciom.